bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w świętokrzyskiem.
1: Cześć, witajcie. Pora zaczynać, więc zaczynamy. Magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem w Radiu Złote Przeboje 93,2 FM. Michał Pustuła, kłaniam się oczywiście jak zwykle nisko i zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. A dziś nie zabraknie tematów bardzo mocno związanych z naszym regionem i także z naszą tradycją, bo będziemy na początek w Parku Legend Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi. Oprócz tego będzie także za kilka chwil przegląd wydarzeń tygodnia. Później udamy się w nieco inne miejsce, ale związane także z legendami, bo będziemy w Chęcinach. Będziemy również podróżować i sprawdzać, co dookoła Chęcin jest do zobaczenia. Zajrzymy również także do parku etnograficznego w Tokarni. Nie zabraknie ciekawostek, nie zabraknie kilku informacji sportowych, a to wszystko przez najbliższą godzinę. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku, że zostaje was w dobrym zdrowiu i samopoczuciu. A jeżeli tak, to zaczynamy.
0: Nasze propozycje dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
1: Będzie legendarnie i epicko, a to za sprawą miejsca, do którego się udajemy, ponieważ odwiedzać będziemy Park Legend Świętokrzyskich. To jest zupełnie nowe miejsce na mapie świętokrzyskich atrakcji turystycznych. Powstało dzięki współpracy miasta i gminy Nowa Słupia oraz Regionalnej Organizacji Turystycznej. Jeżeli zastanawiacie się, gdzie, to proszę bardzo, zlokalizowany jest przy ulicy Świętokrzyskiej w Nowej Słupi, niedaleko wejścia na trasę prowadzącą na Święty Krzyż, w sąsiedztwie Muzeum Starożytnego Hutnictwa. Jeżeli chodzi o samo miejsce, byłem, widziałem, robi piorunujące wrażenie, zarówno jeżeli chodzi o bryłę architektoniczną, bo jest doskonale wpisany w krajobraz Świętego Krzyża, w krajobraz Gór Świętokrzyskich po prostu, a w środku dzieją się, oj panie, jakie cuda się dzieją, oj, jakie niewidy, oj, jakie diobły tam chodzą, no jest po prostu przepięknie. Jeżeli lubicie legendy, albo jeżeli jesteście ciekawi, jak lata się na miotle, to koniecznie musicie się tam właśnie wybrać. A ja już teraz zapraszam was na spotkanie z moim gościem, który z Parkiem Legend Świętokrzyskich związany jest od samego początku. Piotr Sepioło, wicedyrektor Parku Legend Gór Świętokrzyskich.
2: Witam wszystkich radiosłuchaczy.
1: Piotrek, zacznijmy od samego początku. Jesteśmy w Parku Legend. Zdaje się, że chyba nie ma osoby, a przynajmniej o takiej nie słyszałem, która po prostu nie lubiłaby słuchać legend. A jaka jest legenda o powstaniu Parku Legend Świętokrzyskich? Bo to historia, która nie jest krótką historią, ale na szczęście z happy endem.
2: No tak naprawdę musimy się cofnąć dobre kilka lat wstecz, kiedy rodziła się strategia promocji też województwa świętokrzyskiego, rozwoju województwa świętokrzyskiego. I pojawił się pomysł, żeby to niematerialne dziedzictwo, jakim są legendy świętokrzyskie, w jakiś sposób zlokalizować, pokazać to wszystkim odwiedzającym turystom. Do tego momentu legendy świętokrzyskie słyszalne były tylko i wyłącznie z ust przewodników świętokrzyskich, tudzież można było zakupić publikacje dotyczące właśnie opowieści naszych, a od tego momentu tak naprawdę to wszystko się udało zrealizować w taki sposób, że mamy piękny obiekt, który po wielu latach pracy stanął w końcu w Nowej Słupi przy ulicy Benedyktyńskiej 6, to jest nowa ulica od miesiąca tak nazwana, gdzie można tych bohaterów świętokrzyskich legend poznać, zobaczyć, może czasami dotknąć i wyobrazić sobie, jak oni wyglądali, jak wyglądało też życie, bo tak naprawdę legendy to w jakimś sensie historia Gór Świętokrzyskich.
1: To zatrzymajmy się na chwilkę właśnie przy samym budynku, bo on robi ogromne wrażenia. Bryła budynku doskonale wkomponowana w otoczenie, w którym, co ciekawe, kilka razy odbywały się również dymarki świętokrzyskie. Sztandarowa impreza, która także przyciąga do serca Gór Świętokrzyskich tłumy turystów.
2: No nie parę razy, tak naprawdę Centrum Kulturowo-Archeologiczne, którego dzisiaj można powiedzieć elementem jest Park Legend, to tak naprawdę rekonstrukcja osady z pierwszych wieków naszej ery, a więc związana z czasami, kiedy 2000 lat temu dymiły setki, nawet można powiedzieć setki tysięcy pieców dymarskich i ta osada starożytna to tak naprawdę osada wandalska, osada starożytnych hutników i żeby nie psuć jakby scenografii, gdzie odbywają się dymarki od wielu, wielu lat, w chcieliśmy uzyskać bryłę obiektu, która nawiązywałaby do terenu i nie gryzłaby się z tymi strukturami rekonstruowanymi właśnie przez archeologów tutaj w Nowej Słupi. Dlatego obiekt wyróżnia się taką naturalnością. Bryła z zewnątrz obity drewnem, wykończony również kamieniami, które symbolizują w pewnym sensie Gołoboża, a więc blisko, blisko natury. Bo tuż obok Świętokrzyski Park Narodowy, Puszcza Jodłowa, stąd też ta, to akurat w tym przypadku modrzew, co prawda, ale generalnie to drzewo, tak, i kamienie, które nas otaczają. Ładnie się budynek, wydaje mi się, wkomponował w całe zbocze Łysej Góry.
1: Piotrek, budynek budynkiem, to już jest finał, do którego już mogą wchodzić turyści i są zapraszani goście, ale zacznijmy od samego początku, bo przecież ty jesteś jedną z osób, która była pomysłodawcą tego całego przedsięwzięcia. Jak to jest doprowadzić pomysł, a właściwie myśl, która zakwita w głowie i łączy się odpowiednimi synapsami do tego właśnie, co teraz widzimy? Bo przecież tak jak powiedziałeś przed momentem, legendy świętokrzyskie nie były nigdzie spisane. Co prawda ja z dzieciństwa pamiętam taką kwadratową, dużą książkę o legendach świętokrzyskich, no ale jednak to tylko jeden mały przekaz, a tych legend zdaje się, że było naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zresztą one są przecież pokazane w parku, o którym dziś rozmawiamy.
2: Warto wspomnieć, że nasz tutaj lokalny ksiądz, Walenty Ślusarczyk, pułkownik zresztą, który był wieloletnim proboszczem w Nowej Słupi, chyba jako jeden z pierwszych w latach już 50., 60. spisał dużą część świętokrzyskich legend. To też z jego jakby przekazu, rozwiniętego zresztą, też zapoczątkowaliśmy jakby ten pomysł z całą ścieżką legend.
1: No dobrze, no to mamy pomysł, który urodził się w głowie. Mamy również legendy, o których wspomniałeś i które już w latach 50. zostały spisywane po części, ale jednak opowiedzmy o tym, jak doszło do tego, że ta finalizacja nastąpiła i teraz możemy się cieszyć kolejną atrakcją turystyczną w naszym województwie.
2: Powiem od początku. Oczywiście projekt był trudny tak naprawdę, żeby taki projekt zrealizować, w zasadzie wdrożyć pomysł jego realizacji, no to potrzebne były osoby i instytucje, które mogłyby podołać temu. Dlatego kilka lat temu pod właśnie ten projekt stworzyliśmy specjalną instytucję kultury, której założycielem jest gmina Nowa Słupia oraz regionalna organizacja turystyczna województwa świętokrzyskiego, którą również reprezentuję. Jestem tam jednym z członków zarządu, więc było łatwiej nakłonić regionalną organizację turystyczną do tego, żeby włączyła się w tak spektakularne przedsięwzięcie. No i udało się to zrobić. Powołaliśmy tę instytucję kultury. Stworzony został projekt, który otrzymał dofinansowanie właśnie z Unii Europejskiej w wysokości 76%. Wkład własny do projektu zagwarantowała gmina Nowa Słupia oraz regionalna organizacja turystyczna. Stąd też dalej właśnie z tymi organizatorami instytucji kultury współprowadzimy ten obiekt.
1: To co nieco wiemy o tym, jak to wszystko się zaczęło. Wejdźmy w takim razie do środka. Na ścieżce, która trwa około 50 minut, możemy obejrzeć, zobaczyć, posłuchać kilkanaście legend z regionu świętokrzyskiego, które moim zdaniem są takie w punkt. Nie są ani za długie, ani za krótkie. Pozostawiają zwiedzającego z pewną ciekawością. Zawsze można oczywiście doczytać i zgłębić wiedzę na dany temat, jeżeli ktoś ma ochotę, a na pewno nie można się w parku zanudzić, bo jest mnóstwo multimediów, jest mnóstwo pokazów, jest świetny narrator, który wcielając się w postać świętego Emeryka, po prostu przeprowadza nas przez całą ścieżkę.
2: Zawsze uważałem, że ten niedosyt jest lepszy niż przesyt. Oczywiście jestem też przewodnikiem świętokrzyskim i wiem z doświadczenia, że grupy przyjeżdżające do naszego województwa, odwiedzające Góry Świętokrzyskie, ale nie tylko, generalnie całe województwo, uwielbiają słuchać legend. Czy to są osoby młodsze, czy to są osoby starsze. Opowiadając im o historii miejsca, o przyrodzie, wiem, że te legendy cieszą się największym zainteresowaniem. Stąd też przez lata rodziły się różne pomysły. Pamiętam jak dziś, jak po raz pierwszy wyłoniliśmy firmę, która miała nam zaproponować wizualizację legend. Siedzieliśmy, ja opowiadałem legendę za legendą. Powiedzmy, zrobiłem jakiś draft tej ścieżki. Praktycznie on został do końca w tej formie. I firma specjalistyczna przedstawiała nam możliwości prezentacji danych legend. Myśmy później wybierali te najlepsze, które mogliśmy wybrać, a w zasadzie formy ich ukazania tak naprawdę, bo legenda jest legendą, nie zmienialiśmy tutaj jakby opowieści związanych z Górami Świętokrzyskimi.
1: Które legendy zostały wybrane i w jaki sposób przedstawione, o tym powiemy sobie już za kilka chwil na antenie. Natomiast już teraz pora najwyższa na to, żeby na antenie pojawił się
0: przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem.
3: Ewelina Walczak, zapraszam. Kieleccy strażnicy miejscy od początku roku podjęli już niemal 100 interwencji związanych z nielegalnym porzucaniem odpadów. Mundurowym udało się wykryć i zlikwidować 18 dzikich wysypisk. O tym, co najczęściej ląduje w kieleckich zaroślach i na leśnych ścieżkach, mówi rzecznik Straży Miejskiej w Kielcach Bogusław Kmieć.
4: Zdecydowana większość to były odpady bytowe. Poza tym były duże ilości gruzu budowlanego albo odpadów takich poremontowych. Puszki po farbach, stare meble, dużo takich szafek kuchennych, łazienkowych, sprzęty elektryczne, elektroniczne, stare pralki, stare lodówki, elementy karoserii, duże ilości opon samochodowych, starych, zużytych.
3: Jak zaznacza rzecznik, w większości przypadków udaje się ustalić sprawców, którzy oprócz mandatu muszą posprzątać teren na własny koszt i przedstawić fakturę za legalny wywóz śmieci. Podczas gdy strażnicy walczą o czystsze lasy, kielecki magistrat stawia na czyste powietrze, bo na ulice miasta wyjechały nowe autobusy elektryczne. Wart ponad 85 milionów złotych projekt z Krajowego Planu Odbudowy oficjalnie wszedł w życie. Od weekendu pasażerowie mogą testować nowoczesne Solarisy wyposażone w ekologiczne pompy ciepła, ładowarki do telefonów oraz udogodnienia dla rodziców z wózkami. Docelowo po Kielcach ma kursować niemal 50 takich bezemisyjnych pojazdów. Zmiany technologiczne w stolicy regionu to jedno, tymczasem do ważnych zmian kadrowych doszło na południu województwa w Pińczowie, gdzie Marcin Wojniak oficjalnie przejął władzę, składając ślubowanie podczas czwartkowej sesji Rady Miejskiej. Nowy burmistrz wygrał dogrywkę w wyborach przedterminowych rozpisanych po rezygnacji poprzedniego włodarza. Marcin Wojniak zapowiedział ścisłą współpracę z radnymi oraz mieszkańcami, kończąc tym samym okres tymczasowych rządów pełniącej obowiązki burmistrz Beaty Kity. Nowy burmistrz rozpoczyna urzędowanie, z kolei tysiące młodych ludzi w regionie rozpoczynają walkę o swoją przyszłość edukacyjną. W kieleckich szkołach średnich oficjalnie ruszyła rekrutacja, w której na ósmoklasistów czeka ponad 3000 miejsc. Kandydaci mogą rejestrować się w systemie elektronicznym do 4 tygodnia czerwca. Wyjątkiem są klasy mundurowe i dwujęzyczne, gdzie zgłoszenia przyjmowane są tylko do końca maja. Wyniki naboru poznamy w połowie lipca. Zanim jednak uczniowie poznają wyniki swoich aplikacji, ogromne emocje czekają na kieleckich kibiców, którzy po raz kolejny udowodnili, że są 12. zawodnikiem korony. Kończący się sezon przyniósł klubowi historyczny rekord frekwencji. Podczas 17 domowych meczów Ekstraklasy przez bramy Exwood Areny przeszło ponad 199 tysięcy osób, co daje średnią prawie 12 tysięcy widzów na jedno spotkanie. Największą widownię, liczącą ponad 14,5 tysiąca fanów, przyciągnął pojedynek z Widzewem Łódź. Rekordowe tłumy na stadionie to dowód na wielką energię miasta, ale niezwykle pracowity tydzień mają za sobą także najmniejsi mieszkańcy stolicy regionu. W Kieleckim Parku Technologicznym oficjalnie zainaugurowano projekt Od pralki do ula. W ramach akcji otwarto nowoczesną pasiekę edukacyjną, w której zamieszkało około 120 tysięcy pszczół miodnych. Ich ekologiczne domki zostały zbudowane z elementów pochodzących z użytego sprzętu elektronicznego.
1: To był przegląd wydarzeń tygodnia, to była Ewelina Walczak. Dziękujemy bardzo. Natomiast przed nami, jak zwykle zresztą o tej porze, ciąg dalszy naszego dzisiejszego weekendowego wydania magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem. Ja w dalszym ciągu zapraszam Was na to wydanie. A przy okazji recyklingu, czy recyklingu, jak zwał, tak zwał, wiadomo o co chodzi, to trzymamy kciuki, bo już w środę studenci Politechniki Świętokrzyskiej będą walczyć w zawodach łazików marsjańskich. No, mam nadzieję, że ich robot nie jest żadnym recyklingowym wynalazkiem, tylko takim solidnym robociskiem.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Przechodzimy do dalszego ciągu naszego dzisiejszego spotkania. Rozpoczęliśmy już ten temat kilka minut temu, no ale wiadomo, że jeżeli coś się rozpoczyna, to trzeba to również zakończyć. Byliśmy w Parku Legend Gór Świętokrzyskich, gdzie wspólnie z Piotrem Sepiołą rozmawialiśmy o tym, jak doszło do powstania tego wielkiego przedsięwzięcia, które już chyba na stałe wpisało się i to doskonale w mapę atrakcji turystycznych naszego regionu, to teraz pora najwyższa na to, żeby sprawdzić, co tak naprawdę znajdziemy, wchodząc na tę ścieżkę edukacyjną, ścieżkę legend, która prowadzi nas z jednego pomieszczenia do drugiego, przedstawiając wierzenia naszych przodków różnorakie. Niektóre są prawdziwe, a niektóre całkowicie zmyślone.
2: Założenie było takie, że rozpoczynamy w Nowej Supi. I tak też się stało, czyli narratorem jest pielgrzym świętokrzyski, legendarna figura kamienna klęcząca u podnóża Łysej Góry, tego chyba najbardziej legendotwórczego wzniesienia w Polsce, nie tylko w Górach Świętokrzyskich. Pielgrzym jako narrator prowadzi turystów właśnie na Łysą Górę, czyli w miejsce, do którego on chce dotrzeć tak naprawdę, nim będzie koniec świata. To oczywiście taka puenta tej legendy. W każdym bądź razie poruszamy się przez świat mitycznych cyklopów, w których Jan Długosz upatrywał budowniczych wałów kultowych otaczających właśnie Łysą Górę. W końcu wchodzimy z nim na Łysą Górę, tam jesteśmy uczestnikami projekcji dookólnej, gdzie tak naprawdę jesteśmy w środku obrzędu stada, słowiańskiego święta, do którego też nawiązują posągi stojące tam, a więc do tej historii Łysej Góry, bóstw, które Jan Długosz określił jako świst, poświst, pogoda, bądź jak to woli, łada, boda, leli, tak, gdzie właśnie czczono te trzy bóstwa. Później pojawia się kolejna narratorka, która dołącza do pielgrzyma, jest to czarownica, no oczywiście jak Łysa Góra, to i czarownice. Są legendy o powstaniu gołoboży, a więc o troszkę o diabłach, o przybyciu benedyktynów, o tej walce do dobra ze złem. Tutaj w naszym parku zawsze to dobro wygrywa, wobec czego czarownice muszą się z tej Łysej Góry ewakuować. A gdzie takim miejscem kolejnym ich spotkań? Oczywiście Łysica, czyli drugi kraniec Łysogór. I tam kolejne legendy. Legenda o źródełku świętego Franciszka, legenda o Wacławku, choć w tym momencie mamy tą legendę okrojoną, żeby móc zachować przepustowość obiektu co 20 minut, ale w mniejszej ilości, powiedzmy, rezerwacji jesteśmy w stanie wydłużyć tą ścieżkę o kolejną legendę, którą mamy gdzieś tam w zanadrzu przygotowaną.
1: Mimo tego, że Park Legend znajduje się w Nowej Słupi, blisko Świętego Krzyża, czyli tego chyba najbardziej legendogennego, jeżeli można by było tak powiedzieć, miejsca w naszym kraju, to nie tylko na

0: Chęcińskiego, tutaj królowa Bona, i rycerz Baldwin Ossoliński z zamku Krzysztoporu. Te duchy na bazie takiego dialogu między sobą, między turystami, rozmawiają o swojej historii, pokazując jednocześnie takie repliki tych dwóch zamków. No, obowiązkowo trzeba było odbyć wędrówkę do Sandomierza, gdzie spotkamy postać Haliny Krępianki, czyli legendarnej obrończyni Sandomierza, która wprowadziła do lochów Tatarów, i ludzie z Sandomierza mogli te lochy przesypać, właśnie doprowadzając tak naprawdę do obrony Sandomierza. Z kolei okazuje się, że z tych lochów jest jedno wyjście na zewnątrz i tym wyjściem jest piekło. Więc tutaj legenda o zbóju Madeju, czyli o młodzieńcu, który poszedł do piekła, aby odebrać cyrograf diabłu. Legenda się kończy w kolejnej salce. Myślę, że wszyscy turyści, którzy wejdą do piekła, szczególną zwrócą uwagę na scenografię tego pomieszczenia. Oczywiście legenda się kończy, jak młodzieniec poszedł do piekła, odebrał cyrograf diabłu, dowiedział się w międzyczasie, co te diabły dla tego Madeja, czyli legendarnego zbója grasującego w Górach Świętych Wszystkich, przygotowały, więc można zobaczyć, jak my wyobrażamy sobie Madejowe łoże, i wiele, wiele takich różnych ciekawych elementów scenograficznych, audiowizualnych.
1: A cała scenografia, czy wszystkie wizualizacje, bo jest to bardzo, bardzo multimedialny obiekt, który robi wrażenie. To wszystko zostało stworzone specjalnie dla parku. Nie korzystaliście z zewnętrznych żadnych źródeł. Nic nie zostało kupione, tylko ewentualnie nakręcone. Oczywiście w Górach Świętokrzyskich. Co ciekawe, chociażby w postaci duchów, o których wspomniałeś, czy w postać bohaterki z Sandomierza, wcielają się aktorzy kieleckich teatrów, Teatru Lalki i aktora Kubuś, czy Teatru Stefana Żeromskiego.
0: Wszystkie inscenizacje były z udziałem naszych właśnie rodzimych aktorów, a to właśnie z Teatru Kubuś, a to z Teatru Żeromskiego, a również tancerzy i artystów z Kieleckiego Teatru Tańca. Wszystko było nagrywane w scenerii naszych, świętokrzyskiej. Mnóstwo, jak zauważyłeś, takich filmów ciekawych, nawiązujących właśnie do legend, do projekcji multimedialnych jest bardzo wiele. Są to formy nowoczesne, bym powiedział, choć dzisiaj już powszechne tak naprawdę, formy mappingu, kiedy z kamienia wydobywa się postać młodzieńca, pielgrzyma. W pielgrzyma wcielił się Marek Piekarczyk. To może już nie taki młodzieniec, natomiast bardzo świetnie się tutaj w tą rolę wkomponował, świetny głos, i pani Małgorzata Klara. To główne postacie na naszej ścieżce edukacyjnej.
1: Jest również taka wisieneczka na torcie, bo po wyjściu z całej tej ścieżki, którą przechodzimy, po obejrzeniu, po posłuchaniu, po przyjrzeniu się i zapoznaniu ze świętokrzyskimi legendami, trafiamy do jeszcze kolejnej sali, w której znajdziemy, zdaje się, że atrakcję, która podoba się chyba najmłodszym najbardziej, ale nie tylko najmłodszym, bo myślę, że któż z dorosłych miał wcześniej możliwość do tego, żeby przelecieć się na miotle nad województwem świętokrzyskim. Ale to tylko jedna z tych niespodzianek, które w tej ostatniej sali czekają na zwiedzających.
0: Po wyjściu ze ścieżki edukacyjnej, gdzie poznamy te 12, może 13 legend, wchodzimy do sali edukacyjnej, gdzie tak naprawdę możemy doczytać jeszcze o innych legendach, możemy doczytać o historii regionu, o przyrodzie, chociażby Świętokrzyskiego Parku Narodowego, zobaczyć repliki kazań świętokrzyskich, czy rocznika świętokrzyskiego dawnego, mnóstwo fotobudek, którymi można sobie robić zdjęcia w postaci czarownicy, wcielić się w drzewca, albo w szczura, albo w żabę. No oczywiście tą wisienką na torcie jest symulator lotu na miotle. Tak naprawdę Góry Świętokrzyskie z lotu ptaka w kontekście wirtualnej rzeczywistości, a więc dookólnej, jesteśmy w innym całkowicie świecie. No i powiem szczerze, że jak pierwszy raz założyłem okulary VR, musiałem je podnieść. Mając lęk wysokości, jest to czasami nie do przebycia, ale z czasem można się przyzwyczaić. Muszę też zaznaczyć, że dzieci, młodzież problemu większego z tym nie mają. Im jesteśmy starsi, tym nasz błędnik coraz bardziej można oszukać, więc osoby starsze mogą mieć większe predyspozycje do jakichś tam obaw, lęku z tym światem wirtualnym, aniżeli młodzież.
1: My dziś rozmawiamy o Parku Legend, który dopiero co został otwarty, ale ja się zastanawiam, oglądając to wszystko, czy to jest już skończona praca, czy to już tak zostanie, czy być może jako pomysłodawcy tak świetnego obiektu macie jeszcze pomysł, być może na rozbudowanie, być może na dodanie jeszcze

0: jakichś elementów. Porozmawiajmy trochę o przyszłości tego legendarnego miejsca.
1: No oczywiście, że mamy. No, przede wszystkim musimy dokończyć ten obiekt, więc to jeszcze przed nami, ale oczywiście w głowach już gdzieś tam do przodu będziemy szukać jakichś środków. Mamy bardzo duży plac do zagospodarowania, to jest około 1,5 hektara, gdzie docelowo chcielibyśmy stworzyć z Nowej Supi centrum legend polskich tak naprawdę, więc mamy Świętokrzyskie już w jednym budynku, no i naprawdę przydałoby się już uzupełnić to o podobny obiekt, ale uwzględniając chociażby najbardziej znane legendy Polski, jak Bazyliszek, jak Syrenka, jak Lajkonik z Krakowa, no i wiele, wiele innych, które mogłyby w końcu też mieć tutaj miejsce, a Nowa Supia byłaby już nie tylko centrum hutnictwa starożytnego, dymarek, ale również legend.
0: No i aż mnie korci, żeby zadać jeszcze jedno pytanie, oczywiście do ciebie jako przedstawiciela organizatorów i współtwórców, czy wy macie świadomość tego, że już teraz stworzyliście miejsce legendarne nie tylko z nazwy?
1: Myślę, że tak. Generalnie dla mnie Góry Świętokrzyskie to miejsce legendarne. Począwszy od historii, poprzez przyrodę, no i skończywszy na tych legendach, czyli niematerialnym dziedzictwie. I myślę, że zrobimy wszystko, żeby może w pierwszej kolejności udało się wpisać legendy świętokrzyskie na listę UNESCO, prowadzoną przez ministra kultury, tego niematerialnego dziedzictwa. To byłby pierwszy krok, a być może uda się później je wprowadzić na tą listę ogólnoświatową. No byłaby wtedy rewelacja. Wiem, że są miejsca, gdzie takie niematerialne dziedzictwo istnieje. No i mielibyśmy bardzo już wtedy wiele różnych dużych możliwości promowania tego i stworzenia tutaj w Górach Świętokrzyskich naprawdę takiego centrum edukacyjnego, można powiedzieć, bo i historia, za chwilę przyroda, przecież już niebawem będzie pewnie tutaj budowane centrum wystawa przyrodnicza Świętokrzyskiego Parku Narodowego, więc to wszystko gdzieś tam jest spójne w drodze do tego, żeby Nowa Supia była tym sercem nie tylko Gór Świętokrzyskich, ale całego województwa turystycznego.
0: Piotr Sepioło, Park Legend Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi. Dziękujemy bardzo. My natomiast nadal pozostaniemy w miejscu, które z legendami także jest mocno związane, ale w innym regionie naszego województwa się znajduje. Mówić będziemy o klastrze turystycznym, który powstał na terenie Chęcin.
2: Przydatne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
3: Mając takie nagromadzenie atrakcji na stosunkowo małej powierzchni, jaką jest gmina Chęciny, zdecydowaliśmy się, aby właśnie w naszej gminie powstał element, który łączyłby wszystkie te atrakcje. Oczywiście myślę tu o powstaniu klastra turystycznego i klaster ten miałby na celu wzajemne promowanie tych ciekawych miejsc, jak Zamek Królewski w Chęcinach, jak Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej, jak Centrum Nauki w Podzamczu, jak Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, jak Jaskinia Raj, Muzealna Izba Górnictwa Kruszcowego, więc tych ciekawych miejsc w gminie Chęciny jest bardzo dużo. Ja już nie wymieniam tych mniejszych atrakcji, jak Ptasi Azyl, jak Gród Piastowski, który powstał i szereg innych atrakcji, które występują w tej malowniczej gminie Chęciny, ale przenosząc pewne rozwiązania, które funkcjonują już na zachodzie Europy, chcielibyśmy, aby poprzez klaster scalić i wspólnie promować te miejsca, tak aby turysta, który przyjedzie na przykład do Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, był odesłany do Chęcin na zamek, czy do Muzealnej Izby Górnictwa Kruszcowego w Miedziance, czy Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej, czy kolejnych innych. Ale to nie tylko odbywałoby się poprzez ustawienie tablic reklamujących każde z tych miejsc, ale myślimy tu o wspólnej komunikacji i organizacji ruchu turystycznego tak, aby dowozić również turystów w te ciekawe miejsca. I myślimy również o wspólnym bilecie, który, no myślę, że byłby takim łącznikiem i wspólnym mianownikiem przede wszystkim dla wszystkich tych miejsc. Jest to jedna z metod, sprawdzonych metod zresztą na Zachodzie, więc chcemy to wykorzystać i przeobrazić ku lepszej przyszłości tej gminy.
0: O klasce turystycznym w Chęcinach opowiadał burmistrz Chęcin Robert Jaworski. Dziękujemy bardzo. My natomiast już teraz przenosimy się znów w inne miejsce, ale oczywiście zostajemy przy tym wszystkim, co dzieje się i co dotyczy województwa świętokrzyskiego. Za chwilkę kilka słów o ciekawostkach mówić będziemy, ale również i o świętokrzyskim sporcie. A tak sobie teraz siedzę w studio i myślę, czy uda nam się kiedyś zrobić taki miszmasz, czyli na przykład program o świętokrzyskich sportowych ciekawostkach. To byłoby całkiem niezłe wyzwanie, chociaż są również tacy, którzy na przykład na temat piłki ręcznej, która jest wiodącą dyscypliną w naszym regionie, mają te ciekawostki sportowe w jednym paluszku.
2: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
0: A my przechodzimy dalej, przechodzimy do dalszej części naszego dzisiejszego magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem. Co przed nami? Na pewno kilka wiadomości sportowych, a właściwie okołosportowych. Również kilka ciekawostek dotyczących naszego regionu, ale temat, od którego zaczniemy, dotyczy zwiedzania województwa świętokrzyskiego. Od niedawna możemy do tego używać specjalnej aplikacji Smart Guide, o której udało mi się porozmawiać w Regionalnej Organizacji Turystycznej województwa świętokrzyskiego.
4: Anna Falikowska, Regionalna Organizacja Turystyczna województwa świętokrzyskiego.
0: Pani Aniu, dziś rozmawiamy sobie o nowości, turystycznej nowości, przynajmniej dla świętokrzyskiego i dla Kielc, ponieważ aplikacja turystyczna Smart Guide już jakiś czas funkcjonuje, ale dopiero teraz Kielce i Świętokrzyskie do tej aplikacji dołączyło. Czy ciężko było znaleźć się wśród prawie 100 krajów, które już można dzięki aplikacji zwiedzać?
4: W sumie nie, bo spotkanie pierwsze z twórcami aplikacji odbyło się na targach ITB w Berlinie. Na stoisko województwa świętokrzyskiego przyszła reprezentantka Smart Guide i ta krótka rozmowa przerodziła się w szerszą współpracę. Z tego co wiemy, miasto Kielce również równolegle rozmawiało ze Smart Guide, podpisaliśmy porozumienie i zaczęliśmy pracować, ponieważ wiemy, że coraz więcej turystów samodzielnie szuka informacji przed wyjazdem na dłuższy urlop, czy też krótkie wycieczki. Oczywiście przeszukują strony internetowe, wchodzą na strony blogerów, ale chcieliśmy im zaproponować gotowca. I udało się, tutaj korzystaliśmy z doświadczenia Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej, natomiast atrakcjami i trasami w Kielcach zajęło się Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą Wydziale Urzędu Miasta Kielce. Aplikacja Smart Guide jest dostępna bezpłatnie. Można ją pobrać w sklepie Google Play i App Store i proponuje wycieczki w niemal 100 krajach.
0: No właśnie, to jest 100 krajów, ale ja chciałbym, żebyśmy się skupili jednak na tym naszym pięknym świętokrzyskim. Tak. Jak to wygląda u nas? Ile jest tras do przejścia, czy do przejechania, do zobaczenia? Jak to wygląda?
4: Możemy się pochwalić, że Świętokrzyskie jest pierwszym regionem w Polsce, które dołączyło do aplikacji, ponieważ w aplikacji znajdują się przede wszystkim trasy w największych miastach Polski. Natomiast jeżeli chodzi o Świętokrzyskie, to chcieliśmy przede wszystkim pokazać takie trasy, które najczęściej właśnie interesują turystów, czyli mamy na przykład Sandomierz w Pigułce, mamy Szlakiem Zdrowia w Busku Zdroju, mamy również szlaki tematyczne, Świętokrzyski Szlak Archeologiczno-Geologiczny, Świętokrzyski Szlak Zabytków Techniki, czy też Świętokrzyski Szlak Literacki.
0: Ale wiem, że jest też Świętokrzyski, to chyba troszeczkę nawiązanie i odbicie do nowego Parku Legend Świętokrzyskich, bo wiem, że ten także dzięki aplikacji możemy przejść, prawda?
4: Tak, teren Gór Świętokrzyskie, a dokładnie Pasma Głównego Łysogóry jest dosyć newralgicznie. Turyści często mylą Łysicę z Łysą Górą, Święty Krzyż to też czasami dla nich jakaś zupełnie inna góra, dlatego chcieliśmy im nieco pomóc. Dlatego mamy właśnie kilka propozycji. To jest szlak legend świętokrzyskich, wychodzący właśnie z Nowej Słupi na Święty Krzyż, ale też szlak średniowieczny, który obejmuje osadę średniowieczną i również Święty Krzyż. Oczywiście nie mogło zabraknąć również również okolic Łosicy. Z kolei miasto Kielce zaproponowało zwiedzanie w pigułce, ale też oczywiście zwiedzanie atrakcji geologicznych regionu Kielce naturalnie.
0: No wszak Kielce zwane są po prostu jednym wielkim kamieniołomem pod gołym niebem.
4: Albo rajem geologicznym.
0: Albo rajem geologicznym, tak również bywają nazywane. Pani Aniu, ja mam pytanie takie troszeczkę z innej beczki, bo czy to oznacza stworzenie, czy przyłączanie się do właśnie takich aplikacji jak Smart Guide, czy to oznacza, że właśnie w tę stronę podąża współczesna turystyka, że jednak już odchodzimy od papierowych przewodników, że odchodzimy także od przewodników, którzy oprowadzali nas, towarzysząc nam jako osoby w wycieczkach i pokazując i opowiadając o tych wszystkich urokach danych miejsc. Teraz to będzie wyglądać tak, że ściągamy aplikacje na swoje telefony, zakładamy słuchawki na uszy i podróżujemy, przechadzając się tymi szlakami?
4: Na pewno jest to temat teraz bardzo, bardzo modny, bardzo na czasie, sztuczna inteligencja. Natomiast w turystyce na pewno sztuczna inteligencja nie zastąpi go człowieka. Jakkolwiek na przykład tego typu aplikacje bardzo pomagają przede wszystkim turystom indywidualnym, bo to jest raczej propozycja dla turystów indywidualnych, to jednak nie znaczy to, że stracą na tym przewodnicy lokalni, absolutnie. Oni cały czas ten kontakt z żywym człowiekiem jest jak najbardziej potrzebny. Turyści, którzy odwiedzają nas w Regionalnym Centrum Informacji Turystycznej, bardzo chętnie sięgają po ten zestaw pierwszej pomocy turystycznej, jak to mówimy, czyli po bezpłatny przewodnik po Kielcach i mapkę. Ale coraz więcej, tu muszę podkreślić, coraz więcej osób, też osób eko, które nie chcą zbyt dużo papieru ze sobą nosić, chce właśnie taką propozycję jak aplikacja. Mamy coraz więcej pytań w informacji turystycznej o taką formę i przede wszystkim, jako że znajdujemy się w Kielcach, to właśnie turyści pytają o możliwość zwiedzenia atrakcji Kielc na podstawie takiej aplikacji.
0: No tak, no ale...
4: jest bardzo pomocne.
0: Ale z drugiej strony, pani Aniu, no przecież jeżeli się chodzi z mapą po mieście, to jest plus 15 do prestiżu na dzień dobry.
4: No ależ oczywiście, że tak. Także my tutaj w każdym razie dajemy wybór. Nie idziemy w żadną kierunku konkretnie, dajemy wybór. Można wziąć mapkę, można wziąć przewodniczek, ale można też skorzystać z aplikacji. Dopiero wdrażamy tę aplikację, także na pewno po kilku miesiącach zobaczymy efekty i też opinie użytkowników tutaj, którzy będą korzystać.
0: To może umówmy się tak, bo ja chętnie poznam te opinie i umówmy się tak, że za kilka miesięcy znów się skontaktujemy i porozmawiamy o tym, jak wyglądają te pierwsze miesiące zwiedzania Świętokrzyskiego oraz Kielc za pomocą aplikacji Smart Guide.
4: Jasne, oczywiście.
0: Możemy się tak umówić?
4: Oczywiście.
0: A jak na razie na dzisiaj dziękuję bardzo. Moim i waszym gościem była pani Anna Falikowska z Regionalnej Organizacji Turystycznej. Dziękuję raz jeszcze.
4: Dziękuję bardzo.
2: Sportowe Świętokrzyskie.
0: Czy wiedzieliście o tym i zdawaliście sobie sprawę, że w stolicy Świętokrzyskiego powstaje pierwsze w naszym kraju muzeum boksu? Umowa w tej sprawie została już podpisana. Kiedy będziemy mogli do muzeum wejść? Tego jak na razie nie wiadomo, ale wiadomo za to, dlaczego w Kielcach właśnie taka placówka ma istnieć. Prezes Polskiego Związku Bokserskiego Grzegorz Nowaczek.
5: Obchodzimy stulecie Polskiego Związku Bokserskiego. Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych wybitnych sportowców, między innymi Jerzego Kuleja, Mariana Kasprzyka, czy Zbigniewa Pieczykowskiego, czy naszego Leszka Drogosza, czarodzieja ringu. Są to wybitne postacie, z których cały czas jesteśmy bardzo dumni. Możemy ogłosić, że w Kielcach powstanie pierwsze w historii Muzeum Polskiego Boksu. Pierwsze i jedyne Muzeum Polskiego Boksu. Muzeum będzie to miejsce, w którym będzie zgromadzone wiele pamiątek naszych wybitnych mistrzów, puchary, fotografie, filmy historyczne. Będzie to miejsce do spotkań, rozmów z naszymi mistrzami, wspomnień, różnego rodzaju happeningów sportowych. Więc jak ktoś mówi, że Kielce są stolicą polskiego boksu, więc będzie miał jeszcze dodatkowy teraz element do utwierdzenia się w tym temacie, niedawno organizowaliśmy Mistrzostwa Świata, pierwsze w historii również stulecia Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w boksie w Kielcach, również przy ogromnym wsparciu władz miasta Kielce. Tak rozwijające się miasto może się w tej chwili już poszczycić, że startujemy z otwarciem właśnie Muzeum Polskiego Boksu, za co serdecznie dziękuję pani prezydent.
0: Prezes Fundacji Polski Boks Olimpijski Maciej Demę.
6: To, że Kielce, to też nieprzypadkowa lokalizacja. Dlaczego? Dlatego, że od wielu lat współpracujemy z włodarzami miasta Kielce. Uważamy, że symbioza jest bardzo mocna. Organizujemy tutaj bardzo wiele eventów. To też nie bez przyczyny, tylko dlatego, że zawsze możemy liczyć na przychylność. Poza tym Kielce są miastem dynamicznie rozwijającym się i oczywiście doskonale skomunikowanym, więc praktycznie ta centralne położenie w naszym kraju sprawi, że do tego naszego muzeum będą trafiali ludzie nawet z odległych krańców naszego kraju, no i być może, że nie tylko. Sam projekt muzeum jest w szczególności dedykowany młodym ludziom, czyli dzieciom i młodzieży. Niemniej jednak nie zabraknie tam miejsca i nie zabraknie pewnie ciekawych rzeczy dla kibiców. Mam nadzieję, że będzie to miejsce również spotkań, być może, że i z naszymi najbardziej wybitnymi zawodnikami, czyli z naszymi kadrowiczami, być może, że z trenerami, może ze starymi, znaczy z mistrzami, którzy już w tej chwili odeszli na tą sportową emeryturę. Ja też ogromnie się cieszę ze względu na to, że wiele osób pozostawia po sobie pamiątki. Pamiątki w domach, które de facto są gdzieś schowane, nie są pokazywane. Ja bym sobie życzył, aby po prostu ludzie, rodziny, osób, które już de facto odeszły, przekazywały wszelkiego rodzaju pamiątki, które również się wiążą ze wspaniałymi momentami polskiego sportu, polskiego boksu, ale również też z tymi osobami, żeby te cząstki tych osób, nie tylko sportowców, ale również kibiców, działaczy, sędziów, pozostawały tutaj. Tutaj właśnie w Kielcach. Mam nadzieję, że ten projekt będzie doskonałą promocją dla naszej dyscypliny. Mam nadzieję, że wielu młodych ludzi dostrzeże różnicę, która jest tak bardzo nam dzisiaj potrzebna. Różnicę, która będzie wskazywała na to, że my tutaj wszyscy pracujemy nad sportem olimpijskim, a nie nad czymś, co tak mocno dzisiaj jest popularne wśród młodych ludzi, czyli mówię tutaj o patologicznych galach.
2: Ciekawe świętokrzyskie.
0: A dziś opowiemy sobie o tym, że po latach oczekiwań rozpoczęła się budowa zakładu produkcji wody mineralnej Buskowianka w miejscowości Wełecz koło Buska Zdroju. Ten obiekt ma być oddany do użytku już w październiku tego roku. A mowa o tym, co działo się w minioną środę, czyli 7 lutego. Na placu budowy odbyło się symboliczne wbicie łopaty, którego dokonali m.in. marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Będkowski i prezes uzdrowiska Buskowianka Zdrój Stanisław Grzesiak. Zakład produkcji wody mineralnej Buskowianka powstanie w sąsiadującej z Buskiem od zachodu miejscowości Wełecz. Jak wylicza rzecznik prasowy marszałka Przemysław Chruściel, inwestycja obejmuje budowę hali produkcyjnej wraz z częścią magazynowo-techniczną oraz socjalną o powierzchni ponad 2000 m2, uzbrojenie terenów, infrastrukturę techniczną, przebudowę placu manewrowego, stref dostaw i odbioru oraz wyposażenie obiektów nowoczesne urządzenia służące do rozlewu wody wraz ze zbiornikami buforowymi, zbiornikiem na dwutlenek węgla, stacją uzdatniania wody, stacją mycia i dezynfekcji oraz sprężarkownią. Zakładana wydajność nowej linii technologicznej to 14 tysięcy sztuk butelek o pojemności 0,5 litra na godzinę i około 9 tysięcy sztuk butelek 1,5-litrowych na godzinę. Tak informuje rzecznik i dodaje, że projekt zakłada w późniejszym terminie doposażenie zakładu w linię technologiczną dla butelek szklanych. Obecnie zakład produkujący Buskowiankę znajduje się w Busku. Jego przeniesienie do Wełcza uwolni tereny pod inwestycje związane z rozbudową działalności leśniczej i uzdrowiskowej. A o budowie nowego zakładu mówiło się od wielu lat, ale niewiele się w tej kwestii robiło. Między innymi z powodu opóźnienia tej inwestycji stracili posady dwaj poprzedni prezesi uzdrowiska Busko-Zdrój. Umowa z wykonawcą, którym jest firma Anna But z Bilczy, przewiduje, że zakład będzie gotowy w październiku. Ma kosztować około 28 milionów złotych. Uzdrowisko Busko-Zdrój pozyskało na tę inwestycję 17 milionów złotych. złotych z Agencji Rozwoju Przemysłu. No dobrze, to jeżeli jesteśmy już w bloku tym ciekawostkowym, to wyobraźcie sobie, że kiedy ostatnio turystycznie i rekreacyjnie byłem w Busku Zdroju, to myśleli, że jestem kuracjuszem i już powoli zbliżali się, żeby zatrzymać mnie, ale na szczęście się nie dałem. To znaczy na szczęście, bo to jednak jeszcze nie ten wiek.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
0: Pomimo tego, że mamy weekend, to ja proponuję wyjść, albo zwłaszcza dlatego, że mamy weekend, to ja proponuję wyjść na spacer i dokładnie rozejrzeć się dookoła siebie, a być może gdzieś zauważycie fajne i ciekawe rzeźby, które pochodzą z ośrodka pracy twórczej Wietrznia, gdzie już teraz się przenosimy. A dlaczego to miejsce jest takie ważne? O tym za kilka chwil, po krótkim historycznym rysie, wprowadzi i opowie nam Andrzej Płonka, pracownik Kieleckiego Geoparku. Również w Jędrzejowie, czy w Chmielniku, czy w innych miastach naszego regionu właśnie to, co kiedyś było produkowane i jest nadal produkowane w OPT Wietrznia się znajduje. Posłuchajcie zresztą sami.
2: Edukacja w Świętokrzyskiem.
0: A dziś chciałbym, żebyśmy trochę porozmawiali na temat historii, ale nie historii takiej, że coś się dzieje, coś się wydarzyło i będziemy wam opowiadać o tym, chociaż troszeczkę tak. Zapraszam was do Ośrodka Pracy Twórczej Wietrznia. To jest takie miejsce, które powstało w 1976 roku z myślą o potrzebach artystów rzeźbiarzy. Jako główny cel działalności określono rozwój infrastruktury technicznej niezbędnej do uprawiania sztuki rzeźbiarskiej. Ośrodek był wydzieloną placówką upowszechniania kultury działającą przy Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Kielcach. W latach 70. i 80. odbywały się na terenie ośrodka plenery rzeźbiarskie, w których brali udział artyści rzeźbiarze z całego kraju oraz studenci rzeźby z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Plon i efekt tych plenerów to oczywiście rzeźby, które znajdują się na terenie całego naszego miasta, a czasami również na terenie całego naszego województwa. Te rzeźby ozdabiają place, skwery i parki, a na Wietrzni powstały wówczas także projekty i pomniki znajdujące się między innymi na przykład na terenie województwa, jak już mówiłem, to jest Pieta Michniowska, którą wyrzeźbił Wacław Stawecki. Jest również, myślę, że znany wszystkim tym, którzy mieszkają w Jędrzejowie, pomnik bohaterów ziemi jędrzejowskiej, który wyszedł spod dłuta Wacława Staweckiego, Józefa Sobczyńskiego, Aleksandra Szczygielskiego. Jest także na przykład w Busku pomnik wdzięczności, który wyrzeźbili Stefan Maj i Leszek Kurzeja. I można by tak było wymieniać i wymieniać i wymieniać, no ale mieliśmy mówić o historii, więc myślę, że lepiej będzie, jeżeli posłuchacie tego, co ma do powiedzenia pracownik Kieleckiego Geoparku Andrzej Płonka, który historię Ośrodka Pracy Twórczej Wietrznia ma naprawdę w jednym palcu. Posłuchajcie.
7: W 1965 roku władze Kielc i województwa naszego kieleckiego zorganizowały pierwszy w Polsce plener rzeźby. Ze względów technicznych plener ten nie odbywał się w jakimś jednym miejscu, tylko odbywał się w czterech kamieniołomach: Bolechowice, Szewce, Pińczów i Szydłowiec. I to było 50 lat temu. I to jest takie wyjście, z którego jakby można określić, zaczęła się rzeźba współczesna w naszym mieście. Efekty tego pleneru sprzed 50 lat pokazywane były w roku następnym, czyli w 1966, na Wzgórzu Katedralnym. Przez 2 miesiące rzeźby te były w mieście eksponowane. Jedna z tych rzeźb pozostała w naszym mieście do dnia dzisiejszego. Jest to rzeźba, która stoi na ulicy Wesołej, dawniej przed przychodnią, obecnie przed Gimnazjum Katolickim. Dzięki temu, że właśnie 50 lat temu władze Kielc zorganizowały plener rzeźbiarski, po kilku latach doszły do wniosku, że dobrze byłoby, żeby ze względów organizacyjnych nie rozrzucać tej imprezy po różnych kamieniołomach, tylko po prostu zwieść kamienie z kamieniołomów i wykonywać rzeźby w jednym miejscu. Skutkiem różnych działań Miejsce to znaleziono w Orońsku. I w Orońsku w 1969 roku powstał ośrodek dla rzeźbiarzy. I przez kilka lat władze Kielc, ale i nie tylko, organizowały tam plenery rzeźby. Efekty tych plenerów również są na terenie naszego miasta. Po reformie administracyjnej z 1975 roku, kiedy Orońsko wypadło z województwa kieleckiego, znalazło się w województwie radomskim, podpisane zostało porozumienie o przekazaniu ośrodka rzeźbiarskiego zarządowi głównemu Związku Polskich Artystów Plastyków i Kielce pozostały bez ośrodka rzeźbiarskiego. Skutkiem różnych czynników powstał ośrodek na Wietrzni. Czemu akurat na Wietrzni? No, miejsc było kilka, gdzie chciano zlokalizować taki ośrodek rzeźbiarski w Kielcach. Między innymi bardzo daleko posunięte były prace organizacyjne przy wykonaniu takiego ośrodka, czy zlokalizowaniu takiego ośrodka w Białogonie. Ośrodek miał się nazywać Siedem Źródeł, czyli już sama nazwa wskazuje, jakie to było miejsce. Jednak względy organizacyjne spowodowały, że przeciągały się te prace. Natomiast w tym czasie miał miejsce konkurs na wykonanie pomnika bojownikom o wyzwolenie narodowe i społeczne 39-45, tego, który stoi na kadzielni, i należało szybciutko znaleźć miejsce, gdzie by ten pomnik można było wykonać. To przyspieszyło działania organizacyjne związane z powstaniem ośrodka na Wietrzni. Tu do 1974 roku eksploatowany był kamieniołom. Pozostało miejsce po kamieniołomie, które objął w posiadanie ówczesny Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji z takim założeniem, że powstanie tutaj park rozrywki, wypoczynku z elementami stadionu olimpijskiego, elementy sportowe. I to wszystko miało właśnie tu powstać, ale przy tym kamieniołomie była jeszcze baza transportowa. I na terenie właśnie tej bazy transportowej, która została zlikwidowana w 1976 roku i również została przyjęta przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, postanowiono w 1977 roku umiejscowić ośrodek rzeźbiarski dla rzeźbiarzy związanych głównie z Kielcami. I właśnie na terenie ośrodka powstały bardzo duże fragmenty pomnika tego, który stoi na kadzielni. W ośrodku, poza tym, że główna jakby przyczyna, czy główny katalizator to był ten pomnik, od razu rozpoczęła się działalność związana z organizacją plenerów rzeźbiarskich, zarówno dla rzeźbiarzy z całej Polski, jak i dla studentów Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Plenery takie, z których powstawały rzeźby stojące dzisiaj na mieście, trwały do początku lat 90. Po kolejnej reformie administracyjnej, a w zasadzie po utworzeniu samorządów, okazało się, że nie tak łatwo jest łączyć pieniądze, które były w gestiach ówczesnych wojewódzkich rad narodowych, czy już wówczas urzędów wojewódzkich, ponieważ były to ośrodki państwowe, ze środkami samorządowymi, czyli ze środkami miasta. W tym czasie, czyli w latach 90., odbywały się tylko i wyłącznie plenery małej formy rzeźbiarskiej, których efekty można było oglądać na wystawach w BWA w Kielcach, w BWA w Busku, w BWA w Miechowie, również w muzach w Sandomierzu, Pińczowie, czy też galeriach Związku Artystów Rzeźbiarzy w Warszawie czy we Wrocławiu. Lata po roku 2000 to konkursy. Konkursy na popiersia twórców kultury, popiersia, które stoją dzisiaj na skwerze Szarych Szeregów. Było kilka edycji przez 5 lat tych konkursów i one wszystkie odbywały się na Wietrzni. W tym samym czasie, od samego początku działalności, poza tą zorganizowaną taką działalnością dla twórców, odbywały się tam, czy wykonywane były własne realizacje rzeźbiarzy. Na terenie Wietrzni powstało bardzo wiele pomników i rzeźb znajdujących się na terenie zarówno naszego miasta, jak i naszego województwa. Należałoby tu chociażby powiedzieć o pomniku Pszczoły, autora Stefana Dulnego, o pomniku Harcerza, również tego samego autora, ale również pomnik upamiętniający mogiłę powstańców listopadowych znajdujący się w osiedlu KSM, czy też pomnik pomordowanych w Kielczach znajdujący się na wzgórzach, na zboczach Pierścienicy. Również pomniki w innych miastach, pomnik bohaterom ziemi jędrzejowskiej tu powstał, Pieta Michniowska tu została zrealizowana, w ostatnim okresie pomniki wykonywane przez pana Arkadiusza Latosa, pomniki do Chmielnika, Tarnowa czy do Połańca.
0: To tyle, jeżeli chodzi o historię tego właśnie miejsca. Natomiast warto także wspomnieć, że od 2003 roku Ośrodek Pracy Twórczej Wietrznia wchodzi w skład Geoparku Kieleckiego i na terenie OPT Wietrznia znajduje się 6 indywidualnych pracowni rzeźbiarskich, w których tworzą kieleccy rzeźbiarze. To m.in. Arkadiusz Latos, Kornel Arciszewski, Waldemar Musik, Wacław Stawecki, Piotr Suliga czy Jan Szałapski. Ośrodek oferuje wszystkim rzeźbiarzom utwardzony plac do robót rzeźbiarskich o powierzchni około 2000 m2. Mieści się również siedziba tam właśnie zarządu oddziału Związku Polskich Artystów Rzeźbiarzy w Kielcach, a na terenie ośrodka znajduje się mała galeria rzeźby plenerowej i możemy w niej zobaczyć m.in. pracę artystów rzeźbiarzy. Na zlecenie Geoparku wykonana została koncepcja architektoniczno-programowa zagospodarowania terenu ośrodka, zakładająca jego modernizację w połączeniu z rezerwatem Wietrznia poprzez przeprowadzenie ciągu pieszego z ulicy Wojska Polskiego przez ośrodek i skalną bramę do systemu ścieżek rezerwatu. Brzmi to naprawdę dobrze, a więc myślę, że na kolejny spacer tam właśnie mogę was wysłać, tym bardziej, że obecnie jest również tam Centrum Geedukacji. I tam także warto chociażby podczas spaceru, może być niedzielnego, po prostu zajrzeć. I to tyle, jeżeli chodzi o OPT Wietrznia, a my przechodzimy do ciągu dalszego naszego programu.
2: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
0: Wybieramy się teraz na nową wystawę w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach. Człowiek, środowisko, dialog. Taki jest właśnie jej tytuł. Jej głównym przesłaniem jest ukazanie relacji między człowiekiem a otaczającym go światem na przestrzeni dziejów. Jak mówi Joanna Kwiecień, kuratorka wystawy, ma ona pełnić funkcję edukacyjną, pokazując poprzez dzieła sztuki zagładę, do której zmierza świat. Kierunek zwiedzania wystawy został wytyczony zgodnie z chronologią dziejów Homo sapiens. Punktem, z którego wychodzimy jest jedna z najstarszych paleolitycznych Wenus, a także malowidła naskalne przedstawiające dzikie zwierzęta. Jeżeli podążymy dalej linią czasu po tej wystawie, możemy zobaczyć prace przedstawiające pejzaże miejskie i przemysłowe oraz takie, które nawiązują do różnych aspektów m.in. antropocenu, czyli epoki, w której obecnie żyjemy. Wernisaż wystawy już za nami, bo odbył się 19 maja o godzinie 18, a tę wystawę będziemy mogli oglądać aż do 25 października. To jeżeli jesteśmy w Kielcach, to w Kielcach pozostaniemy przez kilka chwil. Czy pamiętacie kino Romantika, a może Misia, a może kolorowe piłki podobne do tych, które w latach 70. zeszłego wieku zdobiły elewację domu handlowego Puchatek? To są tylko nazwy niektórych z neonów, które w zeszłym tygodniu, w sobotę, czyli w noc muzeów, rozbłysły po raz pierwszy w plenerowej galerii na ścianie kina Moskwa. Galeria jest elementem takiej sentymentalnej podróży w czasie, kiedy w Kielcach było bardzo dużo neonów i zdobiły różne punkty usługowe i handlowe. Było ich, wyobraźcie sobie, około 200. No, niestety aż tylu zobaczyć nie możemy, ale za to te, które są, robią naprawdę wyjątkowe wrażenie. Są między innymi takie z loterią, są takie z kogutem, są właśnie te wspomniane przeze mnie piłki, plenerowa galeria neonów, miniatur dawnych kieleckich neonów cały czas jest do obejrzenia. Ta galeria neonów, oczywiście nie oryginalnych, bo to są reprodukcje, została zrealizowana w ramach kieleckiego budżetu obywatelskiego 2024, kosztowała prawie 166 000 zł. Cieszymy się, że ten kawałek historii został chociaż w ten sposób odświeżony i upamiętniony. No i tak to właśnie z tymi neonami jest. Kto nie widział, to niech szybciutko to nadrobi. Już od tygodnia, czyli od zeszłotygodniowej nocy muzeów, tę właśnie wystawę finansowaną z budżetu obywatelskiego kieleckiego możemy oglądać. To by było na tyle, jeżeli chodzi o tę godzinę naszego dzisiejszego weekendowego spotkania. Dzięki za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia. Michał Pustuła. Pa!
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.

0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Dzień dobry, cześć, witajcie. Pora najwyższa zaczynać, a więc zaczynamy. Magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Michał Pustuła, kłaniam się i zapraszam. Słuchajcie, dziś na pewno pogramy trochę w grę, bo mówić będziemy o grze planszowej Monopoly, która zyska nową, lokalną, świętokrzyską, a dokładnie, rzecz ujmując, kielecką odsłonę. Oprócz tego powiemy sobie także o trwającym w ten weekend i w przyszły weekend Geofestiwalu. Będzie także przegląd wydarzeń tygodnia, który za kilka chwil przedstawi wam Ewelina Walczak. Zajrzymy do świata sportu, sprawdzimy, co jest grane. Zajrzymy również do świętokrzyskich kryminalnych. Zajmiemy się także ciekawostkami wprost z Politechniki Świętokrzyskiej. To wszystko między innymi przez najbliższą godzinę. Ja kłaniam się nisko raz jeszcze. Zapraszam was na nasze dzisiejsze spotkanie.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem.
2: Ewelina Walczak, zapraszam. Kryminalni z 4. Komisariatu w Kielcach zatrzymali dwie młode kobiety podejrzane o brutalne pobicie 21-latki, do którego doszło podczas studenckich juwenaliów. O kulisach tej sprawy mówi Jacek Borek z zespołu prasowego kieleckiej policji.
3: Informacja o pobiciu 21-latki dotarła do policjantów w miniony czwartek. Kryminalni z Komisariatu 4. rozpoczęli ustalenie okoliczności zdarzenia, przesłuchali świadków oraz przeanalizowali zgromadzone informacje, co pozwoliło na wytypowanie dwóch młodych kobiet. Do zatrzymania 22 i 23-latki doszło w miniony poniedziałek. Obie mieszkanki powiatu kielskiego zostały doprowadzone do jednostki policji, gdzie wykonano z nimi dalsze czynności procesowe.
2: Obie napastniczki usłyszały już zarzuty, grozi im do 5 lat pozbawienia wolności, a na proces poczekają pod dozorem policji. Bezpieczeństwo i pomoc mieszkańcom mają zapewnić pikniki medyczne. W województwie świętokrzyskim wystartował miesiąc zdrowia rodzin. Aż do 23 czerwca w całym regionie będzie można korzystać z bezpłatnych porad lekarskich. O szczegółach akcji mówi Agnieszka Białas-Sitarska, rzeczniczka świętokrzyskiego oddziału NFZ.
4: Będziemy udzielać informacji o leczeniu uzdrowiskowym. Podpowiemy również, jak korzystać z portali Akademia NFZ i Diety NFZ oraz jak korzystać z centralnej rejestracji. Miesiąc Zdrowia Rodzin to dobra okazja, by zadbać o zdrowie z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca. Chętnym pokażemy, jak korzystać z aplikacji Moje IKP oraz nauczymy samobadania piersi oraz jąder na profesjonalnych fantomach. Warto pamiętać, że profilaktyka nie jest trudna i nie trzeba jej odkładać na później. Każdego dnia mamy wybór, więc wybierajmy świadomie.
2: Harmonogram wszystkich wydarzeń profilaktycznych jest dostępny na stronie internetowej kieleckiego oddziału funduszu. W samych Kielcach głośno jest również o pechowym systemie zarządzania ruchem, na którego dokończenie miasto szuka teraz nowego sposobu. Inwestycja, która pierwotnie miała działać już 4 lata temu, pochłonie kolejne 3,5 miliona złotych na aktualizację oprogramowania i montaż brakujących sterowników. Pełna kalibracja urządzeń będzie możliwa dopiero po zakończeniu budowy trasy S74. Urzędnicy liczą na unijne dofinansowanie, które pozwoli uniknąć konieczności zwrotu dotychczas wydanych 30 milionów złotych. O ile kielecki projekt wciąż czeka na finał, o tyle spore zmiany udało się już zrealizować w Piekoszowie. Oficjalnie otwarto tam nową część miejsko-gminnego żłobka, której budowa kosztowała ponad 3,5 miliona złotych. W nowym skrzydle powstały sale dydaktyczne, sypialnie oraz gabinety specjalistyczne, a dzięki inwestycji liczba miejsc dla maluchów zwiększyła się z 64 do 96. Równie duże znaczenie dla lokalnych społeczności mają fundusze oddawane bezpośrednio w ręce mieszkańców, tak jak w Pińczowie, gdzie właśnie ruszyły zgłoszenia do budżetu obywatelskiego. Swoje projekty o wartości do 200 tysięcy złotych mogą zgłaszać instytucje publiczne, organizacje pozarządowe czy grupy 10 mieszkańców. Czas na składanie propozycji mija 20 czerwca, a głosowanie zaplanowano na wrzesień.
1: To był przegląd wydarzeń tygodnia, to była Ewelina Walczak. Dziękujemy bardzo. Z Eweliną jeszcze w ten weekend z całą pewnością się usłyszymy na 93,2 FM. A tymczasem chciałbym, żebyśmy zostali w stolicy Świętokrzyskiego i o Kielcach trochę poopowiadali. Ponieważ ten weekend, który mamy, czyli trzeci majowy weekend, przedostatni weekend maja, z całą pewnością, jeżeli chodzi o ciekawe wydarzenia w całym naszym regionie, jest ogarnięty przez geografię. Festival. To piąta edycja tej właśnie imprezy, która w ten weekend odbywa się na Kieleckiej Kadzielni. W przyszły weekend będzie odbywać się w Kieleckim Geoparku, w Centrum Geoedukacji, a także w Kieleckim Ogrodzie Botanicznym. O całej imprezie i o tej z tego weekendu i o przyszłym weekendzie już teraz na antenie sobie poopowiadamy. Zostańcie z nami na 93,2 FM.
5: Geofestiwal odbywa się w bardzo malowniczych miejscach, które są naszymi perełkami, naszymi atrakcjami i naszymi wizytówkami. Miejsca, których jesteśmy szalenie dumni, ale też nie jesteśmy samolubni, bo z miejsc, których jesteśmy dumni, chcemy się nimi chwalić i zapraszać do spędzania czasu w ich przestrzeni, naszych mieszkańców, ale także gości spoza Kielc i spoza województwa świętokrzyskiego. To faktycznie jubileusz, piątka geofestiwalu i znów ożywiamy w taki bardzo intensywny sposób przestrzenie, które już w taki naturalny sposób stały się miejscami, w których Kielczanie lubią spędzać czas, ale też dajemy im szansę, żeby ten czas był intensywny, aktywny i satysfakcjonujący. W tym roku geofestiwal odbędzie się w maju. To już jest ten czas, kiedy intensywnie patrzymy w niebo i na prognozy pogody i będziemy trzymać kciuki, żeby dwa ostatnie weekendy majowe to był ten czas, kiedy pogoda będzie dla nas łaskawa, ponieważ cała masa atrakcji przygotowana przez pierwszy weekend, 23-24 maja, właśnie tutaj, na Kieleckiej Kadzielni, a kolejny weekend to jest Centrum Geoedukacji, czyli Wiecznia i przepiękny, niedawno otworzony na nowy sezon Ogród Botaniczny, który już na otwarcie sezonu zgromadził 5000 odwiedzających i po prostu idziemy na rekord, ale żeby ten rekord był możliwy, do tego gorąco zachęcamy. To są perełki, na które mamy dowody, ponieważ jesteśmy także z tymi przestrzeniami, z częścią z nich w światowej sieci UNESCO. To są miejsca, które stanowią takie kotwice promocyjne miasta, ale też stanowią bardzo istotne punkty turystyczne. A my co roku podczas geofestiwalu staramy się pokazywać, jak te przestrzenie mają ogromny potencjał, że to są nie tylko urokliwe miejsca, ale także takie miejsca, w których można intensywnie spędzać czas, rozwijać swoje pasje i organizować różnego rodzaju aktywności. Jak widzicie Państwo, naokoło te aktywności czasem po pewnych pomysłach zostają z nami na dłużej i to nas bardzo cieszy, ale zawsze podczas geofestiwalu chcemy pokazać nowy potencjał. I to jest impreza skrojona dla każdego. To jest impreza, na której każdy znajdzie coś dla siebie. Ten, który lubi aktywny wypoczynek, ten, który lubi ekstreum i ten, który lubi trochę poleniuchować po to, żeby przyjść, odpocząć, spotkać się ze znajomymi. Mało tego, to jest też impreza, która nie ma barier wiekowych. Impreza dla całych rodzin, od najmłodszych, którzy na pewno podczas tych dwóch weekendów nie będą się nudzić, także po tych, którzy już są w wieku senioralnym, ale w takim, który pozwala im jeszcze na takie pełne korzystanie z naszych atrakcji. Bardzo się cieszymy, że tegoroczny geofestiwal, jak to na jubileusz przystało, zgromadził tak dużą liczbę partnerów. Będziemy dzisiaj o tym mówić, jak wiele lokalnych przedsiębiorców, firm zaangażowało się w to, żeby promować geofestiwal, ale jednocześnie także promować swoje lokalne produkty. Ja tylko powiem, bo o tym będą mówić moi współpracownicy, że podczas geofestiwalu, już mogę powiedzieć, przekroczyliśmy 100 atrakcji. Że setka pękła, będzie ponad 100 atrakcji, które przez dwa weekendy będziemy oferować wszystkim uczestnikom. I zanim poznacie Państwo te szczegóły, ja gorąco zapraszam. Geofestiwal to jest nasza marka promocyjna, to jest nasza perełka, a miejsca, w których się będą odbywać, to są miejsca nie do podrobienia, których w całym kraju i także poza granicami naszego kraju po prostu nam bardzo zazdroszczą.
6: Głos zabierze Bartek Świtek. Tyrolki na Kadzielni.
7: To ekstremalne rzeczy, dokładnie. Tyrolki i Via Ferrata na Kadzielni. Przygotowaliśmy szereg aktywności takich przestrzennych, szlagierowa, tyrolka, Via Ferraty. Oprócz tego warsztaty wspinaczkowe, kajaki na dawnym jeziorze szmaragdowym. Powiadam za tą taką bardziej, nazwijmy to, ekstremalną część geofestiwalu, chociaż tak naprawdę ona nie jest ekstremalna. Ona jest przeznaczona dla każdego. Tutaj tak parafrazując King Size, to jest King Size dla każdego. Każdy będzie mógł skorzystać z tych aktywności przygotowanych przez nas.
6: Jacek Śniadecki, bardzo proszę, prezes PTTK, oddział Kielce.
8: Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, w tym roku po raz pierwszy na terenie geofestiwalu zakończy się, będzie miała miejsce meta naszej dorocznej imprezy, czyli 25 świętokrzyskiej. To jest impreza na 25 kilometrów, w tym roku ponad nawet 25 kilometrów, która będzie wiodła ścieżkami po Kielcach, ale po paśmie dymińskim, paśmie posłowickim, naszych tutaj wspaniałych gór, to wszystko jest w granicach Kielc. To też chcemy pokazać. I meta będzie na Kadzielni. W tej imprezie weźmie udział ponad 350 uczestników z całej Polski. No mniej więcej 40% uczestników są to uczestnicy spoza województwa świętokrzyskiego. Także będzie to impreza duża. W sobotę meta będzie właśnie zlokalizowana na Kadzielni. To jest jedna z naszych aktywności w ramach Geofestiwalu. Kolejną taką aktywnością to będzie nasz namiot, takie centrum informacyjne całego Geofestiwalu, które będzie zlokalizowane również na Kadzielni. Stamtąd co 2 godziny będą ruszać wycieczki z przewodnikami świętokrzyskimi, którzy będą oprowadzać po Kadzielni i opowiadać o pięknie tego miejsca. Podobnie również nasi przewodnicy będą za tydzień później na części Geofestiwalu, który będzie się odbywać na Wieczni. Będą zabawy rodzinne, gry towarzyskie, konkursy. To wszystko będzie w ramach tego przedsięwzięcia. Cieszymy się, że jesteśmy partnerem Geofestiwalu. Cieszymy się, że możemy tutaj być i myślę, że troszeczkę też dzięki tej współpracy nasze imprezy wspólne będą rosły z roku na rok.
6: Jest z nami również przedstawicielka z Peleo Klubu Świętokrzyskiego w Kielcach, pani Agnieszka Szrek-Burczyk.
9: Proszę Państwa, nam jest niezwykle miło po raz kolejny brać udział w Geofestiwalu. W zasadzie od samego początku uczestniczymy w tej imprezie. W tym roku dla nas też mały jubileusz, ponieważ w sobotę organizujemy Mistrzostwa Polski w technikach linowych i jaskiniowych, również po raz 5 tutaj na Kieleckiej Kadzielni. A Kadzielnia, pomimo prób zmiany lokalizacji, broni się. Wszyscy chcą tutaj do nas przyjeżdżać. Fantastyczne miejsce, a Mistrzostwa Polski to taka impreza najważniejsza dla świata jaskiniowego w naszym kraju. Będzie się dużo działo, będzie widowiskowo, przyjadą taternicy i taterniczki jaskiniowi z całej Polski, więc zachęcamy do oglądania. A w niedzielę będziemy prowadzić szereg warsztatów dla dzieci, dla całych rodzin. Będą to warsztaty wspinaczkowe, warsztaty technik linowych, również zajęcia plastyczne pod tytułem budowa jaskini z papieru i kartonu tak naprawdę, czyli materiały recyklingowe. Chcemy w to zaangażować całe rodziny, od najmłodszych do najstarszych pokoleń. Będzie się dużo działo, no i oczywiście jedna z większych atrakcji samej Kadzielni to jaskinie na Kadzielni, po których nasi pracownicy oprowadzają. Są to też członkowie naszego klubu, także osoby z dużym doświadczeniem jaskiniowym. Jaskinie można odwiedzać oczywiście nie tylko podczas Geofestiwalu, ale również w inne dni. Działamy od kwietnia do końca października, więc zapraszamy serdecznie na to wyjątkowe wydarzenie.
6: O zabranie głosu Katarzynę Telkę, Urząd Miasta Kielce, która jest koordynatorką zawodów na skateparku i atrakcji dla dzieci na Kadzielni.
10: Jak Kadzielnia, to oczywiście skatepark i w sobotę na skateparku odbędą się ekscytujące zawody Ride the Future przygotowane przez Festiwal Sportów Miejskich. Są to atrakcje zarówno w formie pokazów, które właśnie będą prezentowane tutaj techniki jazdy freestyle'owej przez zawodników, najlepszych zawodników, mistrzów polskich, medalistów Pucharu Europy w jeździe na BMX-ach, a także hulajnogach wyczynowych, ale także warsztaty dla najmłodszych. Organizatorzy będą również prowadzić zajęcia z zakresu bezpieczeństwa. Na te warsztaty obowiązywać będą zapisy i na stronie organizatora ridethefuture.pl. Liczba miejsc oczywiście ograniczona, ale będzie też możliwość zapisania dzieciaków na warsztaty tutaj na miejscu na skateparku. W kolejnym dniu, w niedzielę, skatepark to warsztaty prowadzone przez Fundację Wywrotkowani i tutaj będą również zajęcia i pokazy w godzinach od 12 do 15, jazda na wrotkach. Taką kolejną atrakcją, która po raz pierwszy będzie prowadzona Kadzielni w ramach Geofestiwalu, to właśnie pokaz tańczących dinozaurów. Zawitają do nas tuptozaury z Jura Park Bałtów, które to pokazy będą prowadzone w godzinach od 12 do 18 o każdej pełnej godzinie. Myślę, że to będzie coś fajnego właśnie dla najmłodszych odbiorców tego Geofestiwalu.
1: A co na tych najmłodszych odbiorców Geofestiwalu czeka? O tym już za moment wszyscy będziemy się mogli dowiedzieć.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: To wracamy do informacji o Geofestiwalu i o tym, co czeka na najmłodszych, którzy wybiorą się na tę właśnie imprezę.
10: W strefie chillu i relaksu przygotowaliśmy również strefę aktywności i zabaw dla dzieci. Będzie z nami Happy Jumper, będzie Binkowski Resort, a także warsztaty i animacje organizowane przez Fundację Przystań dla Natury.
6: Głos zabierze Michał Poros, Centrum GE.
11: Piąta edycja Geofestiwalu Kielce w Centrum Geoedukacji już 30 maja w godzinach od 14 do 18 wietrznia będzie wypełniona atrakcjami dla wszystkich od lat 5 do 105, skoro już o tej piątce mowa. W programie m.in. warsztaty geologiczne, szlifowanie skał, minerałów pod okiem doświadczonego szlifierza, ale także spotkania z prehistorią mierzoną milionami lat, z czymś autentycznym, czego będzie można dotknąć, zobaczyć, zapytać i dowiedzieć się wielu niezwykłych historii związanych z Kielcami i regionem świętokrzyskim. W ramach Geofestiwalu Kielce w Centrum Geoedukacji będzie również strefa aktywności związanych z ekologią, przyrodą ożywioną, którą zapewnią nasi partnerzy, m.in. Świętokrzyski Park Narodowy, Zespół Parków Krajobrazowych oraz Geosfera Jaworzno. Również w programie strefa tradycji, rzemiosł, a więc spotkania, dosłownie namacalne spotkania na przykład z tradycjami garncarskimi, które zaoferuje Ośrodek Tradycji Garncarstwa z Chałupek. Również spotkanie z kołalstwem artystycznym, czy z elementami, ciekawostkami związanymi z dymarkami świętokrzyskimi, to również będzie w programie geofestiwalowym. I oczywiście strefa nauki i zabawy, coś dla dzieci, rodziców, gdzie również nasi partnerzy, między innymi Robię Sobie Design, Małgosia Skalska, zapewnią bardzo ciekawe atrakcje dla najmłodszych. Będzie oczywiście coś dla ducha, ale też coś dla ciała w programie między innymi geociasteczka, które zaserwuje miasteczko Liliputa. Także geofestiwal pod znakiem nie tylko geologii, ale również innych ciekawych dziedzin, z którymi zetkną się nasi odwiedzający już 30 maja na wietrzni. Serdecznie zapraszam. Co trzymam? Właśnie a propos tej autentyczności, dotknięcia prehistorii, moi drodzy, bo już zupełnie zapomniałem o tym moim gadżecie jednym i drugim, który tutaj jest z nami. Popatrzmy chwilę. To jest oryginalny ząb trzonowy mamuta. Maskotkę trzymam w ręku dla porównania. Wszyscy, którzy oglądali Epokę Lodowcową, wiedzą o co chodzi. Dzieci zawsze wiedzą o co chodzi, widząc taką maskotkę. Natomiast nie każdy rozpoznaje w tym ząb mamuta, więc takie okazy między innymi już 30 maja pojawią się na wietrzni. Mówiąc o tym dotknięciu prehistorii, mówiłem właśnie o czymś takim. Między innymi serdecznie zapraszam na niezwykłe spotkania z historią, z prehistorią na wietrzni.
6: O propozycjach ogrodu botanicznego w Kielcach w czasie piątej edycji Geofestiwalu opowie Agnieszka Pierścińska. Zapraszam.
12: Tradycyjnie ogród botaniczny kończy Geofestiwal, ale zakończy go z rozmachem, bowiem to nie będą jakieś okruszki Geofestiwalu, tylko naprawdę atrakcje z górnej półki. Piątka z natury, Geofestiwal w ogrodzie botanicznym w maju, czyli piątym miesiącu roku. Tym razem wcześniej będziemy gościć uczestników Geofestiwalu. Pokażemy ogród w przepięknym momencie, bowiem końcówka maja, kiedy jeszcze jest soczysta, świeża zieleń wiosny, ale już wkracza nam lato do ogrodu z całym swoim przepychem zapachów, kształtów i kolorów. Także ten Geofestiwal nam w tym majowym terminie bardzo odpowiada. I atrakcje Geofestiwalu w ogrodzie, no, wypełnią go po brzegi w tą niedzielę. Od godziny 12 do 18 most atrakcji.

0: Ogrodowych i później będzie na scenie bardziej muzycznie. Zabrzmią utwory muzyki poważnej, ale nie będzie tak całkiem poważnie, bowiem będą to znane wszystkim utwory także z bajek, także coś dla dzieci też dedykowane specjalnie. I na zakończenie dnia na festiwalowej scenie koncert Mariusza Mrówki, kielczanina, gitarzysty, wokalisty, znanego także pod pseudonimem Mrówczyki, także na zakończenie go festiwalu. Przez wszystkie te godziny, oprócz tego, że będą atrakcje na scenie, będzie też bardzo wiele się działo w całej przestrzeni ogrodu, bowiem przewidujemy bardzo liczne warsztaty, stoiska warsztatowe, stolarskie, ceramiczne, zielarskie, pszczelarskie, florystyczne, różne rękodzielnicze, konstrukcje biżuterii, latawców, domków dla owadów, także bardzo szeroki przekrój tematyczny, każdy znajdzie coś dla siebie z pewnością. Oprócz tego w przestrzeni ogrodu także gotowanie naturalnych potraw, dzikich ziół, Max będzie gotował z natury, będzie też joga przy akompaniamencie Rafała Gęborka i mnóstwo też takich stref aktywności dla dzieci, warsztaty takie przyrodniczo leśne i nie zabraknie także stoisk z naszymi lokalnymi produktami. Miody, inne produkty, przetwory regionalne, rękodzieło, też pamiątki druku 3D. Także widzicie Państwo, że cała moc atrakcji. Pomieścimy bardzo wiele osób w ogrodzie, także liczymy na wysoką frekwencję i serdecznie zapraszamy.
1: Za zaproszenie dziękujemy bardzo. Przypominam, Geofestiwal w ten oraz w przyszły weekend odbywa się w Kielcach. W ten weekend na Kadzielni, w przyszły weekend w Kieleckim Centrum Geoedukacji, a także Ogrodzie Botanicznym. My natomiast już teraz udajemy się na Politechnikę Świętokrzyską, a właściwie to lecimy w kosmos.
2: Ciekawe Świętokrzyskie.
1: Dziś może i krótka ciekawostka, ale za to bardzo, bardzo kosmiczna wiadomość. Kielecka myśl technologiczna, wyobraźcie sobie, że wyrusza na podbój i to nie tylko świata, dosłownie, ale wszechświata. Zespół Impulse Mars Rover, tworzony przez zdolnych studentów Politechniki Świętokrzyskiej, oficjalnie rozpoczął walkę w prestiżowych międzynarodowych zawodach University Rover Challenge, które odbędą się w amerykańskim stanie Utah. To właśnie tam, w surowym otoczeniu pustyni, przypominającym warunki panujące na czerwonej planecie, czyli na Marsie, kielecki łazik zmierzy się z jednymi z najtrudniejszych terenów testowych. Tegoroczna rywalizacja zapowiada się jak na razie wyjątkowo emocjonująco, gdyż w zmaganiach wezmą udział aż 3 zespoły z Polski. Kielecka drużyna jest doskonale znana w środowisku konstruktorów. Warto przypomnieć, że w 2019 roku ten właśnie zespół odniósł wielki sukces, zwyciężając w całym konkursie. Kieleccy studenci powracają do rywalizacji po kilku latach przerwy. Przez wiele miesięcy pracowali nad udoskonaleniem swojej konstrukcji, a efektem tych działań jest łazik wyposażony w całkowicie nowy silnik oraz zaawansowane systemy elektroniczne. Ma to zapewnić mu przewagę w konfrontacji z wymagającymi zadaniami na amerykańskiej pustyni. Start zawodów zaplanowano na 27 maja. Czyli już niedługo, bo przecież 27 wypada nam w najbliższą środę, a więc mocno trzymamy kciuki, jak od weekendu do środy potrzymamy, to myślę, że świat się nie zawali, a może pomóc to naszym studentom. My przechodzimy natomiast dalej do gry, przy której trzymanie kciuków chyba jest wskazane, ale niekoniecznie można jednocześnie trzymać kciuki i na przykład rzucać kostką, chociaż kto wie, już teraz powiemy sobie o kultowej grze planszowej, czyli Monopoly, która zyska nową lokalną edycję. Już wkrótce gracze będą mogli kupować, sprzedawać i zastawiać najbardziej znane ulice, zabytki oraz instytucje Kielc. Tak, tak. Monopoly wersja kielecka już w grudniu obiegnie cały nasz kraj. Jak będzie wyglądać produkcja tej gry? O tym mogliśmy dowiedzieć się na takiej specjalnej konferencji prasowej, która odbyła się w Muzeum Zabawek i Zabawy. Stąd zresztą te piękne odgłosy, których także będziecie mogli posłuchać.
3: Jesteśmy w Muzeum Zabawek i Zabawy, więc bez tych dźwięków to w ogóle muzeum nie ma sensu. Dzisiaj spotykamy się, żeby obwieścić jakże kolejne dobry, zabawowy.

0: nowo temat. Mianowicie ta konferencja zapowiada kielecką edycję jednej z najbardziej rozpoznawalnych gier planszowych, Monopoly. Są z nami dzisiaj i kolejno głos zabiorą prezydentka Kielc, Agata Wojda. Jest z nami pan Jan Jóźwiński, przedstawiciel firmy Winning Moves, wydawcy gry Monopoly. I również głos zabierze Daria Dyktyńska, dyrektorka Muzeum Zabawek i Zabawy. Pani prezydentka,
1: która ma edycję limitowaną.
0: Tak, proszę zobaczyć. A teraz bardzo proszę o zabranie głosu prezydentka Kielc, Agata Wojda.
2: Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się w miejscu, które hołduje rzeczą kultowym, kultowym pamiątkom, kultowym wydarzeniom. I żeby się o tym przekonać, wystarczy wejść do środka Muzeum Zabawy i Zabawek i wracają wspomnienia, i to jest podróż bardzo mocno sentymentalna. Zresztą każda wystawa, a szczególnie ta, która obecnie funkcjonuje w muzeum, wystawa Przełom, przywołuje niesamowicie pozytywne wspomnienia. I do tych kultowych elementów dołączy jeden bardzo ważny element, który stanie się naszym elementem promocyjnym. Gra Monopoly, nie trzeba nikogo przekonywać, jest kultową grą. Jest powrót do planszówek. To znowu są czasy, kiedy siadamy wspólnie przy jednym stole i ze znajomymi staramy się rozwikłać te zagadki i rywalizować ze sobą. Mało tego, w wielu instytucjach, także miejskich instytucjach, odbywają się duże spotkania, w ramach których to planszówki są bohaterami. No i do tych planszówek dołączy Monopoly, bardzo wyjątkowe, bardzo limitowane edycja, jakby edycja kielecka. Idziemy śladem wielu innych samorządów, które zobaczyły w tym rozwiązaniu pewien potencjał do tego, żeby budować lokalną tożsamość, ale także do tego, żeby budować jeszcze szerzej markę promocyjną swojego miasta. Na czym polega limitowana edycja gry Monopoly? Polega na tym, że będą w tej grze ujęte różnego rodzaju ciekawostki i znaki rozpoznawcze, które znajdują się w naszym mieście. To jest gra, która pobiła rekordy sprzedaży, ponad 200 milionów sprzedanych egzemplarzy, ale to jest też gra, która niedługo osiągnie stulecie. I pewnie już z edycją kielecką będziemy wspólnie to stulecie świętować. Edycja kielecka będzie edycją, do której wybierzemy kilkanaście bardzo charakterystycznych, unikatowych obiektów, sytuacji, krajobrazów kieleckich. To jest edycja, w której także znajdą się partnerzy, którzy swoje komercyjne elementy będą chcieli wpleść w tą grę, bo któż by nie chciał. Natomiast to jest także edycja, w którą, bo lubimy to bardzo, chcemy zaangażować mieszkanki i mieszkańców. Taki finalną propozycję, jakie elementy mają się znaleźć w grze Monopoly, poddamy takim szerokim konsultacjom, głosowaniu. Jak Państwo wiecie, w Monopoly jest jedno pole, które jest wyjątkowo cennym polem i na tym polu znajdzie się obiekt, krajobraz, punkt, który wskażą sami mieszkańcy. Czekamy z niecierpliwością i też z dużym zdenerwowaniem, ponieważ będziemy musieli wybrać spośród mnóstwa atrakcji, z których bardzo jesteśmy dumni. Ta niecierpliwość zakończy się w grudniu, bo w grudniu planujemy premierę. Myślimy, że może na Mikołajki. To jest świetny moment, żeby sobie wszyscy sprawili taki prezent. Bardzo się cieszymy, szczególnie, że mamy już doświadczenie z grami, które wspierają naszą unikatowość, wspierają zagadki i ciekawostki, jeśli chodzi o Kielce. Mamy grę Wzgórza Zamkowego, która cieszy się bardzo dużą popularnością i przy różnego rodzaju eventach miejskich jest porywana i użytkowana. Do tego grona dołączy gra Monopoly, a jak to konkretnie będzie wyglądać i jakie ciekawostki kryją się pod tym projektem, opowie też pani dyrektor i nasz specjalny gość.
3: Szanowni Państwo, dzień dobry. Bardzo się cieszymy, że tutaj możemy wreszcie ogłosić, że ta edycja w Kielcach Monopoly powstanie. No i tutaj, że właśnie razem z panem Monopoly kolejnym przystankiem na naszej światowej trasie Monopoly po Bangkoku, Sydney, Dubaju, San Antonio, Budapeszcie są właśnie Kielce. No i czeka nas teraz kilka miesięcy ciężkiej pracy. Tutaj, tak jak pani prezydentka też wspomniała, będzie też udział różnych podmiotów z tego miasta, które zapraszamy do kontaktu, współpracy przy tym projekcie. Ale przede wszystkim czekamy też na głos mieszkańców, którzy zadecydują też o jednym z najdroższych pól na tej planszy i też o tym w konsultacjach, jak ta gra ogólnie będzie wyglądać. Oprócz pól na planszy i pudełka i nazwy oczywiście, która jest personalizowana pod Kielce, będą też karty szansa i kasa społeczna, które też będą zawierać treść personalizowaną pod wasze miasto.
1: A co jeszcze? Czeka na nas w kieleckiej edycji Monopoly. O tym już za chwilkę na antenie. Zostańcie z nami.
4: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Przypominam tym, którzy dopiero teraz dołączyli do grona naszych słuchaczy, że słuchacie magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Przypominam, że mówimy również o tym, co w minionym tygodniu zostało ogłoszone. Kielce będą bohaterami, czy też może Kielce doczekały się swojej edycji limitowanej, doczekają się gry Monopoly, jednej z najpopularniejszych gier planszowych na świecie. Jej pierwsza edycja została wydana w 1935 roku w Stanach Zjednoczonych, a od tego czasu na świecie sprzedano około 200 milionów egzemplarzy. Powstało ponad 200 wersji lokalnych, właśnie dedykowanych miejscowościom czy też regionom. Takie Monopoly posiada już ponad 20 miast oraz regionów w Polsce. Jest to m.in. Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Tarnów, Toruń, Łódź, Olsztyn, Szczecin, Rybnik, Kraków, Warszawa, Wrocław. Jest także edycja Bałtyk, Kaszuby, Tatry oraz Zakopane. Teraz Kielce doczekają się w grudniu tego roku. Ma do sprzedaży trafić ta właśnie edycja. Czego możemy spodziewać się w tej lokalnej, w tym lokalnym wydaniu? O tym w dalszym ciągu rozmowy.
3: Będą tam różne ciekawostki, żarciki, informacje na temat miasta, na temat projektów miejskich też. No więc czeka nas kilka miesięcy teraz burzy mózgów i prac nad tą grą. Kielce to miasto, które ma tak dużo fajnych miejscówek, które mogłyby się znaleźć w tej grze, że naprawdę no przed nami sporo pracy nad tym, razem z Wydziałem Promocji i z naszymi partnerami edycji. Premiera jest planowana na grudzień, początek grudnia właściwie. Gra będzie dostępna w szerokiej dystrybucji. Głównym partnerem dystrybucyjnym jest sieć Empik, ale również inne sklepy, które dystrybuują gry planszowe, zapewne tę grę też będą dystrybuować w całym regionie. Zapraszamy serdecznie jeszcze raz do kontaktu w sprawie współpracy przy tym projekcie. No i już nie możemy się doczekać efektów końcowych i odsłonięcia tej planszy Monopoly przy okazji premiery pod koniec roku. Dziękuję bardzo.
0: Przyznam szczerze, że ja liczę na to, że Muzeum Zabawek i Zabawy znajdzie się i niczego nie wymuszam na tej planszy. Mamy już takie doświadczenie, co bardzo mnie cieszy, jeśli mogę poprosić o podtrzymanie. W 2006 roku w edycji limitowanej ówczesne Muzeum Zabawkarstwa znalazło się wśród innych zacnych budowli, miejsc i miejscówek na planszy gry Monopoly. Tutaj byliśmy, to jest 2006 rok. Warci byliśmy 1 000 000 złotych wówczas. Liczę teraz na trochę większą wartość. Mam taką nadzieję. Także proszę Państwa, dodam jeszcze do słów pani prezydentki i pana, że faktycznie ta gra ma długą tradycję, bo jej początki sięgają początków XX wieku i pełniła różne funkcje. Na przykład w Stanach w czasie kryzysu w latach 30. była pewnego rodzaju psychoterapią. Grano w nią i liczono, że będzie jeszcze szansa na odbudowanie nie tylko swojego kapitału. Potem w czasach chociażby II wojny światowej wywiad brytyjski korzystał z gry Monopoly, przemycając różnego rodzaju informacje na planszach i pieniądze do obozów jenieckich. A my tutaj w Polsce zachłysnęliśmy się Monopoly w latach 90. i to był ten czas. Pani prezydent nawiązała świetnie do przełomu, bo właśnie to był ten czas, gdzie grywaliśmy namiętnie i chętnie w Monopoly. Dla nas to ogromne wyróżnienie, że Kielce obok Sydney i tysiąca Bangkoku i tysiąca miejsc na całym świecie i w Polsce znajdą się w tej kultowej grze. Dzięki.
1: Że kielecka wersja Monopoly, co do tego nie mamy żadnych wątpliwości, ale jak będą wyglądać zasady gry? Czy będzie się grało po kielecku, czy jednak tak, jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni?
3: Tak, to będzie wersja klasyczna Monopoly, czyli tutaj robimy w oparciu o standardową, klasyczną wersję tej edycji. Personalizowane będą różne elementy, stricte pod Kielce, natomiast mechanika gry, strategia, pozycja pana Monopoly w tej grze i wizerunek będą tak jak w klasycznej wersji.
1: W swoim życiu miałem naprawdę wielu nauczycieli i w szkole podstawowej, i w szkole średniej, i tych na studiach, a spośród nich zdaje się, że najbardziej zapadła mi w pamięć postać mojego pana od techniki w szkole podstawowej, bo taki przedmiot kiedyś był, który zawsze powtarzał jedno. Pustuła, pamiętaj, jeżeli coś robisz, to odpowiedz sobie na jedno proste pytanie. Po co? No to ja też postanowiłem zadać to pytanie. Jaki jest cel w tym, żeby ta gra, kielecka gra, powstała?
2: To jest wiele celów, dla których wchodzimy w tą współpracę. Tym wiodącym z naszej perspektywy to jest aspekt promocyjny. Tak jak mówiłam, ten aspekt ma dwa wymiary. Pierwszy to budowanie takiej lokalnej tożsamości. W momencie, kiedy mieszkanki i mieszkańcy Kielc będą przesuwać pionki na mapie Monopoly na tej planszy do gry, będą się pewnie utożsamiać z elementami, które się na tej grze znajdą, będą także budowali swoje poczucie dumy, że właśnie na tej kultowej grze, na której grali od lat, czasem w czasach swojego dzieciństwa, znajdują się elementy związane z Kielcami. Ale gra Monopoly będzie miała bardzo szeroką dystrybucję. Są też kolekcjonerzy, którzy zbierają gry Monopoly, która jest w każdym wydaniu. I liczymy także na ten walor promocyjny, że Monopoly, kieleckie Monopoly, wykroczy poza granice naszego miasta. I to jest taki element, że pokazujemy nasze unikatowe miejsca, nasz turystyczny potencjał, nasze perełki. Więc ma to takie podwójne zastosowanie. Oczywiście nie można pominąć tego aspektu dobrej zabawy, a gdzie jak nie w tym miejscu o tym rozmawiać, że Monopoly to jest świetna rozrywka, która integruje, która pozwala ludziom podnieść twarz nad telefonów komórkowych, pobyć ze sobą i wspólnie się pobawić. W tym momencie przed nami taka wspólnie burza mózgów, na której zastanowimy się, jak wybrać te kilkanaście miejsc, pewnie to będzie 12 miejsc i to będzie bardzo ciężki orzech do zgryzienia i pewnie dużo presji i przekupstwa, jak powiedziała pani dyrektor, takiego pozytywnego, wartościującego. Natomiast chcemy, żeby po jakichś pewnie dwóch miesiącach gdzieś w okolicy wakacyjnym pojawiła się taka ankieta, w ramach której to mieszkańcy będą mogli wśród tych wybranych pozycji wskazywać tą, która będzie najdroższa.
1: No, przyznam wam się szczerze, że naprawdę zastanawiam się, co na tej planszy się pojawi, które pola i które lokalizacje kieleckie wejdą w skład tej planszy Monopoly. Przypomnę raz jeszcze, kultowa gra planszowa zyska nową, świętokrzyską, kielecką, lokalną edycję. Już wkrótce jako gracze będziemy mogli sprzedawać i zastawiać najbardziej znane ulice, zabytki oraz instytucje Kielc, bo ta gra ma powstać i trafić jeszcze w tym roku, pod koniec 2026 roku do sprzedaży. Przypomnę tylko, że Monopoly to jedna z najpopularniejszych gier planszowych na świecie. Jej pierwsza edycja wydana została w 1935 roku w Stanach Zjednoczonych, a od tego czasu na świecie sprzedano około 200 milionów egzemplarzy. Powstało ponad 200 wersji lokalnych, między innymi inne polskie miasta doczekały się swoich edycji. Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Tarnów, Toruń, Łódź, Olsztyn, Szczecin, Rybnik, Kraków, Warszawa, Wrocław, a także, uwaga, uwaga, Bałtyk jako kraina geograficzna, także Kaszuby, Tatry i tę stawkę kończy Zakopane. No a już niedługo do tego właśnie grona dołączą także Kielce.
4: Sportowe świętokrzyskie.
1: To może zaczniemy sobie od wydarzeń, które już za nami, a na pewno dosyć ważne było to, że od 18 do 19 maja na boiskach przy ulicy Prostej w Kielcach rozegrano finały wojewódzkie 26. edycji Pucharu Tymbark. Emocje były ogromne, niespodzianki również były. No i były bramki z gatunku tych stadiony świata i wielka radość zwycięzców, którzy awansowali do finału ogólnopolskiego, który odbywać się będzie w Warszawie. Wszystko, o czym mówię, odbywało się m.in. w poniedziałek. Do rywalizacji stanęły dziewczęta w kategoriach U8 i U12, a także chłopcy w kategorii U12. Najlepsze drużyny w kategoriach U12 dziewczynek i U12 chłopców wywalczyły awans do finału ogólnopolskiego w naszej stolicy. Dzień później do rywalizacji przystąpili chłopcy w kategorii U8 oraz dziewczęta i chłopcy w kategorii U10. Emocje również były ogromne, były były niespodzianki i efektowne gole. Najlepsze drużyny, jak już mówiłem, zagrają teraz w wielkim finale, który odbywać się będzie w Warszawie. A jeżeli już jesteśmy przy piłce nożnej i przy tym, co zostało zapowiedziane, to w ramach programu Ministerstwo Sportu i Turystyki Piłkarskie Orły dla regionu świętokrzyskiego przyznano prawie 9,5 miliona złotych dofinansowania na budowę i modernizację 5 pełnowymiarowych boisk piłkarskich. W miniony czwartek, czyli 21 maja, minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki oficjalnie wręczył tę decyzję. A jeżeli zastanawiacie się, gdzie powstaną te właśnie obiekty, to będzie to Suchedniów, Ostrowiec Sandomierz, Brzeziny w gminie Morawica oraz w Kazimierzy Wielkiej. Ta konferencja, podczas której ogłaszano właśnie te wyniki, odbyła się w Suchedniowie, gdzie powstanie jedna z zapowiedzianych inwestycji. W jej ramach planowana jest budowa boiska treningowego do piłki nożnej o wymiarach pola gry 65 na 100 metrów ze sztuczną nawierzchnią. Z boiska będzie korzystał miejski klub sportowy Orlicz Suchedniów. W sporcie czasami bywa tak, że im więcej, tym lepiej. A na pewno właśnie w ten sposób będzie można walczyć i im więcej wykręcimy, tym więcej zdobędziemy. Im więcej nas będzie, tym większe nasze szanse na dołączenie do elity rowerowych miast w Polsce. Kielce jako stolica świętokrzyskiego dołączyła do rywalizacji o puchar rowerowej stolicy Polski. Ważny jest każdy rowerzysta i każdy wykręcony kilometr. Oczywiście oprócz zdrowej rywalizacji czeka także wspaniała zabawa i nagrody. Akcja startuje już 1 czerwca, potrwa do końca czerwca. Wystarczy zainstalować na telefonie darmową aplikację Aktywne Miasta, przeznaczoną na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS albo Android, oraz dołączyć do wspólnej drużyny, wybierając miasto Kielce. Udział w akcji jest całkowicie bezpłatny. Aplikacja działa na terenie całego świata, dlatego każdy uczestnik, bez względu na miejsce, w którym się znajduje, może zdobywać kilometry dla swojej grupy. Dodatkową atrakcją w ramach rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski jest konkurs Kręcimy dla Kielc, organizowany przez Urząd Miasta w Kielcach. I ten konkurs podzielony jest m.in. na szkoły. Zwycięska szkoła otrzyma karty podarunkowe o wartości 2000 zł. A także 1500 i 1000 zł. Nagrody przygotowano także dla 3 najlepszych uczniów i uczennic z podstawówek i szkół ponadpodstawowych, którzy wykręcą największą liczbę kilometrów. Nagrody są także przewidziane dla najaktywniejszych pań i panów bez względu na wiek, a więc już teraz zapraszamy wszystkich do aktywnego udziału w czerwcowej zabawie i kręcenia kilometrów dla miasta Kielce. My wrócimy sobie jeszcze do poprzedniego weekendu i do Ekstraklasy, bo w 33. kolejce PKO BP Ekstraklasy Korona Kielce wygrała przed własną publicznością z Widzewem Łódź 1-0. No i w ten sposób drużyna Jacka Zielińskiego zagwarantowała sobie utrzymanie w piłkarskiej elicie, ale warto zwrócić uwagę, pomimo tego skromnego wyniku tylko 1-0, jaką bramkę zdobył w 61. minucie z rzutu wolnego Dawid Błanik. Okazało się, że ta bramka została okrzyknięta po prostu przepięknym golem. Zresztą kto nie widział, ten niech zobaczy w internecie, bo jest mnóstwo filmów z tego właśnie trafienia. Gratulujemy bardzo serdecznie. Korona w ten weekend mierzy się jeszcze na zakończenie sezonu w Krakowie z Krakowią. Trzymamy kciuki. Być może już teraz warto by te kciuki przytrzymać nie za ten niezbyt udany niestety dla Korony sezon, ale za przyszły, na szczęście w Ekstraklasie. No właśnie, oby ta Ekstraklasa została z Koroną jak najdłużej. Zupełnie nie jako kibic piłkarski, ponieważ nie kibicuję i za takiego się nie uważam, ale tak po prostu, regionalnie, lokalnie. Lokalny patriotyzm absolutnie przeze mnie teraz przemawia. Dobrze jest, kiedy Korona jest po prostu w Ekstraklasie i tego, rzecz jasna, zawodnikom, jak i wszystkim absolutnie sympatykom futbolu po prostu życzę, bo to jest niemierzalna właściwie wartość dla całego województwa świętokrzyskiego. Podobnie zresztą bardzo dobrze życzę naszej drużynie piłkarzy ręcznych, za których także mocno trzymamy kciuki, czyli za industrię po prostu. Przed nami jeszcze niecały kwadrans naszego spotkania w tej godzinie magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem. Zostańcie z nami.
4: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: A my jeszcze w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem wrócimy do tego, co miało miejsce w naszym regionie. Otóż w miniony poniedziałek, czyli 18 maja, miała inaugurację tegoroczna edycja Świętokrzyskich Dni Profilaktyki. O tym właśnie wydarzeniu, które zostało zainicjowane w poniedziałek, ale do tej pory tak naprawdę trwa, bo czeka na nas jeszcze szereg różnego rodzaju wydarzeń. Najpierw słów kilka wojewoda świętokrzyski Józef Bryk, później prezydentka Kielc Agata Wojda. A ta inaugurująca konferencja poniedziałkowa odbyła się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.
5: Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na konferencję pod nazwą Rodzina a Przeciwności Losu. To jest w ramach 13 Świętokrzyskich Dni Profilaktyki. Tematyka będzie zagrożenia współczesnego świata dla dzieci i młodzieży. Konferencja skierowana jest do samorządu przede wszystkim, do nauczycieli, dyrektorów szkół, pedagogów, psychologów, psychoterapeutów. Serdecznie zapraszamy.
1: Prezydentka Kielc, Agata Wojda.
2: Szanowni Państwo, jesteśmy tutaj z kilku powodów. Oczywiście to, o czym powiedział Pan Wojewoda, to 23 Świętokrzyskie Dni Profilaktyki, konferencja, która odbędzie się już w przyszłym tygodniu i o której chcemy głośno mówić, żeby jak najwięcej osób, sojuszników dbania o zdrowie psychiczne ją zaprosić, żeby wymieniać się doświadczeniami, żeby dyskutować, żeby słuchać ekspertów, a żeby te działania podejmować skutecznie, potrzebne jest partnerstwo i potrzebne jest zrozumienie tego, jak zdrowie psychiczne jest ogromnym wyzwaniem. Stąd bardzo się cieszymy, że połączone siły Kieleckiego Samorządu i Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w takiej pracy u podstaw i podwalinach budowania takiej propozycji, która stwarza praktyczne i skuteczne narzędzia. I to jest zaproszenie po raz kolejny, który kierujemy i zachęcamy, żeby w tych dniach skupić się na czymś, co jest z naszej perspektywy szalenie istotne. Ale też chcemy dzisiaj powiedzieć o tej perspektywie, ponieważ rozmawiamy, spotykamy się ze specjalistami, diagnozujemy problemy, natomiast wiemy, że problemy nie znikają, problemy narastają. Zaburzenia zdrowia psychicznego, różnego rodzaju problemy natury emocjonalnej są naszym chlebem powszednim. Są naszym największym wyzwaniem cywilizacyjnym i czasem największym destruktorem codziennego życia. To jest problem, który dotyka wszystkich bez względu na status społeczny, bez względu na wiek, bez względu na zawód, bez względu na pochodzenie. To jest problem i wyzwanie o charakterze uniwersalnym i musimy znaleźć skuteczne narzędzia walki z tym cywilizacyjnym wyzwaniem. To wyzwanie jest z naszej perspektywy szczególnie istotne w obszarze, który dotyczy dzieci i młodzieży. Obserwujemy to na każdym kroku, realizując swoje zadania. Obserwujemy to w placówkach oświatowych, obserwujemy to wśród młodzieży szkolnej, ale obserwujemy to też w codziennej pracy Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji. Obserwujemy to w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ale też zauważamy bardzo dobitnie ten problem i to wyzwanie, chociażby w Urban Labie, który współpracuje od pewnego czasu z młodzieżą, który obcuje z młodzieżą, spotyka się z młodzieżą, która czuje się jak u siebie, coraz bardziej się otwiera i przy tych dyskusjach wychodzą problemy, z którymi młodzi ludzie się mierzą. Problemy, których często nie mówią, które często skrywają, które często są obecne w mediach społecznościowych, a które znajdują swoje negatywne odzwierciedlenie w rzeczywistości, w ich codziennym życiu. I najgorszą rzeczą, która z tego wszystkiego wyziewa, jest często bezsilność tych osób, których dotykają problemy. Bezsilność, nieumiejętność szukania pomocy, a z drugiej strony, ze strony tych, którzy tą pomoc powinni świadczyć na co dzień, też pewna bojaźliwość i nieumiejętność udzielania tej pomocy. Wiemy i stawiamy sobie to jako ambitny cel, że musimy zbudować kompleksowy system odwagi i umiejętności udzielania pomocy osobom, które są w kryzysie emocjonalnym i kryzysie psychicznym. Jak Państwo wiecie, do wielu problemów, dużych strategicznych wyzwań w Kielcach podchodzimy od diagnozowania tego problemu. Tak jest z polityką młodzieżową, ze strategią polityki młodzieżowej. Zanim usiedliśmy nad rozwiązaniami i nad narzędziami, przeprowadziliśmy kompleksową diagnozę wyzwań związanych z polityką młodzieżową. Tak samo jest w przypadku zdrowia emocjonalnego i psychicznego. Żeby wiedzieć, jakie narzędzia wdrożyć i jak sobie z tym poradzić, potrzebna jest diagnoza problemu. I szanowni państwo, pierwsze lokalne badanie, które diagnozuje zagadnienie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, zostało wykonane w Kielcach. Zostało wykonane przez specjalistów i ekspertów Świętokrzyskiego Centrum Edukacji i Profilaktyki. To jest baza dla specjalistów, wykonana na reprezentatywnej grupie lokalnych osób, którym będziemy świadczyć pomoc, po to, żeby spróbować zdiagnozować, skąd się biorą nasze współczesne zdrowotne wyzwania i jak sobie z nimi radzić. To będzie bardzo duże zagadnienie na tej najbliższej konferencji, ale to także są wytyczne do tego, jakie działania będziemy wdrażać. Tu także są wytyczne i też plan działań, jak chcemy pomagać tym, którzy mają pewnego rodzaju kryzysy emocjonalne i psychiczne, ale tym, którzy tą pomoc muszą świadczyć. Z naszej strony musi iść mocne działanie, które będzie skierowane do szerokiego grona pedagogów i nauczycieli i pedagogów, żeby umieli rozpoznawać i żeby umieli pomagać, żeby umieli kierować na dalszą profesjonalną pomoc. To jest także wsparcie, które musimy kierować do rodziców, żeby zwiększać ich czujność, podnosić ich świadomość i przede wszystkim dać im umiejętność proszenia o pomoc, żeby oni nie wypierali swoich problemów i problemów swoich dzieci. To jest ogromne wyzwanie, które stoi przed nami. To wyzwanie powinno mieć powszechny charakter. To wyzwanie opiera się naprawdę o profesjonalną jednostkę, jakim jest Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, ale o bardzo szerokie partnerstwo. Jak państwo wiecie, Urban Lab to jest przestrzeń, która zyskała zaufanie młodzieży i Urban Lab jest przestrzenią, w którym jednym z priorytetów działania, obok aktywizowania obywatelskiego zaangażowania różnego rodzaju projektów, będą projekty z udziałem młodzieży nakierowane na zdrowie psychiczne, kondycję emocjonalną i to jest nasz plan działań na najbliższe lata.
1: Mówiła prezydentka Kielc Agata Wojda, a Świętokrzyskie Dni Profilaktyki cały czas trwają i oczywiście te wydarzenia jeszcze będą kontynuowane. O ich szczegółach będziemy Was informować na antenie. Przed nami natomiast ciąg dalszy magazynu.
4: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
1: Co jest grane i gdzie jest grane, o tym już teraz na antenie, a właściwie to zaczniemy sobie troszeczkę o tym, co działo się i jeszcze dziać się będzie, bo to są wydarzenia takie, które się rozpoczęły i trwają. Zaczniemy sobie dosyć nietypowo, ponieważ na terenie Kieleckiego Parku Technologicznego oficjalnie otwarto miejską pasiekę, która powstała w ramach unikalnego projektu Od pralki do ula. Inicjatywa realizowana przez Urząd Miasta w Kielcach we współpracy z Fundacją Odzyskaj Środowisko ma na celu praktyczne ukazanie idei recyklingu i ochrony środowiska w przestrzeni miejskiej. Głównym założeniem całego przedsięwzięcia było stworzenie bezpiecznej przystani dla pszczół w postaci uli skonstruowanych z elementów pochodzących ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prezydentka Kielc podkreśliła, że pasieka jest sercem edukacji ekologicznej, która uczy szacunku do przyrody. Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego wskazała, że obecność pszczół doskonale wpisuje się w misję Energetycznego Centrum Nauki. Natomiast pszczołami zamieszkującymi nową kielecką pasiekę są trzy rodziny krainek. Około 120 tysięcy pszczół jest to. Popularna i ceniona rasa pszczół miodnych. Tak właśnie się nazywa. Są one znane ze swojej łagodności oraz bardzo wysokiej wydajności w produkcji miodu, co czyni je doskonałym wyborem do celów edukacyjnych. Zamieszkały w specjalnie przygotowanych do tego ulach, stworzonych właśnie z części pochodzących ze zużytego sprzętu. To są ule wielkopolskie, takie typowe. W środku jest drewno, a na zewnątrz jest recykling, czyli na przykład obudowa z bębna do pralki. Znaczenie tej inicjatywy dla lokalnej społeczności podkreślił również Stanisław Duszczak, wiceprezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego, który mówił, że w tej chwili dochodzi możliwość odwiedzania pasieki edukacyjnej stworzonej na bazie tego, co człowiek wytwarza, ale w sposób nietypowy, czyli właśnie z elementów pochodzących z recyklingu. W otwarciu nowej ekologicznej strefy poza przedstawicielami władz miasta i partnerami projektu udział wzięli również uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Kielcach. Najmłodsi mieszkańcy poznali zasady recyklingu i znaczenie pszczół w naszym ekosystemie. Wybieramy się teraz na nową wystawę w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach. Człowiek, środowisko, dialog. Taki jest właśnie jej tytuł. Jej głównym przesłaniem jest ukazanie relacji między człowiekiem a otaczającym go światem na przestrzeni dziejów. Jak mówi Joanna Kwiecień, kuratorka wystawy, ma ona pełnić funkcję edukacyjną, pokazując poprzez dzieła sztuki zagładę, do której zmierza świat. Kierunek zwiedzania wystawy został wytyczony zgodnie z chronologią dziejów Homo sapiens. Punktem, z którego wychodzimy jest jedna z najstarszych paleolitycznych Wenus, a także malowidła naskalne przedstawiające dzikie zwierzęta. Jeżeli podążymy dalej linią czasu po tej wystawie, możemy zobaczyć prace przedstawiające pejzaże miejskie i przemysłowe oraz takie, które nawiązują do różnych aspektów, między innymi antropocenu, czyli epoki, w której obecnie żyjemy. Wernisaż wystawy już za nami, bo odbył się 19 maja o godzinie 18, a tę wystawę będziemy mogli oglądać aż do 25 października. To jeżeli jesteśmy w Kielcach, to w Kielcach pozostaniemy przez kilka chwil. Czy pamiętacie kino Romantika, a może Misia, a może kolorowe piłki podobne do tych, które w latach 70. zeszłego wieku zdobiły elewację domu handlowego Puchatek? To są tylko nazwy niektórych z neonów, które w zeszłym tygodniu, w sobotę, czyli w noc muzeów, rozbłysły po raz pierwszy w plenerowej galerii na ścianie kina Moskwa. Galeria jest elementem takiej sentymentalnej podróży w czasie, kiedy w Kielcach było bardzo dużo neonów i zdobiły różne punkty usługowe i handlowe. Było ich, wyobraźcie sobie, około 200. No niestety aż tylu zobaczyć nie możemy, ale za to te, które są, robią naprawdę wyjątkowe wrażenie. Są między innymi takie z loterią, są takie z kogutem, są właśnie te wspomniane przeze mnie piłki, plenerowa galeria neonów, miniatur dawnych kieleckich neonów cały czas jest do obejrzenia. Ta galeria neonów, oczywiście nie oryginalnych, bo to są reprodukcje, została zrealizowana w ramach kieleckiego budżetu obywatelskiego 2024, kosztowała prawie 166 000 zł. Cieszymy się, że ten kawałek historii został chociaż w ten sposób odświeżony i upamiętniony.
4: Kryminalne Świętokrzyskie.
1: Dzisiejszą historią przenosimy się do Ostrowca Świętokrzyskiego. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu i Przestępczości Nieletnich zweryfikowali posiadane przez siebie informacje dotyczące oszustwa. Z ustaleń stróżów prawa wynikało, że podejrzana 33-latka na przełomie kwietnia i maja tego roku trzykrotnie odwiedzała jedną z sieciowych drogerii znajdującą się na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. Za każdym razem kobieta wkładała do koszyka różnego rodzaju artykuły kosmetyczne, po czym szła do kasy samoobsługowej, gdzie zasłaniała kody kreskowe i skanowała wycięty uprzednio przez siebie kod pochodzący z tańszego produktu. Przypominamy, że zgodnie z polskim prawem takie działanie jest traktowane jako oszustwo i wartość strat nie ma znaczenia, a przy kwalifikowaniu tego czynu zawsze będzie to przestępstwo. 33-latka naraziła drogerię na straty w kwocie ponad 930 zł. Jeszcze tego samego dnia kobieta usłyszała zarzuty, do których się przyznała. Zgodnie z kodeksem karnym przestępstwo oszustwa zagrożone jest karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. No, nie wiem jak wam, ale mnie pachnie tu celą. I to tyle ode mnie na tę godzinę. Dzięki, Michał Pustuła. Do usłyszenia.
4: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama.
9: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
10: Cześć, witajcie. Pora zaczynać, więc zaczynamy. Magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem w Radiu Złote Przeboje 93,2 FM. Michał Pustuła, kłaniam się oczywiście jak zwykle nisko i zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. A dziś nie zabraknie tematów bardzo mocno związanych z naszym regionem i także z naszą tradycją, bo będziemy na początek w Parku Legend Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi. Oprócz tego będzie także za kilka chwil przegląd wydarzeń tygodnia. Później udamy się w nieco inne miejsce, ale związane także z legendami, bo będziemy w Chęcinach. Będziemy również podróżować i sprawdzać, co dookoła Chęcin jest do zobaczenia. Zajrzymy również także do Parku Etnograficznego w Tokarni. Nie zabraknie ciekawostek, nie zabraknie kilku informacji sportowych, a to wszystko przez najbliższą godzinę. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku, że zostaje Was w dobrym zdrowiu i samopoczuciu. A jeżeli tak, to zaczynamy.
11: Nasze propozycje dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
10: Będzie legendarnie i epicko, a to za sprawą miejsca, do którego się udajemy, ponieważ odwiedzać będziemy Park Legend Świętokrzyskich. To jest zupełnie nowe miejsce na mapie świętokrzyskich atrakcji turystycznych. Powstało dzięki współpracy miasta i gminy Nowa Słupia oraz regionalnej organizacji turystycznej. Jeżeli zastanawiacie się, gdzie, to proszę bardzo, zlokalizowany jest przy ulicy Świętokrzyskiej w Nowej Słupi, niedaleko wejścia na trasę prowadzącą na Święty Krzyż, w sąsiedztwie Muzeum Starożytnego Hutnictwa. Jeżeli chodzi o samo miejsce, byłem, widziałem, robi piorunujące wrażenie, zarówno jeżeli chodzi o bryłę architektoniczną, bo jest doskonale wpisany w krajobraz Świętego Krzyża, w krajobraz Gór Świętokrzyskich po prostu, a w środku dzieją się, oj panie, jakie cuda się dzieją, oj, jakie niewidy, oj, jakie diobły tam chodzą, no jest po prostu przepięknie. Jeżeli lubicie legendy, albo jeżeli jesteście ciekawi, jak lata się na miotle, to koniecznie musicie się tam właśnie wybrać. A ja już teraz zapraszam Was na spotkanie z moim gościem, który z Parkiem Legend Świętokrzyskich związany jest od samego początku. Piotr Sepioło, wicedyrektor Parku Legend Gór Świętokrzyskich.
8: Witam wszystkich radiosłuchaczy.
10: Piotrek, zacznijmy od samego początku. Jesteśmy w Parku Legend. Zdaje się, że chyba nie ma osoby, a przynajmniej o takiej nie słyszałem, która po prostu nie lubiłaby słuchać legend. A jaka jest legenda o powstaniu Parku Legend Świętokrzyskich? Bo to historia, która nie jest krótką historią, ale na szczęście z happy endem.
8: No tak naprawdę musimy się cofnąć dobre kilka lat wstecz, kiedy rodziła się strategia promocji też województwa świętokrzyskiego, rozwoju województwa świętokrzyskiego, i pojawił się pomysł, żeby to niematerialne dziedzictwo, jakim są legendy świętokrzyskie, w jakiś sposób zlokalizować, pokazać to wszystkim odwiedzającym turystom. Do tego momentu legendy świętokrzyskie słyszalne były tylko i wyłącznie z ust przewodników świętokrzyskich, tudzież można było zakupić publikacje dotyczące właśnie opowieści naszych, od tego momentu tak naprawdę to wszystko się udało zrealizować w taki sposób, że mamy piękny obiekt, który po wielu latach pracy stanął w końcu w Nowej Supi przy ulicy Benedyktyńskiej 6, to jest nowa ulica od miesiąca tak nazwana, gdzie można tych bohaterów świętokrzyskich legend poznać, zobaczyć, może czasami dotknąć i wyobrazić sobie, jak oni wyglądali, jak wyglądało też życie, bo tak naprawdę legendy to w jakimś sensie historia Gór Świętokrzyskich.
10: To zatrzymajmy się na chwilkę właśnie przy samym budynku, bo on robi ogromne wrażenia. Bryła budynku doskonale wkomponowana w otoczenie, w którym, co ciekawe, kilka razy odbywały się również dymarki świętokrzyskie. Sztandarowa impreza, która także przyciąga do serca Gór Świętokrzyskich tłumy turystów.
8: No nie parę razy, tak naprawdę Centrum Kulturowo-Archeologiczne, którego dzisiaj można powiedzieć elementem jest Park Legend, to tak naprawdę rekonstrukcja osady z pierwszych wieków naszej ery, a więc związana z czasami, kiedy 2000 lat temu dymiły setki, nawet można powiedzieć setki tysięcy pieców dymarskich, i ta osada starożytna to tak naprawdę osada wandalska, osada starożytnych hutników, i żeby nie psuć jakby scenografii, gdzie odbywają się dymarki od wielu, wielu lat, chcieliśmy uzyskać bryłę obiektu, która nawiązywałaby do terenu i nie gryzłaby się z tymi strukturami rekonstruowanymi właśnie przez archeologów tutaj w Nowej Supi. Dlatego obiekt wyróżnia się taką naturalnością. Bryła z zewnątrz obity drewnem, wykończony również kamieniami, które symbolizują w pewnym sensie Gołoboża, a więc blisko, blisko natury. Bo tuż obok Świętokrzyski Park Narodowy, Puszcza Jodłowa, stąd też ta, to akurat w tym w przypadku modrzew, co prawda, ale generalnie to drzewo, tak, i kamienie, które nas otaczają. Ładnie się budynek, wydaje mi się, wkomponował w całe zbocze Łysej Góry.
10: Piotrek, budynek budynkiem, to już jest finał, do którego już mogą wchodzić turyści i są zapraszani goście, ale zacznijmy od samego początku, bo przecież ty jesteś jedną z osób, która była pomysłodawcą tego całego przedsięwzięcia. Jak to jest doprowadzić pomysł, a właściwie myśl, która zakwita w głowie i łączy się odpowiednimi synapsami do tego właśnie, co teraz widzimy. Bo przecież tak jak powiedziałeś przed momentem, legendy świętokrzyskie nie były nigdzie spisane. Co prawda ja z dzieciństwa pamiętam taką kwadratową dużą książkę o legendach świętokrzyskich, no ale jednak to tylko jeden mały przekaz, a tych legend zdaje się, że było naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zresztą one są przecież pokazane w parku, o którym dziś rozmawiamy.
8: Warto wspomnieć, że nasz tutaj lokalny ksiądz, Walenty Ślusarczyk, pułkownik zresztą, który był wieloletnim proboszczem Nowej Supi, chyba jako jeden z pierwszych w latach już 50., 60. spisał dużą część świętokrzyskich legend. To też z jego jakby przekazu, rozwiniętego zresztą, też zapoczątkowaliśmy jakby ten pomysł z całą ścieżką legend.
10: No dobrze, no to mamy pomysł, który urodził się w głowie. Mamy również legendy, o których wspomniałeś i które już w latach 50. zostały spisywane po części, ale jednak opowiedzmy o tym, jak doszło do tego, że ta finalizacja nastąpiła i teraz możemy się cieszyć kolejną atrakcją turystyczną w naszym województwie.
8: Powiem od początku. Oczywiście projekt był trudny tak naprawdę, żeby taki projekt zrealizować, w zasadzie wdrożyć pomysł jego realizacji, no to potrzebne potrzebne były osoby i instytucje, które mogłyby podołać temu. Dlatego kilka lat temu pod właśnie ten projekt stworzyliśmy specjalną instytucję kultury, której założycielem jest gmina Nowa Słupia oraz regionalna organizacja turystyczna województwa świętokrzyskiego, którą również reprezentuję. Jestem tam jednym z członków zarządu, więc było łatwiej nakłonić regionalną organizację turystyczną do tego, żeby włączyła się w tak spektakularne przedsięwzięcie. No i udało się to zrobić. Powołaliśmy tę instytucję kultury. Stworzony został projekt, który otrzymał dofinansowanie właśnie z Unii Europejskiej w wysokości 76%. Wkład własny do projektu zagwarantowała gmina Nowa Słupia oraz regionalna organizacja turystyczna. Stąd też dalej właśnie z tymi organizatorami instytucji kultury współprowadzimy ten obiekt.
10: To co nieco wiemy o tym, jak to wszystko się zaczęło. Wejdźmy w takim razie do środka, na ścieżce, która trwa około 50 minut. Możemy obejrzeć, zobaczyć, posłuchać kilkanaście legend z regionu świętokrzyskiego, które moim zdaniem są takie w punkt. Nie są ani za długie, ani za krótkie. Pozostawiają zwiedzającego z pewną ciekawością. Zawsze można oczywiście doczytać i zgłębić wiedzę na dany temat, jeżeli ktoś ma ochotę, a na pewno nie można się w parku zanudzić, bo jest mnóstwo multimediów, jest mnóstwo pokazów, jest świetny narrator, który wcielając się w postać świętego Emeryka po prostu przeprowadza nas przez całą ścieżkę.
8: Zawsze uważałem, że ten niedosyt jest lepszy niż przesyt. Oczywiście jestem też przewodnikiem świętokrzyskim i wiem z doświadczenia, że grupy przyjeżdżające do naszego województwa, odwiedzające Góry Świętokrzyskie, ale nie tylko, generalnie całe województwo uwielbiają słuchać legend. Czy to są osoby młodsze, czy to są osoby starsze. Opowiadając im o historii miejsca, o przyrodzie, wiem, że te legendy cieszą się największym zainteresowaniem. Stąd też przez lata rodziły się różne pomysły. Pamiętam jak dziś, jak po raz pierwszy wyłoniliśmy firmę, która miała nam zaproponować wizualizację legend. Siedzieliśmy, ja opowiadałem legendę za legendą. Powiedzmy, zrobiłem jakiś draft tej ścieżki. Praktycznie on został do końca w tej formie. I firma specjalistyczna przedstawiała nam możliwości prezentacji danych legend. Myśmy później wybierali te najlepsze, które mogliśmy wybrać, a w zasadzie formy ich ukazania tak naprawdę, bo legenda jest legendą, nie zmienialiśmy tutaj jakby opowieści związanych z Górami Świętokrzyskimi.
10: Które legendy zostały wybrane i w jaki sposób przedstawione, o tym powiemy sobie już za kilka chwil na antenie. Natomiast już teraz pora najwyższa na to, żeby na antenie pojawił się
9: przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem.
12: Ewelina Walczak, zapraszam. Kieleccy strażnicy miejscy od początku roku podjęli już niemal 100 interwencji związanych z nielegalnym porzucaniem odpadów. Mundurowym udało się wykryć i zlikwidować 18 dzikich wysypisk. O tym, co najczęściej ląduje w kieleckich zaroślach i na leśnych ścieżkach, mówi rzecznik Straży Miejskiej w Kielcach Bogusław Kmieć.
13: Zdecydowana większość to były odpady bytowe. Poza tym były duże ilości gruzu budowlanego albo odpadów takich poremontowych, puszki po farbach, stare meble, dużo takich szafek kuchennych, łazienkowych, sprzęty elektryczne, elektroniczne, stare pralki, stare lodówki, elementy karoserii, duże ilości opon samochodowych, starych, zużytych.
12: Jak zaznacza rzecznik, w większości przypadków udaje się ustalić sprawców, którzy oprócz mandatu muszą posprzątać teren na własny koszt i przedstawić fakturę za legalny wywóz śmieci. Podczas gdy strażnicy walczą o czystsze lasy, kielecki magistrat stawia na czyste powietrze, bo na ulice miasta wyjechały nowe autobusy elektryczne. Wart ponad 85 milionów złotych projekt z Krajowego Planu Odbudowy oficjalnie wszedł w życie. Od weekendu pasażerowie mogą testować nowoczesne Solarisy wyposażone w ekologiczne pompy ciepła, ładowarki do telefonów oraz udogodnienia dla rodziców z wózkami. Docelowo po Kielcach ma kursować niemal 50 takich bezemisyjnych pojazdów. Zmiany technologiczne w stolicy regionu to jedno, tymczasem do ważnych zmian kadrowych doszło na południu województwa w Pińczowie, gdzie Marcin Wojniak oficjalnie przejął władzę, składając ślubowanie podczas czwartkowej sesji Rady Miejskiej. Nowy burmistrz wygrał dogrywkę w wyborach przedterminowych rozpisanych po rezygnacji poprzedniego włodarza. Marcin Wojniak zapowiedział ścisłą współpracę z radnymi oraz mieszkańcami, kończąc tym samym okres tymczasowych rządów pełniącej obowiązki burmistrz Beaty Kity. Nowy burmistrz rozpoczyna urzędowanie, z kolei tysiące młodych ludzi w regionie rozpoczynają walkę o swoją przyszłość edukacyjną. W kieleckich szkołach średnich oficjalnie ruszyła rekrutacja, w której na ósmoklasistów czeka ponad 3000 miejsc. Kandydaci mogą rejestrować się w systemie elektronicznym do 4 tygodnia czerwca. Wyjątkiem są klasy mundurowe i dwujęzyczne, gdzie zgłoszenia przyjmowane są tylko do końca maja. Wyniki naboru poznamy w połowie lipca. Zanim jednak uczniowie poznają wyniki swoich aplikacji, ogromne emocje czekają na kieleckich kibiców, którzy po raz kolejny udowodnili, że są 12. zawodnikiem korony. Kończący się sezon przyniósł klubowi historyczny rekord frekwencji. Podczas 17 domowych meczów Ekstraklasy przez bramę Exwood Areny przeszło ponad 199 tysięcy osób, co daje średnią prawie 12 tysięcy widzów na jedno spotkanie. Największą widownię, liczącą ponad 14,5 tysiąca fanów, przyciągnął pojedynek z Widzewem Łódź. Rekordowe tłumy na stadionie to dowód na wielką energię miasta, ale niezwykle pracowity tydzień mają za sobą także najmniejsi mieszkańcy stolicy regionu. W Kieleckim Parku Technologicznym oficjalnie zainaugurowano projekt Od pralki do ula. W ramach akcji otwarto nowoczesną pasiekę edukacyjną, w której zamieszkało około 120 tysięcy pszczół miodnych. Ich ekologiczne domki zostały zbudowane z elementów pochodzących z użytego sprzętu elektronicznego.
10: To był przegląd wydarzeń tygodnia, to była Ewelina Walczak. Dziękujemy bardzo. Natomiast przed nami, jak zwykle zresztą o tej porze, ciąg dalszy naszego dzisiejszego weekendowego wydania magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem. Ja w dalszym ciągu zapraszam Was na to wydanie, a przy okazji recyklingu, czy recyklingu, jak zwał, tak zwał, wiadomo o co chodzi, to trzymamy kciuki, bo już w środę studenci Politechniki Świętokrzyskiej będą walczyć w zawodach łazików marsjańskich. No, mam nadzieję, że ich robot nie jest żadnym recyklingowym wynalazkiem, tylko takim solidnym robociskiem.
14: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
10: Przechodzimy do dalszego ciągu naszego dzisiejszego spotkania. Rozpoczęliśmy już ten temat kilka minut temu, no ale wiadomo, że jeżeli coś się rozpoczyna, to trzeba to również zakończyć. Byliśmy w Parku Legend Gór Świętokrzyskich, gdzie wspólnie z Piotrem Sepiołą rozmawialiśmy o tym, jak doszło do powstania tego wielkiego przedsięwzięcia, które już chyba na stałe wpisało się, i to doskonale, w mapę atrakcji turystycznych naszego regionu. No to teraz pora najwyższa na to, żeby sprawdzić, co tak naprawdę znajdziemy, wchodząc na tę ścieżkę edukacyjną, ścieżkę legend, która prowadzi nas z jednego pomieszczenia do drugiego, przedstawiając wierzenia naszych przodków różnorakie. Niektóre są prawdziwe, a niektóre całkowicie zmyślone.
15: Założenie było takie, że rozpoczynamy w Nowej Supi. I tak też się stało, czyli narratorem jest pielgrzym świętokrzyski, legendarna figura kamienna klęcząca u podnóża Łysej Góry, tego chyba najbardziej legendotwórczego wzniesienia w Polsce, nie tylko w Górach Świętokrzyskich. Pielgrzym jako narrator prowadzi turystów właśnie na Łysą Górę, czyli w miejsce, do którego on chce dotrzeć tak naprawdę, nim będzie koniec świata. To oczywiście taka puenta tej legendy. W każdym bądź razie poruszamy się przez świat mitycznych cyklopów, w których Jan Długosz upatrywał budowniczych wałów kultowych otaczających właśnie Łysą Górę. W końcu wchodzimy z nim na Łysą Górę, tam jesteśmy uczestnikami projekcji dookólnej, gdzie tak naprawdę jesteśmy w środku obrzędu stada, słowiańskiego święta, do którego też nawiązują posągi stojące tam, a więc do tej historii Łysej Góry, bóstw, które Jan Długosz określił jako świst, poświst, pogoda, bądź jak to woli, łada, boda, leli, tak, gdzie właśnie czczono te trzy bóstwa. Później pojawia się kolejna narratorka, która dołącza do pielgrzyma, jest to czarownica, no oczywiście jak Łysa Góra, to i czarownice. Są legendy o powstaniu gołoboży, a więc o troszkę o diabłach, o przybyciu benedyktynów, o tej walce dobra
8: dobra ze złem. Tutaj w naszym parku zawsze to dobro wygrywa, wobec czego czarownice muszą się z tej łysej góry ewakuować. A gdzie takim miejscem kolejnym ich spotkań? Oczywiście Łysica, czyli drugi kraniec Łysogór. I tam kolejne legendy. Legenda o źródełku świętego Franciszka, legenda o Wacławku, choć w tym momencie mamy tą legendę okrojoną, żeby móc zachować przepustowość obiektu co 20 minut, ale w mniejszej ilości, powiedzmy, rezerwacji jesteśmy w stanie wydłużyć tą ścieżkę o kolejną legendę, którą mamy gdzieś tam w zanadrzu przygotowaną.
10: Mimo tego, że Park Legend znajduje się w Nowej Słupi, blisko Świętego Krzyża, czyli tego chyba najbardziej legendogennego, jeżeli można by było tak powiedzieć, miejsca w naszym kraju, to nie tylko na Świętym Krzyżu, nie tylko na Nowej Słupi, czy na Łysicy, albo pod Łysicy opiera się ścieżka, którą możemy przejść, bo właściwie dzięki Parkowi Legend możemy przenieść się także w inne miejsca naszego regionu.
8: Poprzez nasz park chcemy też zapromować inne miejsca, a jest wiele miejsc w województwie świętokrzyskim, które obfitują w bardzo ciekawe opowieści, jak chociażby samo powstanie Kielc, jak chociażby pojawiają się duchy dwóch chyba najbardziej znanych zamków w województwie świętokrzyskim, czyli zamku Chęcińskiego, tutaj Królowa Bona, i rycerz Baldwin Ossoliński, zamku Krzysztoporu. Te duchy na bazie takiego dialogu między sobą, między turystami, rozmawiają o swojej historii, pokazując jednocześnie takie repliki tych dwóch zamków. No, obowiązkowo trzeba było odbyć wędrówkę do Sandomierza, gdzie spotkamy postać Haliny Krępianki, czyli legendarnej obrończyni Sandomierza, która wprowadziła do lochów Tatarów, i ludzie z Sandomierza mogli te lochy przesypać, właśnie doprowadzając tak naprawdę do obrony.

0: Stojącego w Grosie to wszystkich przygotowały, więc można zobaczyć, jak my wyobrażamy sobie Madejowe Łoże i wiele, wiele takich różnych ciekawych elementów scenograficznych, audiowizualnych.
1: A cała scenografia, czy wszystkie wizualizacje, bo jest to bardzo, bardzo multimedialny obiekt, który robi wrażenie. To wszystko zostało stworzone specjalnie dla parku. Nie korzystaliście z zewnętrznych żadnych źródeł. Nic nie zostało kupione, tylko ewentualnie nakręcone. Oczywiście w Górach Świętokrzyskich. Co ciekawe, chociażby w postaci duchów, o których wspomniałeś, czy w postać bohaterki z Sandomierza, wcielają się aktorzy kieleckich teatrów. Teatru Lalki i aktora Kubuś, czy teatru Stefana Żeromskiego.
0: Wszystkie inscenizacje były z udziałem naszych właśnie rodzimych aktorów, a to właśnie z teatru Kubuś, a to z teatru Żeromskiego, a również tancerzy i artystów z kieleckiego teatru tańca. Wszystko było nagrywane w scenerii naszych, świętokrzyskiej. Mnóstwo, jak zauważyłeś, takich filmów ciekawych, nawiązujących właśnie do legend, do projekcji multimedialnych jest bardzo wiele. Są to formy nowoczesne, bym powiedział, choć dzisiaj no, już powszechne tak naprawdę, formy mappingu, kiedy z kamienia wydobywa się postać młodzieńca, pielgrzyma. W pielgrzyma wcielił się Marek Piekarczyk. To może już nie taki młodzieniec, natomiast bardzo świetnie się tutaj w tą rolę wkomponował, świetny głos i pani Małgorzata Klara. To główne postacie na naszej ścieżce edukacyjnej.
1: Jest również taka wisieneczka na torcie, bo po wyjściu z całej tej ścieżki, którą przechodzimy, po obejrzeniu, po posłuchaniu, po przyjrzeniu się i zapoznaniu ze świętokrzyskimi legendami, trafiamy do jeszcze kolejnej sali, w której znajdziemy, zdaje się, że atrakcję, która podoba się chyba najmłodszym najbardziej, ale nie tylko najmłodszym, bo myślę, że któż z dorosłych miał wcześniej możliwość do tego, żeby przelecieć się na miotle nad województwem świętokrzyskim. Ale to tylko jedna z tych niespodzianek, które w tej ostatniej sali czekają na zwiedzających.
0: Po wyjściu ze ścieżki edukacyjnej, gdzie poznamy te 12, może 13 legend, wchodzimy do sali edukacyjnej, gdzie tak naprawdę możemy doczytać jeszcze o innych legendach, możemy doczytać o historii regionu, o przyrodzie, chociażby Świętokrzyskiego Parku Narodowego, zobaczyć repliki kazań świętokrzyskich, czy rocznika świętokrzyskiego dawnego, mnóstwo fotobudek, którymi można sobie robić zdjęcia w postaci czarownicy, wcielić się w drzewca, albo w szczura, albo w żabę. No oczywiście tą wisienką na torcie jest symulator lotu na miotle. Tak naprawdę Góry Świętokrzyskie z lotu ptaka w kontekście wirtualnej rzeczywistości, a więc dookólnej, jesteśmy w innym całkowicie świecie. No i powiem szczerze, że jak pierwszy raz założyłem okulary VR, musiałem je podnieść. Mając lęk wysokości jest to czasami no, nie do przebycia, ale z czasem można się przyzwyczaić. Muszę też zaznaczyć, że dzieci, młodzież problemu większego z tym nie mają. Im jesteśmy starsi, tym nasz błędnik coraz bardziej można oszukać, więc osoby starsze mogą mieć większe predyspozycje do jakichś tam obaw, lęku z tym światem wirtualnym, aniżeli młodzież.
1: My dziś rozmawiamy o Parku Legend, który dopiero co został otwarty, ale ja się zastanawiam, oglądając to wszystko, czy to jest już skończona praca, czy to już tak zostanie, czy być może jako pomysłodawcy tak świetnego obiektu macie jeszcze pomysł, być może na rozbudowanie, być może na dodanie jeszcze jakichś elementów. Porozmawiajmy trochę o przyszłości tego legendarnego miejsca.
0: No oczywiście, że mamy. No, przede wszystkim musimy dokończyć ten obiekt, więc to jeszcze przed nami, ale oczywiście w głowach już gdzieś tam do przodu będziemy szukać jakichś środków. Mamy bardzo duży plac do zagospodarowania, to jest około 1,5 hektara, gdzie docelowo chcielibyśmy stworzyć z Nowej Supi centrum legend polskich tak naprawdę, więc mamy Świętokrzyskie już w jednym budynku, no i naprawdę przydałoby się już uzupełnić to o podobny obiekt, ale uwzględniając chociażby najbardziej znane legendy Polski, jak Bazyliszek, jak Syrenka, jak Lajkonik z Krakowa, no i wiele, wiele innych, które mogłyby w końcu też mieć tutaj miejsce, a Nowa Supia byłaby już nie tylko centrum hutnictwa starożytnego, dymarek, ale również legend.
1: No i aż mnie korci, żeby zadać jeszcze jedno pytanie, oczywiście do ciebie jako przedstawiciela organizatorów i współtwórców, czy wy macie świadomość tego, że już teraz stworzyliście miejsce legendarne nie tylko z nazwy?
0: Myślę, że tak. Generalnie dla mnie Góry Świętokrzyskie to miejsce legendarne. Począwszy od historii, poprzez przyrodę, no i kończy,

0: skończywszy na tych legendach, czyli niematerialnym dziedzictwie. I myślę, że zrobimy wszystko, żeby może w pierwszej kolejności udało się wpisać legendy świętokrzyskie na listę UNESCO, prowadzoną przez ministra kultury, tego niematerialnego dziedzictwa. To byłby pierwszy krok, a być może uda się później je wprowadzić na tą listę ogólnoświatową. No, byłaby wtedy rewelacja. Wiem, że są miejsca, gdzie takie niematerialne dziedzictwo istnieje. No i mielibyśmy bardzo już wtedy wiele różnych dużych możliwości promowania tego i stworzenia tutaj w Górach Świętokrzyskich naprawdę takiego centrum edukacyjnego, można powiedzieć, bo i historia, za chwilę przyroda, przecież już niebawem będzie pewnie tutaj budowane centrum wystawa przyrodnicza Świętokrzyskiego Parku Narodowego, więc to wszystko gdzieś tam jest spójne w drodze do tego, żeby Nowa Słupia była tym sercem nie tylko Gór Świętokrzyskich, ale całego województwa turystycznego.
1: Piotr Sepioło, Park Legend Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi. Dziękujemy bardzo. My natomiast nadal pozostaniemy w miejscu, które z legendami także jest mocno związane, ale w innym regionie naszego województwa się znajduje. Mówić będziemy o klastrze turystycznym, który powstał na terenie Chęcin.
2: Przydatne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
3: Mając takie nagromadzenie atrakcji na stosunkowo małej powierzchni, jaką jest gmina Chęciny, zdecydowaliśmy się, aby właśnie w naszej gminie powstał element, który łączyłby wszystkie te atrakcje. Oczywiście myślę tu o powstaniu klastra turystycznego i klaster ten miałby na celu wzajemne promowanie tych ciekawych miejsc, jak Zamek Królewski w Chęcinach, jak Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej, jak Centrum Nauki w Podzamczu, jak Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, jak Jaskinia Raj, Muzealna Izba Górnictwa Kruszcowego. Więc tych ciekawych miejsc w gminie Chęciny jest bardzo dużo. Ja już nie wymieniam tych mniejszych atrakcji, jak Ptasi Azyl, jak Gród Piastowski, który powstał i szereg innych atrakcji, które występują w tej malowniczej gminie Chęciny. Ale przenosząc pewne rozwiązania, które funkcjonują już na zachodzie Europy, chcielibyśmy, aby poprzez klaster scalić i wspólnie promować te miejsca, tak aby turysta, który przyjedzie na przykład do Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, był odesłany do Chęcin na Zamek, czy do Muzealnej Izby Górnictwa Kruszcowego w Miedziance, czy Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej, czy kolejnych innych. Ale to nie tylko odbywałoby się poprzez ustawienie tablic reklamujących każde z tych miejsc, ale myślimy tu o wspólnej komunikacji, organizacji ruchu turystycznego, tak aby dowozić również turystów w te ciekawe miejsca. I myślimy również o wspólnym bilecie, który, no myślę, że byłby takim łącznikiem i wspólnym mianownikiem przede wszystkim dla wszystkich tych miejsc. Jest to jedna z metod, sprawdzonych metod zresztą na Zachodzie, więc chcemy to wykorzystać i przeobrazić ku lepszej przyszłości tej gminy.
1: O klastrze turystycznym w Chęcinach opowiadał burmistrz Chęcin Robert Jaworski. Dziękujemy bardzo. My natomiast już teraz przenosimy się znów w inne miejsce, ale oczywiście zostajemy przy tym wszystkim, co dzieje się i co dotyczy województwa świętokrzyskiego. Za chwilkę kilka słów o ciekawostkach mówić będziemy, ale również i o świętokrzyskim sporcie. A tak sobie teraz siedzę w studio i myślę, czy uda nam się kiedyś zrobić taki miszmasz, czyli na przykład program o świętokrzyskich sportowych ciekawostkach. To byłoby całkiem niezłe wyzwanie, chociaż są również tacy, którzy na przykład na temat piłki ręcznej, która jest wiodącą dyscypliną w naszym regionie, mają te ciekawostki sportowe w jednym paluszku.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: A my przechodzimy dalej i przechodzimy do dalszej części naszego dzisiejszego magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem. Co przed nami? Na pewno kilka wiadomości sportowych, a właściwie okołosportowych. Również kilka ciekawostek dotyczących naszego regionu, ale temat, od którego zaczniemy, dotyczy zwiedzania województwa świętokrzyskiego. Od niedawna możemy do tego używać specjalnej aplikacji Smart Guide, o której udało mi się porozmawiać w Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.
4: Anna Falikowska, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego.
1: Pani Aniu, dziś rozmawiamy sobie o nowości, turystycznej nowości, przynajmniej dla Świętokrzyskiego i dla Kielc, ponieważ aplikacja turystyczna Smart Guide już jakiś czas funkcjonuje, ale dopiero teraz Kielce i Świętokrzyskie do tej aplikacji dołączyło. Czy ciężko było znaleźć się wśród prawie 100 krajów, które już można dzięki aplikacji zwiedzać?
4: W sumie nie, bo spotkanie pierwsze z twórcami aplikacji odbyło się na targach ITB w Berlinie. Na stoisko województwa świętokrzyskiego przyszła reprezentantka Smart Guide i ta krótka rozmowa przerodziła się w szerszą współpracę. Z tego co wiemy, miasto Kielce również równolegle rozmawiało ze Smart Guide, podpisaliśmy porozumienie i zaczęliśmy pracować, ponieważ wiemy, że coraz więcej turystów samodzielnie szuka informacji przed wyjazdem na dłuższy urlop, czy też krótkie wycieczki. Oczywiście przeszukują strony internetowe, wchodzą na strony blogerów, ale chcieliśmy im zaproponować gotowca. I udało się, tutaj korzystaliśmy z doświadczenia Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej, natomiast atrakcjami i trasami w Kielcach zajęło się Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą Wydziale Urzędu Miasta Kielce. Aplikacja Smart Guide jest dostępna bezpłatnie. Można ją pobrać w sklepie Google Play i App Store i proponuje wycieczki w niemal 100 krajach.
1: No właśnie, to jest 100 krajów, ale ja chciałbym, żebyśmy się skupili jednak na tym naszym pięknym świętokrzyskim. Tak. Jak to wygląda u nas? Ile jest tras do przejścia, czy do przejechania, do zobaczenia? Jak to wygląda?
4: Możemy się pochwalić, że Świętokrzyskie jest pierwszym regionem w Polsce, które dołączyło do aplikacji, ponieważ w aplikacji znajdują się przede wszystkim trasy w największych miastach Polski. Natomiast jeżeli chodzi o Świętokrzyskie, to chcieliśmy przede wszystkim pokazać takie trasy, które najczęściej właśnie interesują turystów, czyli mamy na przykład Sandomierz w Pigułce, mamy Szlakiem Zdrowia w Busku-Zdroju, mamy również szlaki tematyczne, Świętokrzyski Szlak Archeologiczno-Geologiczny, Świętokrzyski Szlak Zabytków Techniki, czy też Świętokrzyski Szlak Literacki.
1: Ale wiem, że jest też Świętokrzyski, to chyba troszeczkę nawiązanie i odbicie do nowego Parku Legend Świętokrzyskich, bo wiem, że ten także dzięki aplikacji możemy przejść, prawda?
4: Tak, teren Gór Świętokrzyskich, a dokładnie pasma głównego Łysogóry, jest dosyć newralgicznie. Turyści często mylą Łysicę z Łysą Górą. Święty Krzyż to też czasami dla nich jakaś zupełnie inna góra, dlatego chcieliśmy im nieco pomóc. Dlatego mamy właśnie kilka propozycji. To jest szlak legend świętokrzyskich, wychodzący właśnie z Nowej Supi na Święty Krzyż, ale też szlak średniowieczny, który obejmuje osadę średniowieczną i również Święty Krzyż. Oczywiście nie mogło zabraknąć również okolic Łysicy. Z kolei miasto Kielce zaproponowało zwiedzanie w Pigułce, ale też oczywiście zwiedzanie atrakcji geologicznych regionu Kielce naturalnie.
1: No, wszak Kielce zwane są po prostu jednym wielkim kamieniołomem pod gołym niebem.
4: Albo rajem geologicznym.
1: Albo rajem geologicznym, tak również bywają nazywane. Pani Aniu, ja mam pytanie takie troszeczkę z innej beczki, bo czy to oznacza stworzenie, czy przyłączanie się do właśnie takich aplikacji jak Smart Guide, czy to oznacza, że właśnie w tę stronę podąża współczesna turystyka, że jednak już odchodzimy od papierowych przewodników, że odchodzimy także od przewodników, którzy oprowadzali nas, towarzysząc nam jako osoby w wycieczkach i pokazując i opowiadając o tych wszystkich urokach danych miejsc. Teraz to będzie wyglądać tak, że ściągamy aplikację na swoje telefony, zakładamy słuchawki na uszy i podróżujemy, przechadzając się tymi szlakami?
4: Na pewno jest to temat teraz bardzo, bardzo modny, bardzo na czasie, sztuczna inteligencja. Natomiast w turystyce na pewno sztuczna inteligencja nie zastąpi go człowieka. Jakkolwiek na przykład tego typu aplikacje bardzo pomagają przede wszystkim turystom indywidualnym, bo to jest raczej propozycja dla turystów indywidualnych, to jednak nie znaczy to, że stracą na tym przewodnicy lokalni, absolutnie. Oni cały czas ten kontakt z żywym człowiekiem jest jak najbardziej potrzebny. Turyści, którzy odwiedzają nas w Regionalnym Centrum Informacji Turystycznej, bardzo chętnie sięgają po ten zestaw pierwszej pomocy turystycznej, jak to mówimy, czyli po bezpłatny przewodnik po Kielcach i mapkę. Ale coraz więcej, tu muszę podkreślić, coraz więcej osób, też osób eko, które nie chcą zbyt dużo papieru ze sobą nosić, chce właśnie taką propozycję jak aplikacja. Mamy coraz więcej pytań w informacji turystycznej o taką formę i przede wszystkim, jako że znajdujemy się w Kielcach, to właśnie turyści pytają o możliwość zwiedzenia atrakcji Kielc na podstawie takiej aplikacji.
1: No tak, no ale... jest
4: bardzo pomocne.
1: Ale z drugiej strony, pani Aniu, no przecież jeżeli się chodzi z mapą po mieście, to jest plus 15 do prestiżu na dzień dobry.
4: No ależ oczywiście, że tak. Także my tutaj w każdym razie dajemy wybór. Nie idziemy w żadną kierunku konkretnie, dajemy wybór. Można wziąć mapkę, można wziąć przewodniczek, ale można też skorzystać z aplikacji. Dopiero wdrażamy tę aplikację, także na pewno po kilku miesiącach zobaczymy efekty i też opinie użytkowników tutaj, którzy będą korzystać.
1: To może umówmy się tak, bo ja chętnie poznam te opinie i umówmy się tak, że za kilka miesięcy znów się skontaktujemy i porozmawiamy o tym, jak wyglądają te pierwsze miesiące zwiedzania Świętokrzyskiego oraz Kielc za pomocą aplikacji Smart
4: Jasne,
1: Guide.
4: Oczywiście.
1: Możemy się tak umówić?
4: Oczywiście.
1: A jak na razie na dzisiaj dziękuję bardzo. Moim i waszym gościem była pani Anna Falikowska z Regionalnej Organizacji Turystycznej. Dziękuję raz jeszcze.
4: Dziękuję bardzo.
2: Sportowe Świętokrzyskie.
1: Czy wiedzieliście o tym i zdawaliście sobie sprawę, że w stolicy Świętokrzyskiego powstaje pierwsze w naszym kraju muzeum boksu? Umowa w tej sprawie została już podpisana. Kiedy będziemy mogli do muzeum wejść? Tego jak na razie nie wiadomo, ale wiadomo za to, dlaczego w Kielcach właśnie taka placówka ma istnieć. Prezes Polskiego Związku Bokserskiego Grzegorz Nowaczek.
5: Obchodzimy stulecie Polskiego Związku Bokserskiego. Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych wybitnych sportowców, m.in. Jerzego Kuleja, Mariana Kasprzyka, czy Zbigniewa Pieczykowskiego, czy naszego Leszka Drogosza, czarodzieja ringu. Są to wybitne postacie, z których cały czas jesteśmy bardzo dumni. Możemy ogłosić, że w Kielcach powstanie pierwsze w historii Muzeum Polskiego Boksu. Pierwsze i jedyne Muzeum Polskiego Boksu. Muzeum będzie to miejsce, w którym będzie zgromadzone wiele pamiątek naszych wybitnych mistrzów, puchary, fotografie, filmy historyczne. Będzie to miejsce do spotkań, rozmów z naszymi mistrzami, wspomnień, różnego rodzaju happeningów sportowych. Więc jak ktoś mówi, że Kielce są stolicą polskiego boksu, więc będzie miał jeszcze dodatkowy teraz element do utwierdzenia się w tym temacie. Niedawno organizowaliśmy Mistrzostwa Świata, pierwsze w historii również stulecia Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w boksie w Kielcach, również przy ogromnym wsparciu władz miasta Kielce. Tak rozwijające się miasto może się w tej chwili już poszczycić, że startujemy z otwarciem właśnie Muzeum Polskiego Boksu, za co serdecznie dziękuję pani prezydent.
1: Prezes Fundacji Polski Boks Olimpijski Maciej Demę.
6: To, że Kielce, to też nieprzypadkowa lokalizacja. Dlaczego? Dlatego, że od wielu lat współpracujemy z włodarzami miasta Kielce. Uważamy, że symbioza jest bardzo mocna. Organizujemy tutaj bardzo wiele eventów. To też nie bez przyczyny, tylko dlatego, że zawsze możemy liczyć na przychylność. Poza tym Kielce są miastem dynamicznie rozwijającym się i oczywiście doskonale skomunikowanym, więc praktycznie ta centralne położenie w naszym kraju sprawi, że do tego naszego muzeum będą trafiali będą trafiali ludzie nawet z odległych krańców naszego kraju, no i być może, że nie tylko. Sam projekt muzeum jest w szczególności dedykowany młodym ludziom, czyli dzieciom i młodzieży. Niemniej jednak nie zabraknie tam miejsca i nie zabraknie pewnie ciekawych rzeczy dla kibiców. Mam nadzieję, że będzie to miejsce również spotkań, być może, że i z naszymi najbardziej wybitnymi zawodnikami, czyli z naszymi kadrowiczami, być może, że z trenerami, może ze starymi, znaczy z mistrzami, którzy już w tej chwili odeszli na tą sportową emeryturę. Ja też ogromnie się cieszę ze względu na to, że wiele osób pozostawia po sobie pamiątki. Pamiątki w domach, które de facto są gdzieś schowane, nie są pokazywane. Ja bym sobie życzył, aby po prostu ludzie, rodziny, osób, które już de facto odeszły, przekazywały wszelkiego rodzaju pamiątki, które również się wiążą ze wspaniałymi momentami polskiego sportu, polskiego boksu, ale również też z tymi osobami, żeby te cząstki tych osób, nie tylko sportowców, ale również kibiców, działaczy, sędziów, pozostawały tutaj. Tutaj właśnie w Kielcach. Mam nadzieję, że ten projekt będzie doskonałą promocją dla naszej dyscypliny. Mam nadzieję, że wielu młodych ludzi dostrzeże różnicę, która jest tak bardzo nam dzisiaj potrzebna. Różnicę, która będzie wskazywała na to, że my tutaj wszyscy pracujemy nad sportem olimpijskim, a nie nad czymś, co tak mocno dzisiaj jest popularne wśród młodych ludzi, czyli mówię tutaj o patologicznych galach.
2: Ciekawe świętokrzyskie.
1: A dziś opowiemy sobie o tym, że po latach oczekiwań rozpoczęła się budowa zakładu produkcji wody mineralnej Buskowianka w miejscowości Wełecz koło Buska Zdroju. Ten obiekt ma być oddany do użytku już w październiku tego roku. A mowa o tym, co działo się w minioną środę, czyli 7 lutego. Na placu budowy odbyło się symboliczne wbicie łopaty, którego dokonali m.in. marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Będkowski i prezes uzdrowiska Buskowianka Zdrój Stanisław Grzesiak. Zakład produkcji wody mineralnej Buskowianka powstanie w sąsiadującej z Buskiem od zachodu miejscowości Wełecz. Jak wylicza rzecznik prasowy marszałka Przemysław Chruściel, inwestycja obejmuje budowę hali produkcyjnej wraz z częścią magazynowo-techniczną oraz socjalną o powierzchni ponad 2000 m2, uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną, przebudowę placu manewrowego, stref dostaw i odbioru oraz wyposażenie obiektu w nowoczesne urządzenia służące do rozlewu wody wraz ze zbiornikami buforowymi, zbiornikiem na dwutlenek węgla, stacją uzdatniania wody, stacją mycia i dezynfekcji oraz sprężarkownią. Zakładana wydajność nowej linii technologicznej to 14 tysięcy sztuk butelek o pojemności 0,5 litra na godzinę i około 9 tysięcy sztuk butelek 1,5-litrowych na godzinę, tak informuje rzecznik i dodaje, że projekt zakłada w późniejszym terminie doposażenie zakładu w linię technologiczną dla butelek szklanych. Obecnie zakład produkujący Buskowiankę znajduje się w Busku. Jego przeniesienie do Wełcza uwolni tereny pod inwestycje związane z rozbudową działalności leśniczej i uzdrowiskowej. A o budowie nowego zakładu mówiło się od wielu lat, ale niewiele się w tej kwestii robiło. Między innymi z powodu opóźnienia tej inwestycji stracili posady dwaj poprzedni prezesi uzdrowiska Busko-Zdrój. Umowa z wykonawcą, którym jest firma Anna But z Bilczy, przewiduje, że zakład będzie gotowy w październiku. Ma kosztować około 28 milionów złotych. Uzdrowisko Busko-Zdrój pozyskało na tę inwestycję 17 milionów złotych z Agencji Rozwoju Przemysłu. No dobrze, to jeżeli jesteśmy już w bloku tym ciekawostkowym, to wyobraźcie sobie, że kiedy ostatnio turystycznie i rekreacyjnie byłem w Busku-Zdroju, to myśleli, że jestem kuracjuszem i już powoli zbliżali się, żeby zatrzymać mnie, ale na szczęście się nie dałem. To znaczy na szczęście, bo to jednak jeszcze nie ten wiek.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Pomimo tego, że mamy weekend, to ja proponuję wyjść, albo zwłaszcza dlatego, że mamy weekend, to ja proponuję wyjść na spacer i dokładnie rozejrzeć się dookoła siebie, a być może gdzieś zauważycie fajne i ciekawe rzeźby, które pochodzą z ośrodka pracy twórczej Wietrznia, gdzie już teraz się przenosimy. A dlaczego to miejsce jest takie ważne? O tym za kilka chwil, po krótkim historycznym rysie, wprowadzi i opowie nam Andrzej Płonka, pracownik Kieleckiego Geoparku. Również w Jędrzejowie, czy w Chmielniku, czy w innych miastach naszego regionu, właśnie to, co kiedyś było produkowane i jest nadal produkowane w OPT Wietrznia, się znajduje. Posłuchajcie zresztą sami.
2: Edukacja w Świętokrzyskiem.
1: A dziś chciałbym, żebyśmy trochę porozmawiali na temat historii, ale nie historii takiej, że coś się dzieje, coś się wydarzyło i będziemy wam opowiadać o tym, chociaż troszeczkę tak. Zapraszam was do Ośrodka Pracy Twórczej Wietrznia. To jest takie miejsce, które powstało w 1976 roku z myślą o potrzebach artystów rzeźbiarzy. Jako główny cel działalności określono rozwój infrastruktury technicznej niezbędnej do uprawiania sztuki rzeźbiarskiej. Ośrodek był wydzieloną placówką upowszechniania kultury działającą przy Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Kielcach. W latach 70. i 80. odbywały się na terenie ośrodka plenery rzeźbiarskie, w których brali udział artyści rzeźbiarze z całego kraju oraz studenci rzeźby z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Plon i efekt tych plenerów to oczywiście rzeźby, które znajdują się na terenie całego naszego miasta, a czasami również na terenie całego naszego województwa. Te rzeźby ozdabiają place, skwery i parki, a na Wietrzni powstały wówczas także projekty i pomniki znajdujące się między innymi na przykład na terenie województwa, jak już mówiłem, to jest Pieta Michniowska, którą wyrzeźbił Wacław Stawecki. Jest również, myślę, że znany wszystkim tym, którzy mieszkają w Jędrzejowie, pomnik bohaterów ziemi jędrzejowskiej, który wyszedł spod dłuta Wacława Staweckiego, Józefa Sobczyńskiego, Aleksandra Szczygielskiego. Jest także na przykład w Busku pomnik wdzięczności, który wyrzeźbili Stefan Maj i Leszek Kurzeja. I można by tak było wymieniać i wymieniać i wymieniać, no ale mieliśmy mówić o historii, więc myślę, że lepiej będzie, jeżeli posłuchacie tego, co ma do powiedzenia pracownik Kieleckiego Geoparku Andrzej Płonka, który historię Ośrodka Pracy Twórczej Wietrznia ma naprawdę w jednym palcu. Posłuchajcie.
7: W 1965 roku władze Kielc i województwa naszego kieleckiego zorganizowały pierwszy w Polsce plener rzeźby. Ze względów technicznych plener ten nie odbywał się w jakimś jednym miejscu, tylko odbywał się w czterech kamieniołomach. Bolechowice, Szewce, Pińczów i Szydłowiec. I to było 50 lat temu. I to jest takie wyjście, z którego jakby można określić, zaczęła się rzeźba współczesna w naszym mieście. Efekty tego pleneru sprzed 50 lat pokazywane były w roku następnym, czyli w 1966, na Wzgórzu Katedralnym. Przez 2 miesiące rzeźby te były w mieście eksponowane. Jedna z tych rzeźb pozostała w naszym mieście do dnia dzisiejszego. Jest to rzeźba, która stoi na ulicy Wesołej, dawniej przed przychodnią, obecnie przed Gimnazjum Katolickim. Dzięki temu, że właśnie 50 lat temu władze Kielc zorganizowały plener rzeźbiarski, po kilku latach doszły do wniosku, że dobrze byłoby, żeby ze względów organizacyjnych nie rozrzucać tej imprezy po różnych kamieniołomach, tylko po prostu zwieść kamienie z kamieniołomów i wykonywać rzeźby w jednym miejscu. Skutkiem różnych działań miejsce to znaleziono w Orońsku. I w Orońsku w 1969 roku powstał ośrodek dla rzeźbiarzy. I przez kilka lat władze Kielc, ale i nie tylko, organizowały tam plenery rzeźby. Efekty tych plenerów również są na terenie naszego miasta. Po reformie administracyjnej z 1975 roku, kiedy Orońsko wypadło z województwa kieleckiego, znalazło się w województwie radomskim, podpisane zostało porozumienie o przekazaniu ośrodka rzeźbiarskiego Zarządowi Głównemu Związku Polskich Artystów Plastyków i Kielce pozostały bez ośrodka rzeźbiarskiego. Skutkiem różnych czynników powstał ośrodek na Wietrzni. Czemu akurat na Wietrzni? No, miejsc było kilka, gdzie chciano zlokalizować taki ośrodek rzeźbiarski w Kielcach. Między innymi bardzo daleko posunięte były prace organizacyjne przy wykonaniu takiego ośrodka, czy zlokalizowaniu takiego ośrodka w Białogonie. Ośrodek miał się nazwać Siedem Źródeł, czyli już sama nazwa wskazuje, jakie to było miejsce. Jednak względy organizacyjne spowodowały, że przeciągały się te prace. Natomiast w tym czasie miał miejsce konkurs na wykonanie pomnika bojownikom o wyzwolenie narodowe i społeczne 39-45, tego, który stoi na kadzielni, i należało szybciutko znaleźć miejsce, gdzie by ten pomnik można było wykonać. To przyspieszyło działania organizacyjne związane z powstaniem ośrodka na Wietrzni. Tu do 1974 roku eksploatowany był kamieniołom. Pozostało miejsce po kamieniołomie, które objął w posiadanie ówczesny Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, z takim założeniem, że powstanie tutaj park rozrywki, wypoczynku z elementami stadionu olimpijskiego, elementy sportowe. I to wszystko miało właśnie tu powstać, ale przy tym kamieniołomie była jeszcze baza transportowa. I na terenie właśnie tej bazy transportowej, która została zlikwidowana w 1976 roku i również została przyjęta przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, postanowiono w 1977 roku umiejscowić ośrodek rzeźbiarski dla rzeźbiarzy związanych głównie z Kielcami. I właśnie na terenie ośrodka powstały bardzo duże fragmenty pomnika tego, który stoi na kadzielni. W ośrodku, poza tym, że główna jakby przyczyna, czy główny katalizator to był ten pomnik, od razu rozpoczęła się działalność związana z organizacją plenerów rzeźbiarskich, zarówno dla rzeźbiarzy z całej Polski, jak i dla studentów Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Plenery takie, z których powstawały rzeźby stojące dzisiaj na mieście, trwały do początku lat 90. Po kolejnej reformie administracyjnej, a w zasadzie po utworzeniu samorządów, okazało się, że nie tak łatwo jest łączyć pieniądze, które były w gestiach ówczesnych wojewódzkich rad narodowych, czy już wówczas urzędów wojewódzkich, ponieważ były to ośrodki państwowe, ze środkami samorządowymi, czyli ze środkami miasta. W tym czasie, czyli w latach 90., odbywały się tylko i wyłącznie plenery małej formy rzeźbiarskiej, których efekty można było oglądać na wystawach w BWA w Kielcach, w BWA w Busku, w BWA w Miechowie, również w muzach w Sandomierzu, Pińczowie, czy też galeriach Związku Artystów Rzeźbiarzy w Warszawie czy we Wrocławiu. Lata po roku 2000 to konkursy. Konkursy na popiersia twórców kultury, popiersia, które stoją dzisiaj na skwerze Szarych Szeregów. Było kilka edycji przez 5 lat tych konkursów i one wszystkie odbywały się na Wietrzni. W tym samym czasie, od samego początku działalności, poza tą zorganizowaną taką działalnością dla twórców, odbywały się tam, czy wykonywane były własne realizacje rzeźbiarzy. Na terenie Wietrzni powstało bardzo wiele pomników i rzeźb znajdujących się na terenie zarówno naszego miasta, jak i naszego województwa. Należałoby tu chociażby powiedzieć o pomniku Pszczoły, autora Stefana Dulnego, o pomniku Harcerza, również tego samego autora, ale również pomnik upamiętniający mogiłę powstańców listopadowych znajdujący się w osiedlu KSM, czy też pomnik pomordowanych w Kielcach znajdujący się na wzgórzach, na zboczach Pierścienicy. Również pomniki w innych miastach. Pomnik bohaterom ziemi jędrzejowskiej tu powstał. Pieta Michniowska tu została zrealizowana. W ostatnim okresie pomniki wykonywane przez pana Arkadiusza Latosa, pomniki do Chmielnika, Tarnowa czy do Połańca.
1: To tyle, jeżeli chodzi o historię tego właśnie miejsca, natomiast warto także wspomnieć, że od 2003 roku Ośrodek Pracy Twórczej Wietrznia wchodzi w skład Geoparku Kieleckiego i na terenie OPT Wietrznia znajduje się 6 indywidualnych pracowni rzeźbiarskich, w których tworzą kieleccy rzeźbiarze. To m.in. Arkadiusz Latos, Kornel Arciszewski, Waldemar Musik, Wacław Stawecki, Piotr Suliga czy Jan Szałapski. Ośrodek oferuje wszystkim rzeźbiarzom utwardzony plac do robót rzeźbiarskich o powierzchni około 2000 m2. Mieści się również siedziba tam właśnie zarządu oddziału Związku Polskich Artystów Rzeźbiarzy w Kielcach, a na terenie ośrodka znajduje się mała galeria rzeźby plenerowej i możemy w niej zobaczyć m.in. pracę artystów rzeźbiarzy. Na zlecenie Geoparku wykonana została koncepcja architektoniczno-programowa zagospodarowania terenu ośrodka, zakładająca jego modernizację w połączeniu z rezerwatem Wietrznia poprzez przeprowadzenie ciągu pieszego z ulicy Wojska Polskiego przez ośrodek i skalną bramę do systemu ścieżek rezerwatu. Brzmi to naprawdę dobrze, a więc myślę, że na kolejny spacer tam właśnie mogę was wysłać, tym bardziej, że obecnie jest również tam Centrum Geedukacji. I tam także warto chociażby podczas spaceru, może być niedzielnego, po prostu zajrzeć. I to tyle, jeżeli chodzi o OPT Wietrznia, a my przechodzimy do ciągu dalszego naszego programu.
2: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
1: Wybieramy się teraz na nową wystawę w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach. Człowiek, środowisko, dialog. Taki jest właśnie jej tytuł. Jej głównym przesłaniem jest ukazanie relacji między człowiekiem a otaczającym go światem na przestrzeni dziejów. Jak mówi Joanna Kwiecień, kuratorka wystawy, ma ona pełnić funkcję edukacyjną, pokazując poprzez dzieła sztuki zagładę, do której zmierza świat. Kierunek zwiedzania wystawy został wytyczony zgodnie z chronologią dziejów Homo sapiens. Punktem, z którego wychodzimy jest jedna z najstarszych paleolitycznych Wenus, a także malowidła naskalne przedstawiające dzikie zwierzęta. Jeżeli podążymy dalej linią czasu po tej wystawie, możemy zobaczyć prace przedstawiające pejzaże miejskie i przemysłowe oraz takie, które nawiązują do różnych aspektów, m.in. antropocenu, czyli epoki, w której obecnie żyjemy. Wernisaż wystawy już za nami, bo odbył się 19 maja o godzinie 18, a tę wystawę będziemy mogli oglądać aż do 25 października. To jeżeli jesteśmy w Kielcach, to w Kielcach pozostaniemy przez kilka chwil. Czy pamiętacie kino Romantika, a może Misia, a może kolorowe piłki podobne do tych, które w latach 70. zeszłego wieku zdobiły elewację domu handlowego Puchatek? To są tylko nazwy niektórych z neonów, które w zeszłym tygodniu, w sobotę, czyli w noc muzeów, rozbłysły po raz pierwszy w plenerowej galerii na ścianie kina Moskwa. Galeria jest elementem takiej sentymentalnej podróży w czasie, kiedy w Kielcach było bardzo dużo neonów i zdobiły różne punkty usługowe i handlowe. Było ich, wyobraźcie sobie, około 200. No, niestety aż tylu zobaczyć nie możemy, ale za to te, które są, robią naprawdę wyjątkowe wrażenie. Są m.in. takie z loterią, są takie z kogutem, są właśnie te wspomniane przeze mnie piłki, plenerowa galeria neonów, miniatur dawnych kieleckich neonów cały czas jest do obejrzenia. Ta galeria neonów, oczywiście nie oryginalnych, bo to są reprodukcje, została zrealizowana w ramach kieleckiego budżetu obywatelskiego 2024, kosztowała prawie 166 000 zł. Cieszymy się, że ten kawałek historii został chociaż w ten sposób odświeżony i upamiętniony. No i tak to właśnie z tymi neonami jest. Kto nie widział, to niech szybciutko to nadrobi. Już od tygodnia, czyli od zeszłotygodniowej nocy muzeów, tę właśnie wystawę finansowaną z budżetu obywatelskiego kieleckiego możemy oglądać. To by było na tyle, jeżeli chodzi o tę godzinę naszego dzisiejszego weekendowego spotkania. Dzięki za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia. Michał Pustuła. Pa!
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
4: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
9: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje i kilka faktów z dnia dzisiejszego, 24 maja, 9 na zegarach. Zapraszamy na wiadomości.
10: Nagranie strzelaniny pod Białym Domem opublikowano w internecie. Fałszywe alarmy to dywersja, mówi premier, zwołał odprawę służb. Nocna fiesta w Poznaniu. Lech obronił piłkarskie Mistrzostwo Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Strzelanina pod Białym Domem. W nocy polskiego czasu napastnik otworzył ogień. Policja otoczyła teren i zastrzeliła mężczyznę. Dziennikarze musieli uciekać. Są nagrania tego dramatycznego zdarzenia. Nie ma informacji o tym, by ktoś jeszcze oprócz napastnika zginął. Dziennikarze otrzymali polecenie ucieczki i schronienia się w sali konferencyjnej Białego Domu. Prezydent USA Donald Trump przebywał w tym czasie w Białym Domu. Prowadził negocjacje w sprawie porozumienia z Iranem. A co do Iranu, Trump zapowiedział, że omówi dziś ze swoimi współpracownikami irańską propozycję porozumienia pokojowego. Twierdzi, że to cytat, solidne 50-50. Czy będzie w stanie zrobić dobry interes, czy wysadzi ich w powietrze? Dyplomaci zarówno Iranu, jak i USA mówili wczoraj o postępach. Mówimy o dywersji, tak Donald Tusk nazwał fałszywe zgłoszenie o pożarze w mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Wcześniej wiele podobnych fałszywych alarmów wzywano do mieszkań osób publicznych związanych z polityczną prawicą. Premier zwołał odprawę rządu i służb. Charytatywny influencer Łatwo Gang przejechał już rowerem 500 kilometrów. Jedzie z Zakopanego do Gdańska. Piotr Artur Hanke, bo tak się nazywa, w ciągu 39 godzin jazdy zebrał już 11 milionów złotych na leczenie chorego dziecka. Organizatorzy zbiórki podkreślają, że pieniądze przeznaczone są na terapię genową dla chłopca, której koszt wynosi około 15 milionów. Poznań nie spał tej nocy. Kibice Lecha świętowali drugie z rzędu Mistrzostwo Polski. Oddajemy głos kibicom kolejorza.
11: Przyznam szczerze, że nie przypuszczałam, że będę się z tego mistrzostwa w tym roku cieszyć, więc jestem przeszczęśliwa.
12: Dzisiaj się bawimy.
13: To jest dla nas ważne. No.
12: Ja nie pamiętam za mojego życia, żeby Lech obronił tytuł mistrza. To jest fenomenalne. Cieszę się, że mogłem być częścią tego wszystkiego.
10: Lech został mistrzem po raz 10 w historii.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Na razie ciepło i słonecznie dopiero po południu w Wielkopolsce, a także Łodzi i okolicach może pokropić. Na termometrach do 28 stopni w Zielonej Górze, Wrocławiu, 27 w Warszawie, 25 w Białymstoku, 24 w Gdańsku. Kacper Sosnowski, witam. Dziś Dzień Braci. Jak ktoś chce poświętować, złożyć bratu życzenia, powiedzieć, jaki jest fajny albo niefajny, można zadzwonić.
13: 22 4 4 i 3 0.
9: A zaczynamy sobie od... Dokładnie. Queen już teraz, 3 po 9. The show must go on.

Eurythmics w Radiu Złote Przeboje. Trwa Sopot Hit Festival, no i dzieje się w Sopocie nie tylko na scenie, bo krytyka wylała się na Justynę Steczkowską i Skolima, którzy śpiewali w duecie swój nowy przebój. Że z playbacku i to w oczy koliło. A wczoraj na Michała Wiśniewskiego też były skargi na słaby wokal, na szczęście tylko na to. A gdy kombi świętowało pół wieku działalności, to Waldemar Tkaczyk na antenie Polsatu tak powiedział o czasach Zoena, nawiązując do Agnieszki Chylińskiej. Najbardziej rock'n'rollowy tryb życia prowadziliśmy podczas grania w zespole ONA. Nasza wokalistka? To nie my sprowadziliśmy ją na złą drogę, tylko ona nas. No jest festiwal, to jest gorąco. Andrzej Piaseczny też na festiwalu był, zaśpiewał, skarg na niego nie było, no to gram.

0: wszyscy, którzy jadą autem, to właśnie to śpiewali. Whitney Houston w Radiu Złote Przeboje. A teraz...
1: Złota Piątka.
0: Dziś w związku z Dniem Braci, który obchodzimy. Był zespół dwóch braci Golec Orkiestra, ale przynajmniej liczebnie przebija ich Pektus, bo to zespół czterech braci: Tomasza, Marka, Mateusza i Macieja Szczepaników. Tomasz, najstarszy z nich, głównie śpiewa, ale pozostali oprócz tego, że przygrywają, też w śpiew się włączają. No i teraz życiowy hit, który przez pewien czas był tajemnicą, bo żona Macieja była wokalistką zespołu Blue Café. Chodzi o Dominikę Gawędę. Była, bo już nie jest żoną Macieja. I jeszcze jedna rodzinna historia związana z Pektusem, bo ponoć mama, jak widzi swoich synów na scenie, no to zawsze płacze ze wzruszenia. Ale chyba nóżką też czasem porusza, no bo jest przy czym. Barcelona u nas. Może być też z dedykacją dla Roberta Lewandowskiego, który ten klub opuszcza.

0: Autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
7: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
6: Są sprawdzone przepisy
7: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
6: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
7: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
8: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
0: Reklama.
2: Dzień dobry, weekend.
0: Dzień dobry.
2: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.

Pet Shop Boys w radiu Złote Przeboje Go West. Kibice bardzo często wykorzystują melodię tej piosenki dla własnych przyśpiewek. Grałem Barcelonę niedawno a propos kibiców Robertowi Lewandowskiemu, który wczoraj pożegnał się z rozgrywkami Ligi Hiszpańskiej, bo kibiców Barcelony to pożegnał już tydzień temu. No to muszę dodać, że w swoim ostatnim meczu w Barcelonie strzelił gola Lewandowski. W sumie to dla Barcelony strzelił ich już 120. A na bramce Barcelony stanął Wojtek Szczęsny, ale Katalończycy przegrali 1-3 z Walencją. No i teraz kibice mają tylko jedno pytanie. Gdzie zagra Lewandowski? A, że w Ameryce, w MLS. Nie, no to pewnie prędzej w Miami niż w Nowym Jorku. Ale może jest to jakaś podpowiedź. A to już Susan Vega. 9 minut i będzie 10.

0: Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje tak pięknie nuci. 10:02 w naszych wiadomościach bardzo ważne doniesienia dla kierowców o utrudnieniach na A1 pod Łodzią.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Tu Radio Złote Przeboje. Już jest 10:00, nie przedłużajmy, bo ważne doniesienia w wiadomościach mamy.
1: Paweł Pawlikowski dostał nagrodę za reżyserię na festiwalu filmowym w Cannes. Trzeba to szybko wyjaśnić, mówi premier po fali fałszywych alarmów pożarowych. Uwaga kierowcy, A1 między Łodzią a Piotrkowem zablokowana. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Paweł Pawlikowski zdobył statuetkę za najlepszą reżyserię na festiwalu filmowym w Cannes. Nagrodę przyniósł mu film Ojczyzna. Choć odnośnie do samej statuetki doszło do kuriozalnej sytuacji, o czym więcej znawczyni kina Grażyna Torbicka.
2: Najzabawniejszy moment wczorajszej gali to ten, gdy Paweł Pawlikowski, otrzymawszy nagrodę za reżyserię ex aequo z hiszpańskim duetem Ambrosi i Calvo, de facto jej nie otrzymał, bo chyba zapomniano dostarczyć drugą statuetkę. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to wielki sukces Pawlikowskiego i jego ojczyzny, określanej jako mistrzowska lekcja dyscypliny artystycznej.
1: W 2018 roku Pawlikowski również dostał nagrodę za reżyserię w Cannes za film Zimna wojna. Mamy do czynienia z kilkoma bardzo spektakularnymi prowokacjami, mówi premier. Donald Tusk zwołał nadzwyczajną naradę z ministrami i szefami służb po fałszywym zgłoszeniu o pożarze w gdańskim mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Straż wyważyła drzwi pod nieobecność domowników. Donald Tusk zaapelował o niewykorzystywanie sprawy do celów politycznych.
3: Tego typu zdarzenia to ostatnie jest szczególnie dotkliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, powód, dla którego tutaj działa trzeba bardzo szybko, to narastająca fala spekulacji takich czysto politycznych i spiskowych.
1: To już kolejne tego typu fałszywe zgłoszenie w ostatnich dniach dotyczące polityków i dziennikarzy związanych z prawicą. Autostrada A1 jest całkowicie zablokowana pod Łodzią po czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba nie żyje, a trzy są ranne. Jezdnia w kierunku Gdańska jest zamknięta między węzłami Tuszyn a Łódź Południe. Robert Lewandowski w najlepszy możliwy sposób pożegnał się z Barceloną. Strzelił gola w swoim ostatnim meczu. Wczoraj Barsa przegrała 1-3 z Walencją, ale i tak została mistrzem Hiszpanii, a to był 120 gol lewego dla Barcelony. Ciągle nie wiadomo, gdzie Lewandowski zagra w kolejnym sezonie. Plotki krążące w mediach mówią o przenosinach naszego snajpera do jednego z klubów w Arabii Saudyjskiej.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: 26 stopni dziś w Rzeszowie, Kielcach, 27 w Krakowie, Katowicach, Łodzi, gdzie po południu może popadać, podobnie jak późniejszą porą w Poznaniu, gdzie 28 stopni. Poniedziałek ciepły i słoneczny. Tak, a propos tego, co Wojtek mówił w wiadomościach, to sobie myślę, że w Arabii Saudyjskiej dla Roberta Lewandowskiego za gorąco. Kasper Sosnowski, witam pięknie. U nas też dzisiaj gorąco. O czym było w prognozie pogody? A to już Tilaf, Warszawa. 3 po 10.

0: Jak przyjemnie w niedzielę z Radiem Złote Przeboje, prawda? Spandau Ballet to już za nami. Jedni pewnie przy śniadaniu, inni już dawno po deserze. Ja mówiłem, że wiem, co w najbliższych dniach będzie taniało w sklepach i na bazarach. To moja ulubiona witaminowa bomba, czyli polskie truskawki.
1: Pan uważa za tę prognozę tańszych truskawek, bo będą mieć do pana pretensje.
0: Że susza.
1: Bo według mnie to producenci zaraz wymyślą, że susza.
0: Ja pytałem handlujących, na brak deszczu oczywiście narzekają, ale już w następny weekend to polska truskawka za mniej niż 20 zł ma być. No oby. A z każdą niedzielną sprawą można do nas dzwonić.
2: 22 4 4 i 3 0.
0: A to Lip Sync.

0: autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje. Od jutra rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja.

0: 10:30 na zegarach. Kasia Kowalska w Radiu Złote Przeboje w głośnikach. Dziś dzień braci, w związku z tym...
1: Złota Piątka.
0: O braciach właśnie. Mieliśmy już polskie zespoły dwóch i czterech braci, to teraz ekipa z zagranicy. Bee Gees, czyli legendarny zespół założony w 1958 roku przez trzech braci. Zresztą kiedyś nazywali się Brothers Gibb od swojego nazwiska. Urodzili się na Wyspach Brytyjskich, ale z życiowych powodów musieli wyemigrować do Australii i tam przegrywali, słuchajcie, na torze wyścigowym, podczas zawodów motocykli. Ludzie wrzucali im do puszki pieniądze, lubili ich słuchać, wrzucali coraz więcej, telewizja ich zobaczyła, zaprosiła, jakiś mały koncert zorganizowanie i tak zaczęła się ich wielka kariera. No to Bee Gees i Tragedy.

0: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
1: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
0: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Trawisto.
9: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
10: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
11: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
12: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
16: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

Jason Donovan w Radiu Złote Przeboje. W 1989 roku wydano Sealed with the Kiss, czyli Donovan, jak śpiewał utwór w studiu, to miał 20 lat. I był wtedy parą z Kylie Minogue, która jest jego rówieśniczką, urodziła się dokładnie 3 dni przed nim. A australijscy muzycy spotkali się na planie australijskiego serialu Sąsiedzi, gdzie razem grali zakochanych i schodząc z planu ten scenariusz przenieśli po prostu w życie prywatne. Takie scenariusze pisze tylko życie. Ależ pięknie. Alfa Fil teraz u nas. 10 minut i będzie 11.

Lutrycia McNeil w Radiu Złote Przeboje. Niecałe 3 minuty i będzie godzina 11. Mówiłem o Robercie Lewandowski, który żegnał się z Barceloną, ale przecież w Barcelonie tej żeńskiej mamy jeszcze Ewę Pajor, która właśnie została bohaterką drużyny.

0: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
1: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
0: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm. Reklama.
1: Słuchacie Radia Złote Przeboje w niedzielę? To bardzo dobrze. Zbliża się godzina 11. Mamy dla Was wiadomości.
2: Ewa Pajor największą gwiazdą finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Lekarze zbadają ciało zmarłej w niejasnych okolicznościach 12-latki. Proboszcz miał okradać swoich parafian, usłyszał zarzuty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ewa Pajor została bohaterką finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Strzeliła wczoraj 2 gole, a jej FC Barcelona wygrała w Oslo wielki finał z Olympique Lyon 4-0. Pajor wybrano najlepszą zawodniczką finału. Zaraz po nim powiedziała: to najlepszy dzień mojego życia. Lekarze zbadają ciało zmarłej 12-letniej Eli z Krakowa. Dziecko było poszukiwane przez 2 dni. Wczoraj odnaleziono ciało dziewczynki w krakowskim Lesie Wolskim. Wstępne ustalenia policji nie wskazują na to, by ktoś przyczynił się do tragedii, ale więcej wyjaśnić może sekcja.
3: Od której wyników będzie tutaj zależało też prowadzone postępowanie?
2: Mówi Katarzyna Cisło z małopolskiej komendy. Jest akt oskarżenia w sprawie byłego proboszcza z Kozienic. Były duchowny jest podejrzewany o wyrządzenie parafii szkody majątkowej w wysokości 2 700 000 zł, a także o oszukanie kilkudziesięciu osób, głównie parafian, od których pożyczył ponad 1,5 mln zł na rzekome inwestycje. Były proboszcz nie przyznał się do winy, odmówił złożenia wyjaśnień. Grozi mu 10 lat więzienia. W Paryżu zaczyna się właśnie tenisowy Roland Garros, ulubiony turniej Igi Świątek. Iga dziś jeszcze nie zagra, ale wystąpią inne nasze zawodniczki, o czym więcej wysłannik do Paryża Przemysław Pozowski.
4: Dwie nasze zawodniczki kibice zobaczą dziś na kortach. Pierwszą Magdalinet, która zagra z młodą, utalentowaną Czeszką Terezą Walentową, no a Magdalena French zmierzy się z Rumunką Eleną Gabrielą Ruzę. Iga Świątek jeszcze poczeka, ale Iga Świątek już spotkała się z mediami, no i chwaliła swojego nowego trenera.
5: Z Francisem super mi się pracuje.
4: A dziś wieczorem danie główne to mecz z udziałem Nowaka Dziokowicza, który dopiero co obchodził tutaj swoje 39. urodziny.
6: Grand Slams have been...
4: Wielkie szlemy to zawsze były dla mnie priorytety. Nie mogę się doczekać, by zacząć tu rywalizować. W turnieju głównym w Paryżu zagra 6 polskich zawodników, bo także Hubert Hurkacz, Kamil Majszak i Maja Chwalińska.
2: Mecz Magdalinet powinien się zacząć około 13, a Magdaleny French między 15 a 16.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda na weekend.
1: Niedziela cieplejsza od soboty, bo 27 stopni w Łodzi, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, 28 nawet we Wrocławiu czy Zielonej Górze. Najchłodniej 24 stopnie w Szczecinie i Trójmieście. Pokropić za to może w Wielkopolsce, na Śląsku i w Łódzkiem.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

0: Były wiadomości, była pogoda, to jeszcze jedno ważne ogłoszenie mamy dla was.
1: Mówi Beata Kozidrak. Spotkajmy się już dziś, tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Za 56 minut.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Bo wtedy program Beaty Kozidrak, niedziela z Beatą Kozidrak. To od południa, przypomnę. Jakby ktoś tam chciał sprzed odbiorników radiowych uciekać. Nie, nie, nie, proszę zostać. Naprawdę będzie ciekawie. Będą anegdoty o piosenkach Beaty Kozidrak i wiele fajnych historii z życia. A to Bryan Adams.

0: Aha, w radiu Złote Przeboje. A za chwilę zaśpiewa nam mama dwudziestolatki, czyli Natalia Kukulska. Ja tak podprowadzam, bo przypomnę, że we wtorek Dzień Matki, a u nas przez cały nadchodzący tydzień konkurs, w którym możecie wygrać bukiet kwiatów dla mamy i 500 zł na przykład na kilka wspólnych obiadów. A żeby wejść do konkursu, proszę napisać na złoteprzeboje.pl w specjalnym formularzu, co najlepszego macie po mamie. My wybierzemy i nagrodzimy te najbardziej kreatywne odpowiedzi. Już od poniedziałkowego poranka będziemy nagradzać, dlatego teraz jest idealny moment, żeby dołączyć do zabawy. Widzę zresztą, że sporo osób z telefonami na tych leżakach sobie właśnie siedzi.
1: Światło nosisz je w sobie, pozwól mi choć

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki.

0: Zyles w Radiu Złote Przeboje, a my tu Dzień Braci dzisiaj świętujemy.
1: Złota Piątka.
0: Dziś w całości z braćmi związana. Sporo mamy tych zespołów braci z Polski. Byli Golcowie, był Pektus, no to teraz bracia. Były zespół Piotra i Wojciecha Cugowskich, który działał 22 lata na scenie, dostarczając nam fantastyczne przeboje i ballady. No i w 2019 roku panowie doszli do ściany w wyniku sprzeczek, podziałów, innej wizji współpracy się rozstali. Pytaliśmy kiedyś Piotra, czy żałuje czegoś z muzycznej przeszłości, czy coś by zmienił.
2: To co było, to było. Nie żałuję, a jeśli popełniłem błąd, to też błędy się popełnia. Po co?
3: Po coś.
0: No właśnie, tylko ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi. I tak tłumaczyłem wczorajsze przypalenie cukinii na obiad. Bracia za szkłem, fantastyczna ballada z 2009 roku.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
4: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
12: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: A cappuccino też za 7?
14: Też.
13: A flat white?
14: Też.
13: A...
14: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
15: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
16: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
17: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Reklama.
19: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: kombi w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: Dziś o braciach, bo dzień braci mamy. No to Dire Straits, czasem zapominamy, że to też zespół dwóch braci, bo Marka, który śpiewał i grał, na gitarze wspomagał 3 lata młodszy David Knopfler. Jednak szybko osiągnięty sukces i to, że Mark był w centrum reflektorów i fleszy, doprowadziły do niesnasek. Kooperacja braci trwała tylko 3 lata i David odszedł. Do tej pory ma z bratem słabe relacje. Niestety.

0: For the Coast w Radiu Złote Przeboje. Już za 3 minuty tutaj Beata Koźdrak i Piotr Jaworski. Chyba mogę zdradzić, że będzie rzeka marzeń, będzie jedna piosenka, w której się dużo myśli i będzie różowa kula. Ważne nagranie w kontekście taty Beaty Koźdrak. Ale o tym ona opowie już sama za chwilę. Zostańcie z nami, Kasper Sosnowski, ja zapraszam na porankowy weekend za tydzień.
1: Autopromocja.
2: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz Radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
4: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
5: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
4: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne dla tego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na Chibo.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
14: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
1: Reklama.
3: 24 maja mamy dzisiaj w kalendarzu i to jest niedziela, jest południe. I jak zawsze o pełnej godzinie wiadomości Radia Złote Przeboje.
15: Pierwsze deklaracje po rządowych rozmowach o fali fałszywych alarmów. Zmasowany atak na Kijów. Rosja użyła groźnej rakiety Orieśnik. Nagroda w Cannes dla Pawła Pawlikowskiego za reżyserię, a Złotą Palmę dostał film Fjord. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkanie, do którego wczoraj wieczorem siłowo weszli strażacy po fałszywym zgłoszeniu o pożarze, nie należało do prezydenta, oświadczył rzecznik MSWiA. Jak tłumaczy Karolina Gałecka, to dlatego lokal nie był zabezpieczany przez służby ochrony państwa. Mieszkanie należy jednak do osoby z bliskiej rodziny prezydenta. Straż pożarna nie mogła zignorować wezwań, musiała działać, wyjaśnia sytuację rzecznik Gałecka.
16: Były to dwa zgłoszenia dotyczące jednego adresu, w związku z tym służby zgodnie z kompetencjami niezwłocznie podejmują działania i interwencje w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.
15: Wdrożyliśmy procedury dodatkowego sprawdzania zgłoszeń, przebudujemy cały system, podaje MSWiA po odprawie z udziałem ministrów i szefów służb. Tymczasem rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz atakuje rząd po fali fałszywych alarmów. Skomentował na portalu X: przez kilkanaście dni rządzący nie potrafią odpowiednio zareagować. Dziś atakowane są osoby znane publicznie, za chwilę to zagrożenie może dopaść każdego, napisał Leśkiewicz. Premier Donald Tusk mówi o prowokacjach zagrażających bezpieczeństwu państwa, zaapelowałby nie wykorzystywać tego w walce politycznej. Dodał, że rozmawiał w tej sprawie z prezydentem. Rosja użyła rakiet Orieśnik w zmasowanym ataku na Kijów. Zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 50 zostało rannych. Uderzono w większość dzielnic miasta, także w budynki mieszkalne. Wołodymyr Zełenski poinformował, że Rosja użyła rakiety Oriesznik spadającej tak szybko, że praktycznie nie da się jej zestrzelić. Film Fjord Christiana Mungiu otrzymał Złotą Palmę dla najlepszego filmu na festiwalu w Cannes. Fjord to opowieść o dwóch rodzinach żyjących w małej wiosce w Norwegii. A przypominamy też, że nagrodę za najlepszą reżyserię zdobył Paweł Pawlikowski za film Ojczyzna. Trwa znakomita seria koszykarzy New York Knicks. Wygrali 10. mecz z rzędu playoff NBA i są o krok od wielkiego finału. Wczoraj pewnie wygrali 3. mecz z Cleveland Cavaliers 121-108. A na zachodzie obrońcy trofeum Oklahoma City Thunder prowadzą po 3 meczach z San Antonio Spurs 2-1.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Nareszcie czuć, że mamy najpiękniejszą porę roku. Południe Polski słoneczne z temperaturą od 26 do 28 stopni. Na Mazowszu 25 możliwe burze, a na zachodzie i północy słońce na zmianę z przelotnym deszczem. Na plażach dzisiaj 21.

Kolejna majowa niedziela, południe, czyli czas na opowieści Beaty Kozidrak w Radiu Złote Przeboje. Piotr Jaworski, zapraszam na nie i ja. I obiecuję pytanie o trudne relacje z tatą i opowieści z pustyni i w puszczy. I to już bardzo niedługo. Między innymi właśnie takie pojawią się dzisiaj. Spędźcie ten czas z nami, a żeby było miło, to energetyczna samba na początek.

0: Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Zaczynamy nasze niedzielne spotkanie z Beatą i jej piosenkami. Zaczynamy od przypomnienia, że oboje mamy to szczęście. Nasza praca jest też naszą pasją, a piosenka, którą zagramy za chwilę, opowiada o tym, że twój tata, no to nie mógł się pogodzić z profesją, którą wybrałaś.
2: To jest niebezpieczne, bo rozrywka kojarzy się z tym, co jest zagrożeniem w ogóle dla człowieka, a już dla młodej kobiety to już w ogóle nie bardzo widział mnie jako artystkę na scenie.
1: Miał jakiś plan na
2: to? Nie, no dobrze by było, żebym, wiesz, policją poszła na studia, nie wiem, była prawnikiem, lekarzem, no lepiej mieć stabilną pracę, jakieś eleganckie pieniądze z tego. No,
1: tutaj... Ten śmiech był cudowny.
2: No nie, no tak.
1: No na życie nie zarobisz, tak?
2: No tak, czyli no. Tak się stało w moim życiu, że był taki trudny moment, kiedy tata bardzo ciężko chorował, czuł, że już odejdzie i wziął mnie za rękę, tak, nie zapomnę tego nigdy, poprosił mnie, żebym się zaopiekowała mamą, wiesz, i tak która tak...
1: Która miała taką niepoważną pracę, która o której przyszłość tak się bał, no, utrzymanie.
2: No, później był dumny bardzo ze mnie. Ale ta różowa kula, bo o tej piosence, o tym tekście właściwie jest mowa, to były te nasze relacje między mną i tatą. No chciałam mu tyle powiedzieć, on się zamykał bardzo w sobie. Tak się dziwiłam nawet, dlaczego tak jest, czemu nie zapyta się mnie, co u mnie, wiesz, żebyśmy rozmawiali. Tego nam zabrakło bardzo. No ale później, wiesz, jak odchodził, to strasznie chciał mnie widzieć przy swoim łóżku i w szpitalu i trzymał mnie za rękę i po prostu strasznie dużo chciał mi powiedzieć. I ja mówię, tato, dlaczego teraz? Także niech to będzie przestrogą na wszystkich, którzy się tam zamykają w sobie, a później żałują tego.
1: Zróbcie głośniej radio i posłuchajcie.
2: I zaśpiewajcie razem.
1: I zaśpiewajcie, a Beata Kozidrak teraz zapowie.
2: Piękna ballada z duszą, z serduchem wielkim. Różowa kula dla was.

0: Agatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Przez cały maj spotykamy się z gwiazdą, która śpiewa wyłącznie swoje teksty, z jednym, jedynym wyjątkiem w całej karierze. Musisz nam opowiedzieć, czyj to był tekst.
2: Cudowny tekst świętej pamięci Jacka Skubikowskiego do ekranizacji powieści W pustyni, w puszczy. No to wiesz, kiedy mi to zaproponowano, to byłam w siódmym niebie, po prostu.
3: No bo to też piękna historia, w ogóle literacka, prawda?
2: Literacka, wiesz, nie zapomnę tych momentów w studiu, kiedy Krzesimir mi puścił chóry nagrane w Afryce, wiesz. Te.
3: Wow.
2: Ja nie wierzyłam. Mówię, Krzesimir, naprawdę?
3: Oni to naprawdę w Afryce nagrywa.
2: Tak, tak.
3: Tego nie wiedziałam.
2: A ja ci mówię. I państwo pewnie też nie wiedzieli. Więc ja mówię, Boże, to będzie tak brzmiało autentycznie. I to tak z taką wielką przyjemnością śpiewam. Byłam przeszczęśliwa i te chóry, ja kilkakrotnie musiałam, wiesz, się wsłuchiwać te chóry, bo były dla mnie taką wielką przygodą, no jakbym tam była.
3: Jakbyś tam była.
2: Tak.
3: A byłaś kiedyś, trafiłaś do tej Afryki, widziałeś?
2: Tak, byłam.
3: W pustyni, w puszczy bywałaś.
2: Byłam na Zanzibarze. Śpiewaliśmy tam, słuchaj, przy zachodzącym słońcu. I śpiewałam akurat tę piosenkę i tak się wzruszyłam, bo sobie wyobraziłam właśnie, że tak to mogło wyglądać, prawda? I ta temperatura obok, ci ludzie śpiewający. W ogóle ta piosenka, gdziekolwiek śpiewałam ją na koncertach, ten tekst jest tak piękny i ona się nam kojarzy z dzieciństwem. I tak się też dzieje na koncertach, że nagle wszyscy jesteśmy dziećmi. I ja często mówię, no to się weźmy za ręce. Słuchaj, ci ludzie, nie znając siebie, wiesz, oni się chwytają za ręce. W tym momencie jednością jesteśmy.
3: Piękny.
2: I śpiewają razem ze mną i gdzieś ta cudowna iskra, która ludzi łączy. Muzyka jest poza wszystkim.
3: No to dajcie się teraz ponieść tej muzyce. Wyobraźcie sobie taki ciepły, piękny wiatr. A z nim płyną cudowne dźwięki, piosenki.
2: O Jezu, rzeka marzeń.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
11: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
10: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
15: Castorama!
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
15: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
14: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
18: Barbara, kupiłem taniej!
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
20: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
21: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
20: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
21: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.

0: Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: Z Beatą Kozidrak przez cały maj spotykamy się w Radiu Złote Przeboje. Jak u siebie w domu już troszkę.
2: Tak, prawda? Tak, ja się naprawdę zadomowiłam.
1: I teraz czekam tylko na tekst. O coś poprosimy, szanowną pracownicę Radia Złote Przeboje i usłyszymy. Poczekaj, poczekaj, siedzę i myślę. Siedzę i myślę.
2: No tak, to już weszło w kanon, prawda? Takich naszych, no siedzę i myślę. Co robisz? No, siedzę i myślę.
1: Wzięło się oczywiście z twojej solowej płyty. I tu musimy pogadać o tym, gdzie ona była nagrywana, bo nie było to zwykłe miejsce.
2: Nie, to było niezwykłe miejsce i miejsce, do którego dążyłam, bo takim również moim marzeniem byłoby zaśpiewać w jednym z najlepszych studiów świata. Zawsze artysta, wiesz, dochodzi do pewnego momentu w swoim życiu artystycznym, żeby spełnić to marzenie i mnie się udało i to było cudowne. To było w Danii, w studiu Puk i jakby oddalone od zabudowań i może takie stodoły stały, wiesz.
1: Jakieś... Strzechą ukryte jak to Danii.
2: Tak, i tu kartofle gdzieś tam, wiesz, pola i tak my wszyscy, Jezu, gdzie myśmy tu przyjechali? To miało być studio, to takie studio światowe. No ale jak zajrzeliśmy, wiesz, co to studio posiada, jak ja weszłam do pokoju z samymi gitarami na przykład, albo do pokoju z samymi mikrofonami. Miałam własnego kucharza, wiesz, który serwował.

Niedziela z Beatą Kozidrak, płyną jej złote przeboje i jej opowieści. I też szałowe, szalone i te bardzo osobiste. I wrócimy do nich już po 13:00. A o pełnej godzinie będziemy mieli dla Was wiadomości Radia Złote Przeboje.

0: Mamy godzinę 13, niezmiennie niedziela, 24 maja w kalendarzu, a przed nami, jak zawsze o pełnej godzinie, wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Policja walczy z falą fałszywych alarmów, powołała do tego zespół. Strzelanina pod Białym Domem, opublikowano nagranie ze zdarzenia. W ciągu miesiąca cieśnina Ormus ma być otwarta, to nieoficjalne szczegóły planu pokojowego na Bliskim Wschodzie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nasilają się fałszywe alarmy na policji, dlatego w Komendzie Głównej powołano specjalny zespół. Mam nadzieję, że w ciągu kilkunastu godzin powiemy o efektach naszej pracy, przekazał komendant główny policji Marek Boroń.
2: Ta skala jest ogromna. Dzisiaj to jest taki pik, z którym się mierzymy, w związku z tym, że ktoś weryfikuje działania służb.
1: Każdego dnia policja podejmuje od 17 do 20 tysięcy interwencji. Strzelanina pod Białym Domem. W nocy czasu polskiego doszło do wymiany ognia między napastnikiem a policją. Mężczyzna został zastrzelony. Dziennikarze musieli uciekać. Są nagrania z chwili zdarzenia. Zginął napastnika, jedna osoba została ranna. W Białym Domu był akurat Donald Trump. W tym czasie prowadził negocjacje w sprawie porozumienia z Iranem. Agencja Reutera podała tymczasem nieoficjalne szczegóły tego porozumienia. W ciągu 30 dni liczba statków przepływających przez cieśninę Ormus ma wrócić do poziomu sprzed wojny. Kluczowa dla światowego transportu ropy cieśnina jest blokowana od marca. Powoduje to kryzys energetyczny na świecie i wzrastającą inflację. Od poniedziałku do piątku droga prowadząca do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta, także dla pieszych. Zaczął się remont. Do schroniska nad Morskie Oko można dojść alternatywną trasą przez Zazadnią albo Wierch Poroniec, Rusinową Polanę i Wanksmundzką Rówień. Na pewno w każdym razie nie można wjeżdżać samochodem nad Morskie Oko. Ukraiński influencer, który wjechał tam ekstrawaganckim sportowym samochodem, robił sobie zdjęcia, zostanie surowo ukarany. Ma dostać zakaz pobytu w Polsce na 5 lat. Kilkadziesiąt tysięcy kibiców świętowało w stolicy Wielkopolski mistrzostwo wywalczone przez piłkarzy Lecha. Zabawa zaczęła się krótko po ostatnim meczu ligowym z Wisłą Płock na Enea Stadionie, a potem przeniosła się na Międzynarodowe Targi Poznańskie. Kolejorz wywalczył 10. tytuł w historii.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Początek nowego tygodnia będzie bardzo ładny i ciepły, a dzisiaj po prostu czuć lato. Na południu słonecznie, na zachodzie i północy może przelotnie popadać, a na Mazowszu zagrzmieć od 21 stopni nad morzem, przez 25 w centrum do 28 w Zielonej Górze. Dwie niedzielne godziny w Radiu Złote Przeboje ma dla siebie nasza majowa gwiazda Beata Kozidrak. To jest czas na jej piosenki, no i wyjątkowe gwiazdorskie, ale też bardzo osobiste opowieści. Zaczynamy godzinę drugą tego spotkania. Piotr Jaworski, ja z kolei obiecuję, że zapytam, skąd się wzięło w Beacie przekonanie, że jest krnąbrna. Posłuchajcie tego koniecznie, a teraz mamy dla was imprezową Sandrę.

0: Tomasz Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: Jest niedziela, no i mamy czas, żeby nareszcie donikąd nie gonić, tylko pocieszyć się sobą i posłuchać kolejnej opowieści Beaty. Możecie teraz zaparzyć kawę, ale wystarczy szklanka wody, bo o tej piosence to będzie opowieść. To jest jeden z tekstów społecznych. Dotyka problemu narkomanii, tak?
2: Tak, tak, bo to była też historia, którą za was przeżyłam. Poszedł po koncercie do mnie chłopak, młody, naprawdę młody chłopak, i widziałam, że ma ślady na rękach.
1: Kute.
2: Córkę swoją zostawiłam jakby w domu, wiesz, w tym wieku mniej więcej, więc to, wiesz, dla matki też to jest takie uderzenie było wtedy. I sobie z nim pogadałam po prostu. No, widzisz, wszystko jest po coś. I nie mogłam o tym przestać myśleć, wiesz. Dlaczego? Czy środowisko było trudne? Czy dzieciństwo? Na pewno jakaś była trudna sprawa, że to dziecko po prostu musiało się wesprzeć czymś, nie?
1: A przelanie takich myśli na papier w postaci tekstu pomaga?
2: Słyszałam genialną muzykę, to napisał nasz gitarzysta Piotrek Bielecki. Kiedy mi to przyniósł, to ja od razu, wiesz, wyobraziłam sobie do tych dźwięków ten tekst społeczny, trudny. No i rozpętałam taką całe szczęście, wiesz, bo Monar się do mnie zgłosił, mnóstwo matek do mnie pisało, że dzięki tej piosence na przykład spróbowała odwyku dla syna swojego na przykład, jeszcze dla córki. Bardzo duży oddźwięk był, bardzo społeczny, więc warto już nie tylko pisać o kwiatkach, bławkach, o miłości, to jest też ważne, ale czasami sięgałam również i po taką tematykę.
1: Do posłuchania teraz, do zastanowienia, do zwolnienia trochę, bo to był też czas, też, wtedy tak. Taka druga fala popularności waszej, czyli w domu właściwie nie bywałaś, albo tylko w przelocie.
2: No, jak w hotelu, kolejny raz, prawda?
1: No właśnie, musisz zapowiedzieć.
2: Ku przestrodze, no, niech taka myśl przyświeca tej piosence i zapowiedzi. Obserwujcie swoje dzieci, po prostu, kochani rodzice, obserwujcie. Jak coś widzicie, rozmawiajcie z dzieckiem i próbujcie dojść, dlaczego się tak zachowuje, a nie inaczej. Szklanka wody dla was.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje. Od jutra rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Yeah!

0: Niedziela z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: To jest program naszej gwiazdy, to są jej piosenki, no i historie przeżyte. Doszliśmy w nich do utworu Ta sama chwila, utworu, który kończy każdy koncert Bajmu, ale tak bez wyjątku?
2: No najczęściej, no powiedzmy 98%.
1: Publiczna się domaga oczywiście.
2: Ta czeka po prostu. Jak ja już tak dotrzę, mówię, że no i tak się trudno rozstać. Oni już nie, krzyk jest nie. No i jest to tekst o tym, żeby się cieszyć każdą chwilą.
1: A masz w pamięci taką chwilę, którą byś chciała, żeby może było wrócić do niej na przykład?
2: Piotrze, mnóstwo, wiem. Ale nawet właśnie, kiedy czuję, że śpiewam taki cudowny, naprawdę niezapomniany koncert. Tak jak na przykład było to 40-lecie w moim rodzinnym mieście w Lublinie, gdzie było mnóstwo ludzi. Miałam wrażenie, że cały prawie Lublin no, się tam zjawił i ta moja kamienica ze zdjęciami w oknach. Wiesz, to wszystko takie dopieszczone. I kiedy wchodziłam na tą drugą scenę, jedna była duża, druga mniejsza, kiedy patrzyli na mnie ludzie, byli blisko mnie, kiedy mogli mnie praktycznie dotknąć. Widziałam w ich oczach po prostu taki właśnie blask. Tak czułam, że to jest moja społeczność, wiesz, moi ludzie, moje miasto, wiesz. Kiedy to się wszystko skończyło, ja byłam rozżalona, smutna, chociaż powinnam się cieszyć z jednej strony, ale z drugiej strony wiedziałam, że to się nie powtórzy, nawet gdybyśmy to nagrali. To jest nie to samo, to się już po prostu nie powtórzy.
1: Od czego ta piosenka się zaczyna? Co tam za dźwięk jest na początku? Zdradźmy jeszcze.
2: Tak, to było, wiesz, po urodzeniu mojej, tak, takie szczebiotanie dziecka.
1: Tak.
2: Wiesz.
1: No to bardzo prosimy o zapowiedź.
2: Pewnie jeszcze nieraz się spotkamy, więc dla was wszystkich ta sama chwila. Niech to się jeszcze powtarza.

0: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
1: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
5: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
7: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
11: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
12: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
13: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Reklama.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że szybciej. Ogrzej się na parę chwil.

0: Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: Spotykamy się z Beatą już od początku maja, a ja co jakiś czas dowiaduję się, że nasza gwiazda jest krnąbrna. Serio? Skąd się to wzięło?
2: Uczęszczałam do ogniska baletowego, stąd się właściwie to wzięło. A ja wtedy kochałam balet. W ogóle nawet nie śniłam o śpiewaniu. Moje rodzeństwo śpiewało. Rodzice moje nie bardzo chcieli mnie jakby w tym kierunku kształcić. Za to miałam zawsze względy mojego starszego brata, bo byłam najmłodsza w ogóle w rodzinie, więc powiedziałam: Jarek, proszę ciebie, weź porozmawiaj z rodzicami, porozmawiaj z mamą, może tata nie musi wiedzieć do końca, ale ja muszę. I Jarek po raz pierwszy właśnie przekonał rodziców i zaprowadził mnie na pierwsze lekcje. Ja byłam zachwycona, biegłam jak na skrzydłach, trenując tam i ćwicząc, widziałam swoją przyszłość jako taka, wiesz, baletnica po prostu. Dla mnie była ważna ta pierwsza moja pasja. No i to, że stwierdzono, że mam absolutny słuch i że proponują moim rodzicom, abym uczyła się gry na skrzypcach. To krótko trwała moja przygoda.
1: No ale gdzie ta krnąbrność, przepraszam, przez gardło mi to nie przyjechało.
2: Krnąbrność, w ogóle to było, bo jedna z nauczycielek, nie wiem, widocznie miałam takie swoje zdanie już wtedy, prawda, i ona, ja byłam gdzieś z boku, wiesz, na korytarzu i słyszałam, kiedy ta pani mówi, że jestem bardzo zdolna, że mam talent, ale jestem bardzo krnąbrna. Ja jako dziecko, bo chodziłam jeszcze, Piotrze, nie chodziłam do szkoły, kiedy uczęszczałam na zajęcia, więc nie rozumiałam tego słowa jako dziecko i myślę sobie: Jezu Chryste.
1: Co to jest?
2: To jest. Może jakaś nienormalna jestem, może... No ale dopiero później jakby, wiesz, dowiedziałam się, co to znaczy. I już się uspokoiłam, bo wiedziałam, że jest pewna cecha charakteru, która może być mi w życiu potrzebna.
1: A w showbiznesie to w ogóle. No to z krnąbrną Beatą Kozidrak żegnamy się już dzisiaj. Piotr Jaworski, ja też się kłaniam, ale pamiętajcie, że kolejna opowieść naszej gwiazdy już jutro o 12:30 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
0: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja.
3: Weekendowe popołudnie spędzacie z radiem Złote Przeboje na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
4: Reżyser Paweł Pawlikowski nagrodzony na festiwalu filmowym w Cannes. Rynek mieszkaniowy się ożywił, coraz więcej nowych inwestycji. Bartosz Zmarzlik, trzeci w żużlowym Grand Prix Czech. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polski film nagrodzony na słynnym festiwalu w Cannes. Paweł Pawlikowski dostał statuetkę za najlepszą reżyserię filmu Ojczyzna. Choć słowo dostał nie oddaje tego, co stało się na scenie, bo doszło do kuriozum. Opowie o tym znawczyni kina Grażyna Torbicka.
5: Najzabawniejszy moment wczorajszej gali to ten, gdy Paweł Pawlikowski, otrzymawszy nagrodę za reżyserię ex aequo z hiszpańskim duetem Ambrosi i Calvo, de facto jej nie otrzymał, bo chyba zapomniano dostarczyć drugą statuetkę. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to wielki sukces Pawlikowskiego i jego ojczyzny, określanej jako mistrzowska lekcja dyscypliny artystycznej.
4: Nagrody przyznane przez jury nie budzą kontrowersji, mówi Grażyna Torbicka.
5: Wczorajsza gala nie przyniosła dużych niespodzianek, a z radością stwierdzam, że sprawdziły się moje przewidywania co do filmów, wśród których rozdysponowane zostaną nagrody. Krystian Mundziu, rumuński reżyser, dostał Złotą Palmę za film Fjord, a odbierając nagrodę powiedział: zanim zaczniemy uczyć nasze dzieci, jak mają się zachowywać, spójrzmy na samych siebie.
4: Fjord to film o rumuńskiej rodzinie imigrantów w norweskiej wiosce. Deweloperzy przyspieszyli z budową nowych mieszkań. W kwietniu rozpoczęli o prawie 1/4 więcej inwestycji w porównaniu z marcem. Kwietniowe dane potwierdzają trwałe ożywienie na rynku mieszkaniowym, oceniają eksperci z portalu Oto Dom. Studenci protestują przeciw rządowi w Serbii, żądają przedterminowych wyborów parlamentarnych. Tysiące osób zgromadziło się wczoraj w Belgradzie. Studenci i popierający ich obywatele oskarżają władze o korupcję i zaniedbania. Miały one doprowadzić 2 lata temu do katastrofy budowlanej w Nowym Sadzie. Zginęło wtedy 16 osób. Bartosz Zmarzlik zajął 3. miejsce w żużlowym Grand Prix w Pradze, 2. eliminacji Mistrzostw Świata. Broniący tytułu Polak w finale przegrał z Duńczykiem Leonem Madsenem i Australijczykiem Bradym Kurtzem, ale objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej cyklu Grand Prix. Kolejne turnieje odbędą się 5 i 6 czerwca w Manchesterze.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej mamy teraz w Koszalinie. Tam zaledwie 16 stopni, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry, Wrocławia i Katowic. Tam teraz termometry pokazują do 28. Minuty po godzinie 14. W niektórych częściach kraju termometry pokazują taką temperaturę jak na Majorce, czyli 28 stopni. No to niezależnie od tego, gdzie wypoczywacie i co robicie, koniecznie Was zapraszam na to dzisiejsze niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek zastrzyk energii na te kolejne godziny weekendu. Bon Jovi, It's My Life.

0: Brawo do nowego Goran Bregović i Kaja. Ten duet stworzył się 27 lat temu, a niedawno Kaja w studiu Radia Złote Przeboje tak wspominała spotkanie z Goranem.
1: I kiedyś na machinerach posadzono mnie przy stoliku z jakimś obcym facetem, po czym wezwano na scenę, żebym odebrała nagrodę i zaśpiewałam. I dopiero kiedy wróciłam do stolika, wywołano tego faceta na scenę po nagrodę. Okazało się, to jest Bregović, więc w ogóle masakra. Natomiast 2 tygodnie później dostałam telefon, czy jestem zainteresowana zrobieniem płyty w duecie z nim, bo on słyszał mnie na tych machinerach, spodobał mu się, ma pewien pomysł. Ja miałam to szczęście, że mogłam napisać nowe teksty.
0: To już teraz z polskiej sceny muzycznej przenosimy się na brytyjską scenę muzyczną lat 80. To jeden z czołowych zespołów tamtych lat, Johnny Hate Jazz w Radiu Złote Przeboje. Na takich perełek do godziny 17 na pewno dzisiaj nie zabraknie, zatem koniecznie bądźcie razem z nami.

0: mama.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

Tak, w niedzielne popołudnie pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. To zespół Fleetwood Mac, którego maskotką jest pingwin. 28 minut po godzinie 14, a już we wtorek świętują nasze mamy. No właśnie, kochani, co mamy po naszych mamach? Talent kulinarny, humor, a może po prostu pasja do podróżowania. Różne fajne rzeczy mamy po naszych mamach, no i warto powiedzieć o nich głośno w Radiu Złote Przeboje. Napiszcie nam, co macie najlepszego po swojej mamie, no i wygrajcie 500 i wyjątkowy bukiet dla mamy z dostawą do domu, a pierwszy finał już jutro w porannym programie Radia Złote Przeboje na Dzień Dobry, a do zabawy możecie dołączyć już teraz przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. No a w to niedzielne popołudnie teraz filmowo nam się zrobi, bo to będzie piosenka prosto z filmu Cztery Wesela i Pogrzeb. No i formacja Wet, Wet, Wet.

0: autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy Radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już jutro. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej. Jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
12: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
11: A może ekspres do kawy, automatyczny.
12: O, taki. Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
11: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
12: No.
13: Dzień mamy w Media.

0: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
1: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

Nie tylko muzyk, ale także aktor Murray Head w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. 24 dzień maja mamy w kalendarzu. Na dziś cały muzyczny i filmowy świat wspomina ciepło właśnie ją. Jej przyjaciele napisali w mediach społecznościowych, że 3 lata temu odeszła do lepszego świata. Tina Turner pozostawiła po sobie ocean tych największych złotych przebojów, ale dała nam się poznać także jako aktorka. Nie wiem, czy pamiętacie, ale zagrała jedną z głównych ról w filmie Mad Max pod kopułą gromu, a także w filmie Bohater ostatniej akcji. No a teraz artysta, który z Tiną Turner nie zagrał na scenie ani razu, także nie nagrał z nią żadnej piosenki. Przed wami Seal prosto z filmu Batman Forever.

0: Whitney Houston w weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje, a po godzinie 15 zdradzę wam, jaka wielka muzyczna gwiazda świętuje swoje urodziny. Podpowiem wam tylko tyle, że jest także utalentowanym malarzem, a także rzeźbiarzem. Zatem zostańcie z nami.
1: Reklama. Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
2: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówce.
3: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
4: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
1: Reklama.
0: Niedzielne popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 15 przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
7: Sprawcy fałszywych alarmów zostaną ukarani, zapewnia MSWiA. Ukraiński influencer, który wjechał samochodem nad morskie oko, wyjechał z Polski. Powstanie nowoczesne centrum cyberbezpieczeństwa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jesteśmy na tropie autorów fikcyjnych alarmów zgłaszanych do służb, zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wieczorem Straż Pożarna wyważyła drzwi w mieszkaniu rodziny Karola Nawrockiego, a powodem było właśnie zgłoszenie fałszywego pożaru i zagrożenie rzekome życia dzieci. Wiceminister Czesław Mroczek zwracał uwagę na to, że kilka dni temu powołano specjalny zespół do takich spraw. Dlatego apeluje o cierpliwość i obiecuje efekty.
8: Sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana.
7: Kancelaria Prezydenta i politycy Prawa i Sprawiedliwości nie czekają na obiecane rezultaty prac służb. Już teraz żądają dymisji odpowiedzialnych za nie ministrów. Ukraiński influencer, który wjechał sportowym samochodem nad morskie oko i chwalił się tym w internecie, opuścił już Polskę i wrócił na Ukrainę. Policja zawnioskowała o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i pozostałych krajów strefy Schengen na 5 lat. Najnowocześniejsze w Polsce Centrum Cyberbezpieczeństwa powstanie w Warszawie. Będą tam pracować eksperci z Instytutu NASK. Nowe centrum to przede wszystkim nowoczesne laboratoria. Centrum zostanie uruchomione za 3 lata. Lech i Górnik zagrają w eliminacjach Ligi Mistrzów, a w pucharach zagrają także Jagiellonia, Raków i GKS. Skończył się sezon piłkarskiej Ekstraklasy, podsumuje go Błażej Kulesza.
9: Kolej już drugi rok z rzędu, a 10 w historii został piłkarskim mistrzem kraju. Feta poznańskich kibiców trwała długo, chociaż ostatni mecz Lech zremisował z Wisłą Płock 2-2.
10: Przyznam szczerze, że nie przypuszczałam, że będę się z tego mistrzostwa w tym roku cieszyć. Jestem przeszczęśliwa.
11: Ja nie pamiętam za mojego życia, żeby Lech obronił tytuł mistrza. To jest fenomenalne.
9: Gra dobicie bramek w Zabrzu. Tam kibice oglądali ich aż 8. Górnik ostatecznie pokonał Radomiaka 6-2.
12: Tak mi się wydaje, że zasłużyliśmy to drugie miejsce.
9: Mówi trener Zabrzan Michał Gaszparik. O krok od europejskich pucharów była Legia, która nie tak dawno broniła się jeszcze przed spadkiem, ale gol w innym meczu GKS-u Katowice zdobyty w doliczonym czasie gry sprawił, że sezon stołeczna ekipa kończy z niedosytem i na 6. miejscu.
7: Dodajmy jeszcze, że z Ekstraklasy spadły Lechia, Arka i Brugbet.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
1: W całym kraju do końca dnia proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to nadal najchłodniej w Koszalinie, 16 stopni, a najcieplej cały czas w Zielonej Górze, we Wrocławiu i Poznaniu. Tam nawet do 27.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.

prawie 4 minuty po godzinie 15. No mam nadzieję, że obiad niedzielny macie już za sobą. No to teraz warto pomyśleć o czymś słodkim. No to ja mam dla was takie słodkie kąski i to bez kalorii, czyli te największe kawałki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie w to niedzielne popołudnie. To na dobry początek już teraz. Kryzysowa narzeczona i Lady Punk.

muzyczne objawienie końca lat 70. Kraftwerk w Radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 15. No to teraz w roli głównej ona. Cały dzień. Jutro o 12.30 kolejna szansa, żeby spotkać się z Beatą Kozidrak i zanurzyć w oceanie wspomnień lat 80. i 90. No i posłuchać kolejnych niezwykłych historii, które tak naprawdę zdarzyły się czy to na koncertach, czy to podczas nagrywania płyt z zespołem BAIM, czy nagrywania tych solowych krążków. Beata Kozidrak zaprasza Was jutro o 12.30. Oj, będzie się działo. No a teraz w to niedzielne popołudnie trochę teraz takiego powiewu gorącego powietrza i gorącego lata dla Was.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje. Od jutra rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja.

Podobno takie duety zdarzają się raz na 50 lat. Aretha Franklin i on, czyli George Michael, w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje za 29 minut. Będzie 16-24 dzień maja, mamy w kalendarzu na dziś swoje urodziny. Świętuje ten oto artysta. No i chyba wszystko już jasne. Bob Dylan, 85 lat, w ostatnim wywiadzie przyznał, że jeszcze wiele przed nim, no wcale się nie dziwię, patrząc na jego kalendarz koncertowy, no to zapełniony jest po brzegi. Już za niespełna 3 tygodnie wyrusza w wielką trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, która ma zakończyć się gdzieś w połowie sierpnia, a on w wolnym czasie zdradził ostatnio, że lubi malować i lubi także rzeźbić. No to pozostajemy jeszcze za wielką wodą, teraz nie tylko znakomita amerykańska aktorka, ale także piosenkarka, która dała nam się poznać w tej piosence, Barbara Streisand.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: ZUS, podatki, czynsz, konto.
10: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
9: Ty nie?
10: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
9: Płacą ci? Dużo?
10: 4000 się uzbierało.
9: No żartujesz.
11: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
12: Kamper spakowany? Jedziemy?
13: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
12: Znowu? Przecież już brałeś.
13: Ale działała za słabo i za krótko.
14: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
15: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: No i jak twój kręgosłup?
17: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
18: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
19: Game over.
20: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
21: Blik.

Belgijska legenda muzyczna zespołu Vaya con Dios, to oni w znakomity sposób łączyli muzykę latynoamerykańską i cygańską. No i wychodziły z tego takie właśnie genialne numery sprzed lat. Za 9 minut będzie 16, to teraz pora na człowieka, który był wielkim buntownikiem w latach 80., no ale tworzył genialne dźwięki, no choćby takie jak ten. To razem z zespołem Bronski Beat, a mowa o artyście, którego zapewne znacie i kochacie jego głos, bo jest ponadczasowy. To Jimmy Somerville, już teraz.

przy takich piosenkach nasze serce zdecydowanie mocniej bije. Robert Chojnacki, I love you do bólu w weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje, a do takich numerów obiecuję wam powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach, które punktualnie o 16 w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Parańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
5: Niedzielne popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 16, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
6: Służby mają być bardziej wyczulone na fałszywe alarmy. Systemy obrony powietrznej dla Kijowa są w drodze, zapewnia Komisja Europejska. Łatwo Gang zebrał już 12 milionów złotych na operację chorego dziecka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są dodatkowe zalecenia dla służb, by były bardziej wyczulone na fałszywe alarmy dotyczące pożarów albo zagrożenia życia. Wszystko po serii tego rodzaju alertów oraz interwencji w domu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. System alarmowania ma być wkrótce przebudowany, o co apelował także sam premier Donald Tusk podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
7: Te potencjalne sankcje za fałszywe zgłoszenia są na papierze bardzo ostre. Natomiast nie wydaje się, aby praktyka działania państwa, i to mówię o wielu latach, polegało na tym, żeby rzeczywiście surowo karać te wykryte, zidentyfikowane, jeśli chodzi o sprawców, przypadki. Więc trzeba się zastanowić, dlaczego prawo, które jest teoretycznie bardzo surowe, nie odstrasza sprawców takich prowokacji.
6: Sprawy fałszywych alarmów prowadzi specjalnie powołany do tego zespół. Terror wobec cywilów w Kijowie to oznaka rosyjskiej rozpaczy, a nie siły, oświadczyła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Dodała, że kolejne systemy obrony powietrznej dla Kijowa są już w drodze. Minionej nocy Rosja użyła systemu rakietowego Oriesznik, przeprowadziła zmasowane ataki na Ukrainę. Kilku cywili zginęło, kilkudziesięciu zostało rannych. 12 milionów już zebrane, a do mety jeszcze trochę kilometrów. Charytatywny influencer Łatwo Gang, czyli Piotr Hanke, jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska. W trakcie przejazdu zbiera pieniądze na terapię genową dla 8-letniego Maxa. To się udało. Teraz pieniądze zbierane są dla kolejnego chłopca, Adasia.
8: Słuchajcie, wielkie serducha dla was, piękna sprawa. Max, masa miłości, ciebie, jesteś niesamowitym chłopakiem. Piękny dzień.
6: Potrzeba 3,5 miliona złotych. Adam choruje także na dystrofię mięśniową, rzadką chorobę genetyczną. W poprzedniej akcji charytatywnej Łatwo Gang zebrał ćwierć miliarda złotych dla fundacji Cancer Fighters. Ewa Pajor została bohaterką finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Strzeliła wczoraj 2 gole, a jej FC Barcelona wygrała w Oslo wielki finał z Olympique Lyon 4-0. Pajor wybrano najlepszą zawodniczką finału, zaraz po nim powiedziała: to najlepszy dzień mojego życia.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz mamy w Koszalinie 15 stopni, a najcieplej cały czas w Zielonej Górze. Tam teraz termometry pokazują do 27. 3 minuty po godzinie 16, to zaczynamy wspólnie kolejną godzinę tego niedzielnego popołudnia w Radiu Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. No w tej godzinie będę robił wszystko, żebyście tylko zapomnieli o tym, że jutro jest poniedziałek. No to na dobry początek już teraz piosenka, którą mam nadzieję zaskoczę was, ale ja lubię czasami od czasu was zaskakiwać takimi muzycznymi perłami, i to z lat nawet 60. Czesław Niemen, no i słynny Sen o Warszawie.

Mediolanie nie tylko znają się na modzie, ale także na muzyce. Od 30 lat siostry Paola i Chiara podbijają włoską scenę muzyczną, a już za kilka tygodni wyruszają w taką letnią trasę koncertową. Będzie ich można usłyszeć w letnich kurortach nad morzem. To już prawie 10 minut po godzinie 16. To teraz pora na artystę, który w 1985 roku stał się właścicielem praw autorskich do ponad 250 utworów zespołu The Beatles. No i chyba wszystko już jasne. Tym gentlemanem był on, czyli Michael Jackson.

0: precyzyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
11: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

Och, no takie kawałki to idealnie komponują nam się z popołudniowym niedzielnym ciastem. Maria Montello to weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. 28 minut po godzinie 16. 24 dzień maja mamy w kalendarzu. No to sprawdzamy, co działo się muzycznie w 97 roku na szczycie amerykańskiej listy przebojów, bo oni byli królami. Rodzinna formacja Hansonów, no i kawałek Mbop doszedł do pierwszego miejsca amerykańskiej listy przebojów, a było to w 97 roku. A 26 lat temu podczas gali nagród Fryderyki zespół Meslowic, słuchajcie, zgarnia 3 statuetki. Pierwsza statuetka za grupę roku, druga statuetka za album roku, czyli Miłość w czasach popkultury. No a ta trzecia statuetka powędrowała do piosenki roku, czyli Długość dźwięku z samotności. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie musi. To tyle historii, no ale w tej historii pozostajemy. To teraz rok 81 i jedna z najważniejszych piosenek tego

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. Cztery sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
14: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
15: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
16: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: takich numerów proszę czerpać energię na ten nowy tydzień, który zaczyna się już za kilkanaście godzin, ale zanim się zacznie, to jeszcze przed nami cudowna część weekendu, czyli to niedzielny wieczór, na który już teraz gorąco was zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk, który w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wieczór, jestem zwarty i gotowy.
0: Niespodzianki się szykują po 17. Powiedz jakie.
1: Oj tak, będzie między innymi o tym, co artystycznie, podkreślam, artystycznie łączy Diany Ross z Philem Collinsem. Też dowiecie się, w jakich miejscach, na przykład hotelach i jeszcze przedziwnych innych miejscach nagrywa się naprawdę zacne płyty.
0: To gorąco zapraszam Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiaczyk. Cudownego jeszcze niedzielnego wieczoru wam życzę. A teraz Agnieszka Chylińska i zespół ONA.

0: właśnie tak brzmi Radio Złote Przeboje. Podczas tego późnego już niedzielnego popołudnia dobijamy do godziny 17. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie, a więc tylko sprawdzone wiadomości, będzie pogoda. No i też zagram dla Was m.in. Wilki, czy też grupę T-Love.
1: Mamusia?
2: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
1: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama. Na zegarach 17 w Radiu Złote Przeboje czas na tylko sprawdzone wiadomości.
10: Jeszcze dziś możliwy jest pokój na Bliskim Wschodzie, mówią Amerykanie. Macron rozmawiał telefonicznie z Łukaszenką o współpracy z Europą. Za chwilę też zaskoczenie wśród turystów.
11: To ludzie codziennie będą płacić takie pieniądze?
10: Parkomaty w środku lasu nad morzem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jeszcze dziś możemy otrzymać więcej informacji o porozumieniu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, przekazał sekretarz stanu USA Marco Rubio. Prezydent Donald Trump twierdzi, że umowa jest już w dużej mierze wynegocjowana, a do omówienia zostały ostatnie szczegóły. Dość entuzjastyczne komunikaty o możliwym porozumieniu tym razem płyną też ze strony Teheranu. A więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
12: Porozumienie miałoby dotyczyć przede wszystkim udrożnienia cieśniny Ormus, kluczowej dla światowej gospodarki, którą Iran zablokował na początku marca. Według amerykańskich mediów Teheran miał już wstępnie zaakceptować punkty dotyczące otwarcia cieśniny bez opłat za tranzyt. Porozumienie miałoby zakończyć walki w całym regionie, w tym w Libanie.
10: Prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiał telefonicznie z przywódcą Białorusi Aleksandrem Łukaszenką, tak twierdzi agencja AFP. Urzędnicy Łukaszenki mówią, że do rozmowy doszło z inicjatywy Francji. Przywódcy rozmawiali o relacjach Białorusi z Unią Europejską i z Francją. Turyści nad morzem są zniesmaczeni nowym całodobowym parkingiem. Powstał w środku nadmorskiego lasu w Mikoszewie na Mierzei Wiślanej. W tym cichym zakątku ludzi właściwie nie ma, a dzierżawca terenu postawił dwa parkometry i kasuje w nich po 10 zł za godzinę przez całą dobę. To drożej niż w samym centrum Gdańska, mówią odwiedzający Mikoszewo.
13: Pierwszy raz się spotkałem, że parking jest płatny leśny, nie? Pierwszy raz.
14: Ja uważam, że to jest za drogo. Stanowczo za drogo te parkingi, dlatego że człowiek przyjeżdża na chwilę i godzinę, dwie, trzy, powiedzmy, to jest po 10 zł i potem od razu 40, tak?
11: To ludzie codziennie będą płacić takie pieniądze?
10: Teren parkingu leśnego należy do Lasów Państwowych, które wpływy z dzierżawy przeznaczają na remont wiat i utrzymanie szlaków. Industria Kielce pokonała w Płocku Orlen Wisłę 30-25. To pierwszy mecz o Mistrzostwo Polski piłkarzy ręcznych. Gra o tytuł mistrza toczy się do dwóch zwycięstw. Drugi mecz odbędzie się za tydzień w Kielcach.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to jutro więcej słońca, przelotny deszcz może pojawić się jutro w górach. Na termometrach na północy około 20 stopni, w centrum 24. Niedzielne popołudnie jest od tego, żeby świętować, żeby się ładować, regenerować na nadchodzący tydzień, dlatego nie zabraknie świetnej muzyki w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Stalmaszczyk, kłaniam się. Wilki ode mnie.

I tak właśnie brzmi Ace of Base w Radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, od poniedziałku do piątku po godzinie 12 w Radiu Złote Przeboje największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak, w którym to Beata Kozidrak w rozmowie z Piotrem Jaworskim opowiada o swoich kultowych utworach, więc jeśli chcecie poznać historię, to z pierwszej ręki takich kawałków jak Biała Armia czy też Co mi panie dasz, no to wiecie co robić. Jutro wracamy po 12 z największymi przebojami lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak, a teraz grupa Eurythmics. No i proszę nie słuchać tego kawałka po cichu. Tak polecam.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje. Od jutra rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Co za dzień?
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.

Oj, numer bardzo, bardzo ważny, bo piosenka dotarła na pierwsze miejsce listy przebojów, a po drugie to też był ostatni film, gdzie w agenta 007 wcielił się sam Roger Moore, a więc Duran Duran, A View to a Kill, zabójczy widok w Radiu Złote Przeboje. Na trasę czas na Tina Turner, która wedle legend nie przepadała na początku za kawałkiem What's Love Got to Do With It. Uważała, że piosenka nie ma takiego rockowego pazura jak inne jej rzeczy, ale producenci mieli na tyle duży dar, że przekonali ją do nagrania i bardzo, bardzo dobrze, bo ten kawałek działa. I to działa bardzo dzięki na przykład syntezatorom i czuć tutaj ducha lat 80., więc Tina Turner już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
1: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: O, cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

Krótka lekcja hiszpańskiego w Radiu Złote Przeboje, więc Porquete Vas od Jeanette, natomiast inna wokalistka teraz, Sandra, swoją karierę zaczęła w żeńskim zespole Arabeska, który działał w końcówce lat 70. i też w latach 80., a największą popularność zdobył w Europie Wschodniej oraz też, uwaga, w Japonii. Jednak rozpad tej grupy pozwolił, by Sandra poszła dalej, no i rok 1985 stał się dla niej absolutnym przełomem, gdy ukazał się debiutancki solowy krążek na nim Maria Magdalena, ale też innym ważnym utworem w twórczości Sandry jest Around My Heart. Ten powstał pod koniec lat 80. No i zamiast klubowej energii mamy tutaj, jakby nie patrzeć, bardziej takie refleksyjne spojrzenie na temat miłości, tęsknoty. No właśnie, to posłuchajmy. Sandra w Radiu Złote Przeboje.

0: Złote Przeboje, zespół, który zawsze potrzebował paru jeszcze dodatkowych minut przed koncertem, żeby się odpowiednio pomalować, a więc grupa Kiss. Natomiast my dobijamy do godziny 18. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, tam między innymi o strzelaninie pod Białym Domem. No i też sprawdzimy pogodę na poniedziałek.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kamper spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: No i jak twój kręgosłup?
6: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
8: Masz już Modivo Club Gold?
9: Nie. A warto?
8: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super. No to jak dołączyć?
8: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
10: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
0: Reklama.
11: Godzina 18 w Radiu Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości.
12: Znamy więcej szczegółów dotyczących strzelaniny pod Białym Domem. Ożywia się rynek mieszkaniowy, więcej nowych inwestycji. Chorzowskie schronisko dla zwierząt chce osłodzić życie swoim podopiecznym. Dostaną plaże i nowoczesny wybieg. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znamy więcej szczegółów dotyczących strzelaniny pod Białym Domem. Przypomnijmy, do wymiany ognia doszło minionej nocy polskiego czasu. Agenci Secret Service zastrzelili napastnika. Jedna osoba została ciężko ranna. Dziennikarze uciekali do sali konferencyjnej Białego Domu.
13: Deal is close, only for the two sides to remain far apart.
12: Sprawcą był 21-letni mężczyzna. Informację w tej sprawie zebrał Cezary Jaszczyk.
14: 21-latek był dobrze znany agentom. W zeszłym roku dwukrotnie próbował blokować wjazd na teren Białego Domu, twierdząc, że jest Bogiem. W czasie przymusowych badań psychiatrycznych wyznał, że uważa się za prawdziwego Osamę Bin Ladena. Wówczas pojawiły się też obawy, że może próbować wyrządzić krzywdę prezydentowi Donaldowi Trumpowi. Wrócił przed Biały Dom z bronią i oddał strzały w kierunku funkcjonariuszy. Został śmiertelnie postrzelony. Stacja CNN relacjonuje, że w czasie strzelaniny ciężko ranny został jeden z przechodniów, który w stanie krytycznym trafił do szpitala.
12: Deweloperzy przyspieszyli z budową nowych mieszkań. W kwietniu rozpoczęli o prawie 1/4 więcej inwestycji w porównaniu z marcem. Dane potwierdzają trwałe ożywienie na rynku mieszkaniowym, oceniają eksperci z portalu Oto Dom. Zamiast kojców, plaża i kąpiele w wodzie. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie stworzy dla swoich psiaków prawdziwą plażę. Czeka na to 60 czworonogów. Jak podkreśla Kamila Maciejczyk z chorzowskiego schroniska, uwielbiają wodne zabawy i każda taka atrakcja poprawia ich samopoczucie.
15: Czyli dużą piaskownicę, gdzie ustawimy baseniki dla psiaków, jakieś zabawki, będą mogły się wytarzać w piachu, wyszaleć. Stwierdziliśmy, że chcemy troszkę urozmaicić życie naszych schroniskowych podopiecznych.
12: W schronisku niedawno otwarto też specjalny wybieg, z którego mogą korzystać także mieszkańcy przychodzący ze swoimi psami. Od jutra do piątku droga prowadząca do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta, także dla pieszych. Zaczął się remont. Do schroniska nad Morskim Okiem można dojść alternatywną trasą przez Zazadnią albo Wierch Poroniec, Rusinową Polanę i Waksmuncką Rówień.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Pogoda. Jutro słońca więcej i nie powinno padać. Ten przelotny deszcz może jutro pojawić się w górach. Na termometrach jutro około 20 stopni w Trójmieście, 24 w centrum, 25 w Poznaniu. Jak ktoś miał intensywny weekend, no to mam jeszcze coś na pobudzenie i rozbudzenie, żeby ta energia się pojawiła podczas tego niedzielnego wieczoru, ponieważ w Radiu Złote Przeboje już teraz The Final Countdown, zespół Europe. Mariusz Stelmaszczyk, witam ponownie.

0: i przy takich kawałkach nóżka sama chodzi, więc Lutricia McNeil, Perfect Love w Radiu Złote Przeboje. A teraz spotkanie z Renatą Dąbkowską, która tak opowiada, co by robiła, gdyby nie muzyka.
1: Powiem szczerze, że należę do osób, które mają planów na życie co najmniej do D, czyli ABCD, a wciąż się pojawiają nowe, więc gdyby muzyka ze mnie nie wypłynęła, gdybym nie miała wokół siebie osób, czyli ojca, brata, nie wiem, no radia, gdybym nie miała w domu, telewizora, gdybym nie miała mojej nauczycielki, pani Tereski, która gdzieś mnie tak zarażała, zakażała cały czas i gdzieś mnie widziała, zauważała, że śpiewam, zauważyła, że jestem wrażliwa, to nie wiem, pewnie byłabym kierowcą rajdowym. Tak, albo taksówkarzem, albo pracowałabym z końmi. Raczej dynamicznie, raczej duża zmienność i cały czas nowe wyzwania. Takie rzeczy mnie pociągają. Raczej nie w biurze, aczkolwiek, o właśnie, przypomniałam sobie, że, ale to z innego względu, też wśród tych marzeń pojawiła się praca w bibliotece. Kiedy byłam dzieckiem, otworzyłam w moim domu, w mojej wsi Żebry-Laskowiec, filię biblioteki. Takiej gminnej, ponieważ bardzo lubię książki. Mm. Lubię je fizycznie. Zapach, widok, okładki, czcionkę. Dla mnie to ma znaczenie. Kupuję książkę, nawet jaka jest czcionka. Jedna książka mnie zaprasza, inne nie, na przykład. I więc gdzieś to, ale to tylko z miłości do książki.
0: A my w Radiu Złote Przeboje posłuchajmy Renaty Dąbkowskiej z zespołem Sixteen. To takie proste.

przyznać, kto teraz nucił ten kawałek jadący samochodem. Big Fun, Blame It on the Boogie. Natomiast, proszę Państwa, w Radiu Złote Przeboje już teraz przenosimy się do roku 1992. To wówczas uchwalono małą konstytucję. Swoją premierę miał kultowy film Psy w reżyserii Władysława Pasikowskiego. Odbyła się 64. ceremonia wręczenia Oscarów, gdzie nagrodę główną za najlepszy film zgarnął film Milczenie owiec. W tym samym roku odbył się koncert poświęcony pamięci Freddiego Mercurego na Wembley, gdzie zagrali m.in. Axl Rose z Guns N' Roses, czy też George Michael. Swoje krążki wydały elektryczne gitary, Wielka Radość, czy też Wilki, swój debiutancki krążek.

gigantycznym sukcesie Joyride, duet Roxette postanowił stworzyć coś na wzór pamiętnika z trasy koncertowej. Materiał powstawał dosłownie wszędzie, w hotelach, garderobach, pustych klubach, podczas prób i także koncertów. Część utworów nagrano w Buenos Aires, inne w Rio de Janeiro, czy też Los Angeles. To właśnie dlatego album ma bardzo żywy i taki spontaniczny klimat. Największym przebojem na krążku okazało się How Do You Do, które świetnie poradziło sobie w Europie czy też Ameryce Południowej. Fani często też opisują tę piosenkę jako idealną do jazdy autem i też kawałek, który jest w stanie w każdej chwili poprawić humor. No to słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje. Roxette.

0: jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
5: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
6: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Masz już Modivo Club Gold?
11: Nie, a warto?
10: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
11: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
10: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
11: Brzmi super, no to jak dołączyć?
10: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
18: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Chcecie wygrywać więcej?
14: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
14: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: A cappuccino też za 7?
20: Też.
19: A flat white?
20: Też.
19: A...
20: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
21: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
23: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
24: Reklama.

0: słysząc takie numery, człowiek wie, gdzie trafił do radia Złote Przeboje. Zdecydowanie tak, podczas tego niedzielnego wieczoru teraz mamy wycieczkę, muzyczną wycieczkę do roku 1986. To wtedy odbył się premierowy odcinek serialu Alternatywy 4, a także ukazał się magazyn kryminalny 997. W 1986 roku swój debiutancki album wydaje CC Catch, a także Bon Jovi wydają Slippery When Wet. Natomiast w 1986 roku pojawił się też solowy krążek Lecha Janerki Historia podwodna.
1: Są wesołe konstytucje, które mają jeden cel. Chcą odwalić rewolucję, ale my to mamy gdzie.
0: Po rozstaniu z zespołem Klaus Mittwoch w 1985 roku Lech Janerka postanowił pójść własną drogą. Muzyk świetnie połączył punkową energię oraz też surowość nowej fali z poetyckimi, ironicznymi, a także wieloznacznymi tekstami, które opisywały bardzo celnie realia, ponure realia lat 80. w Polsce. Najbardziej optymistycznym utworem z całej płyty jest kawałek Konstytucje. Prosty tekst o działaniach polityków, które mają trzymać w ryzach społeczeństwo. Jednak my wszyscy mamy to gdzieś. No to posłuchajmy w całości Lecha Janerki Konstytucję już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Dzieciaki zaskakują cię swoją wyobraźnią? To ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
9: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
8: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
9: A w środku?
8: Ogromny bagażnik, 604 litry.
9: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
8: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Kamper spakowany? Jedziemy?
12: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
11: Znowu? Przecież już brałeś.
12: Ale działała za słabo i za krótko.
13: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
14: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
15: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
16: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
0: Reklama.
17: Dzień dobry, wieczór, godzina 19, niedziela. Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę dowiecie się, co wspólnego z Dianą Ross miał Phil Collins. Zagram dla was także Republikę czy też Fleetwood Mac, a w tej chwili ATC.

0: Uwielbiam wracać do grupy Fleetwood Mac i to w każdej ich odsłonie. Little Lies przed chwilą w radiu Złote Przeboje, a w tej chwili aktor Krzysztof Tyniec wspomina Grzegorza Ciechowskiego.
1: Jakże mi go brak, Ciechowskiego. Muszę Państwu powiedzieć, ilekroć odzywa się to w moim samochodowym radio, zawsze wracają pewne wspomnienia. Republika, potem jego kariera solowa. Nie mogę bardzo pogodzić się z tym, że już go nie ma. Są takie osoby, które powinny być i tworzyć. Znakomita muzyka, znakomite teksty, znakomicie interpretowane, burzące krew w żyłach. Z wieloma artystami znam się oczywiście, nie miałem tej przyjemności z panem Grzegorzem. Żałuję. Był człowiekiem ogromnie twórczym. Jest coś paradoksalnego w takich odejściach, w tych przedwczesnych odejściach. Bardzo ich wspominamy, bardzo za nimi tęsknimy. Jakby widzę Grześka Ciechowskiego na festiwalach. Pamiętam, jak stał za tym swoim keyboardem i ten lustrze to niestety. Ja? Tak. No cóż. Życie płynie dalej, ale to piękne, że został na taśmach i możemy go słuchać, możemy o nim rozmawiać.
0: A my posłuchajmy Grzegorza Ciechowskiego i zespołu Republika. Nieustanne tango już teraz w Radiu Złote Przeboje.

UK ma w radiu Złote Przeboje, a my przenosimy się teraz do roku 1982, kiedy to ukazuje się krążek Phila Collinsa Hello, I Must Be Going i był naturalną kontynuacją debiutu Face Value. Collins nagrywał go w momencie, gdy jego życie prywatne nadal było w emocjonalnym chaosie, no bo facet był po rozwodzie.

krążku znajdziemy kawałek You Can't Hurry Love i był to hołd dla muzyki, na której sam się wychował. To cover wielkiego hitu Girls Bandu The Supremes z lat 60., śpiewanego pierwotnie przez Diane Ross. Collins był ogromnym fanem brzmienia wytwórni Motown, no i chciał oddać klimat tamtych nagrań możliwie wiernie. No a sam tekst opowiada o cierpliwości w miłości, że nie da się przyspieszyć prawdziwego uczucia. Słuchamy teraz w Radiu Złote Przeboje Phil Collins.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie. A warto?
4: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: I to jest Radio Złote Przeboje. Dobrze trafiliście, bo nie da się pomylić tej stacji z żadną inną. Teraz w Radio Złote Przeboje spotkanie z Januszem Panasewiczem z Lady Punk, który tak opowiada o pewnym koncercie Stonesów.
1: Takim szczególnym na pewno był koncert w Chicago, kiedy mój kolega, ja byłem w Nowym Jorku i miałem lecieć do Polski. I on mówi, słuchaj, a nie możesz jakoś przebukować biletu? Ja mam koncert na Stonesów, jutro grają na przykład w Chicago, koncert na Soldier Field na stadionie. Ja mówię, no to dobra, to ja bym poszedł na ten koncert, to załatwiłem sobie tam ten powrót, opóźniłem do Polski o tam parę dni, ale nie mogłem się dostać, było wszystko tak pobukowane, że nie mogłem się dostać z Nowego Jorku do Chicago, a to już był termin, nie, że dostać się tam, więc jakimiś liniami dziwnymi, jak wszyscy mówili, że to są linie, gdzie wożą kury, kaczki i tak dalej, nie, że, ale to nieprawda, ale takie bardzo tanie linie, gdzieś w ogóle nie na OHR, tylko na jakieś dziwne północne lotnisko doleciałem, kolega na mnie czekał tam. Później autostradą pędziliśmy. I dlaczego to jest szczególny koncert? To powiem dlatego, bo wszedłem na stadion, na którym jest, nie wiem, 80 tysięcy ludzi, ale na, co dziwne, na murawie stadionu przed samą sceną. Ja miałem blisko, chyba były ustawione takie krzesełka. Jak sobie pomyślałem, że jak ja się spóźniłem, nie byłem na, wpadliśmy na chyba drugą piosenkę czy trzecią, więc mówię, tak, to już tam jest po prostu harmider pod tą sceną. Jakie tam, aby się tylko dostać, nie? Miałem bilety i tak dalej. I ku mojemu zdziwieniu podchodzę, jestem dwa rzędy, czyli w samym tym tyglu, ale moje krzesełko jest wolne, bo po prostu jakby kultura, wiedzą, że ktoś to kupił, to miejsce, nie? Więc nikt tego nie zajął, spóźniony, trafiam na swoje miejsce i taka atmosfera takiej wolności, wszyscy w ogóle tacy szczęśliwi.
0: A my w Radiu Złote Przeboje teraz gramy bardzo osobisty kawałek Janusza Panasewicza i grupy Lady Punk, Raport Zen. Dajcie głośniej. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony wieczór i słyszymy się za tydzień w sobotę po godzinie 18. Będzie to program Czas Gwiazd o Girls Bandach, więc nie może was zabraknąć.

0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w świętokrzyskim.
1: Dzień dobry, cześć, witajcie. Pora najwyższa zaczynać, a więc zaczynamy. Magazyn Tydzień w świętokrzyskim na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Michał Pustuła, kłaniam się i zapraszam. Słuchajcie, dziś na pewno pogramy trochę w grę, bo mówić będziemy o grze planszowej Monopoly, która zyska nową, lokalną, świętokrzyską, a dokładnie, rzecz ujmując, kielecką odsłonę. Oprócz tego powiemy sobie także o trwającym w ten weekend i w przyszły weekend Geofestiwalu. Będzie także przegląd wydarzeń tygodnia, który za kilka chwil przedstawi wam Ewelina Walczak. Zajrzymy do świata sportu, sprawdzimy, co jest grane. Zajrzymy również do świętokrzyskich kryminalnych. Zajmiemy się także ciekawostkami wprost z Politechniki Świętokrzyskiej. To wszystko między innymi przez najbliższą godzinę. Ja kłaniam się nisko raz jeszcze. Zapraszam was na nasze dzisiejsze spotkanie.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w świętokrzyskiem.
2: Ewelina Walczak, zapraszam. Kryminalni z 4. Komisariatu w Kielcach zatrzymali dwie młode kobiety podejrzane o brutalne pobicie 21-latki, do którego doszło podczas studenckich juwenaliów. O kulisach tej sprawy mówi Jacek Borek z zespołu prasowego kieleckiej policji.
3: Informacja o pobiciu 21-latki dotarła do policjantów w miniony czwartek. Kryminalni z Komisariatu 4. rozpoczęli ustalenie okoliczności zdarzenia, przesłuchali świadków oraz przeanalizowali zgromadzone informacje, co pozwoliło na wytypowanie dwóch młodych kobiet. Do zatrzymania 22 i 23-latki doszło w miniony poniedziałek. Obie mieszkanki powiatu kielskiego zostały doprowadzone do jednostki policji, gdzie wykonano z nimi dalsze czynności procesowe.
2: Obie napastniczki usłyszały już zarzuty, grozi im do 5 lat pozbawienia wolności, a na proces poczekają pod dozorem policji. Bezpieczeństwo i pomoc mieszkańcom mają zapewnić pikniki medyczne. W województwie świętokrzyskim wystartował miesiąc zdrowia rodzin. Aż do 23 czerwca w całym regionie będzie można korzystać z bezpłatnych porad lekarskich. O szczegółach akcji mówi Agnieszka Białas-Sitarska, rzeczniczka świętokrzyskiego oddziału NFZ.
4: Będziemy udzielać informacji o leczeniu uzdrowiskowym. Podpowiemy również, jak korzystać z portali Akademia NFZ i Diety NFZ oraz jak korzystać z centralnej rejestracji. Miesiąc Zdrowia Rodzin to dobra okazja, by zadbać o zdrowie z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca. Chętnym pokażemy, jak korzystać z aplikacji Moje IKP oraz nauczymy samobadania piersi oraz jąder na profesjonalnych fantomach. Warto pamiętać, że profilaktyka nie jest trudna i nie trzeba jej odkładać na później. Każdego dnia mamy wybór, więc wybierajmy świadomie.
2: Harmonogram wszystkich wydarzeń profilaktycznych jest dostępny na stronie internetowej kieleckiego oddziału funduszu. W samych Kielcach głośno jest również o pechowym systemie zarządzania ruchem, na którego dokończenie miasto szuka teraz nowego sposobu. Inwestycja, która pierwotnie miała działać już 4 lata temu, pochłonie kolejne 3,5 miliona złotych na aktualizację oprogramowania i montaż brakujących sterowników. Pełna kalibracja urządzeń będzie możliwa dopiero po zakończeniu budowy trasy S74. Urzędnicy liczą na unijne dofinansowanie, które pozwoli uniknąć konieczności zwrotu dotychczas wydanych 30 milionów złotych. O ile kielecki projekt wciąż czeka na finał, o tyle spore zmiany udało się już zrealizować w Piekoszowie. Oficjalnie otwarto tam nową część miejsko-gminnego żłobka, której budowa kosztowała ponad 3,5 miliona złotych. W nowym skrzydle powstały sale dydaktyczne, sypialnie oraz gabinety specjalistyczne, a dzięki inwestycji liczba miejsc dla maluchów zwiększyła się z 64 do 96. Równie duże znaczenie dla lokalnych społeczności mają fundusze oddawane bezpośrednio w ręce mieszkańców, tak jak w Pińczowie, gdzie właśnie ruszyły zgłoszenia do budżetu obywatelskiego. Swoje projekty o wartości do 200 tysięcy złotych mogą zgłaszać instytucje publiczne, organizacje pozarządowe czy grupy 10 mieszkańców. Czas na składanie propozycji mija 20 czerwca, a głosowanie zaplanowano na wrzesień.
1: To był przegląd wydarzeń tygodnia, to była Ewelina Walczak. Dziękujemy bardzo. Z Eweliną jeszcze w ten weekend z całą pewnością się usłyszymy na 93,2 FM. A tymczasem chciałbym, żebyśmy zostali w stolicy świętokrzyskiego i o Kielcach trochę poopowiadali. Ponieważ ten weekend, który mamy, czyli trzeci majowy weekend, przedostatni weekend maja, z całą pewnością, jeżeli chodzi o ciekawe wydarzenia w całym naszym regionie, jest ogarnięty przez geografię. festiwal. To piąta edycja tej właśnie imprezy, która w ten weekend odbywa się na Kieleckiej Kadzielni. W przyszły weekend będzie odbywać się w Kieleckim Geoparku, w Centrum Geoedukacji, a także w Kieleckim Ogrodzie Botanicznym. O całej imprezie i o tej z tego weekendu i o przyszłym weekendzie już teraz na antenie sobie poopowiadamy. Zostańcie z nami na 93,2 FM.
5: Geofestiwal odbywa się w bardzo malowniczych miejscach, które są naszymi perełkami, naszymi atrakcjami i naszymi wizytówkami. Miejsca, których jesteśmy szalenie dumni, ale też nie jesteśmy samolubni, bo z miejsc, których jesteśmy dumni, chcemy się nimi chwalić i zapraszać do spędzania czasu w ich przestrzeni naszych mieszkańców, ale także gości spoza Kielc i spoza województwa świętokrzyskiego. To faktycznie jubileusz, piątka geofestiwalu i znów ożywiamy w taki bardzo intensywny sposób przestrzenie, które już w taki naturalny sposób stały się miejscami, w których Kielczanie lubią spędzać czas, ale też dajemy im szansę, żeby ten czas był intensywny, aktywny i satysfakcjonujący. W tym roku geofestiwal odbędzie się w maju. To już jest ten czas, kiedy intensywnie patrzymy w niebo i na prognozy pogody i będziemy trzymać kciuki, żeby dwa ostatnie weekendy majowe to był ten czas, kiedy pogoda będzie dla nas łaskawa, ponieważ cała masa atrakcji przygotowana przez pierwszy weekend, 23-24 maja, właśnie tutaj, na Kieleckiej Kadzielni, a kolejny weekend to jest Centrum Geoedukacji, czyli Wiecznia i przepiękny, niedawno otworzony na nowy sezon Ogród Botaniczny, który już na otwarcie sezonu zgromadził 5 tysięcy odwiedzających i po prostu idziemy na rekord, ale żeby ten rekord był możliwy, do tego gorąco zachęcamy. To są perełki, na które mamy dowody, ponieważ jesteśmy także z tymi przestrzeniami, z częścią z nich w światowej sieci UNESCO. To są miejsca, które stanowią takie kotwice promocyjne miasta, ale też stanowią bardzo istotne punkty turystyczne. A my co roku podczas geofestiwalu staramy się pokazywać, jak te przestrzenie mają ogromny potencjał, że to są nie tylko urokliwe miejsca, ale także takie miejsca, w których można intensywnie spędzać czas, rozwijać swoje pasje i organizować różnego rodzaju aktywności. Jak widzicie Państwo, naokoło te aktywności czasem po pewnych pomysłach zostają z nami na dłużej i to nas bardzo cieszy, ale zawsze podczas geofestiwalu chcemy pokazać nowy potencjał. I to jest impreza skrojona dla każdego. To jest impreza, na której każdy znajdzie coś dla siebie. Ten, który lubi aktywny wypoczynek, ten, który lubi ekstreum i ten, który lubi trochę poleniuchować po to, żeby przyjść, odpocząć, spotkać się ze znajomymi. Mało tego, to jest też impreza, która nie ma barier wiekowych. Impreza dla całych rodzin, od najmłodszych, którzy na pewno podczas tych dwóch weekendów nie będą się nudzić, także po tych, którzy już są w wieku senioralnym, ale w takim, który pozwala im jeszcze na takie pełne korzystanie z naszych atrakcji. Bardzo się cieszymy, że tegoroczny geofestiwal, jak to na jubileusz przystało, zgromadził tak dużą liczbę partnerów. Będziemy dzisiaj o tym mówić, jak wiele lokalnych przedsiębiorców, firm zaangażowało się w to, żeby promować geofestiwal, ale jednocześnie także promować swoje lokalne produkty. Ja tylko powiem, bo o tym będą mówić moi współpracownicy, że podczas geofestiwalu, już mogę powiedzieć, przekroczyliśmy 100 atrakcji. Że setka pękła, będzie ponad 100 atrakcji, które przez dwa weekendy będziemy oferować wszystkim uczestnikom. I zanim poznacie Państwo te szczegóły, ja gorąco zapraszam. Geofestiwal to jest nasza marka promocyjna, to jest nasza perełka, a miejsca, w których się będą odbywać, to są miejsca nie do podrobienia, których w całym kraju i także poza granicami naszego kraju po prostu nam bardzo zazdroszczą.
6: Głos zabierze Bartek Świtek. Tyrolki na Kadzielni.
7: To ekstremalne rzeczy, dokładnie. Tyrolki i Via Ferrata na Kadzielni. Przygotowaliśmy szereg aktywności takich przestrzennych, szlagierowa, tyrolka, Via Ferraty. Oprócz tego warsztaty wspinaczkowe, kajaki na dawnym jeziorze szmaragdowym. Powiadam za tą taką bardziej, nazwijmy to, ekstremalną część geofestiwalu, chociaż tak naprawdę ona nie jest ekstremalna. Ona jest przeznaczona dla każdego. Tutaj tak parafrazując King Size, to jest King Size dla każdego. Każdy będzie mógł skorzystać z tych aktywności przygotowanych przez nas.
6: Jacek Śniadecki, bardzo proszę, prezes PTTK, oddział Kielc.
8: Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, w tym roku po raz pierwszy na terenie geofestiwalu zakończy się, będzie miała miejsce meta naszej dorocznej imprezy, czyli 25 świętokrzyskiej. To jest impreza na 25 kilometrów w tym roku, ponad nawet 25 kilometrów, która będzie wiodła ścieżkami po Kielcach, ale po paśmie tymińskim, paśmie posłowickim naszych tutaj wspaniałych gór, to wszystko jest w granicach Kielc. To też chcemy pokazać. I meta będzie na Kadzielni. W tej imprezie weźmie udział ponad 350 uczestników z całej Polski. No mniej więcej 40% uczestników są to uczestnicy spoza województwa świętokrzyskiego. Także będzie to impreza duża. W sobotę meta będzie właśnie zlokalizowana na Kadzielni. To jest jedna z naszych aktywności w ramach Geofestiwalu. Kolejną taką aktywnością to będzie nasz namiot, takie centrum informacyjne całego Geofestiwalu, które będzie zlokalizowane również na Kadzielni. Stamtąd co 2 godziny będą ruszać wycieczki z przewodnikami świętokrzyskimi, którzy będą oprowadzać po Kadzielni i opowiadać o pięknie tego miejsca. Podobnie również nasi przewodnicy będą za tydzień później na części Geofestiwalu, który będzie się odbywać na Wieczni. Będą zabawy rodzinne, gry towarzyskie, konkursy. To wszystko będzie w ramach tego przedsięwzięcia. Cieszymy się, że jesteśmy partnerem Geofestiwalu. Cieszymy się, że możemy tutaj być i myślę, że troszeczkę też dzięki tej współpracy nasze imprezy wspólne będą rosły z roku na rok.
6: Jest z nami również przedstawicielka Speleoklubu Świętokrzyskiego w Kielcach, pani Agnieszka Szrek-Burczyk.
9: Proszę Państwa, nam jest niezwykle miło po raz kolejny brać udział w Geofestiwalu. W zasadzie od samego początku uczestniczymy w tej imprezie. W tym roku dla nas też mały jubileusz, ponieważ w sobotę organizujemy Mistrzostwa Polski w technikach linowych i jaskiniowych, również po raz 5 tutaj na Kieleckiej Kadzielni. Kadzielnia, pomimo prób zmiany lokalizacji, broni się. Wszyscy chcą tutaj do nas przyjeżdżać. Fantastyczne miejsce, a Mistrzostwa Polski to taka impreza najważniejsza dla świata jaskiniowego w naszym kraju. Będzie się dużo działo, będzie widowiskowo. Przyjadą taternicy i taterniczki jaskiniowi z całej Polski, więc zachęcamy do oglądania. A w niedzielę będziemy prowadzić szereg warsztatów dla dzieci, dla całych rodzin. Będą to warsztaty wspinaczkowe, warsztaty technik linowych, również zajęcia plastyczne pod tytułem budowa jaskini z papieru i kartonu tak naprawdę, czyli materiały recyklingowe. Chcemy w to zaangażować całe rodziny, od najmłodszych do najstarszych pokoleń. Będzie się dużo działo. No i oczywiście jedna z większych atrakcji samej Kadzielni to jaskinie na Kadzielni, po których nasi pracownicy oprowadzają. Są to też członkowie naszego klubu, także osoby z dużym doświadczeniem jaskiniowym. Jaskinie można odwiedzać oczywiście nie tylko podczas Geofestiwalu, ale również w inne dni. Działamy od kwietnia do końca października, więc zapraszamy serdecznie na to wyjątkowe wydarzenie.
6: Proszę o zabranie głosu Katarzynę Telkę, Urząd Miasta Kielce, która jest koordynatorką zawodów na skateparku i atrakcji dla dzieci na Kadzielni.
10: Jak Kadzielnia, to oczywiście skatepark i w sobotę na skateparku odbędą się ekscytujące zawody Ride the Future przygotowane przez Festiwal Sportów Miejskich. Są to atrakcje zarówno w formie pokazów, które właśnie będą prezentowane tutaj techniki jazdy freestyle'owej przez zawodników, najlepszych zawodników, mistrzów polskich, medalistów Pucharu Europy w jeździe na BMX-ach, a także hulajnogach wyczynowych, ale także warsztaty dla najmłodszych. Organizatorzy będą również prowadzić zajęcia z zakresu bezpieczeństwa. Na te warsztaty obowiązywać będą zapisy i na stronie organizatora ridethefuture.pl. Liczba miejsc oczywiście ograniczona, ale będzie też możliwość zapisania dzieciaków na warsztaty tutaj na miejscu na skateparku. W kolejnym dniu w niedzielę skatepark to warsztaty prowadzone przez Fundację Wywrotkowani i tutaj będą również zajęcia i pokazy w godzinach od 12 do 15 jazda na wrotkach. Taką kolejną atrakcją, która po raz pierwszy będzie prowadzona Kadzielni w ramach Geofestiwalu, to właśnie pokaz tańczących dinozaurów. Zawitają do nas tuptozaury z Jura Park Bałtów, które to pokazy będą prowadzone w godzinach od 12 do 18 o każdej pełnej godzinie. Myślę, że to będzie coś fajnego właśnie dla najmłodszych odbiorców tego Geofestiwalu.
1: A co na tych najmłodszych odbiorców Geofestiwalu czeka? O tym już za moment wszyscy będziemy się mogli dowiedzieć.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: To wracamy do informacji o Geofestiwalu i o tym, co czeka na najmłodszych, którzy wybiorą się na tę właśnie imprezę.
10: W strefie chillu i relaksu przygotowaliśmy również strefę aktywności i zabaw dla dzieci. Będzie z nami Happy Jumper, będzie Binkowski Resort, a także warsztaty i animacje organizowane przez Fundację Przystań dla Natury.
6: Głos zabierze Michał Poros, Centrum GE.
11: Piąta edycja Geofestiwalu Kielce w Centrum GE Edukacji już 30 maja, w godzinach od 14 do 18 wietrznia będzie wypełniona atrakcjami dla wszystkich od lat 5 do 105, skoro już o tej piątce mowa. W programie m.in. warsztaty geologiczne, szlifowanie skał, minerałów pod okiem doświadczonego szlifierza, ale także spotkania z prehistorią mierzoną milionami lat, z czymś autentycznym, czego będzie można dotknąć, zobaczyć, zapytać i dowiedzieć się wielu niezwykłych historii związanych z Kielcami i regionem świętokrzyskim. W ramach Geofestiwalu Kielce w Centrum Edukacji będzie również strefa aktywności związanych z ekologią, przyrodą ożywioną, którą zapewnią nasi partnerzy, m.in. Świętokrzyski Park Narodowy, Zespół Parków Krajobrazowych oraz Geosfera Jaworzno. Również w programie strefa tradycji, rzemiosł, a więc spotkania, dosłownie namacalne spotkania na przykład z tradycjami garncarskimi, które zaoferuje Ośrodek Tradycji Garncarstwa z Chałupek. Również spotkanie z kolarstwem artystycznym, czy z elementami, ciekawostkami związanymi z dymarkami świętokrzyskimi, to również będzie w programie geofestiwalowym. I oczywiście strefa nauki i zabawy, coś dla dzieci, rodziców, gdzie również nasi partnerzy, między innymi Robię Sobie Design, Małgosia Skalska, zapewnią bardzo ciekawe atrakcje dla najmłodszych. Będzie oczywiście coś dla ducha, ale też coś dla ciała, w programie między innymi geociasteczka, które zaserwuje miasteczko Lilliputa. Także geofestiwal pod znakiem nie tylko geologii, ale również innych ciekawych dziedzin, z którymi zetkną się nasi odwiedzający już 30 maja na Wietrzni. Serdecznie zapraszam. Co trzymam? Właśnie a propos tej autentyczności, dotknięcia prehistorii, moi drodzy, bo już zupełnie zapomniałem o tym moim gadżecie jednym i drugim, który tutaj jest z nami. Popatrzmy chwilę. To jest oryginalny ząb trzonowy mamuta. Maskotkę trzymam w ręku dla porównania. Wszyscy, którzy oglądali epokę lodowcową, wiedzą o co chodzi. Dzieci zawsze wiedzą o co chodzi, widząc taką maskotkę. Natomiast nie każdy rozpoznaje w tym ząb mamuta, więc takie okazy między innymi już 30 maja pojawią się na Wietrzni. Mówiąc o tym dotknięciu prehistorii, mówiłem właśnie o czymś takim. Między innymi serdecznie zapraszam na niezwykłe spotkania z historią, z prehistorią na Wietrzni.
6: O propozycjach ogrodu botanicznego w Kielcach w czasie piątej edycji Geofestiwalu opowie Agnieszka Pierścińska. Zapraszam.
12: Tradycyjnie ogród botaniczny kończy Geofestiwal, ale zakończy go z rozmachem, bowiem to nie będą jakieś okruszki Geofestiwalu, tylko naprawdę atrakcje z górnej półki. Piątka z natury, Geofestiwal w ogrodzie botanicznym w maju, czyli piątym miesiącu roku. Tym razem wcześniej będziemy gościć uczestników Geofestiwalu. Pokażemy ogród w przepięknym momencie, bowiem końcówka maja, kiedy jeszcze jest soczysta, świeża zieleń wiosny, ale już wkracza nam lato do ogrodu z całym swoim przepychem zapachów, kształtów i kolorów. Także ten Geofestiwal nam w tym majowym terminie bardzo odpowiada. I atrakcje Geofestiwalu w ogrodzie, no, wypełnią go po brzegi w tą niedzielę. Od godziny 12 do 18 most atrakcji, geofestiwalowa scena. Tam będzie się bardzo wiele działo od początku. Będzie dużo akrobatyki, tańca. Zapewnią go zespół Aerial Perle z pokazem akrobacji powietrznej. Następnie pałeczkę przejmie Kielecki Teatr Tańca. Będzie oczywiście ten tradycyjny, barwny korowód kolorowy postaci bajkowych. I w tym roku fragment spektaklu Królowa Śniegu. Później będzie na scenie spotkanie z Mają Popielarską, znaną prezenterką telewizyjną, pasjonatką ogrodów, także bardzo ciekawa rozmowa o naturze, o inspiracjach ogrodowych. I później będzie na scenie bardziej muzycznie. Zabrzmią utwory muzyki poważnej, ale nie będzie tak całkiem poważnie, bowiem będą to znane wszystkim utwory także z bajek, także coś dla dzieci też dedykowane specjalnie. I na zakończenie dnia dnia na festiwalowej scenie koncert Mariusza Mrówki, kielczanina, gitarzysty, wokalisty, znanego także pod pseudonimem Mrówczyki, także na zakończenie geofestiwalu. Przez wszystkie te godziny, oprócz tego, że będą atrakcje na scenie, będzie też bardzo wiele się działo w całej przestrzeni ogrodu, bowiem przewidujemy bardzo liczne warsztaty, stoiska warsztatowe, stolarskie, ceramiczne, zielarskie, pszczelarskie, florystyczne, różne rękodzielnicze, konstrukcje biżuterii, latawców, domków dla owadów, także bardzo szeroki przekrój tematyczny, każdy znajdzie coś dla siebie z pewnością. Oprócz tego w przestrzeni ogrodu także gotowanie naturalnych potraw, dzikich ziół, Max będzie gotował z natury, będzie też joga przy akompaniamencie Rafała Gęborka i mnóstwo też takich stref aktywności dla dzieci, warsztaty takie przyrodniczo leśne i nie zabraknie także stoisk z naszymi lokalnymi produktami. Miody, inne produkty, przetwory regionalne, rękodzieło, też pamiątki druku 3D. Także widzicie Państwo, że cała moc atrakcji. Pomieścimy bardzo wiele osób w ogrodzie, także liczymy na wysoką frekwencję i serdecznie zapraszamy.
1: Za zaproszenie dziękujemy bardzo. Przypominam, geofestiwal w ten oraz w przyszły weekend odbywa się w Kielcach. W ten weekend na Kadzielni, w przyszły weekend w Kieleckim Centrum Geoedukacji, a także Ogrodzie Botanicznym. My natomiast już teraz udajemy się na Politechnikę Świętokrzyską, a właściwie to lecimy w kosmos.
0: Ciekawe Świętokrzyskie.
1: Dziś może i krótka ciekawostka, ale za to bardzo, bardzo kosmiczna wiadomość. Kielecka Myśl Technologiczna, wyobraźcie sobie, że wyrusza na podbój i to nie tylko świata, dosłownie, ale wszechświata. Zespół Impulse Mars Rover, tworzony przez zdolnych studentów Politechniki Świętokrzyskiej, oficjalnie rozpoczął walkę w prestiżowych międzynarodowych zawodach University Rover Challenge, które odbędą się w amerykańskim stanie Utah. To właśnie tam, w surowym otoczeniu pustyni, przypominającym warunki panujące na czerwonej planecie, czyli na Marsie, kielecki łazik zmierzy się z jednymi z najtrudniejszych terenów testowych. Tegoroczna rywalizacja zapowiada się jak na razie wyjątkowo emocjonująco, gdyż w zmaganiach wezmą udział aż 3 zespoły z Polski. Kielecka drużyna jest doskonale znana w środowisku konstruktorów. Warto przypomnieć, że w 2019 roku ten właśnie zespół odniósł wielki sukces, zwyciężając w całym konkursie. Kieleccy studenci powracają do rywalizacji po kilku latach przerwy. Przez wiele miesięcy pracowali nad udoskonaleniem swojej konstrukcji, a efektem tych działań jest łazik wyposażony w całkowicie nowy silnik oraz zaawansowane systemy elektroniczne. Ma to zapewnić mu przewagę w konfrontacji z wymagającymi zadaniami na amerykańskiej pustyni. Start zawodów zaplanowano na 27 maja. Czyli już niedługo, bo przecież 27 wypada nam w najbliższą środę, a więc mocno trzymamy kciuki, jak od weekendu do środy podtrzymamy, to myślę, że świat się nie zawali, a może pomóc to naszym studentom. My przechodzimy natomiast dalej do gry, przy której trzymanie kciuków chyba jest wskazane, ale niekoniecznie można jednocześnie trzymać kciuki i na przykład rzucać kostką, chociaż kto wie, już teraz powiemy sobie o kultowej grze planszowej, czyli Monopoly, która zyska nową lokalną edycję. Już wkrótce gracze będą mogli kupować, sprzedawać i zastawiać najbardziej znane ulice, zabytki oraz instytucje Kielc. Tak, tak. Monopoly wersja kielecka już w grudniu obiegnie cały nasz kraj. Jak będzie wyglądać produkcja tej gry? O tym mogliśmy dowiedzieć się na takiej specjalnej konferencji prasowej, która odbyła się w Muzeum Zabawek i Zabawy. Stąd zresztą te piękne odgłosy, których także będziecie mogli posłuchać.
13: Jesteśmy w Muzeum Zabawek i Zabawy, więc bez tych dźwięków to w ogóle muzeum nie ma sensu. Dzisiaj spotykamy się, żeby obwieścić jakże kolejny dobry, zabawowo temat. Mianowicie ta konferencja zapowiada kielecką edycję jednej z najbardziej rozpoznawalnych gier planszowych, Monopoly. I są z nami dzisiaj i kolejno głos zabiorą prezydentka Kielc, Agata Wojda. Jest z nami pan Jan Jóźwiński, przedstawiciel firmy Winning Moves, wydawcy gry Monopoly. I również głos zabierze Daria Dyptyńska, dyrektorka Muzeum Zabawek i Zabawy. Pani prezydentka,
14: która ma edycję limitowaną.
13: Tak, proszę zobaczyć. A teraz bardzo proszę o zabranie głosu prezydentka Kielc, Agata Wojta.
14: Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się w miejscu, które hołduje rzeczą kultowym, kultowym pamiątkom, kultowym wydarzeniom. I żeby się o tym przekonać, wystarczy wejść do środka Muzeum Zabawy i Zabawek i wracają wspomnienia, i to jest podróż bardzo mocno sentymentalna. Zresztą każda wystawa, a szczególnie ta, która obecnie funkcjonuje w muzeum, wystawa Przełom, przywołuje niesamowicie pozytywne wspomnienia. I do tych kultowych elementów dołączy jeden bardzo ważny element, który stanie się naszym elementem promocyjnym. Gra Monopoly, nie trzeba nikogo przekonywać, jest kultową grą. Jest powrót do planszówek. To znowu są czasy, kiedy siadamy wspólnie przy jednym stole i ze znajomymi staramy się rozwikłać te zagadki i rywalizować ze sobą. Mało tego, w wielu instytucjach, także miejskich instytucjach, odbywają się duże spotkania, w ramach których to planszówki są bohaterami. No i do tych planszówek dołączy Monopoly, bardzo wyjątkowe, bardzo limitowane edycja, bo edycja kielecka. Idziemy śladem wielu innych samorządów, które zobaczyły w tym rozwiązaniu pewien potencjał do tego, żeby budować lokalną tożsamość, ale także do tego, żeby budować jeszcze szerzej markę promocyjną swojego miasta. Na czym polega limitowana edycja gry Monopoly? Polega na tym, że będą w tej grze ujęte różnego rodzaju ciekawostki i znaki rozpoznawcze, które znajdują się w naszym mieście. To jest gra, która pobiła rekordy sprzedaży. Ponad 200 milionów sprzedanych egzemplarzy, ale to jest też gra, która niedługo osiągnie stulecie. I pewnie już z edycją kielecką

0: konsultacją, głosowaniu. Jak Państwo wiecie, w Monopoli jest jedno pole, które jest wyjątkowo cennym polem i na tym polu znajdzie się obiekt, krajobraz, punkt, który wskażą sami mieszkańcy. Czekamy z niecierpliwością i też z dużym zdenerwowaniem, ponieważ będziemy musieli wybrać spośród mnóstwa atrakcji, z których bardzo jesteśmy dumni. Ta niecierpliwość zakończy się w grudniu, bo w grudniu planujemy premierę. Myślimy, że może na Mikołajki. To jest świetny moment, żeby sobie wszyscy sprawili taki prezent. Bardzo się cieszymy, szczególnie, że mamy już doświadczenie z grami, które wspierają naszą unikatowość, wspierają zagadki i ciekawostki, jeśli chodzi o Kielce. Mamy grę Wzgórza Zamkowego, która cieszy się bardzo dużą popularnością i przy różnego rodzaju eventach miejskich jest porywana i użytkowana. Do tego grona dołączy gra Monopoly, a jak to konkretnie będzie wyglądać i jakie ciekawostki kryją się pod tym projektem, opowie też pani dyrektor i nasz specjalny gość.
1: Szanowni Państwo, dzień dobry. Bardzo się cieszymy, że tutaj możemy wreszcie ogłosić, że ta edycja w Kielcach Monopoly powstanie. No i tutaj, że właśnie razem z panem Monopoly kolejnym przystankiem na naszej światowej trasie Monopoly po Bangkoku, Sydney, Dubaju, San Antonio, Budapeszcie są właśnie Kielce. No i czeka nas teraz kilka miesięcy ciężkiej pracy. Tutaj, tak jak pani prezydentka też wspomniała, będzie też udział różnych podmiotów z tego miasta, które zapraszamy do kontaktu, współpracy przy tym projekcie. Ale przede wszystkim czekamy też na głos mieszkańców, którzy zadecydują też o jednym z najdroższych pól na tej planszy i też o tym w konsultacjach, jak ta gra ogólnie będzie wyglądać. Oprócz pól na planszy i pudełka i nazwy oczywiście, która jest personalizowana pod Kielce, będą też karty szansa i kasa społeczna, które też będą zawierać treść personalizowaną pod wasze miasto.
2: A co jeszcze czeka na nas w kieleckiej edycji Monopoly? O tym już za chwilkę na antenie. Zostańcie z nami.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
2: Przypominam tym, którzy dopiero teraz dołączyli do grona naszych słuchaczy, że słuchacie magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Przypominam, że mówimy również o tym, co w minionym tygodniu zostało ogłoszone. Kielce będą bohaterami, czy też może Kielce doczekały się swojej edycji limitowanej, doczekają się gry Monopoly, jednej z najpopularniejszych gier planszowych na świecie. Jej pierwsza edycja została wydana w 1935 roku w Stanach Zjednoczonych, a od tego czasu na świecie sprzedano około 200 milionów egzemplarzy. Powstało ponad 200 wersji lokalnych, właśnie dedykowanych miejscowościom czy też regionom. Takie Monopoly posiada już ponad 20 miast oraz regionów w Polsce. Jest to m.in. Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Tarnów, Toruń, Łódź, Olsztyn, Szczecin, Rybnik, Kraków, Warszawa, Wrocław. Jest także edycja Bałtyk, Kaszuby, Tatry oraz Zakopane. Teraz Kielce doczekają się w grudniu tego roku. Ma do sprzedaży trafić ta właśnie edycja. Czego możemy spodziewać się w tym lokalnym wydaniu? O tym w dalszym ciągu rozmowy.
1: Będą tam różne ciekawostki, żarciki, informacje na temat miasta, na temat projektów miejskich też. No więc czeka nas kilka miesięcy teraz burzy mózgów i prac nad tą grą. Kielce to miasto, które ma tak dużo fajnych miejscówek, które mogłyby się znaleźć w tej grze, że naprawdę przed nami sporo pracy nad tym, razem z Wydziałem Promocji i z naszymi partnerami edycji. Premiera jest planowana na grudzień, początek grudnia właściwie. Gra będzie dostępna w szerokiej dystrybucji. Głównym partnerem dystrybucyjnym jest sieć Empik, ale również inne sklepy, które dystrybuują gry planszowe, zapewne tę grę też będą dystrybuować w całym regionie. Zapraszamy serdecznie jeszcze raz do kontaktu w sprawie współpracy przy tym projekcie. No i już nie możemy się doczekać efektów końcowych i odsłonięcia tej planszy Monopoly przy okazji premiery pod koniec roku. Dziękuję bardzo.
4: Przyznam szczerze, że ja liczę na to, że Muzeum Zabawek i Zabawy znajdzie się i niczego nie wymuszam na tej planszy. Mamy już takie doświadczenie, co bardzo mnie cieszy, jeśli mogę poprosić o podtrzymanie. W 2006 roku w edycji limitowanej ówczesne Muzeum Zabawkarstwa znalazło się wśród innych zacnych budowli, miejsc i miejscówek na planszy gry Monopoly. Tutaj byliśmy, to jest 2006 rok. Warci byliśmy 1 000 000 złotych wówczas. Liczę teraz na trochę większą wartość. Mam taką.

0: nadzieję. Także proszę Państwa, dodam jeszcze do słów Pani Prezydentki i Pana, że faktycznie ta gra ma długą tradycję, bo jej początki sięgają początków XX wieku i pełniła różne funkcje. Na przykład w Stanach w czasie kryzysu w latach 30. była pewnego rodzaju psychoterapią. Grano w nią i liczono, że będzie jeszcze szansa na odbudowanie nie tylko swojego kapitału. Potem w czasach chociażby II wojny światowej wywiad brytyjski korzystał z gry Monopoly, przemycając różnego rodzaju informacje na planszach i pieniądze do obozów jenieckich. A my tutaj w Polsce zachłysnęliśmy się Monopoly w latach 90. i to był ten czas, Pani Prezydent nawiązała świetnie do przełomu, bo właśnie to był ten czas, gdzie grywaliśmy namiętnie i chętnie w Monopoly. Dla nas to ogromne wyróżnienie, że Kielce obok Sydney i tysiąca Bangkoku i tysiąca miejsc na całym świecie i w Polsce znajdą się w tej kultowej grze. Dzięki.
1: Że kielecka wersja Monopoly, co do tego nie mamy żadnych wątpliwości, ale jak będą wyglądać zasady gry? Czy będzie się grało po kielecku, czy jednak tak, jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni?
2: Tak, to będzie wersja klasyczna Monopoly, czyli tutaj robimy w oparciu o standardową, klasyczną wersję tej edycji. Personalizowane będą różne elementy, stricte pod Kielce, natomiast mechanika gry, strategia, pozycja pana Monopoly w tej grze i wizerunek będą tak jak w klasycznej wersji.
1: W swoim życiu miałem naprawdę wielu nauczycieli i w szkole podstawowej, i w szkole średniej, i tych na studiach, a spośród nich zdaje się, że najbardziej zapadła mi w pamięć postać mojego pana od techniki w szkole podstawowej, bo taki przedmiot kiedyś był, który zawsze powtarzał jedno. Pustuła, pamiętaj, jeżeli coś robisz, to odpowiedz sobie na jedno proste pytanie. Po co? No to ja też postanowiłem zadać to pytanie. Jaki jest cel w tym, żeby ta gra, kielecka gra, powstała?
3: To jest wiele celów, dla których wchodzimy w tą współpracę. Tym wiodącym z naszej perspektywy to jest aspekt promocyjny, tak jak mówiłam. Ten aspekt ma dwa wymiary. Pierwszy to budowanie takiej lokalnej tożsamości. W momencie, kiedy mieszkanki i mieszkańcy Kielc będą przesuwać pionki na mapie Monopoly na tej planszy do gry, będą się pewnie utożsamiać z elementami, które się na tej grze znajdą, będą także budowali swoje poczucie dumy, że właśnie na tej kultowej grze, na której grali od lat, czasem w czasach swojego dzieciństwa, znajdują się elementy związane z Kielcami. A gra Monopoly będzie miała bardzo szeroką dystrybucję. Są też kolekcjonerzy, którzy zbierają gry Monopoly, która jest w każdym wydaniu. I liczymy także na ten walor promocyjny, że Monopoly, kieleckie Monopoly, wykroczy poza granice naszego miasta. I to jest taki element, że pokazujemy nasze unikatowe miejsca, nasz turystyczny potencjał, nasze perełki. Więc ma to takie podwójne zastosowanie. Oczywiście nie można pominąć tego aspektu dobrej zabawy, a gdzie jak nie w tym miejscu o tym rozmawiać, że Monopoly to jest świetna rozrywka, która integruje, która pozwala ludziom podnieść twarz nad telefonów komórkowych, pobyć ze sobą i wspólnie się pobawić. W tym momencie przed nami taka wspólnie burza mózgów, na której zastanowimy się, jak wybrać te kilkanaście miejsc, pewnie to będzie 12 miejsc i to będzie bardzo ciężki orzech do zgryzienia i pewnie dużo presji i przekupstwa, jak powiedziała pani dyrektor, takiego pozytywnego, wartościującego. Natomiast chcemy, żeby po jakichś pewnie 2 miesiącach gdzieś w okolicy wakacyjnym pojawiła się taka ankieta, w ramach której to mieszkańcy będą mogli wśród tych wybranych pozycji wskazywać tą, która będzie najdroższa.
1: No, przyznam wam się szczerze, że naprawdę zastanawiam się, co na tej planszy się pojawi, które pola i które lokalizacje kieleckie wejdą w skład tej planszy Monopoly. Przypomnę raz jeszcze, kultowa gra planszowa zyska nową, świętokrzyską, kielecką, lokalną edycję. Już wkrótce jako gracze będziemy mogli sprzedawać i zastawiać najbardziej znane ulice, zabytki oraz instytucje Kielc, bo ta gra ma powstać i trafić jeszcze w tym roku, pod koniec 2026 roku do sprzedaży. Przypomnę tylko, że Monopoly to jedna z najpopularniejszych gier planszowych na świecie. Jej pierwsza edycja wydana została w 1930 1935 roku w Stanach Zjednoczonych, a od tego czasu na świecie sprzedano około 200 milionów egzemplarzy. Powstało ponad 200 wersji lokalnych, między innymi inne polskie miasta doczekały się swoich edycji. Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Tarnów, Toruń, Łódź, Olsztyn, Szczecin, Rybnik, Kraków, Warszawa, Wrocław, a także, uwaga, uwaga, Bałtyk jako kraina geograficzna, także Kaszuby, Tatry i tę stawkę kończy Zakopane. No a już niedługo do tego właśnie grona dołączą także Kielce.
4: Sportowe Świętokrzyskie.
1: To może zaczniemy sobie od wydarzeń, które już za nami, a na pewno dosyć ważne było to, że od 18 do 19 maja na boiskach przy ulicy Prostej w Kielcach rozegrano finały wojewódzkie 26. edycji Pucharu Tymbark. Emocje były ogromne, niespodzianki również były. No i były bramki z gatunku tych stadiony świata i wielka radość zwycięzców, którzy awansowali do finału ogólnopolskiego, który odbywać się będzie w Warszawie. Wszystko, o czym mówię, odbywało się m.in. w poniedziałek. Do rywalizacji stanęły dziewczęta w kategoriach U8 i U12, a także chłopcy w kategorii U12. Najlepsze drużyny w kategoriach U12 dziewczynek i U12 chłopców wywalczyły awans do finału ogólnopolskiego w naszej stolicy. Dzień później do rywalizacji przystąpili chłopcy w kategorii U8 oraz dziewczęta i chłopcy w kategorii U10. Emocje również były ogromne, były niespodzianki i efektowne gole. Najlepsze drużyny, jak już mówiłem, zagrają teraz w wielkim finale, który odbywać się będzie w Warszawie. A jeżeli już jesteśmy przy piłce nożnej i przy tym, co zostało zapowiedziane, to w ramach programu Ministerstwo Sportu i Turystyki Piłkarskie Orły dla regionu świętokrzyskiego przyznano prawie 9,5 miliona złotych dofinansowania na budowę i modernizację 5 pełnowymiarowych boisk piłkarskich. W miniony czwartek, czyli 21 maja, minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki oficjalnie wręczył tę decyzję. A jeżeli zastanawiacie się, gdzie powstaną te właśnie obiekty, to będzie to Suchedniów, Ostrowiec, Sandomierz, Brzeziny w gminie Morawica oraz w Kazimierzy Wielkiej. Ta konferencja, podczas której ogłaszano właśnie te wyniki, odbyła się w Suchedniowie, gdzie powstanie jedna z zapowiedzianych inwestycji. W jej ramach planowana jest budowa boiska treningowego do piłki nożnej o wymiarach pola gry 65 na 100 metrów ze sztuczną nawierzchnią. Z boiska będzie korzystał miejski klub sportowy Orlicz Suchedniów. W sporcie czasami bywa tak, że im więcej, tym lepiej. A na pewno właśnie w ten sposób będzie można walczyć i im więcej wykręcimy, tym więcej zdobędziemy. Im więcej nas będzie, tym większe nasze szanse na dołączenie do elity rowerowych miast w Polsce. Kielce jako stolica świętokrzyskiego dołączyła do rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Ważny jest każdy rowerzysta i każdy wykręcony kilometr. Oczywiście oprócz zdrowej rywalizacji czeka także wspaniała zabawa i nagrody. Akcja startuje już 1 czerwca, potrwa do końca czerwca. Wystarczy zainstalować na telefonie darmową aplikację Aktywne Miasta, przeznaczoną na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS albo Android, oraz dołączyć do wspólnej drużyny, wybierając miasto Kielce. Udział w akcji jest całkowicie bezpłatny. Aplikacja działa na terenie całego świata, dlatego każdy uczestnik, bez względu na miejsce, w którym się znajduje, może zdobywać kilometry dla swojej grupy. Dodatkową atrakcją w ramach rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski jest konkurs Kręcimy dla Kielc, organizowany przez Urząd Miasta w Kielcach. I ten konkurs podzielony jest m.in. na szkoły. Zwycięska szkoła otrzyma karty podarunkowe o wartości 2000 zł. A także 1500 i 1000 zł. Nagrody przygotowano także dla 3 najlepszych uczniów i uczennic z podstawówek i szkół ponadpodstawowych, którzy wykręcą największą liczbę kilometrów. Nagrody są także przewidziane dla najaktywniejszych pań i panów bez względu na wiek, a więc już teraz zapraszamy wszystkich do aktywnego udziału w czerwcowej zabawie i kręcenia kilometrów dla miasta Kielce. My wrócimy sobie jeszcze do poprzedniego weekendu i do Ekstraklasy, bo w 33. kolejce PKO BP Ekstraklasy Korona Kielce wygrała przed własną publicznością z Widzewem Łódź 1-0. No i w ten sposób drużyna Jacka Zielińskiego zagwarantowała sobie utrzymanie w piłkarskiej elicie, ale warto zwrócić uwagę, pomimo tego skromnego wyniku tylko 1-0, jaką bramkę zdobył w 61. minucie z rzutu wolnego Dawid Błanik. Okazało się, że ta bramka została okrzyknięta po prostu przepięknym golem. Zresztą kto nie widział, ten niech zobaczy w internecie, bo jest mnóstwo filmów z tego właśnie trafienia. Gratulujemy bardzo serdecznie. Korona w ten weekend mierzy się jeszcze na zakończenie sezonu w Krakowie z Krakowią. Trzymamy kciuki. Być może już teraz warto by te kciuki przytrzymać nie za ten niezbyt udany niestety dla Korony sezon, ale za przyszły, na szczęście w Ekstraklasie. No właśnie, oby ta Ekstraklasa została z Koroną jak najdłużej. Zupełnie nie jako kibic piłkarski, ponieważ nie kibicuję i za takiego się nie uważam, ale tak po prostu, regionalnie, lokalnie. Lokalny patriotyzm absolutnie przeze mnie teraz przemawia. Dobrze jest, kiedy Korona jest po prostu w Ekstraklasie i tego, rzecz jasna, zawodnikom, jak i wszystkim absolutnie sympatykom futbolu po prostu życzę, bo to jest niemierzalna właściwie wartość dla całego województwa świętokrzyskiego. Podobnie zresztą bardzo dobrze życzę naszej drużynie piłkarzy ręcznych, za których także mocno trzymamy kciuki, czyli za industrię po prostu. Przed nami jeszcze niecały kwadrans naszego spotkania w tej godzinie magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem. Zostańcie z nami.
4: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: A my jeszcze w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem wrócimy do tego, co miało miejsce w naszym regionie. Otóż w miniony poniedziałek, czyli 18 maja, miała inaugurację tegoroczna edycja Świętokrzyskich Dni Profilaktyki. O tym właśnie wydarzeniu, które zostało zainicjowane w poniedziałek, ale do tej pory tak naprawdę trwa, bo czeka na nas jeszcze szereg różnego rodzaju wydarzeń. Najpierw słów kilka wojewoda świętokrzyski Józef Bryk, później prezydentka Kielc Agata Wojda. A ta inaugurująca konferencja poniedziałkowa odbyła się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.
5: Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na konferencję pod nazwą Rodzina a przeciwności losu. To jest w ramach 13 Świętokrzyskich Dni Profilaktyki. Tematyka będzie zagrożenia współczesnego świata dla dzieci i młodzieży. Konferencja skierowana jest do samorządu przede wszystkim, do nauczycieli, dyrektorów szkół, pedagogów, psychologów, psychoterapeutów. Serdecznie zapraszamy.
1: Prezydentka Kielc Agata Wojda.
3: Szanowni Państwo, jesteśmy tutaj z kilku powodów. Oczywiście to, o czym powiedział Pan Wojewoda, to 23. Świętokrzyskie Dni Profilaktyki, konferencja, która odbędzie się już w przyszłym tygodniu i o której chcemy głośno mówić, żeby jak najwięcej osób, sojuszników dbania o zdrowie psychiczne ją zaprosić, żeby wymieniać się doświadczeniami, żeby dyskutować, żeby słuchać ekspertów, a żeby te działania podejmować skutecznie, potrzebne jest partnerstwo i potrzebne jest zrozumienie tego, jak zdrowie psychiczne jest ogromnym wyzwaniem. Stąd bardzo się cieszymy, że połączone siły Kieleckiego Samorządu i Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w takiej pracy u podstaw i podwalinach budowania takiej propozycji, która stwarza praktyczne i skuteczne narzędzia. I to jest zaproszenie po raz kolejny, który kierujemy i zachęcamy, żeby w tych dniach skupić się na czymś, co jest z naszej perspektywy szalenie istotne. Ale też chcemy dzisiaj powiedzieć o tej perspektywie, ponieważ rozmawiamy, spotykamy się ze specjalistami, diagnozujemy problemy, natomiast wiemy, że problemy nie znikają, problemy narastają. Zaburzenia zdrowia psychicznego, różnego rodzaju problemy natury emocjonalnej są naszym chlebem powszednim. Są naszym największym wyzwaniem cywilizacyjnym i czasem największym destruktorem codziennego życia. To jest problem, który dotyka wszystkich, bez względu na status społeczny, bez względu na wiek, bez względu na zawód, bez względu na pochodzenie. To jest problem i wyzwanie o charakterze uniwersalnym i musimy znaleźć skuteczne narzędzia walki z tym cywilizacyjnym wyzwaniem. To wyzwanie jest z naszej perspektywy szczególnie istotne w obszarze, który dotyczy dzieci i młodzieży. Obserwujemy to na każdym kroku, realizując swoje zadania. Obserwujemy to w placówkach oświatowych, obserwujemy to wśród młodzieży szkolnej, ale obserwujemy to też w codziennej pracy Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji. Obserwujemy to w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ale też zauważamy bardzo dobitnie ten problem i to wyzwanie, chociażby w Urban Labie, który współpracuje od pewnego czasu z młodzieżą, który obcuje z młodzieżą, spotyka się z młodzieżą, która czuje się jak u siebie, coraz bardziej się otwiera i przy tych dyskusjach wychodzą problemy, z którymi młodzi ludzie się mierzą. Problemy, których często nie mówią, które często skrywają, które często są obecne w mediach społecznościowych, a które znajdują swoje negatywne odzwierciedlenie w rzeczywistości, w ich codziennym życiu. I najgorszą rzeczą, która z tego wszystkiego wyziewa, jest często bezsilność tych osób, których dotykają problemy. Bezsilność, nieumiejętność szukania pomocy, a z drugiej strony, ze strony tych, którzy tą pomoc powinni świadczyć na co dzień, też pewna bojaźliwość i nieumiejętność udzielania tej pomocy. Wiemy i stawiamy sobie to jako ambitny cel, że musimy zbudować kompleksowy system odwagi i umiejętności udzielania pomocy osobom, które są w kryzysie emocjonalnym i kryzysie psychicznym. Jak Państwo wiecie, do wielu problemów, dużych strategicznych wyzwań w Kielcach podchodzimy od diagnozowania tego problemu. Tak jest z polityką młodzieżową, ze strategią polityki młodzieżowej. Zanim usiedliśmy nad rozwiązaniami i nad narzędziami, przeprowadziliśmy kompleksową diagnozę wyzwań związanych z polityką młodzieżową. Tak samo jest w przypadku zdrowia emocjonalnego i psychicznego. Żeby wiedzieć, jakie narzędzia wdrożyć i jak sobie z tym poradzić, potrzebna jest diagnoza problemu. I szanowni Państwo, pierwsze lokalne badanie, które diagnozuje zagadnienie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, zostało wykonane w Kielcach. Zostało wykonane przez specjalistów i ekspertów Świętokrzyskiego Centrum Edukacji i Profilaktyki. To jest baza dla specjalistów, wykonana na reprezentatywnej grupie lokalnych osób, którym będziemy świadczyć pomoc, po to, żeby spróbować zdiagnozować, skąd się biorą nasze współczesne zdrowotne wyzwania i jak sobie z nimi radzić. To będzie bardzo duże zagadnienie na tej najbliższej konferencji, ale to także są wytyczne do tego, jakie działania będziemy wdrażać. Tu także są wytyczne i też plan działań, jak chcemy pomagać tym, którzy mają pewnego rodzaju kryzysy emocjonalne i psychiczne, ale tym, którzy tą pomoc muszą świadczyć. Z naszej strony musi iść mocne działanie, które będzie skierowane do szerokiego grona pedagogów i nauczycieli i pedagogów, żeby umieli rozpoznawać i żeby umieli pomagać, żeby umieli kierować na dalszą profesjonalną pomoc. To jest także wsparcie, które musimy kierować do rodziców, żeby zwiększać ich czujność, podnosić ich świadomość i przede wszystkim dać im umiejętność proszenia o pomoc, żeby oni nie wypierali swoich problemów i problemów swoich dzieci. To jest ogromne wyzwanie, które stoi przed nami. To wyzwanie powinno mieć powszechny charakter. To wyzwanie opiera się naprawdę o profesjonalną jednostkę, jakimś Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, ale o bardzo szerokie partnerstwo. Jak Państwo wiecie, Urban Lab to jest przestrzeń, która zyskała zaufanie młodzieży i Urban Lab jest przestrzenią, w którym jednym z priorytetów działania, obok aktywizowania obywatelskiego zaangażowania różnego rodzaju projektów, będą projekty z udziałem młodzieży nakierowane na zdrowie psychiczne, kondycję emocjonalną i to jest nasz plan działań na najbliższe lata.
1: mówiła prezydentka Kielc Agata Wojda, a świętokrzyskie dni profilaktyki cały czas trwają i oczywiście te wydarzenia jeszcze będą kontynuowane. O ich szczegółach będziemy Was informować na antenie. Przed nami natomiast ciąg dalszy magazynu.
4: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
1: Co jest grane i gdzie jest grane, o tym już teraz na antenie, a właściwie to zaczniemy sobie troszeczkę o tym, co działo się i jeszcze dziać się będzie, bo to są wydarzenia takie, które się rozpoczęły i trwają. Zaczniemy sobie dosyć nietypowo, ponieważ na terenie Kieleckiego Parku Technologicznego oficjalnie otwarto miejską pasiekę, która powstała w ramach unikalnego projektu Od pralki do ula. Inicjatywa realizowana przez Urząd Miasta w Kielcach we współpracy z Fundacją Odzyskaj Środowisko ma na celu praktyczne ukazanie idei recyklingu i ochrony środowiska w przestrzeni miejskiej. Głównym założeniem całego przedsięwzięcia było stworzenie bezpiecznej przystani dla pszczół w postaci uli skonstruowanych z elementów pochodzących ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prezydentka Kielc podkreśliła, że pasieka jest sercem edukacji ekologicznej, która uczy szacunku do przyrody. Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego wskazała, że obecność pszczół doskonale wpisuje się w misję Energetycznego Centrum Nauki. Natomiast pszczołami zamieszkującymi nową kielecką pasiekę są trzy rodziny krainek. Około 120 tysięcy pszczół jest to. Popularna i ceniona rasa pszczół miodnych. Tak właśnie się nazywa. Są one znane ze swojej łagodności oraz bardzo wysokiej wydajności w produkcji miodu, co czyni je doskonałym wyborem do celów edukacyjnych. Zamieszkały w specjalnie przygotowanych do tego ulach, stworzonych właśnie z części pochodzących ze zużytego sprzętu. To są ule wielkopolskie, takie typowe. W środku jest drewno, a na zewnątrz jest recykling, czyli na przykład obudowa z bębna do pralki. Znaczenie tej inicjatywy dla lokalnej społeczności podkreślił również Stanisław Duszczak, wiceprezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego, który mówił, że w tej chwili dochodzi możliwość odwiedzania pasieki edukacyjnej stworzonej na bazie tego, co człowiek wytwarza, ale w sposób nietypowy, czyli właśnie z elementów pochodzących z recyklingu. W otwarciu nowej ekologicznej strefy poza przedstawicielami władz miasta i partnerami projektu udział wzięli również uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Kielcach. Najmłodsi mieszkańcy poznali zasady recyklingu i znaczenie pszczół w naszym ekosystemie. Wybieramy się teraz na nową wystawę w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach. Człowiek, środowisko, dialog. Taki jest właśnie jej tytuł. Jej głównym przesłaniem jest ukazanie relacji między człowiekiem a otaczającym go światem na przestrzeni dziejów. Jak mówi Joanna Kwiecień, kuratorka wystawy, ma ona pełnić funkcję edukacyjną, pokazując poprzez dzieła sztuki zagładę, do której zmierza świat. Kierunek zwiedzania wystawy został wytyczony zgodnie z chronologią dziejów Homo sapiens. Punktem, z którego wychodzimy jest jedna z najstarszych paleolitycznych Wenus, a także malowidła naskalne przedstawiające dzikie zwierzęta. Jeżeli podążymy dalej linią czasu po tej wystawie, możemy zobaczyć prace przedstawiające pejzaże miejskie i przemysłowe oraz takie, które nawiązują do różnych aspektów, m.in. antropocenu, czyli epoki, w której obecnie żyjemy. Wernisaż wystawy już za nami, bo odbył się 19 maja o godzinie 18, a tę wystawę będziemy mogli oglądać aż do 25 października. To jeżeli jesteśmy w Kielcach, to w Kielcach pozostaniemy przez kilka chwil. Czy pamiętacie kino Romantika, a może Misia, a może kolorowe piłki podobne do tych, które w latach 70. zeszłego wieku zdobiły elewację domu handlowego Puchatek? To są tylko nazwy niektórych z neonów, które w zeszłym tygodniu, w sobotę, czyli w noc muzeów, rozbłysły po raz pierwszy w plenerowej galerii na ścianie kina Moskwa. Galeria jest jest elementem takiej sentymentalnej podróży w czasie, kiedy w Kielcach było bardzo dużo neonów i zdobiły różne punkty usługowe i handlowe. Było ich, wyobraźcie sobie, około 200. No, niestety aż tylu zobaczyć nie możemy, ale za to te, które są, robią naprawdę wyjątkowe wrażenie. Są między innymi takie z loterią, są takie z kogutem, są właśnie te wspomniane przeze mnie piłki, plenerowa galeria neonów, miniatur dawnych kieleckich neonów cały czas jest do obejrzenia. Ta galeria neonów, oczywiście nie oryginalnych, bo to są reprodukcje, została zrealizowana w ramach kieleckiego budżetu obywatelskiego 2024. Kosztowała prawie 166 tysięcy złotych. Cieszymy się, że ten kawałek historii został chociaż w ten sposób odświeżony i upamiętniony.
4: Kryminalne Świętokrzyskie.
1: Dzisiejszą historią przenosimy się do Ostrowca Świętokrzyskiego. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu i Przestępczości Nieletnich zweryfikowali posiadane przez siebie informacje dotyczące oszustwa. Z ustaleń stróżów prawa wynikało, że podejrzana 33-latka na przełomie kwietnia i maja tego roku trzykrotnie odwiedzała jedną z sieciowych drogerii znajdującą się na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. Za każdym razem kobieta wkładała do koszyka różnego rodzaju artykuły kosmetyczne, po czym szła do kasy samoobsługowej, gdzie zasłaniała kody kreskowe i skanowała wycięty uprzednio przez siebie kod pochodzący z tańszego produktu. Przypominamy, że zgodnie z polskim prawem takie działanie jest traktowane jako oszustwo i wartość strat nie ma znaczenia, a przy kwalifikowaniu tego czynu zawsze będzie to przestępstwo. 33-latka naraziła drogerię na straty w kwocie ponad 930 zł. Jeszcze tego samego dnia kobieta usłyszała zarzuty, do których się przyznała. Zgodnie z kodeksem karnym przestępstwo oszustwa zagrożone jest karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. No, nie wiem jak wam, ale mnie pachnie tu celą. I to tyle ode mnie na tę godzinę. Dzięki, Michał Pustuła. Do usłyszenia.
4: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskie.

0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Cześć, witajcie. Pora zaczynać, więc zaczynamy. Magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem w Radiu Złote Przeboje 93,2 FM. Michał Pustuła, kłaniam się oczywiście jak zwykle nisko i zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. A dziś nie zabraknie tematów bardzo mocno związanych z naszym regionem i także z naszą tradycją, bo będziemy na początek w Parku Legend Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi. Oprócz tego będzie także za kilka chwil przegląd wydarzeń tygodnia. Później udamy się w nieco inne miejsce, ale związane także z legendami, bo będziemy w Chęcinach. Będziemy również podróżować i sprawdzać, co dookoła Chęcin jest do zobaczenia. Zajrzymy również także do parku etnograficznego w Tokarni. Nie zabraknie ciekawostek, nie zabraknie kilku informacji sportowych, a to wszystko przez najbliższą godzinę. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku, że zostaje Was w dobrym zdrowiu i samopoczuciu. A jeżeli tak, to zaczynamy.
0: Nasze propozycje dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
1: Będzie legendarnie i epicko, a to za sprawą miejsca, do którego się udajemy, ponieważ odwiedzać będziemy Park Legend Świętokrzyskich. To jest zupełnie nowe miejsce na mapie świętokrzyskich atrakcji turystycznych. Powstało dzięki współpracy miasta i gminy Nowa Słupia oraz regionalnej organizacji turystycznej. Jeżeli zastanawiacie się, gdzie, to proszę bardzo, zlokalizowany jest przy ulicy Świętokrzyskiej w Nowej Słupi, niedaleko wejścia na trasę prowadzącą na Święty Krzyż, w sąsiedztwie Muzeum Starożytnego Hutnictwa. Jeżeli chodzi o samo miejsce, byłem, widziałem, robi piorunujące wrażenie, zarówno jeżeli chodzi o bryłę architektoniczną, bo jest doskonale wpisany w krajobraz Świętego Krzyża, w krajobraz Gór Świętokrzyskich po prostu, a w środku dzieją się, oj panie, jakie cuda się dzieją, oj, jakie niewidy, oj, jakie diobły tam chodzą, no jest po prostu przepięknie. Jeżeli lubicie legendy, albo jeżeli jesteście ciekawi, jak lata się na miotle, to koniecznie musicie się tam właśnie wybrać. A ja już teraz zapraszam Was na spotkanie z moim gościem, który z Parkiem Legend Świętokrzyskich związany jest od samego początku. Piotr Sepioło, wicedyrektor Parku Legend Gór Świętokrzyskich.
2: Witam wszystkich radiosłuchaczy.
1: Piotrek, zacznijmy od samego początku. Jesteśmy w Parku Legend. Zdaje się, że chyba nie ma osoby, a przynajmniej o takiej nie słyszałem, która po prostu nie lubiłaby słuchać legend. A jaka jest legenda o powstaniu Parku Legend Świętokrzyskich? Bo to historia, która nie jest krótką historią, ale na szczęście z happy endem.
2: No tak naprawdę musimy się cofnąć dobre kilka lat wstecz, kiedy rodziła się strategia promocji też województwa świętokrzyskiego, rozwoju województwa świętokrzyskiego. I pojawił się pomysł, żeby to niematerialne dziedzictwo, jakim są legendy świętokrzyskie, w jakiś sposób zlokalizować, pokazać to wszystkim odwiedzającym turystom. Do tego momentu legendy świętokrzyskie słyszalne były tylko i wyłącznie z ust przewodników świętokrzyskich, tudzież można było zakupić publikacje dotyczące właśnie opowieści naszych. A od tego momentu tak naprawdę to wszystko się udało zrealizować w taki sposób, że mamy piękny obiekt, który po wielu latach pracy stanął w końcu w Nowej Słupi przy ulicy Benedyktyńskiej 6, to jest nowa ulica od miesiąca tak nazwana, gdzie można tych bohaterów świętokrzyskich legend poznać, zobaczyć, może czasami dotknąć i wyobrazić sobie, jak oni wyglądali, jak wyglądało też życie, bo tak naprawdę legendy to w jakimś sensie historia Gór Świętokrzyskich.
1: To zatrzymajmy się na chwilkę właśnie przy samym budynku, bo on robi ogromne wrażenia. Bryła budynku doskonale wkomponowana w otoczenie, w którym, co ciekawe, kilka razy odbywały się również dymarki świętokrzyskie. Sztandarowa impreza, która także przyciąga do serca Gór Świętokrzyskich tłumy turystów.
2: No nie parę razy, tak naprawdę Centrum Kulturowo-Archeologiczne, którego dzisiaj można powiedzieć elementem jest Park Legend, to tak naprawdę rekonstrukcja osady z pierwszych wieków naszej ery, a więc związana z czasami, kiedy 2000 lat temu dymiły setki, nawet można powiedzieć setki tysięcy pieców dymarskich i ta osada starożytna to tak naprawdę osada wandalska, osada starożytnych hutników i żeby nie psuć jakby scenografii, gdzie odbywają się dymarki od wielu, wielu lat, chcieliśmy uzyskać bryłę obiektu, która nawiązywałaby do terenu i nie gryzłaby się z tymi strukturami rekonstruowanymi właśnie przez archeologów tutaj w Nowej Słupi. Dlatego obiekt wyróżnia się taką naturalnością. Bryła z zewnątrz obity drewnem, wykończony również kamieniami, które symbolizują w pewnym sensie Gołoboża, a więc blisko, blisko natury. Bo tuż obok Świętokrzyski Park Narodowy, Puszcza Jodłowa, stąd też ta, to akurat w tym przypadku modrzew, co prawda, ale generalnie to drzewo, tak, i kamienie, które nas otaczają. Ładnie się budynek, wydaje mi się, wkomponował w całe zbocze Łysej Góry.
1: Piotrek, budynek budynkiem, to już jest finał, do którego już mogą wchodzić turyści i są zapraszani goście, ale zacznijmy od samego początku, bo przecież ty jesteś jedną z osób, która była pomysłodawcą tego całego przedsięwzięcia. Jak to jest doprowadzić pomysł, a właściwie myśl, która zakwita w głowie i łączy się odpowiednimi synapsami do tego właśnie, co teraz widzimy? Bo przecież tak jak powiedziałeś przed momentem, legendy świętokrzyskie nie były nigdzie spisane. Co prawda ja z dzieciństwa pamiętam taką kwadratową, dużą książkę o legendach świętokrzyskich, no ale jednak to tylko jeden mały przekaz, a tych legend zdaje się, że było naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zresztą one są przecież pokazane w parku, o którym dziś rozmawiamy.
2: Warto wspomnieć, że nasz tutaj lokalny ksiądz, Walenty Ślusarczyk, pułkownik zresztą, który był wieloletnim proboszczem w Nowej Słupi, chyba jako jeden z pierwszych w latach już 50., 60. spisał dużą część świętokrzyskich legend. To też z jego jakby przekazu, rozwiniętego zresztą, też zapoczątkowaliśmy jakby ten pomysł z całą ścieżką legend.
1: No dobrze, no to mamy pomysł, który urodził się w głowie. Mamy również legendy, o których wspomniałeś i które już w latach 50. zostały spisywane po części, ale jednak opowiedzmy o tym, jak doszło do tego, że ta finalizacja nastąpiła i teraz możemy się cieszyć kolejną atrakcją turystyczną w naszym województwie.
2: Powiem od początku. Oczywiście projekt był trudny tak naprawdę, żeby taki projekt zrealizować, w zasadzie wdrożyć pomysł jego realizacji, no to potrzebne były osoby i instytucje, które mogłyby podołać temu. Dlatego kilka lat temu pod właśnie ten projekt stworzyliśmy specjalną instytucję kultury, której założycielem jest gmina Nowa Słupia oraz regionalna organizacja turystyczna województwa świętokrzyskiego, którą również reprezentuję. Jestem tam jednym z członków zarządu, więc było łatwiej nakłonić regionalną organizację turystyczną do tego, żeby włączyła się w tak spektakularne przedsięwzięcie. No i udało się to zrobić. Powołaliśmy tę instytucję kultury. Stworzony został projekt, który otrzymał dofinansowanie właśnie z Unii Europejskiej w wysokości 76%. Wkład własny do projektu zagwarantowała gmina Nowa Słupia oraz regionalna organizacja turystyczna. Stąd też dalej właśnie z tymi organizatorami instytucji kultury współprowadzimy ten obiekt.
1: To co nieco wiemy o tym, jak to wszystko się zaczęło. Wejdźmy w takim razie do środka. Na ścieżce, która trwa około 50 minut, możemy obejrzeć, zobaczyć, posłuchać kilkanaście legend z regionu świętokrzyskiego, które moim zdaniem są takie w punkt. Nie są ani za długie, ani za krótkie. Pozostawiają zwiedzającego z pewną ciekawością. Zawsze można oczywiście doczytać i zgłębić wiedzę na dany temat, jeżeli ktoś ma ochotę, a na pewno nie można się w parku zanudzić, bo jest mnóstwo multimediów, jest mnóstwo pokazów, jest świetny narrator, który wcielając się w postać świętego Emeryka, po prostu przeprowadza nas przez całą ścieżkę.
2: Zawsze uważałem, że ten niedosyt jest lepszy niż przesyt. Oczywiście jestem też przewodnikiem świętokrzyskim i wiem z doświadczenia, że grupy przyjeżdżające do naszego województwa, odwiedzające Góry Świętokrzyskie, ale nie tylko, generalnie całe województwo, uwielbiają słuchać legend. Czy to są osoby młodsze, czy to są osoby starsze. Opowiadając im o historii miejsca, o przyrodzie, wiem, że te legendy cieszą się największym zainteresowaniem. Stąd też przez lata rodziły się różne pomysły. Pamiętam jak dziś, jak po raz pierwszy wyłoniliśmy firmę, która miała nam zaproponować wizualizację legend. Siedzieliśmy, ja opowiadałem legendę za legendą. Powiedzmy, zrobiłem jakiś draft tej ścieżki. Praktycznie on został do końca w tej formie. I firma specjalistyczna przedstawiała nam możliwości prezentacji danych legend. Myśmy później wybierali te najlepsze, które mogliśmy wybrać, a w zasadzie formy ich ukazania tak naprawdę, bo legenda jest legendą, nie zmienialiśmy tutaj jakby opowieści związanych z Górami Świętokrzyskimi.
1: Które legendy zostały wybrane i w jaki sposób przedstawione, o tym powiemy sobie już za kilka chwil na antenie. Natomiast już teraz pora najwyższa na to, żeby na antenie pojawił się
0: przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem.
3: Ewelina Walczak, zapraszam. Kieleccy strażnicy miejscy od początku roku podjęli już niemal 100 interwencji związanych z nielegalnym porzucaniem odpadów. Mundurowym udało się wykryć i zlikwidować 18 dzikich wysypisk. O tym, co najczęściej ląduje w kieleckich zaroślach i na leśnych ścieżkach, mówi rzecznik Straży Miejskiej w Kielcach Bogusław Kmieć.
4: Zdecydowana większość to były odpady bytowe. Poza tym były duże ilości gruzu budowlanego albo odpadów takich poremontowych, puszki po farbach, stare meble, dużo takich szafek kuchennych, łazienkowych, sprzęty elektryczne, elektroniczne, stare pralki, stare lodówki, elementy karoserii, duże ilości opon samochodowych, starych, zużytych.
3: Jak zaznacza rzecznik, w większości przypadków udaje się ustalić sprawców, którzy oprócz mandatu muszą posprzątać teren na własny koszt i przedstawić fakturę za legalny wywóz śmieci. Podczas gdy strażnicy walczą o czystsze lasy, kielecki magistrat stawia na czyste powietrze, bo na ulice miasta wyjechały nowe autobusy elektryczne. Wart ponad 85 milionów złotych projekt z Krajowego Planu Odbudowy oficjalnie wszedł w życie. Od weekendu pasażerowie mogą testować nowoczesne Solarisy wyposażone w ekologiczne pompy ciepła, ładowarki do telefonów oraz udogodnienia dla rodziców z wózkami. Docelowo po Kielcach ma kursować niemal 50 takich bezemisyjnych pojazdów. Zmiany technologiczne w stolicy regionu to jedno, tymczasem do ważnych zmian kadrowych doszło na południu województwa w Pińczowie, gdzie Marcin Wojniak oficjalnie przejął władzę, składając ślubowanie podczas czwartkowej sesji Rady Miejskiej. Nowy burmistrz wygrał dogrywkę w wyborach przedterminowych rozpisanych po rezygnacji poprzedniego włodarza. Marcin Wojniak zapowiedział ścisłą współpracę z radnymi oraz mieszkańcami, kończąc tym samym okres tymczasowych rządów pełniącej obowiązki burmistrz Beaty Kity. Nowy burmistrz rozpoczyna urzędowanie, z kolei tysiące młodych ludzi w regionie rozpoczynają walkę o swoją przyszłość edukacyjną. W kieleckich szkołach średnich oficjalnie ruszyła rekrutacja, w której na ósmoklasistów czeka ponad 3000 miejsc. Kandydaci mogą rejestrować się w systemie elektronicznym do 4 tygodnia czerwca. Wyjątkiem są klasy mundurowe i dwujęzyczne, gdzie zgłoszenia przyjmowane są tylko do końca maja. Wyniki naboru poznamy w połowie lipca. Zanim jednak uczniowie poznają wyniki swoich aplikacji, ogromne emocje czekają na kieleckich kibiców, którzy po raz kolejny udowodnili, że są 12. zawodnikiem korony. Kończący się sezon przyniósł klubowi historyczny rekord frekwencji. Podczas 17 domowych meczów Ekstraklasy przez bramy Exwood Areny przeszło ponad 199 tysięcy osób, co daje średnią prawie 12 tysięcy widzów na jedno spotkanie. Największą widownię, liczącą ponad 14,5 tysiąca fanów, przyciągnął pojedynek z Widzewem Łódź. Rekordowe tłumy na stadionie to dowód na wielką energię miasta, ale niezwykle pracowity tydzień mają za sobą także najmniejsi mieszkańcy stolicy regionu. W Kieleckim Parku Technologicznym oficjalnie zainaugurowano projekt Od pralki do ula. W ramach akcji otwarto nowoczesną pasiekę edukacyjną, w której zamieszkało około 120 tysięcy pszczół miodnych. Ich ekologiczne domki zostały zbudowane z elementów pochodzących z użytego sprzętu elektronicznego.
1: To był przegląd wydarzeń tygodnia, to była Ewelina Walczak. Dziękujemy bardzo. Natomiast przed nami, jak zwykle zresztą o tej porze, ciąg dalszy naszego dzisiejszego weekendowego wydania magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem. Ja w dalszym ciągu zapraszam Was na to wydanie. A przy okazji recyklingu, czy recyklingu, jak zwał, tak zwał, wiadomo o co chodzi, to trzymamy kciuki, bo już w środę studenci Politechniki Świętokrzyskiej będą walczyć w zawodach łazików marsjańskich. No, mam nadzieję, że ich robot nie jest żadnym recyklingowym wynalazkiem, tylko takim solidnym robociskiem.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Przechodzimy do dalszego ciągu naszego dzisiejszego spotkania. Rozpoczęliśmy już ten temat kilka minut temu, no ale wiadomo, że jeżeli coś się rozpoczyna, to trzeba to również zakończyć. Byliśmy w Parku Legend Gór Świętokrzyskich, gdzie wspólnie z Piotrem Sepiołą rozmawialiśmy o tym, jak doszło do powstania tego wielkiego przedsięwzięcia, które już chyba na stałe wpisało się i to doskonale w mapę atrakcji turystycznych naszego regionu, to teraz pora najwyższa na to, żeby sprawdzić, co tak naprawdę znajdziemy, wchodząc na tę ścieżkę edukacyjną, ścieżkę legend, która prowadzi nas z jednego pomieszczenia do drugiego, przedstawiając wierzenia naszych przodków różnorakie. Niektóre są prawdziwe, a niektóre całkowicie zmyślone.
2: Założenie było takie, że rozpoczynamy w Nowej Supi. I tak też się stało, czyli narratorem jest pielgrzym świętokrzyski, legendarna figura kamienna klęcząca u podnóża Łysej Góry, tego chyba najbardziej legendotwórczego wzniesienia w Polsce, nie tylko w Górach Świętokrzyskich. Pielgrzym jako narrator prowadzi turystów właśnie na Łysą Górę, czyli w miejsce, do którego on chce dotrzeć tak naprawdę, nim będzie koniec świata. To oczywiście taka puenta tej legendy. W każdym bądź razie poruszamy się przez świat mitycznych cyklopów, w których Jan Długosz upatrywał budowniczych wałów kultowych otaczających właśnie Łysą Górę. W końcu wchodzimy z nim na Łysą Górę, tam jesteśmy uczestnikami projekcji dookólnej, gdzie tak naprawdę jesteśmy w środku obrzędu stada, słowiańskiego święta, do którego też nawiązują posągi stojące tam, a więc do tej historii Łysej Góry, bóstw, które Jan Długosz określił jako świst, pogoda, bądź jak to woli, łada, boda, leli, tak, gdzie właśnie czczono te trzy bóstwa. Później pojawia się kolejna narratorka, która dołącza do pielgrzyma, jest to czarownica, no oczywiście jak Łysa Góra, to i czarownice. Są legendy o powstaniu gołoboży, a więc o troszkę o diabłach, o przybyciu benedyktynów, o tej walce do dobra ze złem. Tutaj w naszym parku zawsze to dobro wygrywa, wobec czego czarownice muszą się z tej Łysej Góry ewakuować. A gdzie takim miejscem kolejnym ich spotkań? Oczywiście Łysica, czyli drugi kraniec Łysogór. I tam kolejne legendy. Legenda o źródełku świętego Franciszka, legenda o Wacławku, choć w tym momencie mamy tą legendę okrojoną, żeby móc zachować przepustowość obiektu co 20 minut, ale w mniejszej ilości, powiedzmy, rezerwacji jesteśmy w stanie wydłużyć tą ścieżkę o kolejną legendę, którą mamy gdzieś tam w zanadrzu przygotowaną.
1: Mimo tego, że Park Legend znajduje się w Nowej Słupi, blisko Świętego Krzyża, czyli tego chyba najbardziej legendogennego, jeżeli można by było tak powiedzieć, miejsca w naszym kraju, to nie tylko na Świętym Krzyżu, nie tylko na Nowej Słupi, czy na Łysicy, albo pod Łysicy opiera się ścieżka, którą możemy przejść, bo właściwie dzięki Parkowi Legend możemy przenieść się także w inne miejsca naszego regionu.
2: Poprzez nasz park chcemy też zapromować inne miejsca, a jest wiele miejsc w województwie świętokrzyskim, które obfitują w bardzo ciekawe opowieści, jak chociażby samo powstanie Kielc, jak chociażby pojawiają się duchy dwóch chyba najbardziej znanych zamków w województwie świętokrzyskim, czyli zamku Chęcińskiego, tutaj Królowa Bona, i rycerz Baldwin Ossoliński, zamku Krzysztoporu. Te duchy na bazie takiego dialogu między sobą, między turystami, rozmawiają o swojej historii, pokazując jednocześnie takie repliki tych dwóch zamków. No, obowiązkowo trzeba było odbyć wędrówkę do Sandomierza, gdzie spotkamy postać Haliny Krępianki, czyli legendarnej obrończyni Sandomierza, która wprowadziła do lochów Tatarów, i ludzie z Sandomierza mogli te lochy przesypać, właśnie doprowadzając tak naprawdę do obrony Sandomierza. Z kolei okazuje się, że z tych lochów jest jedno wyjście na zewnątrz i tym wyjściem jest piekło. Więc tutaj legenda o zbój Madeju, czyli o młodzieńcu, który poszedł do piekła, aby odebrać cyrograf diabłu. Legenda się kończy w kolejnej salce. Myślę, że wszyscy turyści, którzy wejdą do piekła, szczególną zwrócą uwagę na scenografię tego pomieszczenia. Oczywiście legenda się kończy, jak młodzieniec poszedł do piekła, odebrał cyrograf diabłu, dowiedział się w międzyczasie, co te diabły dla tego Madeja, czyli legendarnego zbója grasującego w Górach Świętokrzyskich, przygotowały, więc można zobaczyć, jak my wyobrażamy sobie Madejowe Łoże. I wiele, wiele takich różnych ciekawych elementów scenograficznych, audiowizualnych.
1: A cała scenografia, czy wszystkie wizualizacje, bo jest to bardzo, bardzo multimedialny obiekt, który robi wrażenie. To wszystko zostało stworzone specjalnie dla parku. Nie korzystaliście z zewnętrznych żadnych źródeł. Nic nie zostało kupione, tylko ewentualnie nakręcone. Oczywiście w Górach Świętokrzyskich. Co ciekawe, chociażby w postaci duchów, o których wspomniałeś, czy w postać bohaterki z Sandomierza, wcielają się aktorzy kieleckich teatrów. Teatru Lalki i aktora Kubuś, czy teatru Stefana Żeromskiego.
2: Wszystkie inscenizacje były z udziałem naszych właśnie rodzimych aktorów, a to właśnie z teatru Kubuś, a to z teatru Żeromskiego, a również tancerzy i artystów z kieleckiego teatru tańca. Wszystko było nagrywane w scenerii naszych, świętokrzyskiej. Mnóstwo, jak zauważyłeś, takich filmów ciekawych, nawiązujących właśnie do legend, do projekcji multimedialnych jest bardzo wiele. Są to formy nowoczesne, bym powiedział, choć dzisiaj no, już powszechne tak naprawdę, formy mappingu, kiedy z kamienia wydobywa się postać młodzieńca, pielgrzyma. W pielgrzyma wcielił się Marek Piekarczyk. To może już nie taki młodzieniec, natomiast bardzo świetnie się tutaj w tą rolę wkomponował, świetny głos i pani Małgorzata Klara. To główne postacie na naszej ścieżce edukacyjnej.
1: Jest również taka wisieneczka na torcie, bo po wyjściu z całej tej ścieżki, którą przechodzimy, po obejrzeniu, po posłuchaniu, po przyjrzeniu się i zapoznaniu ze świętokrzyskimi legendami trafiamy do jeszcze kolejnej sali, w której znajdziemy, zdaje się, że atrakcję, która podoba się chyba najmłodszym najbardziej, ale nie tylko najmłodszym, bo myślę, że któż z dorosłych miał wcześniej możliwość do tego, żeby przelecieć się na miotle nad województwem świętokrzyskim. Ale to tylko jedna z tych niespodzianek, które w tej ostatniej sali czekają na zwiedzających.
2: Po wyjściu ze ścieżki edukacyjnej, gdzie poznamy te 12, może 13 legend, wchodzimy do sali edukacyjnej, gdzie tak naprawdę możemy doczytać jeszcze o innych legendach, możemy doczytać o historii regionu, o przyrodzie, chociażby Świętokrzyskiego Parku Narodowego, zobaczyć repliki kazań świętokrzyskich, czy rocznika świętokrzyskiego dawnego, mnóstwo fotobudek, którymi można sobie robić zdjęcia w postaci czarownicy, wcielić się w drzewce, albo w szczura, albo w żabę. No oczywiście tą wisienką na torcie jest symulator lotu na miotle. Tak naprawdę Góry Świętokrzyskie z lotu ptaka w kontekście wirtualnej rzeczywistości, a więc dookólnej, jesteśmy w innym całkowicie świecie. No i powiem szczerze, że jak pierwszy raz założyłem okulary VR, musiałem je podnieść. Mając lęk wysokości jest to czasami no, nie do przebycia, ale z czasem można się przyzwyczaić. Muszę też zaznaczyć, że dzieci, młodzież problemu większego z tym nie mają. Im jesteśmy starsi, tym nasz błędnik coraz bardziej można oszukać, więc osoby starsze mogą mieć większe predyspozycje do jakichś tam obaw, lęku z tym światem wirtualnym, aniżeli młodzież.
1: My dziś rozmawiamy o Parku Legend, który dopiero co został otwarty, ale ja się zastanawiam, oglądając to wszystko, czy to jest już skończona praca, czy to już tak zostanie, czy być może jako pomysłodawcy tak świetnego obiektu macie jeszcze pomysł, być może na rozbudowanie, być może na dodanie jeszcze jakichś elementów. Porozmawiajmy trochę o przyszłości tego legendarnego miejsca.
2: No oczywiście, że mamy. No, przede wszystkim musimy dokończyć ten obiekt, więc to jeszcze przed nami, ale oczywiście w głowach już gdzieś tam do przodu będziemy szukać jakichś środków. Mamy bardzo duży plac do zagospodarowania, to jest około 1,5 hektara, gdzie docelowo chcielibyśmy stworzyć z Nowej Supi centrum legend polskich tak naprawdę, więc mamy Świętokrzyskie już w jednym budynku, no i naprawdę przydałoby się już uzupełnić to o podobny obiekt, ale uwzględniając chociażby najbardziej znane legendy Polski, jak Bazyliszek, jak Syrenka, jak Lajkonik z Krakowa, no i wiele, wiele innych, które mogłyby w końcu też mieć tutaj miejsce, a Nowa Supia byłaby już nie tylko centrum hutnictwa starożytnego, dymarek, ale również legend.
1: No i aż mnie korci, żeby zadać jeszcze jedno pytanie, oczywiście do ciebie jako przedstawiciela organizatorów i współtwórców, czy wy macie świadomość tego, że już teraz stworzyliście miejsce legendarne nie tylko z nazwy?
2: Myślę, że tak. Generalnie dla mnie Góry Świętokrzyskie to miejsce legendarne. Począwszy od historii, poprzez przyrodę, no i skończywszy na tych legendach, czyli niematerialnych. niematerialnym dziedzictwie. I myślę, że zrobimy wszystko, żeby może w pierwszej kolejności udało się wpisać legendy świętokrzyskie na listę UNESCO prowadzoną przez ministra kultury tego niematerialnego dziedzictwa. To byłby pierwszy krok, a być może uda się później je wprowadzić na tą listę ogólnoświatową. No, byłaby wtedy rewelacja. Wiem, że są miejsca, gdzie takie niematerialne dziedzictwo istnieje. No i mielibyśmy bardzo już wtedy wiele różnych dużych możliwości promowania tego i stworzenia tutaj w Górach Świętokrzyskich naprawdę takiego centrum edukacyjnego, można powiedzieć, bo i historia, za chwilę przyroda, przecież już niebawem będzie pewnie tutaj budowane centrum wystawy, wystawa przyrodnicza Świętokrzyskiego Parku Narodowego, więc to wszystko gdzieś tam jest spójne w drodze do tego, żeby Nowa Słupia była tym sercem nie tylko Gór Świętokrzyskich, ale całego województwa turystycznego.
1: Piotr Sepioło, Park Legend Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi. Dziękujemy bardzo. My natomiast nadal pozostaniemy w miejscu, które z legendami także jest mocno związane, ale w innym regionie naszego województwa się znajduje. Mówić będziemy o klastrze turystycznym, który powstał na terenie Chęcin.
0: Przydatne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
5: Mając takie nagromadzenie atrakcji na stosunkowo małej powierzchni, jaką jest gmina Chęciny, zdecydowaliśmy się, aby właśnie w naszej gminie powstał element, który łączyłby wszystkie te atrakcje. Oczywiście myślę tu o powstaniu klastra turystycznego i klaster ten miałby na celu wzajemne promowanie tych ciekawych miejsc, jak Zamek Królewski w Chęcinach, jak Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej, jak Centrum Nauki w Podzamczu, jak Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, jak Jaskinia Raj, Muzealna Izba Górnictwa Kruszcowego. Więc tych ciekawych miejsc w gminie Chęciny jest bardzo dużo. Ja już nie wymieniam tych mniejszych atrakcji, jak Ptaś Jazy, jak Gród Piastowski, który powstał i szereg innych atrakcji,

0: reklamujących każde z tych miejsc, ale myślimy tu o wspólnej komunikacji, organizacji ruchu turystycznego tak, aby dowozić również turystów w te ciekawe miejsca i myślimy również o wspólnym bilecie, który no myślę, że byłby takim łącznikiem i wspólnym mianownikiem przede wszystkim dla wszystkich tych miejsc. Jest to jedna z metod, sprawdzonych metod zresztą na zachodzie, więc chcemy to wykorzystać i przeobrazić ku lepszej przyszłości tej gminy.
1: O klasce turystycznym w Chęcinach opowiadał burmistrz Chęcin Robert Jaworski. Dziękujemy bardzo. My natomiast już teraz przenosimy się znów w inne miejsce, ale oczywiście zostajemy przy tym wszystkim, co dzieje się i co dotyczy województwa świętokrzyskiego. Za chwilkę kilka słów o ciekawostkach mówić będziemy, ale również i o świętokrzyskim sporcie. A tak sobie teraz siedzę w studio i myślę, czy uda nam się kiedyś zrobić taki miszmasz, czyli na przykład program o świętokrzyskich sportowych ciekawostkach. To byłoby całkiem niezłe wyzwanie, chociaż są również tacy, którzy na przykład na temat piłki ręcznej, która jest wiodącą dyscypliną w naszym regionie, mają te ciekawostki sportowe w jednym paluszku.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: A my przechodzimy dalej i przechodzimy do dalszej części naszego dzisiejszego magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem. Co przed nami? Na pewno kilka wiadomości sportowych, a właściwie okołosportowych. Również kilka ciekawostek dotyczących naszego regionu, ale temat, od którego zaczniemy, dotyczy zwiedzania województwa świętokrzyskiego. Od niedawna możemy do tego używać specjalnej aplikacji Smart Guide, o której udało mi się porozmawiać w Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.
3: Anna Falikowska, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego.
1: Pani Aniu, dziś rozmawiamy sobie o nowości, turystycznej nowości, przynajmniej dla Świętokrzyskiego i dla Kielc, ponieważ aplikacja turystyczna Smart Guide już jakiś czas funkcjonuje, ale dopiero teraz Kielce i Świętokrzyskie do tej aplikacji dołączyło. Czy ciężko było znaleźć się wśród prawie 100 krajów, które już można dzięki aplikacji zwiedzać?
3: W sumie nie, bo spotkanie pierwsze z twórcami aplikacji odbyło się na targach ITB w Berlinie. Na stoisko województwa świętokrzyskiego przyszła reprezentantka Smart Guide i ta krótka rozmowa przerodziła się w szerszą współpracę. Z tego co wiemy, miasto Kielce również równolegle rozmawiało ze Smart Guide, podpisaliśmy porozumienie i zaczęliśmy pracować. Ponieważ wiemy, że coraz więcej turystów samodzielnie szuka informacji przed wyjazdem na dłuższy urlop, czy też krótkie wycieczki. Oczywiście przeszukują strony internetowe, wchodzą na strony blogerów, ale chcieliśmy im zaproponować gotowca. I udało się, tutaj korzystaliśmy z doświadczenia Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej, natomiast atrakcjami i trasami w Kielcach zajęło się Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą Wydziale Urzędu Miasta Kielce. Aplikacja Smart Guide jest dostępna bezpłatnie, można ją pobrać w sklepie Google Play i App Store i proponuje wycieczki w niemal 100 krajach.
1: No właśnie, to jest 100 krajów, ale ja chciałbym, żebyśmy się skupili jednak na tym naszym pięknym świętokrzyskim. Tak. Jak to wygląda u nas? Ile jest tras do przejścia, czy do przejechania, do zobaczenia? Jak to wygląda?
3: Możemy się pochwalić, że Świętokrzyskie jest pierwszym regionem w Polsce, które dołączyło do aplikacji, ponieważ w aplikacji znajdują się przede wszystkim trasy w największych miastach Polski. Natomiast jeżeli chodzi o Świętokrzyskie, to chcieliśmy przede wszystkim pokazać takie trasy, które najczęściej właśnie interesują turystów. Czyli mamy na przykład Sandomierz w Pigułce, mamy Szlakiem Zdrowia w Busku Zdroju, mamy również szlaki tematyczne, Świętokrzyski Szlak Archeologiczno-Geologiczny, Świętokrzyski Szlak Zabytków Techniki, czy też Świętokrzyski Szlak Literacki.
1: Ale wiem, że jest też Świętokrzyski, to chyba troszeczkę nawiązanie i odbicie do nowego Parku Legend Świętokrzyskich, bo wiem, że ten także dzięki aplikacji możemy przejść, prawda?
3: Tak, teren Gór Świętokrzyskich, a dokładnie pasma głównego Usogu, jest dosyć newralgiczny. Turyści często

0: to mylą. Łysice z Łysą Górą, Święty Krzyż to też czasami dla nich jakaś zupełnie inna góra, dlatego chcieliśmy im nieco pomóc. Dlatego mamy właśnie kilka propozycji. To jest szlak legend świętokrzyskich, wychodzący właśnie z Nowej Supi na Święty Krzyż, ale też szlak średniowieczny, który obejmuje osadę średniowieczną i również Święty Krzyż. Oczywiście nie mogło zabraknąć również okolic Łysicy. Z kolei miasto Kielce zaproponowało zwiedzanie w pigułce, ale też oczywiście zwiedzanie atrakcji geologicznych regionu Kielce naturalnie.
1: No wszak Kielce zwane są po prostu jednym wielkim kamieniołomem pod gołym niebem.
0: Albo rajem geologicznym.
1: Albo rajem geologicznym, tak również bywają nazywane. Pani Aniu, ja mam pytanie takie troszeczkę z innej beczki, bo czy to oznacza stworzenie, czy przyłączanie się do właśnie takich aplikacji jak Smart Guide, czy to oznacza, że właśnie w tę stronę podąża współczesna turystyka, że jednak już odchodzimy od papierowych przewodników, że odchodzimy także od przewodników, którzy oprowadzali nas, towarzysząc nam jako osoby w wycieczkach i pokazując i opowiadając o tych wszystkich urokach danych miejsc. Teraz to będzie wyglądać tak, że ściągamy aplikacje na swoje telefony, zakładamy słuchawki na uszy i podróżujemy, przechadzając się tymi szlakami?
0: Na pewno jest to temat teraz bardzo, bardzo modny, bardzo na czasie, sztuczna inteligencja. Natomiast w turystyce na pewno sztuczna inteligencja nie zastąpi go człowieka. Jakkolwiek na przykład tego typu aplikacje bardzo pomagają przede wszystkim turystom indywidualnym, bo to jest raczej propozycja dla turystów indywidualnych, to jednak nie znaczy to, że stracą na tym przewodnicy lokalni, absolutnie. Oni cały czas ten kontakt z żywym człowiekiem jest jak najbardziej potrzebny. Turyści, którzy odwiedzają nas w Regionalnym Centrum Informacji Turystycznej, bardzo chętnie sięgają po ten zestaw pierwszej pomocy turystycznej, jak to mówimy, czyli po bezpłatny przewodnik po Kielcach i mapkę. Ale coraz więcej, tu muszę podkreślić, coraz więcej osób, też osób eko, które nie chcą zbyt dużo papieru ze sobą nosić, chce właśnie taką propozycję jak aplikacja. Mamy coraz więcej pytań w informacji turystycznej o taką formę i przede wszystkim, jako że znajdujemy się w Kielcach, to właśnie turyści pytają o możliwość zwiedzenia atrakcji Kielc na podstawie takiej aplikacji.
1: No tak, no ale...
0: jest bardzo pomocne.
1: Ale z drugiej strony, pani Aniu, no przecież jeżeli się chodzi z mapą po mieście, to jest plus 15 do prestiżu na dzień dobry.
0: No ależ oczywiście, że tak. Także my tutaj w każdym razie dajemy wybór. Nie idziemy w żadną kierunku konkretnie, dajemy wybór. Można wziąć mapkę, można wziąć przewodniczek, ale można też skorzystać z aplikacji. Dopiero wdrażamy tę aplikację, także na pewno po kilku miesiącach zobaczymy efekty i też opinie użytkowników tutaj, którzy będą korzystać.
1: To może umówmy się tak, bo ja chętnie poznam te opinie i umówmy się tak, że za kilka miesięcy znów się skontaktujemy i porozmawiamy o tym, jak wyglądają te pierwsze miesiące zwiedzania świętokrzyskiego oraz Kielc za pomocą aplikacji Smart Guide.
0: Jasne, oczywiście.
1: Możemy się tak umówić?
0: Oczywiście.
1: A jak na razie na dzisiaj dziękuję bardzo. Moim i waszym gościem była pani Anna Falikowska z Regionalnej Organizacji Turystycznej. Dziękuję raz jeszcze.
0: Dziękuję bardzo.
2: Sportowe Świętokrzyskie.
1: Czy wiedzieliście o tym i zdawaliście sobie sprawę, że w stolicy Świętokrzyskiego powstaje pierwsze w naszym kraju muzeum boksu? Umowa w tej sprawie została już podpisana. Kiedy będziemy mogli do muzeum wejść? Tego jak na razie nie wiadomo, ale wiadomo za to, dlaczego w Kielcach właśnie taka placówka ma istnieć. Prezes Polskiego Związku Bokserskiego Grzegorz Nowaczek.
3: Obchodzimy stulecie Polskiego Związku Bokserskiego. Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych wybitnych sportowców, między innymi Jerzego Kuleja, Mariana Kasprzyka czy Zbigniewa Pieczykowskiego, czy naszego Leszka Drogosza, czarodzieja ringu. Są to wybitne postacie, z których cały czas jesteśmy bardzo dumni. Możemy ogłosić, że w Kielcach powstanie pierwsze w historii Muzeum Polskiego Boksu. Pierwsze i jedyne Muzeum Polskiego Boksu. Muzeum będzie to miejsce, w którym będą zgromadzone będzie zgromadzone wiele pamiątek naszych wybitnych mistrzów, puchary, fotografie, filmy historyczne. Będzie to miejsce do spotkań, rozmów z naszymi mistrzami, wspomnień, różnego rodzaju happeningów sportowych. Więc jak ktoś mówi, że Kielce są stolicą polskiego boksu, więc będzie miał jeszcze dodatkowy teraz element do utwierdzenia się w tym temacie. Niedawno organizowaliśmy Mistrzostwa Świata, pierwsze w historii również stulecia Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w boksie w Kielcach, również przy ogromnym wsparciu władz miasta Kielce. Tak rozwijające się miasto może się w tej chwili już poszczycić, że startujemy z otwarciem właśnie Muzeum Polskiego Boksu, za co serdecznie dziękuję pani prezydent.
1: Prezes Fundacji Polski Boks Olimpijski Maciej Demy.
4: To, że Kielce, to też nieprzypadkowa lokalizacja. Dlaczego? Dlatego, że od wielu lat współpracujemy z włodarzami miasta Kielce. Uważamy, że symbioza jest bardzo mocna. Organizujemy tutaj bardzo wiele eventów. To też nie bez przyczyny, tylko dlatego, że zawsze możemy liczyć na przychylność. Poza tym Kielce są miastem dynamicznie rozwijającym się i oczywiście doskonale skomunikowanym, więc praktycznie ta centralne położenie w naszym kraju sprawi, że do tego naszego muzeum będą trafiali ludzie nawet z odległych krańców naszego kraju, no i być może, że nie tylko. Sam projekt muzeum jest w szczególności dedykowany młodym ludziom, czyli dzieciom i młodzieży. Niemniej jednak nie zabraknie tam miejsca i nie zabraknie pewnie ciekawych rzeczy dla kibiców. Mam nadzieję, że będzie to miejsce również spotkań, być może, że i z naszymi najbardziej wybitnymi zawodnikami, czyli z naszymi kadrowiczami, być może, że z trenerami, może ze starymi, znaczy z mistrzami, którzy już w tej chwili odeszli na tą sportową emeryturę. Ja też ogromnie się cieszę ze względu na to, że wiele osób pozostawia po sobie pamiątki. Pamiątki w domach, które de facto są gdzieś schowane, nie są pokazywane. Ja bym sobie życzył, aby po prostu ludzie, rodziny, osób, które już de facto odeszły, przekazywały wszelkiego rodzaju pamiątki, które również się wiążą ze wspaniałymi momentami polskiego sportu, polskiego boksu, ale również też z tymi osobami, żeby te cząstki tych osób, nie tylko sportowców, ale również kibiców, działaczy, sędziów, pozostawały tutaj. Tutaj właśnie w Kielcach. Mam nadzieję, że ten projekt będzie doskonałą promocją dla naszej dyscypliny. Mam nadzieję, że wielu młodych ludzi dostrzeże różnicę, która jest tak bardzo nam dzisiaj potrzebna. Różnicę, która będzie wskazywała na to, że my tutaj wszyscy pracujemy nad sportem olimpijskim, a nie nad czymś, co tak mocno dzisiaj jest popularne wśród młodych ludzi, czyli mówię tutaj o patologicznych galach.
2: Ciekawe świętokrzyskie.
1: A dziś opowiemy sobie o tym, że po latach oczekiwań rozpoczęła się budowa zakładu produkcji wody mineralnej Buskowianka w miejscowości Wełecz koło Buska Zdroju. Ten obiekt ma być oddany do użytku już w październiku tego roku. A mowa o tym, co działo się w minioną środę, czyli 7 lutego. Na placu budowy odbyło się symboliczne wbicie łopaty, którego dokonali m.in. marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Będkowski i prezes uzdrowiska Buskowianka Zdrój Stanisław Grzesiak. Zakład produkcji wody mineralnej Buskowianka powstanie w sąsiadującej z Buskiem od zachodu miejscowości Wełecz. Jak wylicza rzecznik prasowy marszałka Przemysław Chruściel, inwestycja obejmuje budowę hali produkcyjnej wraz z częścią magazynowo-techniczną oraz socjalną o powierzchni ponad 2000 m2, uzbrojenie terenów w infrastrukturę techniczną, przebudowę placu manewrowego, stref dostaw i odbioru oraz wyposażenie obiektu w nowoczesne urządzenia służące do rozlewu wody wraz ze zbiornikami buforowymi, zbiornikiem na dwutlenek węgla, stacją uzdatniania wody, stacją mycia i dezynfekcji oraz sprężarkownią. Zakładana wydajność nowej linii technologicznej to 14 tysięcy sztuk butelek o pojemności 0,5 litra na godzinę i około 9 tysięcy sztuk butelek 1,5 litrowych na godzinę, tak informuje rzecznik i dodaje, że projekt zakłada w późniejszym terminie doposażenie zakładu w linię technologiczną dla butelek szklanych. Obecnie zakład produkujący Buskowiankę znajduje się w Busku. Jego przeniesienie do Wełcza uwolni tereny pod inwestycje związane z rozbudową działalności działalności leśniczej i uzdrowiskowej. A o budowie nowego zakładu mówiło się od wielu lat, ale niewiele się w tej kwestii robiło. Między innymi z powodu opóźnienia tej inwestycji stracili posady dwaj poprzedni prezesi uzdrowiska Busko-Zdrój. Umowa z wykonawcą, którym jest firma Anna But z Bilczy, przewiduje, że zakład będzie gotowy w październiku. Ma kosztować około 28 milionów złotych. Uzdrowisko Busko-Zdrój pozyskało na tę inwestycję 17 milionów złotych z Agencji Rozwoju Przemysłu. No dobrze, to jeżeli jesteśmy już w bloku tym ciekawostkowym, to wyobraźcie sobie, że kiedy ostatnio turystycznie i rekreacyjnie byłem w Busku-Zdroju, to myśleli, że jestem kuracjuszem i już powoli zbliżali się, żeby zatrzymać mnie, ale na szczęście się nie dałem. To znaczy na szczęście, bo to jednak jeszcze nie ten wiek.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Pomimo tego, że mamy weekend, to ja proponuję wyjść, albo zwłaszcza dlatego, że mamy weekend, to ja proponuję wyjść na spacer i dokładnie rozejrzeć się dookoła siebie, a być może gdzieś zauważycie fajne i ciekawe rzeźby, które pochodzą z ośrodka pracy twórczej Wietrznia, gdzie już teraz się przenosimy. A dlaczego to miejsce jest takie ważne? O tym za kilka chwil, po krótkim historycznym rysie, wprowadzi i opowie nam Andrzej Płonka, pracownik Kieleckiego Geoparku. Również w Jędrzejowie, czy w Chmielniku, czy w innych miastach naszego regionu właśnie to, co kiedyś było produkowane i jest nadal produkowane w OPT Wietrznia się znajduje. Posłuchajcie zresztą sami.
2: Edukacja w Świętokrzyskiem.
1: A dziś chciałbym, żebyśmy trochę porozmawiali na temat historii, ale nie historii takiej, że coś się dzieje, coś się wydarzyło i będziemy wam opowiadać o tym, chociaż troszeczkę tak. Zapraszam was do Ośrodka Pracy Twórczej Wietrznia. To jest takie miejsce, które powstało w 1976 roku z myślą o potrzebach artystów, rzeźbiarzy. Jako główny cel działalności określono rozwój infrastruktury technicznej niezbędnej do uprawiania sztuki rzeźbiarskiej. Ośrodek był wydzieloną placówką upowszechniania kultury działającą przy Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Kielcach. W latach 70. i 80. odbywały się na terenie ośrodka plenery rzeźbiarskie, w których brali udział artyści rzeźbiarze z całego kraju oraz studenci rzeźby z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Plon i efekt tych plenerów to oczywiście rzeźby, które znajdują się na terenie całego naszego miasta, a czasami również na terenie całego naszego województwa. Te rzeźby ozdabiają place, skwery i parki, a na Wietrzni powstały wówczas także projekty i pomniki znajdujące się między innymi na przykład na terenie województwa, jak już mówiłem, to jest Pieta Michniowska, którą wyrzeźbił Wacław Stawecki. Jest również, myślę, że znany wszystkim tym, którzy mieszkają w Jędrzejowie, pomnik bohaterów ziemi jędrzejowskiej, który wyszedł spod dłuta Wacława Staweckiego, Józefa Sobczyńskiego, Aleksandra Szczygielskiego. Jest także na przykład w Busku pomnik wdzięczności, który wyrzeźbili Stefan Maj i Leszek Kurzeja. I można by tak było wymieniać i wymieniać i wymieniać, no ale mieliśmy mówić o historii, więc myślę, że lepiej będzie, jeżeli posłuchacie tego, co ma do powiedzenia pracownik Kieleckiego Geoparku Andrzej Płonka, który historię Ośrodka Pracy Twórczej Wietrznia ma naprawdę w jednym palcu. Posłuchajcie.
5: W 1965 roku władze Kielc i województwa naszego kieleckiego zorganizowały pierwszy w Polsce plener rzeźby. Ze względów technicznych plener ten nie odbywał się w jakimś jednym miejscu, tylko odbywał się w czterech kamieniołomach: Bolechowice, Szewce, Pińczów i Szydłowiec. I to było 50 lat temu. I to jest takie wyjście, z którego jakby można określić, zaczęła się rzeźba współczesna w naszym mieście. Efekty tego pleneru sprzed 50 lat pokazywane były w roku następnym, czyli w 1966, na wzgórzu katedralnym. Przez 2 miesiące rzeźby te były w mieście eksponowane. Jedna z tych rzeźb pozostała w naszym mieście do dnia dzisiejszego. Jest to rzeźba, która stoi na ulicy Wesołej, dawniej przed przychodnią, obecnie przed gimnazjum katolickim. Dzięki temu, że właśnie 50 lat temu władze Kielc zorganizowały plener rzeźbiarski, po kilku latach doszły do wniosku, że dobrze byłoby, żeby ze względów organizacyjnych nie rozrzucać tej imprezy po różnych kamieniołomach, tylko po prostu zwieść kamienie z kamieniołomów i wykonywać rzeźby w jednym miejscu. Skutkiem różnych działań miejsce to znaleziono w Orońsku. I w Orońsku w 1969 roku powstał ośrodek dla rzeźbiarzy. I przez kilka lat władze Kielc, ale i nie tylko, organizowały tam plenery rzeźb. Efekty tych plenerów również są na terenie naszego miasta. Po reformie administracyjnej z 1975 roku, kiedy Orońsko wypadło z województwa kieleckiego, znalazło się w województwie radomskim, podpisane zostało porozumienie o przekazaniu ośrodka rzeźbiarskiego zarządowi głównemu Związku Polskich Artystów Plastyków i Kielce pozostały bez ośrodka rzeźbiarskiego. Skutkiem różnych czynników powstał ośrodek na Wietrzni. Czemu akurat na Wietrzni? No, miejsc było kilka, gdzie chciano zlokalizować taki ośrodek rzeźbiarski w Kielcach. Między innymi bardzo daleko posunięte były prace organizacyjne przy wykonaniu takiego ośrodka, czy zlokalizowaniu takiego ośrodka w Białogonie. Ośrodek miał się nazywać Siedem Źródeł, czyli już sama nazwa wskazuje, jakie to było miejsce. Jednak względy organizacyjne spowodowały, że przeciągały się te prace. Natomiast w tym czasie miał miejsce konkurs na wykonanie pomnika bojownikom o wyzwolenie narodowe i społeczne 39-45, tego, który stoi na kadzielni, i należało szybciutko znaleźć miejsce, gdzie by ten pomnik można było wykonać. To przyspieszyło działania organizacyjne związane z powstaniem ośrodka na Wietrzni. Tu do 1974 roku eksploatowany był kamieniołom. Pozostało miejsce po kamieniołomie, które objął w posiadanie ówczesny Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, z takim założeniem, że powstanie tutaj park rozrywki, wypoczynku z elementami stadionu olimpijskiego, elementy sportowe. I to wszystko miało właśnie tu powstać, ale przy tym kamieniołomie była jeszcze baza transportowa. I na terenie właśnie tej bazy transportowej, która została zlikwidowana w 1976 roku i również została przyjęta przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, postanowiono w 1977 roku umiejscowić ośrodek rzeźbiarski dla rzeźbiarzy związanych głównie z Kielcami. I właśnie na terenie ośrodka powstały bardzo duże fragmenty pomnika tego, który stoi na kadzielni. W ośrodku, poza tym, że główna jakby przyczyna, czy główny katalizator to był ten pomnik, od razu rozpoczęła się działalność związana z organizacją plenerów rzeźbiarskich, zarówno dla rzeźbiarzy z całej Polski, jak i dla studentów Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Plenery takie, z których powstawały rzeźby stojące dzisiaj na mieście, trwały do początku lat 90. Po kolejnej reformie administracyjnej, a w zasadzie po utworzeniu samorządów, okazało się, że nie tak łatwo jest łączyć pieniądze, które były w gestiach ówczesnych wojewódzkich rad narodowych, czy już wówczas urzędów wojewódzkich, ponieważ były to ośrodki państwowe, ze środkami samorządowymi, czyli ze środkami miasta. W tym czasie, czyli w latach 90., odbywały się tylko i wyłącznie plenery małej formy rzeźbiarskiej, których efekty można było oglądać na wystawach w BWA w Kielcach, w BWA w Busku, w BWA w Miechowie, również w muzeach w Sandomierzu, Pińczowie, czy też galeriach Związku Artystów Rzeźbiarzy w Warszawie czy we Wrocławiu. Lata po roku 2000 to konkursy. Konkursy na popiersia twórców kultury, popiersia, które stoją dzisiaj na skwerze Szarych Szeregów. Było kilka edycji przez 5 lat tych konkursów i one wszystkie odbywały się na Wietrzni. W tym samym czasie, od samego początku działalności, poza tą zorganizowaną taką działalnością dla twórców, odbywały się tam, czy wykonywane były własne realizacje rzeźbiarzy. Na terenie Wietrzni powstało bardzo wiele pomników i rzeźb znajdujących się na terenie zarówno naszego miasta, jak i naszego województwa. Należałoby tu chociażby powiedzieć o pomniku pszczoły, autora Stefana Dulnego, o pomniku harcerza, również tego samego autora, ale również pomnik upamiętniający mogiłę powstańców listopadowych znajdujący się w osiedlu KSM, czy też pomnik pomordowanych w Kielczach znajdujący się na wzgórzach, na zboczach Pierścienicy. Również pomniki w innych miastach, pomnik bohaterom ziemi jędrzejowskiej tu powstał, Pieta Michniowska tu została zrealizowana. W ostatnim okresie pomniki wykonywane przez pana Arkadiusza Latosa, pomniki do Chmielnika, Tarnowa czy do Połańca.
1: To tyle, jeżeli chodzi o historię tego właśnie miejsca. Natomiast warto także wspomnieć, że od 2003 roku Ośrodek Pracy Twórczej Wietrznia wchodzi w skład Geoparku Kieleckiego i na terenie OPT Wietrznia znajduje się 6 indywidualnych pracowni rzeźbiarskich, w których tworzą kieleccy rzeźbiarze. To m.in. Arkadiusz Latos, Kornel Arciszewski, Waldemar Musik, Wacław Stawecki, Piotr Suliga czy Jan Szałapski. Ośrodek oferuje wszystkim rzeźbiarzom utwardzony plan do robót rzeźbiarskich o powierzchni około 2000 m2. Mieści się również siedziba tam właśnie zarządu oddziału Związku Polskich Artystów Rzeźbiarzy w Kielcach, a na terenie ośrodka znajduje się mała galeria rzeźby plenerowej i możemy w niej zobaczyć m.in. pracę artystów rzeźbiarzy. Na zlecenie Geoparku wykonana została koncepcja architektoniczno-programowa zagospodarowania terenu ośrodka, zakładając jego modernizację w połączeniu z rezerwatem Wietrznia poprzez przeprowadzenie ciągu pieszego z ulicy Wojska Polskiego przez ośrodek i skalną bramę do systemu ścieżek rezerwatu. Brzmi to naprawdę dobrze, a więc myślę, że na kolejny spacer tam właśnie mogę was wysłać, tym bardziej, że obecnie jest również tam Centrum Geedukacji. I tam także warto chociażby podczas spaceru, może być niedzielnego, po prostu zajrzeć. I to tyle, jeżeli chodzi o OPT Wietrznia, a my przechodzimy do ciągu dalszego naszego programu.
2: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
1: Wybieramy się teraz na nową wystawę w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach. Człowiek, środowisko, dialog. Taki jest właśnie jej tytuł. Jej głównym przesłaniem jest ukazanie relacji między człowiekiem a otaczającym go światem na przestrzeni dziejów. Jak mówi Joanna Kwiecień, kuratorka wystawy, ma ona pełnić funkcję edukacyjną, pokazując poprzez dzieła sztuki zagładę, do której zmierza świat. Kierunek zwiedzania wystawy został wytyczony zgodnie z chronologią dziejów Homo sapiens. Punktem, z którego wychodzimy jest jedna z najstarszych paleolitycznych Wenus, a także malowidła naskalne przedstawiające dzikie zwierzęta. Jeżeli podążymy dalej linią czasu po tej wystawie, możemy zobaczyć prace przedstawiające pejzaże miejskie i przemysłowe oraz takie, które nawiązują do różnych aspektów m.in. antropocenu, czyli epoki, w której obecnie żyjemy. Wernisaż wystawy już za nami, bo odbył się 19 maja o godzinie 18, a tę wystawę będziemy mogli oglądać aż do 25 października. To jeżeli jesteśmy w Kielcach, to w Kielcach pozostaniemy przez kilka chwil. Czy pamiętacie kino Romantika, a może Misia, a może kolorowe piłki podobne do tych, które w latach 70. zeszłego wieku zdobiły elewację domu handlowego Puchatek? To są tylko nazwy niektórych z neonów, które w zeszłym tygodniu, w sobotę, czyli w noc muzeów, rozbłysły po raz pierwszy w plenerowej galerii na ścianie kina Moskwa. Galeria jest elementem takiej sentymentalnej podróży w czasie, kiedy w Kielcach było bardzo dużo neonów i zdobiły różne punkty usługowe i handlowe. Było ich, wyobraźcie sobie, około 200. No, niestety aż tylu zobaczyć nie możemy, ale za to te, które są, robią naprawdę wyjątkowe wrażenie. Są między innymi takie z loterią, są takie z kogutem, są właśnie te wspomniane przeze mnie piłki, plenerowa galeria neonów, miniatur dawnych kieleckich neonów cały czas jest do obejrzenia. Ta galeria neonów, oczywiście nie oryginalnych, bo to są reprodukcje, została zrealizowana w ramach kieleckiego budżetu obywatelskiego 2024. Kosztowała prawie 166 tysięcy złotych. Cieszymy się, że ten kawałek historii został chociaż w ten sposób odświeżony i upamiętniony. No i tak to właśnie z tymi neonami jest. Kto nie widział, to niech szybciutko to nadrobi. Już od tygodnia, czyli od zeszłotygodniowej nocy muzeów tę właśnie wystawę finansowaną z budżetu obywatelskiego kieleckiego możemy oglądać. To by było na tyle, jeżeli chodzi o tę godzinę naszego dzisiejszego weekendowego spotkania. Dzięki za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia. Michał Pustuła. Pa!
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.

0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Dzień dobry, cześć, witajcie. Pora najwyższa zaczynać, a więc zaczynamy. Magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Michał Pustuła, kłaniam się i zapraszam. Słuchajcie, dziś na pewno pogramy trochę w grę, bo mówić będziemy o grze planszowej Monopoly, która zyska nową, lokalną, świętokrzyską, a dokładnie, rzecz ujmując, kielecką odsłonę. Oprócz tego powiemy sobie także o trwającym w ten weekend i w przyszły weekend Geofestiwalu. Będzie także przegląd wydarzeń tygodnia, który za kilka chwil przedstawi wam Ewelina Walczak. Zajrzymy do świata sportu, sprawdzimy, co jest grane. Zajrzymy również do świętokrzyskich kryminalnych. Zajmiemy się także ciekawostkami wprost z Politechniki Świętokrzyskiej. To wszystko między innymi przez najbliższą godzinę. Ja kłaniam się nisko raz jeszcze. Zapraszam was na nasze dzisiejsze spotkanie.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem.
2: Ewelina Walczak, zapraszam. Kryminalni z 4. Komisariatu w Kielcach zatrzymali dwie młode kobiety podejrzane o brutalne pobicie 21-latki, do którego doszło podczas studenckich juwenaliów. O kulisach tej sprawy mówi Jacek Borek z zespołu prasowego kieleckiej policji.
3: Informacja o pobiciu 21-latki dotarła do policjantów w miniony czwartek. Kryminalni z Komisariatu 4. rozpoczęli ustalenie okoliczności zdarzenia, przesłuchali świadków oraz przeanalizowali zgromadzone informacje, co pozwoliło na wytypowanie dwóch młodych kobiet. Do zatrzymania 22 i 23-latki doszło w miniony poniedziałek. Obie mieszkanki powiatu kielskiego zostały doprowadzone do jednostki policji, gdzie wykonano z nimi dalsze czynności procesowe.
2: Obie napastniczki usłyszały już zarzuty, grozi im do 5 lat pozbawienia wolności, a na proces poczekają pod dozorem policji. Bezpieczeństwo i pomoc mieszkańcom mają zapewnić pikniki medyczne. W województwie świętokrzyskim wystartował miesiąc zdrowia rodzin. Aż do 23 czerwca w całym regionie będzie można korzystać z bezpłatnych porad lekarskich. O szczegółach akcji mówi Agnieszka Białas-Sitarska, rzeczniczka świętokrzyskiego oddziału NFZ.
4: Będziemy udzielać informacji o leczeniu uzdrowiskowym. Podpowiemy również, jak korzystać z portali Akademia NFZ i Diety NFZ oraz jak korzystać z centralnej rejestracji. Miesiąc Zdrowia Rodzin to dobra okazja, by zadbać o zdrowie z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca. Chętnym pokażemy, jak korzystać z aplikacji Moje IKP oraz nauczymy samobadania piersi oraz jąder na profesjonalnych fantomach. Warto pamiętać, że profilaktyka nie jest trudna i nie trzeba jej odkładać na później. Każdego dnia mamy wybór, więc wybierajmy świadomie.
2: Harmonogram wszystkich wydarzeń profilaktycznych jest dostępny na stronie internetowej kieleckiego oddziału funduszu. W samych Kielcach głośno jest również o pechowym systemie zarządzania ruchem, na którego dokończenie miasto szuka teraz nowego sposobu. Inwestycja, która pierwotnie miała działać już 4 lata temu, pochłonie kolejne 3,5 miliona złotych na aktualizację oprogramowania i montaż brakujących sterowników. Pełna kalibracja urządzeń będzie możliwa dopiero po zakończeniu budowy trasy S74. Urzędnicy liczą na unijne dofinansowanie, które pozwoli uniknąć konieczności zwrotu dotychczas wydanych 30 milionów złotych. O ile kielecki projekt wciąż czeka na finał, o tyle spore zmiany udało się już zrealizować w Piekoszowie. Oficjalnie otwarto tam nową część miejsko-gminnego żłobka, której budowa kosztowała ponad 3,5 miliona złotych. W nowym skrzydle powstały sale dydaktyczne, sypialnie oraz gabinety specjalistyczne, a dzięki inwestycji liczba miejsc dla maluchów zwiększyła się z 64 do 96. Równie duże znaczenie dla lokalnych społeczności mają fundusze oddawane bezpośrednio w ręce mieszkańców, tak jak w Pińczowie, gdzie właśnie ruszyły zgłoszenia do budżetu obywatelskiego. Swoje projekty o wartości do 200 tysięcy złotych mogą zgłaszać instytucje publiczne, organizacje pozarządowe czy grupy 10 mieszkańców. Czas na składanie propozycji mija 20 czerwca, a głosowanie zaplanowano na wrzesień.
1: To był przegląd wydarzeń tygodnia, to była Ewelina Walczak. Dziękujemy bardzo. Z Eweliną jeszcze w ten weekend z całą pewnością się usłyszymy na 93,2 FM. A tymczasem chciałbym, żebyśmy zostali w stolicy Świętokrzyskiego i o Kielcach trochę poopowiadali. Ponieważ ten weekend, który mamy, czyli trzeci majowy weekend, przedostatni weekend maja, z całą pewnością, jeżeli chodzi o ciekawe wydarzenia w całym naszym regionie, jest ogarnięty przez geografię. Festival. To piąta edycja tej właśnie imprezy, która w ten weekend odbywa się na Kieleckiej Kadzielni. W przyszły weekend będzie odbywać się w Kieleckim Geoparku, w Centrum Geoedukacji, a także w Kieleckim Ogrodzie Botanicznym. O całej imprezie i o tej z tego weekendu i o przyszłym weekendzie już teraz na antenie sobie poopowiadamy. Zostańcie z nami na 93.2 FM.
5: Geofestiwal odbywa się w bardzo malowniczych miejscach, które są naszymi perełkami, naszymi atrakcjami i naszymi wizytówkami. Miejsca, których jesteśmy szalenie dumni, ale też nie jesteśmy samolubni, bo z miejsc, których jesteśmy dumni, chcemy się nimi chwalić i zapraszać do spędzania czasu w ich przestrzeni, naszych mieszkańców, ale także gości spoza Kielc i spoza województwa świętokrzyskiego. To faktycznie jubileusz, piątka geofestiwalu i znów ożywiamy w taki bardzo intensywny sposób przestrzenie, które już w taki naturalny sposób stały się miejscami, w których Kielczanie lubią spędzać czas, ale też dajemy im szansę, żeby ten czas był intensywny, aktywny i satysfakcjonujący. W tym roku geofestiwal odbędzie się w maju. To już jest ten czas, kiedy intensywnie patrzymy w niebo i na prognozy pogody i będziemy trzymać kciuki, żeby dwa ostatnie weekendy majowe to był ten czas, kiedy pogoda będzie dla nas łaskawa, ponieważ cała masa atrakcji przygotowana przez pierwszy weekend, 23-24 maja, właśnie tutaj, na Kieleckiej Kadzielni, a kolejny weekend to jest Centrum Geoedukacji, czyli Wiecznia i przepiękny, niedawno otworzony na nowy sezon Ogród Botaniczny, który już na otwarcie sezonu zgromadził 5 tysięcy odwiedzających i po prostu idziemy na rekord, ale żeby ten rekord był możliwy, do tego gorąco zachęcamy. To są perełki, na które mamy dowody, ponieważ jesteśmy także z tymi przestrzeniami, z częścią z nich w światowej sieci UNESCO. To są miejsca, które stanowią takie kotwice promocyjne miasta, ale też stanowią bardzo istotne punkty turystyczne. A my co roku podczas geofestiwalu staramy się pokazywać, jak te przestrzenie mają ogromny potencjał, że to są nie tylko urokliwe miejsca, ale także takie miejsca, w których można intensywnie spędzać czas, rozwijać swoje pasje i organizować różnego rodzaju aktywności. Jak widzicie Państwo naokoło, te aktywności czasem po pewnych pomysłach zostają z nami na dłużej i to nas bardzo cieszy, ale zawsze podczas geofestiwalu chcemy pokazać nowy potencjał. I to jest impreza skrojona dla każdego. To jest impreza, na której każdy znajdzie coś dla siebie. Ten, który lubi aktywny wypoczynek, ten, który lubi ekstreum i ten, który lubi trochę poleniuchować po to, żeby przyjść, odpocząć, spotkać się ze znajomymi. Mało tego, to jest też impreza, która nie ma barier wiekowych. Impreza dla całych rodzin, od najmłodszych, którzy na pewno podczas tych dwóch weekendów nie będą się nudzić, także po tych, którzy już są w wieku senioralnym, ale w takim, który pozwala im jeszcze na takie pełne korzystanie z naszych atrakcji. Bardzo się cieszymy, że tegoroczny geofestiwał, jak to na jubileusz przystało, zgromadził tak dużą liczbę partnerów. Będziemy dzisiaj o tym mówić, jak wiele lokalnych przedsiębiorców, firm zaangażowało się w to, żeby promować geofestiwal, ale jednocześnie także promować swoje lokalne produkty. Ja tylko powiem, bo o tym będą mówić moi współpracownicy, że podczas geofestiwalu, już mogę powiedzieć, przekroczyliśmy 100 atrakcji. Że setka pękła, będzie ponad 100 atrakcji, które przez dwa weekendy będziemy oferować wszystkim uczestnikom. I zanim poznacie Państwo te szczegóły, ja gorąco, gorąco zapraszam. Geofestiwal to jest nasza marka promocyjna, to jest nasza perełka, a miejsca, w których się będą odbywać, to są miejsca nie do podrobienia, których w całym kraju i także poza granicami naszego kraju po prostu nam bardzo zazdroszczą.
6: Głos zabierze Bartek Świtek. Tyrolki na Kadzielni.
7: Te ekstremalne rzeczy, dokładnie. Tyrolki i Via Ferrata na Kadzielni. Przygotowaliśmy szereg aktywności takich przestrzennych, szlagierowa, tyrolka, Via Ferraty. Oprócz tego warsztaty wspinaczkowe, kajaki na dawnym jeziorze szmaragdowym. Odpowiadam za tą taką bardziej, nazwijmy to, ekstremalną część geofestiwalu, chociaż tak naprawdę ona nie jest ekstremalna. Ona jest przeznaczona dla każdego. Tutaj tak parafrazując King Size, to jest King Size dla każdego. Każdy będzie mógł skorzystać z tych aktywności przygotowanych przez nas.
6: Jacek Śniadecki, bardzo proszę, prezes PTTK, oddział Kielc.
8: Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, w tym roku po raz pierwszy na terenie geofestiwalu zakończy się, będzie miała miejsce meta naszej dorocznej imprezy, czyli 25 świętokrzyskiej. To jest impreza na 25 kilometrów, w tym roku ponad nawet 25 kilometrów, która będzie wiodła ścieżkami po Kielcach, ale po paśmie dymińskim, paśmie posłowickim, naszych tutaj wspaniałych gór, to wszystko jest w granicach Kielc. To też chcemy pokazać. I meta będzie na Kadzielni. W tej imprezie weźmie udział ponad 350 uczestników z całej Polski. No mniej więcej 40% uczestników są to uczestnicy spoza województwa świętokrzyskiego. Także będzie to impreza duża. W sobotę meta będzie właśnie zlokalizowana na Kadzielni. To jest jedna z naszych aktywności w ramach Geofestiwalu. Kolejną taką aktywnością to będzie nasz namiot, takie centrum informacyjne całego Geofestiwalu, które będzie zlokalizowane również na Kadzielni. Stamtąd co 2 godziny będą ruszać wycieczki z przewodnikami świętokrzyskimi, którzy będą oprowadzać po Kadzielni i opowiadać o pięknie tego miejsca. Podobnie również nasi przewodnicy będą za tydzień później na części Geofestiwalu, który będzie się odbywać na Wieczni. Będą zabawy rodzinne, gry towarzyskie, konkursy. To wszystko będzie w ramach tego przedsięwzięcia. Cieszymy się, że jesteśmy partnerem Geofestiwalu. Cieszymy się, że możemy tutaj być i myślę, że troszeczkę też dzięki tej współpracy nasze imprezy wspólne będą rosły z roku na rok.
6: Jest z nami również przedstawicielka z Peleo Klubu Świętokrzyskiego w Kielcach, pani Agnieszka Szrek-Burczyk.
9: Proszę Państwa, nam jest niezwykle miło po raz kolejny brać udział w Geofestiwalu. W zasadzie od samego początku uczestniczymy w tej imprezie. W tym roku dla nas też mały jubileusz, ponieważ w sobotę organizujemy Mistrzostwa Polski w technikach linowych i jaskiniowych, również po raz 5 tutaj na Kieleckiej Kadzielni. Kadzielnia pomimo prób zmiany lokalizacji broni się. Wszyscy chcą tutaj do nas przyjeżdżać. Fantastyczne miejsce, a Mistrzostwa Polski to taka impreza najważniejsza dla świata jaskiniowego w naszym kraju. Będzie się dużo działo, będzie widowiskowo. Przyjadą taternicy i taterniczki jaskiniowi z całej Polski, więc zachęcamy do oglądania. A w niedzielę będziemy prowadzić szereg warsztatów dla dzieci, dla całych rodzin. Będą to warsztaty wspinaczkowe, warsztaty technik linowych, również zajęcia plastyczne pod tytułem budowa jaskini z papieru i kartonu tak naprawdę, czyli materiały recyklingowe. Chcemy w to zaangażować całe rodziny, od najmłodszych do najstarszych pokoleń. Będzie się dużo działo, no i oczywiście jedna z większych atrakcji samej Kadzielni to jaskinie na Kadzielni, po których nasi pracownicy oprowadzają. Są to też członkowie naszego klubu, także osoby z dużym doświadczeniem jaskiniowym. Jaskinie można odwiedzać oczywiście nie tylko podczas Geofestiwalu, ale również w inne dni. Działamy od kwietnia do końca października, więc zapraszamy serdecznie na to wyjątkowe wydarzenie.
6: Proszę o zabranie głosu Katarzynę Telkę, Urząd Miasta Kielce, która jest koordynatorką zawodów na skateparku i atrakcji dla dzieci na Kadzielni.
10: Jak Kadzielnia, to oczywiście skatepark i w sobotę na skateparku odbędą się ekscytujące zawody Ride the Future, przygotowane przez Festiwal Sportów Miejskich. Są to atrakcje zarówno w formie pokazów, które właśnie będą prezentowane tutaj techniki jazdy freestyle'owej przez zawodników, najlepszych zawodników, mistrzów polskich, medalistów Pucharu Europy w jeździe na BMX-ach, a także hulajnogach wyczynowych, ale także warsztaty dla najmłodszych. Organizatorzy będą również prowadzić zajęcia z zakresu bezpieczeństwa. Na te warsztaty obowiązywać będą zapisy i na stronie organizatora ridethefuture.pl. Liczba miejsc oczywiście ograniczona, ale będzie też możliwość zapisania dzieciaków na warsztaty tutaj na miejscu na skateparku. W kolejnym dniu w niedzielę skatepark to warsztaty prowadzone przez Fundację Wywrotkowani i tutaj będą również zajęcia i pokazy w godzinach od 12 do 15 jazda na wrotkach. Taką kolejną atrakcją, która po raz pierwszy będzie prowadzona Kadzielni w ramach Geofestiwalu, to właśnie pokaz tańczących dinozaurów. Zawitają do nas tuptozaury z Jura Park Bałtów, które to pokazy będą prowadzone w godzinach od 12 do 18 o każdej pełnej godzinie. Myślę, że to będzie coś fajnego właśnie dla najmłodszych odbiorców tego geofestiwalu.
1: A co na tych najmłodszych odbiorców geofestiwalu czeka? O tym już za moment wszyscy będziemy się mogli dowiedzieć.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: To wracamy do informacji o Geofestiwalu i o tym, co czeka na najmłodszych, którzy wybiorą się na tę właśnie imprezę.
10: W strefie chillu i relaksu przygotowaliśmy również strefę aktywności i zabaw dla dzieci. Będzie z nami Happy Jumper, będzie Binkowski Resort, a także warsztaty i animacje organizowane przez Fundację Przystań dla Natury.
6: Głos zabierze Michał Poros, Centrum GE.
11: Piąta edycja Geofestiwalu Kielce w Centrum GE Edukacji już 30 maja w godzinach od 14 do 18. Wietrznia będzie wypełniona atrakcjami dla wszystkich od lat 5 do 105, skoro już o tej piątce mowa. W programie m.in. warsztaty geologiczne, szlifowanie skał, minerałów pod okiem doświadczonego szlifierza, ale także spotkania z prehistorią. Z prehistorią mierzoną milionami lat, z czymś autentycznym, czego będzie można dotknąć, zobaczyć, zapytać i dowiedzieć się wielu niezwykłych historii związanych z Kielcami i regionem świętokrzyskim. W ramach Geofestiwalu Kielce w Centrum Edukacji będzie również strefa aktywności związanych z ekologią, przyrodą ożywioną, którą zapewnią nasi partnerzy, m.in. Świętokrzyski Park Narodowy, Zespół Parków Krajobrazowych oraz Geosfera Jaworzno. Również w programie strefa tradycji, rzemiosł, a więc spotkania, dosłownie namacalne spotkania na przykład z tradycjami garncarskimi, które zaoferuje Ośrodek Tradycji Garncarstwa z Chałupek. Również spotkanie z kolarstwem artystycznym, czy z elementami, ciekawostkami związanymi z dymarkami świętokrzyskimi, to również będzie w programie geofestiwalowym. I oczywiście strefa nauki i zabawy, coś dla dzieci, rodziców, gdzie również nasi partnerzy, między innymi Robię Sobie Design, Małgosia Skalska, zapewnią bardzo ciekawe atrakcje dla najmłodszych. Będzie oczywiście coś dla ducha, ale też coś dla ciała w programie między innymi geociasteczka, które zaserwuje miasteczko Lilliputa. Także geofestiwal pod znakiem nie tylko geologii, ale również innych ciekawych dziedzin, z którymi zetkną się nasi odwiedzający już 30 maja na Wietrzni. Serdecznie zapraszam. Co trzymam właśnie a propos tej autentyczności, dotknięcia prehistorii, moi drodzy, bo już zupełnie zapomniałem o tym moim gadżecie jednym i drugim, który tutaj jest z nami. Popatrzmy chwilę. To jest oryginalny ząb trzonowy mamuta. Maskotkę trzymam w ręku dla porównania. Wszyscy, którzy oglądali epokę lodowcową, wiedzą o co chodzi. Dzieci zawsze wiedzą o co chodzi, widząc taką maskotkę. Natomiast nie każdy rozpoznaje w tym ząb mamuta, więc takie okazy między innymi już 30 maja pojawią się na Wietrzni. Mówiąc o tym dotknięciu prehistorii, mówiłem właśnie o czymś takim. Między innymi serdecznie zapraszam na niezwykłe spotkania z historią, z prehistorią na Wietrzni.
6: O propozycjach ogrodu botanicznego w Kielcach w czasie piątej edycji Geofestiwalu opowie Agnieszka Pierścińska. Zapraszam.
12: Tradycyjnie ogród botaniczny kończy Geofestiwal, ale zakończy go z rozmachem, bowiem to nie będą jakieś okruszki Geofestiwalu, tylko naprawdę atrakcje z górnej półki. Piątka z natury, Geofestiwal w ogrodzie botanicznym w maju, czyli piątym miesiącu roku. Tym razem wcześniej będziemy gościć uczestników Geofestiwalu. Pokażemy ogród w przepięknym momencie, bowiem końcówka maja, kiedy jeszcze jest soczysta, świeża zieleń wiosny, ale już wkracza nam lato do ogrodu z całym swoim przepychem zapachów, kształtów i kolorów. Także ten Geofestiwal nam w tym majowym terminie bardzo odpowiada. I atrakcje Geofestiwalu w ogrodzie no, wypełnią go po brzegi w tą niedzielę. Od godziny 12 do 18 moc atrakcji geofestiwalowa scena. Tam będzie się bardzo wiele działo od początku. Będzie dużo akrobatyki, tańca. Zapewnią go zespół Aerial Perle z pokazem akrobacji powietrznej. Następnie pałeczkę przejmie Kielecki Teatr Tańca. Będzie oczywiście ten tradycyjny, barwny korowód kolorowy postaci bajkowych. I w tym roku fragment spektaklu Królowa Śniegu. Później będzie na scenie spotkanie z Mają Popielarską, znaną prezenterką telewizyjną, pasjonatką ogrodów, także bardzo ciekawa rozmowa o naturze, o inspiracjach ogrodowych. I później będzie na scenie bardziej muzycznie. Zabrzmią utwory muzyki poważnej, ale nie będzie tak całkiem poważnie, bowiem będą to znane wszystkim utwory także z bajek, także coś dla dzieci też dedykowane specjalnie. I na zakończenie dnia na festiwalowej scenie koncert Mariusza Mrówki, muzyki kielczanina, gitarzysty, wokalisty, znanego także pod pseudonimem Rówczyki, także na zakończenie geofestiwalu. Przez wszystkie te godziny, oprócz tego, że będą atrakcje na scenie, będzie też bardzo wiele się działo w całej przestrzeni ogrodu, bowiem przewidujemy bardzo liczne warsztaty, stoiska warsztatowe, stolarskie, ceramiczne, zielarskie, pszczelarskie, florystyczne, różne rękodzielnicze, konstrukcje biżuterii, latawców, domków dla owadów, także bardzo szeroki przekrój tematyczny, każdy znajdzie coś dla siebie z pewnością. Oprócz tego w przestrzeni ogrodu także gotowanie naturalnych potraw, dzikich ziół, Max będzie gotował z natury, będzie też joga przy akompaniamencie Rafała Gęborka i mnóstwo też takich stref aktywności dla dzieci, warsztaty takie przyrodniczo leśne i nie zabraknie także stoisk z naszymi lokalnymi produktami. Miody, inne produkty, przetwory regionalne, rękodzieło, też pamiątki druku 3D. Także widzicie Państwo, że cała moc atrakcji. Pomieścimy bardzo wiele osób w ogrodzie, także liczymy na wysoką frekwencję i serdecznie zapraszamy.
1: Za zaproszenie dziękujemy bardzo. Przypominam, geofestiwal w ten oraz w przyszły weekend odbywa się w Kielcach. W ten weekend na Kadzielni, w przyszły weekend w Kieleckim Centrum Geoedukacji, a także Ogrodzie Botanicznym. My natomiast już teraz udajemy się na Politechnikę Świętokrzyską, a właściwie to lecimy w kosmos.
0: Ciekawe Świętokrzyskie.
1: Dziś może i krótka ciekawostka, ale za to bardzo, bardzo kosmiczna wiadomość. Kielecka myśl technologiczna, wyobraźcie sobie, że wyrusza na podbój i to nie tylko świata dosłownie, ale wszechświata. Zespół Impulse Mars Rover, tworzony przez zdolnych studentów Politechniki Świętokrzyskiej, oficjalnie rozpoczął walkę w prestiżowych międzynarodowych zawodach University Rover Challenge, które odbędą się w amerykańskim stanie Utah. To właśnie tam, w surowym otoczeniu pustyni, przypominającym warunki panujące na czerwonej planecie, czyli na Marsie, kielecki łazik zmierzy się z jednymi z najtrudniejszych terenów testowych. Tegoroczna rywalizacja zapowiada się jak na razie wyjątkowo emocjonująco, gdyż w zmaganiach wezmą udział aż 3 zespoły z Polski. Kielecka drużyna jest doskonale znana w środowisku konstruktorów. Warto przypomnieć, że w 2019 roku ten właśnie zespół odniósł wielki sukces, zwyciężając w całym konkursie. Kieleccy studenci powracają do rywalizacji po kilku latach przerwy. Przez wiele miesięcy pracowali nad udoskonaleniem swojej konstrukcji, a efektem tych działań jest łazik wyposażony w całkowicie nowy silnik oraz zaawansowane systemy elektroniczne. Ma to zapewnić mu przewagę w konfrontacji z wymagającymi zadaniami na amerykańskiej pustyni. Start zawodów zaplanowano na 27 maja. Czyli już niedługo, bo przecież 27 wypada nam w najbliższą środę, a więc mocno trzymamy kciuki, jak od weekendu do środy potrzymamy, to myślę, że świat się nie zawali, a może pomóc to naszym studentom. My przechodzimy natomiast dalej do gry, przy której trzymanie kciuków chyba jest wskazane, ale niekoniecznie można jednocześnie trzymać kciuki i na przykład rzucać kostką, chociaż kto wie, już teraz powiemy sobie o kultowej grze planszowej, czyli Monopoly, która zyska nową lokalną edycję. Już wkrótce gracze będą mogli kupować, sprzedawać i zastawiać najbardziej znane ulice, zabytki oraz instytucje Kielc. Tak, tak. Monopoly wersja kielecka już w grudniu obiegnie cały nasz kraj. Jak będzie wyglądać produkcja tej gry? O tym mogliśmy dowiedzieć się na takiej specjalnej konferencji prasowej, która odbyła się w Muzeum Zabawek i Zabawy. Stąd zresztą te piękne odgłosy, których także będziecie mogli posłuchać.
13: Jesteśmy w Muzeum Zabawek i Zabawy, więc bez tych dźwięków to w ogóle muzeum nie ma sensu. Dzisiaj spotykamy się, żeby obwieścić jakże kolejny dobry, zabawowo temat. Mianowicie ta konferencja zapowiada kielecką edycję jednej z najbardziej rozpoznawalnych gier planszowych, Monopoly. I są z nami dzisiaj i kolejno głos zabiorą prezydentka Kielc, Agata Wojda. Jest z nami pan Jan Jóźwiński, przedstawiciel firmy Winning Moves, wydawcy gry Monopoly. I również głos zabierze Daria Dyptyńska, dyrektorka Muzeum Zabawek i Zabawy. Pani prezydentka,
14: która ma edycję limitowaną.
13: Która ma edycję limitowaną, tak proszę zobaczyć. A teraz bardzo proszę o zabranie głosu prezydentka Kielc, Agata Wojda.
14: Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się w miejscu, które hołduje rzeczą kultowym, kultowym pamiątkom, kultowym wydarzeniom. I żeby się o tym przekonać, wystarczy wejść do środka Muzeum Zabawy i Zabawek i wracają wspomnienia, i to jest podróż bardzo mocno sentymentalna. Zresztą każda wystawa, a szczególnie ta, która obecnie funkcjonuje w muzeum, wystawa Przełom, przywołuje niesamowicie pozytywne wspomnienia. I do tych kultowych elementów dołączy jeden bardzo ważny element, który stanie się naszym elementem promocyjnym. Gra Monopoly, nie trzeba nikogo przekonywać, jest kultową grą. Jest powrót do planszówek. To znowu są czasy, kiedy siadamy wspólnie przy jednym stole i ze znajomymi staramy się rozwikłać te zagadki i rywalizować ze sobą. Mało tego, w wielu instytucjach, także miejskich instytucjach, odbywają się duże spotkania, w ramach których to planszówki są bohaterami. No i do tych planszówek dołączy Monopoly, bardzo wyjątkowe, bardzo limitowane na edycja, jakby edycja kielecka. Idziemy śladem wielu innych samorządów, które zobaczyły w tym rozwiązaniu pewien potencjał do tego, żeby budować lokalną tożsamość, ale także do tego, żeby budować jeszcze szerzej markę promocyjną swojego miasta. Na czym polega limitowana edycja gry Monopoly? Polega na tym, że będą w tej grze ujęte różnego rodzaju ciekawostki i znaki rozpoznawcze, które znajdują się w naszym mieście. To jest gra, która pobiła rekordy sprzedaży, ponad 200 milionów sprzedanych egzemplarzy, ale to jest też gra, która niedługo osiągnie stulecie. I pewnie już z edycją kielecką będziemy wspólnie to stulecie świętować. Edycja kielecka będzie edycją, do której wybierzemy kilkanaście bardzo charakterystycznych, unikatowych obiektów, sytuacji, krajobrazów kieleckich. To jest edycja, w której także znajdą się partnerzy, którzy swoje komercyjne elementy będą chcieli wpleść w tą grę, bo któż by nie chciał. Natomiast to jest także edycja, w którą, bo lubimy to bardzo, chcemy zaangażować mieszkanki i mieszkańców. Taką finalną propozycję, jakie elementy mają się znaleźć w grze Monopoly, poddamy takim szerokim konsultacjom, głosowaniu. Jak Państwo wiecie, w Monopoly jest jedno pole, które jest wyjątkowo cennym polem i na tym polu znajdzie się obiekt, krajobraz, punkt, który wskażą sami mieszkańcy. Czekamy z niecierpliwością i też z dużym zdenerwowaniem, ponieważ będziemy musieli wybrać spośród mnóstwa atrakcji, z których bardzo jesteśmy dumni. Ta niecierpliwość zakończy się w grudniu, bo w grudniu planujemy premierę. Myślimy, że może na Mikołajki. To jest świetny moment, żeby sobie wszyscy sprawili taki prezent. Bardzo się cieszymy, szczególnie, że mamy już doświadczenie z grami, które wspierają naszą

0: Budapeszcie, są właśnie Kielce. No i czeka nas teraz kilka miesięcy ciężkiej pracy. Tutaj, tak jak pani prezydentka też wspomniała, będzie też udział różnych podmiotów z tego miasta, które zapraszamy do kontaktu, współpracy przy tym projekcie. Ale przede wszystkim czekamy też na głos mieszkańców, którzy zadecydują też o jednym z najdroższych pól na tej planszy i też o tym w konsultacjach, jak ta gra ogólnie będzie wyglądać. Oprócz pól na planszy i pudełka i nazwy oczywiście, która jest personalizowana pod Kielce, będą też karty szansa i kasa społeczna, które też będą zawierać treść personalizowaną pod wasze miasto.
1: A co jeszcze czeka na nas w kieleckiej edycji Monopoly? O tym już za chwilkę na antenie. Zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Przypominam tym, którzy dopiero teraz dołączyli do grona naszych słuchaczy, że słuchacie magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Przypominam, że mówimy również o tym, co w minionym tygodniu zostało ogłoszone. Kielce będą bohaterami, czy też może Kielce doczekały się swojej edycji limitowanej, doczekają się gry Monopoly, jednej z najpopularniejszych gier planszowych na świecie. Jej pierwsza edycja została wydana w 1935 roku w Stanach Zjednoczonych, a od tego czasu na świecie sprzedano około 200 milionów egzemplarzy. Powstało ponad 200 wersji lokalnych, właśnie dedykowanych miejscowościom czy też regionom. Takie Monopoly posiada już ponad 20 miast oraz regionów w Polsce. Jest to m.in. Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Tarnów, Toruń, Łódź, Olsztyn, Szczecin, Rybnik, Kraków, Warszawa, Wrocław. Jest także edycja Bałtyk, Kaszuby, Tatry oraz Zakopane. Teraz Kielce doczekają się w grudniu tego roku. Ma do sprzedaży trafić ta właśnie edycja. Czego możemy spodziewać się w tym lokalnym wydaniu? O tym w dalszym ciągu rozmowy.
0: Będą tam różne ciekawostki, żarciki, informacje na temat miasta, na temat projektów miejskich też. No więc czeka nas kilka miesięcy teraz burzy mózgów i prac nad tą grą. Kielce to miasto, które ma tak dużo fajnych miejscówek, które mogłyby się znaleźć w tej grze, że naprawdę no przed nami sporo pracy nad tym, razem z Wydziałem Promocji i z naszymi partnerami edycji. Premiera jest planowana na grudzień, początek grudnia właściwie. Gra będzie dostępna w szerokiej dystrybucji. Głównym partnerem dystrybucyjnym jest sieć Empik, ale również inne sklepy, które dystrybuują gry planszowe, zapewne tę grę też będą dystrybuować w całym regionie. Zapraszamy serdecznie jeszcze raz do kontaktu w sprawie współpracy przy tym projekcie. No i już nie możemy się doczekać efektów końcowych i odsłonięcia tej planszy Monopoly przy okazji premiery pod koniec roku. Dziękuję bardzo.
3: Przyznam szczerze, że ja liczę na to, że Muzeum Zabawek i Zabawy znajdzie się i niczego nie wymuszam na tej planszy. Mamy już takie doświadczenie, co bardzo mnie cieszy, jeśli mogę poprosić o podtrzymanie. W 2006 roku w edycji limitowanej ówczesne Muzeum Zabawkarstwa znalazło się wśród innych zacnych budowli, miejsc i miejscówek na planszy gry Monopoly. Tutaj byliśmy, to jest 2006 rok. Warci byliśmy 1 000 000 złotych wówczas. Liczę teraz na trochę większą wartość. Mam taką nadzieję. Także proszę Państwa, dodam jeszcze do słów pani prezydentki i pana, że faktycznie ta gra ma długą tradycję, bo jej początki sięgają początków XX wieku i pełniła różne funkcje. Na przykład w Stanach w czasie kryzysu w latach 30. była pewnego rodzaju psychoterapią. Grano w nią i liczono, że będzie jeszcze szansa na odbudowanie nie tylko swojego kapitału. Potem w czasach chociażby II wojny światowej wywiad brytyjski korzystał z gry Monopoly, przemycając różnego rodzaju informacje na planszach i pieniądze do obozów jenieckich. A my tutaj w Polsce zachłysnęliśmy się Monopoly w latach 90. i to był ten czas, pani prezydent nawiązała świetnie do przełomu, bo właśnie to był ten czas, gdzie grywaliśmy namiętnie i chętnie w Monopoly. Dla nas to ogromne wyróżnienie, że Kielce obok Sydney i tysiąca Bangkoku i tysiąca miejsc na całym świecie i w Polsce znajdą się w tej kultowej grze. Dzięki.
1: że kielecka wersja Monopoly, co do

0: Tego nie mamy żadnych wątpliwości, ale jak będą wyglądać zasady gry? Czy będzie się grało po kielecku, czy jednak tak, jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni?
1: Tak, to będzie wersja klasyczna Monopoly, czyli tutaj robimy w oparciu o standardową, klasyczną wersję tej edycji. Personalizowane będą różne elementy, stricte pod Kielce, natomiast mechanika gry, strategia, pozycja pana Monopoly w tej grze i wizerunek będą tak jak w klasycznej wersji.
0: W swoim życiu miałem naprawdę wielu nauczycieli i w szkole podstawowej, i w szkole średniej, i tych na studiach, a spośród nich zdaje się, że najbardziej zapadła mi w pamięć postać mojego pana od techniki w szkole podstawowej, bo taki przedmiot kiedyś był, który zawsze powtarzał jedno. Pustuła, pamiętaj, jeżeli coś robisz, to odpowiedz sobie na jedno proste pytanie. Po co? No to ja też postanowiłem zadać to pytanie. Jaki jest cel w tym, żeby ta gra, kielecka gra, powstała?
2: To jest wiele celów, dla których wchodzimy w tą współpracę. Tym wiodącym z naszej perspektywy to jest aspekt promocyjny, tak jak mówiłam. Ten aspekt ma dwa wymiary. Pierwszy to budowanie takiej lokalnej tożsamości. W momencie, kiedy mieszkanki i mieszkańcy Kielc będą przesuwać pionki na mapie Monopoly na tej planszy do gry, będą się pewnie utożsamiać z elementami, które się na tej grze znajdą. Będą także budowali swoje poczucie dumy, że właśnie na tej kultowej grze, na której grali od lat, czasem w czasach swojego dzieciństwa, znajdują się elementy związane z Kielcami. Ale gra Monopoly będzie miała bardzo szeroką dystrybucję. Są też kolekcjonerzy, którzy zbierają gry Monopoly, która jest w każdym wydaniu. I liczymy także na ten walor promocyjny, że Monopoly, kieleckie Monopoly, wykroczy poza granicę naszego miasta. I to jest taki element, że pokazujemy nasze unikatowe miejsca, nasz turystyczny potencjał, nasze perełki. Więc ma to takie podwójne zastosowanie. Oczywiście nie można pominąć tego aspektu dobrej zabawy, a gdzie jak nie w tym miejscu o tym rozmawiać, że Monopoly to jest świetna rozrywka, która integruje, która pozwala ludziom podnieść twarz nad telefonów komórkowych, pobyć ze sobą i wspólnie się pobawić. W tym momencie przed nami taka wspólnie burza mózgów, na której zastanowimy się, jak wybrać te kilkanaście miejsc, pewnie to będzie 12 miejsc i to będzie bardzo ciężki orzech do zgryzienia i pewnie dużo presji i przekupstwa, jak powiedziała pani dyrektor, takiego pozytywnego, wartościującego. Natomiast chcemy, żeby po jakichś pewnie 2 miesiącach gdzieś w okolicy wakacyjnym pojawiła się taka ankieta, w ramach której to mieszkańcy będą mogli wśród tych wybranych pozycji wskazywać tą, która będzie najdroższa.
0: No, przyznam wam się szczerze, że naprawdę zastanawiam się, co na tej planszy się pojawi, które pola i które lokalizacje kieleckie wejdą w skład tej planszy Monopoly. Przypomnę raz jeszcze, kultowa gra planszowa zyska nową, świętokrzyską, kielecką, lokalną edycję. Już wkrótce jako gracze będziemy mogli sprzedawać i zastawiać najbardziej znane ulice, zabytki oraz instytucje Kielc, bo ta gra ma powstać i trafić jeszcze w tym roku, pod koniec 2026 roku do sprzedaży. Przypomnę tylko, że Monopoly to jedna z najpopularniejszych gier planszowych na świecie. Jej pierwsza edycja wydana została w 1935 roku w Stanach Zjednoczonych, a od tego czasu na świecie sprzedano około 200 milionów egzemplarzy. Powstało ponad 200 wersji lokalnych, między innymi inne polskie miasta doczekały się swoich edycji. Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Tarnów, Toruń, Łódź, Olsztyn, Szczecin, Rybnik, Kraków, Warszawa, Wrocław, a także, uwaga, uwaga, Bałtyk jako kraina geograficzna, także Kaszuby, Tatry i tę stawkę kończy Zakopane. No a już niedługo do tego właśnie grona dołączą także Kielce.
3: Sportowe świętokrzyskie.
0: To może zaczniemy sobie od wydarzeń, które już za nami, a na pewno dosyć ważne było to, że od 18 do 19 maja na boiskach przy ulicy Prostej w Kielcach rozegrano finały wojewódzkie 26. edycji Pucharu Tymbark. Emocje były ogromne, niespodzianki również były. No i były bramki z gatunku tych stadiony świata i wielka radość zwycięzców, którzy awansowali do finału ogólnopolskiego, który odbywać się będzie w Warszawie. Wszystko, o czym mówię, odbywało się m.in. w poniedziałek. Do rywalizacji stanęły dziewczęta w kategoriach U8 i U12, a także chłopcy w kategorii U12. Najlepsze drużyny w kategoriach U12 dziewczynek i U12 chłopców wywalczyły awans do finału ogólnopolskiego w naszej stolicy. Dzień później do rywalizacji przystąpili chłopcy w kategorii U8 oraz dziewczęta i chłopcy w kategorii U10. Emocje również były ogromne, były niespodzianki i efektowne gole. Najlepsze drużyny, jak już mówiłem, zagrają teraz w wielkim finale, który odbywać się będzie w Warszawie. A jeżeli już jesteśmy przy piłce nożnej i przy tym, co zostało zapowiedziane, to w ramach programu Ministerstwo Sportu i Turystyki Piłkarskie Orły dla regionu świętokrzyskiego przyznano prawie 9,5 miliona złotych dofinansowania na budowę i modernizację 5 pełnowymiarowych boisk piłkarskich. W miniony czwartek, czyli 21 maja, minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki oficjalnie wręczył tę decyzję, a jeżeli zastanawiacie się, gdzie powstaną te właśnie obiekty, to będzie to Suchedniów, Ostrowiec, Sandomierz, Brzeziny w gminie Morawica oraz w Kazimierzy Wielkiej. Ta konferencja, podczas której ogłaszano właśnie te wyniki, odbyła się w Suchedniowie, gdzie powstanie jedna z zapowiedzianych inwestycji. W jej ramach planowana jest budowa boiska treningowego do piłki nożnej o wymiarach pola gry 65 na 100 metrów ze sztuczną nawierzchnią. Z boiska będzie korzystał miejski klub sportowy Orlicz Suchedniów. W sporcie czasami bywa tak, że im więcej, tym lepiej. A na pewno właśnie w ten sposób będzie można walczyć i im więcej wykręcimy, tym więcej zdobędziemy. Im więcej nas będzie, tym większe nasze szanse na dołączenie do elity rowerowych miast w Polsce. Kielce jako stolica świętokrzyskiego dołączyła do rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Ważny jest każdy rowerzysta i każdy wykręcony kilometr. Oczywiście oprócz zdrowej rywalizacji czeka także wspaniała zabawa i nagrody. Akcja startuje już 1 czerwca, potrwa do końca czerwca. Wystarczy zainstalować na telefonie darmową aplikację Aktywne Miasta, przeznaczoną na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS albo Android, oraz dołączyć do wspólnej drużyny, wybierając miasto Kielce. Udział w akcji jest całkowicie bezpłatny. Aplikacja działa na terenie całego świata, dlatego każdy uczestnik, bez względu na miejsce, w którym się znajduje, może zdobywać kilometry dla swojej grupy. Dodatkową atrakcją w ramach rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski jest konkurs Kręcimy dla Kielc, organizowany przez Urząd Miasta w Kielcach. I ten konkurs podzielony jest m.in. na szkoły. Zwycięska szkoła otrzyma karty podarunkowe o wartości 2000 zł. A także 1500 i 1000 zł. Nagrody przygotowano także dla 3 najlepszych uczniów i uczennic z podstawówek i szkół ponadpodstawowych, którzy wykręcą największą liczbę kilometrów. Nagrody są także przewidziane dla najaktywniejszych pań i panów bez względu na wiek, a więc już teraz zapraszamy wszystkich do aktywnego udziału w czerwcowej zabawie i kręcenia kilometrów dla miasta Kielce. My wrócimy sobie jeszcze do poprzedniego weekendu i do Ekstraklasy, bo w 33. kolejce PKO BP Ekstraklasy Korona Kielce wygrała przed własną publicznością z Widzewem Łódź 1-0. No i w ten sposób drużyna Jacka Zielińskiego zagwarantowała sobie utrzymanie w piłkarskiej elicie, ale warto zwrócić uwagę, pomimo tego skromnego wyniku tylko 1-0, jaką bramkę zdobył w 61. minucie z rzutu wolnego Dawid Błanik. Okazało się, że ta bramka została okrzyknięta po prostu przepięknym golem. Zresztą kto nie widział, ten niech zobaczy w internecie, bo jest mnóstwo filmów z tego właśnie trafienia. Gratulujemy bardzo serdecznie. Korona w ten weekend mierzy się jeszcze na zakończenie sezonu w Krakowie. Z Krakowią. Trzymamy kciuki. Być może już teraz warto by te kciuki przytrzymać nie za ten niezbyt udany niestety dla Korony sezon, ale za przyszły, na szczęście, w Ekstraklasie. No właśnie, oby ta Ekstraklasa została z Koroną jak najdłużej. Zupełnie nie jako kibic piłkarski, ponieważ nie kibicuję i za takiego się nie uważam, ale tak po prostu, regionalnie, lokalnie, lokalny patriotyzm absolutnie przeze mnie teraz przemawia. Dobrze jest, kiedy korona jest po prostu w ekstraklasie i tego, rzecz jasna, zawodnikom, jak i wszystkim absolutnie sympatykom futbolu po prostu życzę, bo to jest niemierzalna właściwie wartość dla całego województwa świętokrzyskiego. Podobnie zresztą bardzo dobrze życzę naszej drużynie piłkarzy ręcznych, za których także mocno trzymamy kciuki, czyli za industrię po prostu. Przed nami jeszcze niecały kwadrans naszego spotkania w tej godzinie magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem. Zostańcie z nami.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
0: A my jeszcze w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem wrócimy do tego, co miało miejsce w naszym regionie. Otóż w miniony poniedziałek, czyli 18 maja, miała inaugurację tegoroczna edycja Świętokrzyskich Dni Profilaktyki. O tym właśnie wydarzeniu, które zostało zainicjowane w poniedziałek, ale do tej pory tak naprawdę trwa, bo czeka na nas jeszcze szereg różnego rodzaju wydarzeń. Najpierw słów kilka wojewoda świętokrzyski Józef Bryk, później prezydentka Kielc Agata Wojda. A ta inaugurująca konferencja poniedziałkowa odbyła się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.
4: Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na konferencję pod nazwą Rodzina a Przeciwności Losu. To jest w ramach 13 Świętokrzyskich Dni Profilaktyki. Tematyka będzie zagrożenia współczesnego świata dla dzieci i młodzieży. Konferencja skierowana jest do samorządu przede wszystkim, do nauczycieli, dyrektorów szkół, pedagogów, psychologów, psychoterapeutów. Serdecznie zapraszamy.
0: Prezydentka Kielc Agata Wojda.
2: Szanowni Państwo, jesteśmy tutaj z kilku powodów. Oczywiście to, o czym powiedział Pan Wojewoda, to 23 Świętokrzyskie Dni Profilaktyki, konferencja, która odbędzie się już w przyszłym tygodniu i o której chcemy głośno mówić, żeby jak najwięcej osób, sojuszników dbania o zdrowie psychiczne ją zaprosić, żeby wymieniać się doświadczeniami, żeby dyskutować, żeby słuchać ekspertów, a żeby te działania podejmować skutecznie, potrzebne jest partnerstwo i potrzebne jest zrozumienie tego, jak zdrowie psychiczne jest ogromnym wyzwaniem. Stąd bardzo się cieszymy, że połączone siły Kieleckiego Samorządu i Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w takiej pracy u podstaw i podwalinach budowania takiej propozycji, która stwarza praktyczne i skuteczne narzędzia. I to jest zaproszenie po raz kolejny, który kierujemy i zachęcamy, żeby w tych dniach skupić się na czymś, co jest z naszej perspektywy szalenie istotne. Ale też chcemy dzisiaj powiedzieć o tej perspektywie, ponieważ rozmawiamy, spotykamy się ze specjalistami, diagnozujemy problemy, natomiast wiemy, że problemy nie znikają, problemy narastają. Zaburzenia zdrowia psychicznego, różnego rodzaju problemy natury emocjonalnej są naszym chlebem powszednim. Są naszym największym wyzwaniem cywilizacyjnym i czasem największym destruktorem codziennego życia. To jest problem, który dotyka wszystkich bez względu na status społeczny, bez względu na wiek, bez względu na zawód, bez względu na pochodzenie. To jest problem i wyzwanie o charakterze uniwersalnym i musimy znaleźć skuteczne narzędzia walki z tym cywilizacyjnym wyzwaniem. To wyzwanie jest z naszej perspektywy szczególnie istotne w obszarze, który dotyczy dzieci i młodzieży. Obserwujemy to na każdym kroku, realizując swoje zadania. Obserwujemy to w placówkach oświatowych, obserwujemy to wśród młodzieży szkolnej, ale obserwujemy to też w codziennej pracy Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji, obserwujemy to w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ale też zauważamy bardzo dobitnie ten problem i to wyzwanie, chociażby w Urban Labie, który współpracuje od pewnego czasu z młodzieżą, który obcuje z młodzieżą, spotyka się z młodzieżą, która czuje się jak u siebie, coraz bardziej się otwiera i przy tych dyskusjach wychodzą problemy, z którymi młodzi ludzie się mierzą. Problemy, których często nie mówią, które często skrywają, które często są obecne w mediach społecznościowych, a które znajdują swoje negatywne odzwierciedlenie w rzeczywistości, w ich codziennym życiu. I najgorszą rzeczą, która z tego wszystkiego wyziewa, jest często bezsilność tych osób, których dotykają problemy. Bezsilność, nieumiejętność szukania pomocy, a z drugiej strony, ze strony tych, którzy tą pomoc powinni świadczyć na co dzień, też pewna bojaźliwość i nieumiejętność udzielania tej pomocy. Wiemy i stawiamy sobie to jako ambitny cel, że musimy zbudować kompleksowy system odwagi i umiejętności udzielania pomocy osobom, które są w kryzysie emocjonalnym i kryzysie psychicznym. Jak Państwo wiecie, do wielu problemów, dużych strategicznych wyzwań w Kielcach podchodzimy od diagnozowania tego problemu. Tak jest z polityką młodzieżową, ze strategią polityki młodzieżowej. Zanim usiedliśmy nad rozwiązaniami i nad narzędziami, przeprowadziliśmy kompleksową diagnozę wyzwań związanych z polityką młodzieżową. Tak samo jest w przypadku zdrowia emocjonalnego i psychicznego. Żeby wiedzieć, jakie narzędzia wdrożyć i jak sobie z tym poradzić, potrzebna jest diagnoza problemu. I szanowni Państwo, pierwsze lokalne badanie, które diagnozuje zagadnienie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, zostało wykonane w Kielcach. Zostało wykonane przez specjalistów i ekspertów Świętokrzyskiego Centrum Edukacji i Profilaktyki. To jest baza dla specjalistów, wykonana na reprezentatywnej grupie lokalnych osób, którym będziemy świadczyć pomoc, po to, żeby spróbować zdiagnozować, skąd się biorą nasze współczesne zdrowotne wyzwania i jak sobie z nimi radzić. To będzie bardzo duże zagadnienie na tej najbliższej konferencji, ale to także są wytyczne do tego, jakie działania będziemy wdrażać. Tu także są wytyczne i też plan działań, jak chcemy pomagać tym, którzy mają pewnego rodzaju kryzysy emocjonalne i psychiczne, ale tym, którzy tą pomoc muszą świadczyć. Z naszej strony musi iść mocne działanie, które będzie skierowane do szerokiego grona pedagogów i nauczycieli i pedagogów, żeby umieli rozpoznawać i żeby umieli pomagać, żeby umieli kierować na dalszą profesjonalną pomoc. To jest także wsparcie, które musimy kierować do rodziców, żeby zwiększać ich czujność, podnosić ich świadomość i przede wszystkim dać im umiejętność proszenia o pomoc, żeby oni nie wypierali swoich problemów i problemów swoich dzieci. To jest ogromne wyzwanie, które stoi przed nami. To wyzwanie powinno mieć powszechny charakter. To wyzwanie opiera się naprawdę o profesjonalną jednostkę, jakimś Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, ale o bardzo szerokie partnerstwo. Jak Państwo wiecie, Urban Lab to jest przestrzeń, która zyskała zaufanie młodzieży i Urban Lab jest przestrzenią, w którym jednym z priorytetów działania, obok aktywizowania obywatelskiego zaangażowania różnego rodzaju projektów, będą projekty z udziałem młodzieży nakierowane na zdrowie psychiczne, kondycję emocjonalną i to jest nasz plan działań na najbliższe lata.
0: Mówiła prezydentka Kielc Agata Wojda, a Świętokrzyskie Dni Profilaktyki cały czas trwają i oczywiście te wydarzenia jeszcze będą kontynuowane. O ich szczegółach będziemy Was informować na antenie. Przed nami natomiast ciąg dalszy magazynu.
3: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
0: Co jest grane i gdzie jest grane, o tym już teraz na antenie, a właściwie to zaczniemy sobie troszeczkę o tym, co działo się i jeszcze dziać się będzie, bo to są wydarzenia takie, które się rozpoczęły i trwają. Zaczniemy sobie dosyć nietypowo, ponieważ na terenie Kieleckiego Parku Technologicznego oficjalnie otwarto miejską pasiekę, która powstała w ramach unikalnego projektu Od pralki do ula. Inicjatywa realizowana przez Urząd Miasta w Kielcach we współpracy z Fundacją Odzyskaj Środowisko ma na celu praktyczne ukazanie idei recyklingu i ochrony środowiska w przestrzeni miejskiej. Głównym założeniem całego przedsięwzięcia było stworzenie bezpiecznej przystani dla pszczół w postaci uli skonstruowanych z elementów pochodzących ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prezydentka Kielc podkreśliła, że pasieka jest sercem edukacji ekologicznej, która uczy szacunku do przyrody. Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego wskazała, że obecność pszczół pszczół doskonale wpisuje się w misję Energetycznego Centrum Nauki. Natomiast pszczołami zamieszkującymi nową kielecką pasiekę są trzy rodziny krainek. Około 120 tysięcy pszczół jest to. Popularna i ceniona rasa pszczół miodnych, tak właśnie się nazywa. Są one znane ze swojej łagodności oraz bardzo wysokiej wydajności w produkcji miodu, co czyni je doskonałym wyborem do celów edukacyjnych. Zamieszkały w specjalnie przygotowanych do tego ulach, stworzonych właśnie z części pochodzących ze zużytego sprzętu. To są ule wielkopolskie, takie typowe. W środku jest drewno, a na zewnątrz jest recykling, czyli na przykład obudowa z bębna do pralki. Znaczenie tej inicjatywy dla lokalnej społeczności podkreślił również Stanisław Duszczak, wiceprezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego, który mówił, że w tej chwili dochodzi możliwość odwiedzania pasieki edukacyjnej stworzonej na bazie tego, co człowiek wytwarza, ale w sposób nietypowy, czyli właśnie z elementów pochodzących z recyklingu. W otwarciu nowej ekologicznej strefy poza przedstawicielami władz miasta i partnerami projektu udział wzięli również uczniowie szkoły podstawowej nr 5 w Kielcach. Najmłodsi mieszkańcy poznali zasady recyklingu i znaczenie pszczół w naszym ekosystemie. Wybieramy się teraz na nową wystawę w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach. Człowiek, środowisko, dialog. Taki jest właśnie jej tytuł. Jej głównym przesłaniem jest ukazanie relacji między człowiekiem a otaczającym go światem na przestrzeni dziejów. Jak mówi Joanna Kwiecień, kuratorka wystawy, ma ona pełnić funkcję edukacyjną, pokazując poprzez dzieła sztuki zagładę, do której zmierza świat. Kierunek zwiedzania wystawy został wytyczony zgodnie z chronologią dziejów Homo sapiens. Punktem, z którego wychodzimy jest jedna z najstarszych paleolitycznych Wenus, a także malowidła naskalne przedstawiające dzikie zwierzęta. Jeżeli podążymy dalej linią czasu po tej wystawie, możemy zobaczyć prace przedstawiające pejzaże miejskie i przemysłowe oraz takie, które nawiązują do różnych aspektów, między innymi antropocenu, czyli epoki, w której obecnie żyjemy. Wernisaż wystawy już za nami, bo odbył się 19 maja o godzinie 18, a tę wystawę będziemy mogli oglądać aż do 25 października. To jeżeli jesteśmy w Kielcach, to w Kielcach pozostaniemy przez kilka chwil. Czy pamiętacie kino Romantika, a może Misia, a może kolorowe piłki podobne do tych, które w latach 70. zeszłego wieku zdobiły elewację domu handlowego Puchatek? To są tylko nazwy niektórych z neonów, które w zeszłym tygodniu, w sobotę, czyli w noc muzeów, rozbłysły po raz pierwszy w plenerowej galerii na ścianie kina Moskwa. Galeria jest elementem takiej sentymentalnej podróży w czasie, kiedy w Kielcach było bardzo dużo neonów i zdobiły różne punkty usługowe i handlowe. Było ich, wyobraźcie sobie, około 200. No niestety aż tylu zobaczyć nie możemy, ale za to te, które są, robią naprawdę wyjątkowe wrażenie. Są między innymi takie z loterią, są takie z kogutem, są właśnie te wspomniane przeze mnie piłki, plenerowa galeria neonów, miniatur dawnych kieleckich neonów cały czas jest do obejrzenia. Ta galeria neonów, oczywiście nie oryginalnych, bo to są reprodukcje, została zrealizowana w ramach kieleckiego budżetu obywatelskiego 2024, kosztowała prawie 166 tysięcy złotych. Cieszymy się, że ten kawałek historii został chociaż w ten sposób odświeżony i upamiętniony.
3: Kryminalne Świętokrzyskie.
0: Dzisiejszą historią przenosimy się do Ostrowca Świętokrzyskiego. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu i Przestępczości Nieletnich zweryfikowali posiadane przez siebie informacje dotyczące oszustwa. Z ustaleń stróżów prawa wynikało, że podejrzana 33-latka na przełomie kwietnia i maja tego roku trzykrotnie odwiedzała jedną z sieciowych drogerii znajdującą się na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. Za każdym razem kobieta wkładała do koszyka różnego rodzaju artykuły kosmetyczne, po czym szła do kasy samoobsługowej, gdzie zasłaniała kody kreskowe i skanowała wycięty uprzednio przez siebie kod pochodzący z tańszego produktu. Przypominamy, że zgodnie z polskim prawem takie działanie jest traktowane jako oszustwo i wartość strat nie ma znaczenia, a przy kwalifikowaniu tego czynu zawsze będzie to przestępstwo. 33-latka naraziła drogerię na straty w kwocie ponad 930 zł. Jeszcze tego samego dnia kobieta usłyszała zarzuty, do których się przyznała. Zgodnie z kodeksem karnym przestępstwo oszustwa zagrożone jest karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. No, nie wiem jak wam, ale mnie pachnie tu celą. I to tyle ode mnie na tę godzinę. Dzięki, Michał Pustuła. Do usłyszenia.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu

zawodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni, rodzi się spokój, mówią po jednym roku, lecz